To była symfonia modlitw Witautasa Lauruszasa. Grała Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Dawida Geringasa. W dalszej części koncertu na estradzie pojawił się młody francuski wiolonczelista Stanislas Kim, wychowanek m.in. Dawidasa Geringasa, który także jest koncertującym wiolonczelistą. A przed nami koncert wiolonczelowy e-moll op. 85 Edwarda Elgara.

Adagio moderato, allegro molto, adagio i allegro ma non troppo to tempa czteroczęściowej monumentalnej kompozycji, jaką jest koncert wiolonczelowy e-moll op. 85 Edwarda Elgara. Grali Stanislas Kim w partii solowej i Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Davidasa Geringasa. W drugiej części koncertu zabrzmiała trzecia symfonia a-moll op. 56 Feliksa Mendelssohna o podtytule Szkocka.

Muzycznej nocy Euroradia pozostajemy w kręgu muzyki litewskiej, honorując tym samym przypadający dziś Dzień Jedności Litwinów na świecie. Przed nami motet Tuła Dova Juozasa Naujalisa. Śpiewa chór miasta Kowna pod dyrekcją Petrasa Bingelisa.

Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Davidasa Geringasa wykonała trzecią symfonię A-moll op. 56, czyli symfonię szkocką Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Tak zakończył się koncert w Wileńskiej Filharmonii 17 kwietnia ubiegłego roku.

Był to motet Tua Dova Juozasa Naujalisa. Przed nami zaś kompozycja jednego z lepiej kojarzonych poza Litwą twórców pochodzących z tego kraju, Mikolajus Konstantinas Czurlionis. Przed nami jego kantata De Profundis. Wśród wykonawców, artyści, których gościliśmy już dziś na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, czyli Chór Miasta Kowna i Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, tym razem pod dyrekcją Petrasa Bingelisa.

Petras Bingelis poprowadził chór miasta Kowna i Litewską Narodową Orkiestrę Symfoniczną w De Profundis, kantacie Mikalojusa Konstantina Saciurlionisa. Posłuchajmy w muzycznej nocy Euroradia litewskich wykonawców grających klasykę muzyki romantycznej. Przed nami Allegretto C-moll Franciszka Schuberta w katalogu Deutscha pozycja 915. Gra Halina Radwilajte.

Halina Radwilajte wykonała Allegretto C-moll Franciszka Schuberta w katalogu dzieł kompozytora. To pozycja 915. Na zakończenie tej części naszego spotkania Jour d'été à la montagne, czyli letni dzień w górach. Utwór skomponowany na cztery flety w 1954 roku przez Eugène Botze.

To było Jour d'été à la montagne, letni dzień w górach Eugena Bocy na cztery flety. Wykonawcami byli artyści litewscy Giedrius Gelgotas, Albertas Stupakas, Valentinas Kazlauskas i Linas Gailiunas. Tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Tu program Drugi Polskiego Radia, przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. W tej części będziemy słuchali kameralnej muzyki Mozarta i Gabriela Fauré, od którego zaczynamy. Przed nami drugi kwintet fortepianowy C-moll op. 115 francuskiego kompozytora. Jeden z późniejszych utworów francuskiego twórcy, ukończony w 1921 roku, 3 lata przed jego śmiercią. To dedykowane Paulowi Dukas dzieło ma 4 części. Allegro molto moderato, scherzo allegro vivo, adagio i allegro molto. A wśród wykonawców Sebastian Boren i Hyun-jong Renskang na skrzypcach, Hannes Bertschi na altówce, Patrick Demenga na wiolonczeli i Bernd Glemser na fortepianie.

Sebastian Boren i Hyunjong Renskang na skrzypcach, Hannes Bertschy na altówce, Patrick Demenga na wiolonczeli i Bernd Glemser na fortepianie. To wykonawcy drugiego kwintetu fortepianowego C-moll op. 115 Gabriela Fauré. Na koniec posłuchajmy przypisywanej Mozartowi

0: Zespół Festival Winds wykonał partitę S-dur przypisywaną Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi. I tak kończymy muzyczną noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony cały tydzień z muzyką europejską. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Radosław Krzyżowski.

Elżbieta Grin-Stasik. Miło mi gościć u Państwa w domach, jak zwykle w piątkowy, wczesny poranek. Na dzisiaj przygotowałam garść muzycznych wspomnień, a muzyka, której będziemy słuchać, niektórych z Państwa być może zaskoczy, u innych wywoła wzruszenie. Kilka tygodni temu, 26 maja, pożegnaliśmy Stanisława Janickiego. Pamiętamy go jako uroczego pana w ciemnych okularach, historyka, dziennikarza, autora prowadzącego swój program telewizyjny poświęcony 10 Muzie. Tytuł programu – W starym kinie. Rzeczywiście, przedwojenne filmy, ich gwiazdy nie miały

dla redaktora Janickiego Tajemnic. To smutne wydarzenie przypomniało mi o płycie wydanej przez Polskie Radio w 2000 roku. Płycie zatytułowanej Gdzie są filmy z tamtych lat? Po stare melodie z polskiego przedwojennego kina sięgnął pianista Marcin Masecki. Partyturę rozpisał na dwa fortepiany i kwartet smyczkowy. Wykonawcy – Towarzystwo Doborowe. Partie fortepianów wykonują bowiem wspomniany Marcin Masecki i Andrzej Jagodziński. Smyczki to kwartet Primavista. Mała próbka, proszę bardzo. Henryk Wars. Ach, jak przyjemnie.

muzyka Henryka Warsa w aranżacji Marcina Maseckiego. Do filmowych piosenek przedwojennych powrócimy jeszcze w końcowej odsłonie spotkania. Program dzisiejszej Fantazji Polskiej, aczkolwiek poświęcony wspomnieniom, nie będzie jednorodny. Traf chciał, że gdy sięgnęłam po radiową płytę z muzyką petersburskiego, z muzyką Warsa, odsłoniłam inny krążyk. Mianowicie wydaną w 2002 roku płytę zatytułowaną Polesia Czar. Wykonawcy chór akademicki Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją Jana Szyrockiego. Profesor Jan Szyrocki. Dla mnie przesympatyczny, uśmiechnięty Janek, znakomicie opowiadający przeróżne przygody z licznych podróży po świecie, które odbywał ze swym słynnym chórem. Doskonały znawca rzemiosła chóralnego, świetny muzyk.

zabrzmiała pieśń Filaretów, mickiewiczowskie strofy do melodii nieznanego twórcy w opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego. Ale oto trzy pieśni Stanisława Moniuszki. Prząśniczka z tekstem Jana Czeczota, opracowanie Tadeusza Szeligowskiego. Kozak w opracowaniu na chór Stanisława Wiechowicza i pieśń wieczorna do wiersza Władysława Syrokomli, opracowanie Marka Jasińskiego. No i ponownie chór akademicki Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją Jana Szyrowskiego.

Słuchamy chóru akademickiego Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją Jana Szerockiego. Fantazja polska. Przypomnę, płyta, z której pochodzą nagrania zespołu, zatytułowana jest Polesia Czar. Niechaj więc zabrzmi ta tytułowa.

Pozycja. Pieśń autorstwa Jerzego Artura Kosteckiego. Pieśń opisująca dziewiczą przyrodę tego regionu. Po tym wykonaniu także obrosła historią liryka Za Niemen hen precz. Muzyka nieznanego autora do wiersza Augusta Bielowskiego. Opracowanie Marek Jasiński.

Słuchaliśmy chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją Jana Szyrockiego. Przypomniałam nagranie zespołu z 2003 roku. Fantazja polska. Zgodnie z wcześniejszym anonsem powracamy do nagrań piosenek z przedwojennych polskich filmów. W komentarzu autorskim do płyty, gdzie są filmy z tamtych lat, redaktor Paweł Sztompkę napisał, cytuję: jeśli jest prawdą, że tylko Amerykanie umieją robić filmy, grać jazz i tylko tam słowo show business ma jakiś sens, to niniejsza płyta jest najbardziej hollywoodzkim produktem w historii naszej fonografii. To tylko złudzenie. Tak naprawdę jest to album polski, krajowy w każdym calu, którego tradycje sięgają okresu międzywojennego. Lat tak bogatych w wielkie muzyczne talenty. Gdyby nie wojna, z takimi ludźmi, z takim potencjałem artystycznym i intelektualnym, stalibyśmy się potęgą. Ale była wojna i te okruchy, które udało się zachować w naszej pamięci na płytach czy taśmach filmowych, są dla nas wyjątkowo cenne. Tyle cytat. Potwierdzeniem słów niechaj będą nagrania, których będziemy słuchać. Jerzy Petersburski, Odrobina szczęścia w miłości, Henryk Wars, Miłość ci wszystko wybaczy, Powróćmy jak za dawnych lat, Kocha, lubi, szanuje i piosenka Zygmunta Karasińskiego Każdemu wolno kochać. Przypomnę wykonawców. Grają Andrzej Jagodziński i Marcin Masecki fortepiany oraz kwartet Prima Vista.

Fantazja Polska. W jej drugiej części słuchaliśmy piosenek z przedwojennych filmów polskich. Słuchaliśmy aranżacji instrumentalnych autorstwa Marcina Maseckiego. Przypomnę wykonawców. Andrzej Jagodziński i Marcin Masecki, partię fortepianów oraz kwartet smyczkowy Prima Vista. Audycja dobiega końca. Elżbieta Grin-Stasik, żegnam Państwa, ale jeszcze kilka chwil z muzyką Henryka Warsa na pierwszy znak.

0: Słowo na dzień.
1: Dzisiejszy dzień uczy nas poprzez swoje czytania modlitwy. Nawet kiedy już wszystko nam wypada z rąk i czujemy, że jest w ogóle nie do uratowania sytuacja. Mamy historię Ezechiasza, który bardzo się rozchorował. No i przychodzi prorok i stwierdza, nic się nie da zrobić, umrzesz. Takie wejście miał. I w tym momencie Ezechiasz, zamiast przyjąć to ze stoickim spokojem, to się modli, płacze, prosi, tłumaczy i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że właściwie wiemy, że Bóg jest nieomylny i niezmienny, że właściwie była to raczej próba Ezechiasza niż realna zapowiedź ze strony proroka, ponieważ przychodzi prorok jeszcze raz i mówi, że dobrze, będzie uzdrowiony i że będzie żył i że właśnie będzie działał ku dobremu. Myślę, że to też jest bardzo ciekawa historia o nas, dla nas, ponieważ większość z nas ma jakieś sytuacje, w których nie tyle się coś stało, to coś się nie stało. Była jakaś sytuacja, gdzie mogliśmy coś stracić, albo gdzie mógł być jakiś wypadek, albo gdzie coś nam groziło i to się nie stało. Nie na zasadzie, że koniecznie był to wielki cud, tak, z jakimś huraganem, ale po prostu, że były sytuacje, w których wyraźnie widzieliśmy pewne zagrożenie, które się nie stało. I tutaj dla Ezechiasza, i myślę, że też dla nas tak może być, jest to taka szansa spojrzenia na swoje życie jeszcze raz i takiego troszkę zastanowienia.

0: nowej niesie, co ja bym chciała, co ja chcę, co mogę z tym czasem, który mi został. Myślę, że to jest taki moment, gdzie można jeszcze raz troszeczkę sobie poukładać pewne myśli, może jakoś inaczej, jakąś hierarchię wartości, jakieś pomysły na życie, to jest bardzo ciekawe. Mamy też świetne czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. To jest taka historia, która myślę, że jest niesamowicie aktualna. Wiele razy myślę, no ja też tak mogę powiedzieć o sobie, przychodzi ktoś, kto nas chce trochę pouczać. No może nie tak, tylko tak masz coś robić w pobożności swojej, albo może za mało coś robisz w pobożności swojej. Ja tu nie chcę robić jakichś przykładów szczegółowych, ale w głowie tak mam w tej chwili kilkanaście, kiedy ktoś mi mówił, że coś by było lepiej, żebym ja robiła inaczej. I takim osobom, które niewątpliwie mają dobre intencje, to jest jasne, Jezus odpowiada przykładem biblijnym. Dlatego, że to są faryzeusze, którzy chcą być pobożni, którzy chcą być tip-top, jeśli chodzi o przepisy, o przestrzeganie wszystkich reguł i zwyczajów, co jest w sumie bardzo dobre. Ale Jezus zauważa, że te wszystkie formy pobożności, te wszystkie przepisy mają służyć naszej relacji z Bogiem i z ludźmi. I może się okazać, że czasami no lepiej jest nie walić kogoś po głowie swoją pobożnością, tylko w jakiś inny sposób pewne kwestie wyrazić, swoją miłość do Boga czy pobożność, w taki sposób, żeby można było jakby uszanować sytuację, uszanować czyjąś wrażliwość. Żeby to nie było tak, że nasza pobożność jakoś bardzo ona ma zaimponować, tak, albo że ma na przykład bardzo kogoś tutaj skarcić. Myślę, że to jest taka delikatność potrzebna, taki rozsądek trochę, nie? No i właśnie tutaj podaje Jezus przykład, to jest bardzo ciekawe, ze Starego Testamentu, gdzie były pewne przepisy tego robić, tego nie robić, ale w sytuacji takiej i takiej uważano, że zawsze są wyjątki. Czyli jest tutaj coś większego niż świątynia, jak mówi Jezus, mówi o sobie, więc jakby w Jego świetle, w świetle Jezusa, w świetle Jego życia, zachowania możemy ustalić, jak się zachowujemy. I Jezus to skreszcza tak, chce raczej miłosierdzia niż ofiary, czyli jakby bardziej chodzi o miłość do Boga, do ludzi, niż o jakieś bardzo skrupulatne, czasami może zbyt skrupulatne przestrzeganie jakichś przepisów. No dużo mądrości tu trzeba.
1: Mówiła doktor habilitowana Monika Waluś, wykładowca teologii dogmatycznej i duchowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Budzi się 17 lipca, to 198 dzień roku, a co kluczowe, jest piątek. Słońce wzeszło o 4:35, zajdzie o 20:49. Aleksy, Aneta, Bogdan, Jadwiga i Leon to imiona dzisiejszych solenizantów.
1: Pogoda.
0: Oj, będzie ciepło. 32 stopnie Celsjusza to najwyższa prognozowana na dziś temperatura i właściwie większość regionów naszego pięknego kraju będzie w okolicach 30, od 28 do wspomnianych 32 stopni Celsjusza, chłodniej. Tylko miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 25 stopni Celsjusza. Skoro upalne temperatury, to i burze się pojawią. Jak to mówią synoptycy, postępować będą od zachodu naszego kraju. I w przypadku burz proszę uważać na bardzo porywisty wiatr, nawet lokalnie do 100 km na godzinę.

0: niepokojący głos Norry Jones. Na dzień dobry, czemu nie? A my dziś z Państwem w składzie Monika Kopcik, Elżbieta Malinowska, Andrzej Zieliński i Roch Siciński kłaniamy się nisko i odkrywamy karty, odsłaniamy karty, czyli odpowiadamy na pytanie, co dziś w programie? Już wkrótce wiersz na dzień dobry, za chwilę kalendarium, a przed siódmą pierwszy przegląd prasy, ale również zaprosimy Państwa do Galerii Sztuki, tym razem w Warszawie, bo na ulicy Pięknej prezentowane są prace Pawła Kowalewskiego z cyklu Pop Art. W centrum uwagi portrety 3D.
1: Wykonują jakiś gest, jakiś uśmiech, jakaś historia się dzieje w momencie, kiedy się przechodzi koło tych portretów.
0: Szczegóły w drugiej godzinie naszego spotkania, podobnie jak cykl Jazzowa Rozmowa. Kolejny odcinek już o 7.30. A bohaterem pianista Michał Ciesielski, który opowie Państwu o swoim najnowszym nagraniu, którym zadebiutował w pewnej nowojorskiej wytwórni, ale nie tylko o tym, nie tylko o muzyce.
2: To już mi czasami trochę za bardzo strzyka w kolanie, żeby sobie pozwolić na coś takiego, ale taka romantyczna pasja do paleontologii gdzieś tam zostaje.
0: Po godzinie 8 połączymy się z Radiem Łódź, a tam, mam nadzieję, będzie na Państwa czekał Piotr Bielawski, jazzowy dziennikarz łódzkiej rozgłośni, który opowie o inicjatywie nie tylko jazzowej, mianowicie o nowych wizjach muzyki, czyli nagrodach także w dziedzinie muzyki klasycznej czy publicystyki muzycznej. W serii rekomendacji kulturalnych wybierzemy się do kina, a zabierze nas tam Agnieszka Karpowicz.
3: Zachęcam do tego, żeby razem ze mną polować, szukać, dopominać się.
0: A gdzie zabierze nas dzisiejszy gość Poranka Dwójki? Gitarzysta Marcin Olak najchętniej zaprosi Państwa do swojego muzycznego świata, bo to na wyciągnięcie ręki. Ale tak naprawdę jaki obecnie jest jego muzyczny świat? Nowe nagrania, nowe pomysły, a po latach grania free impro tęsknota do jazzu. Wierzę, że o tym wszystkim porozmawiamy właśnie po 8.30. Mamy też dla Państwa kolejny egzemplarz saksofonowej płyty tygodnia, a przeglądy prasy, jak wspomniałem, właśnie powstają. Zapraszamy do godziny 9.00. Jazzowy

0: kwartet Dave'a Brubecka w kompozycji Paula Desmonda, saksofonisty grupy Take Five, ale my przysłuchiwaliśmy się szczególnie perkusiście. Joe Morello skończyłby dziś 98 lat. Wiele jazzowych rocznic dziś, głównie niestety smutnych. 17 lipca to rocznica śmierci Johna Coltrane'a, ale także rocznica śmierci Billie Holiday, o której usłyszą Państwo więcej już za chwilę.
1: Kalendarium.
0: Zaprasza Jakub Jamrozek.
2: To jego polonez zmienił oblicze każdej polskiej studniówki. 94 lata temu we Lwowie urodził się Wojciech Kilar, kompozytor, pianista, autor muzyki symfonicznej i filmowej. Stworzył muzykę m.in. do filmów Hubal, Pan Tadeusz czy Dracula.
3: W tej szkole krakowskiej była jakaś akademia i ja tam wykonałem te dwie miniatury. I tam właśnie, mówi, mamy kompozytora.
2: Wojciech Kilar był też bohaterem jednego z archiwalnych wydań audycji Dwie do Setki, którą znajdą Państwo na naszej stronie. 89 lat temu w Małkini urodził się z kolei Stanisław Tym, aktor, satyryk, reżyser, scenarzysta, felietonista, autor tekstów dla teatru STS, kabaretów Dudek i Owca oraz radiokroniki Decybel. Jest odtwórcą roli Kaowca w Rejsie Marka Piwowskiego, a także Ryszarda Ochuckiego w Misiu Stanisława Barei.
4: Czy ja lubię oglądać komedię?
5: Tak.
4: No, lubię oglądać komedię bardzo. Co mnie najbardziej śmieszy? No więc bardzo lubię wszystkie komedie z lat 20. amerykańskie. Nie lubię komedii francuskich na przykład.
5: A jak pan myśli, dlaczego właściwie w Polsce nie ma wielu ciekawych, zabawnych komedii?
4: Ja pani powiem...
5: Niewiele osób się para w ogóle komedią.
4: No i słusznie, bo to jest rzecz, po pierwsze, bardzo pracochłonna, po drugie, komedia ma to do siebie, że jest to rzecz natychmiast sprawdzalna. To znaczy, komedia jest wtedy, kiedy widz się śmieje, a śmiać się musi ciągle, znaczy nie od czasu do czasu, tylko bez przerwy, a od czasu do czasu ryczeć nawet ze śmiechu. To jest komedia.
2: Ciekawy jestem, czy takiej muzyki słuchał Stanisław Tym. 67 lat temu zmarła Billie Holiday, amerykańska piosenkarka jazzowa nazywana Lady Day, wykonawczyni przeboju Lady Sings the Blues.
6: Lady Sings the Blues. She tells her sad.

0: Śpiewała Billie Holiday. A 4 lata temu w Krakowie zmarł Stanisław Rodziński, malarz, profesor sztuk plastycznych, rektor Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki. Był opozycjonistą w czasach PRL i uczestnikiem ruchu kultury niezależnej.
1: Moim kolegą w klasie był Paweł Taranczewski, syn Wacława Taranczewskiego. I wtedy, kiedy nie było tak zwanego starego Taranczewskiego, jak myśmy mówili, Paweł otwierał mi, żebym mógł zobaczyć, jak wygląda pokój ojca. To były takie sytuacje, które wprowadzały mnie osobiście nie tylko w oglądanie obrazów, czy rzeźb, czy rysunków, ale w elementy, które z dojrzałego punktu widzenia można nazwać procesem twórczym.
0: I jeszcze jedna niezwykle ważna wiadomość. 125 lat temu w Klimontowie urodził się Bruno Jasieński, poeta i czołowy twórca polskiego futuryzmu.
2: Idę młody, genialny, niosę but w butonierce. Tym, co ze mną nie zdążą, echo powie adieu.
0: Ja też mówię państwu adieu, ale spokojnie, tylko na moment, bo w kalendariach na pewno się usłyszymy.
3: Dziękujemy i do usłyszenia. A ja jakoś o tych rocznicach śmierci, jak nie ja, bo zwykle unikam smutnych wiadomości, ale są takie chwile, kiedy orientujemy się, jak czas szybko biegnie. Wystarczy, że powiem państwu, że dziś mija już równo rok od śmierci Joanny Kołaczkowskiej, mistrzyni kabaretu, autorki tekstów, aktorki teatralnej, prezenterki radiowej. No i rok to jeszcze nie jest wystarczająco dużo, by z pewnymi faktami się pogodzić. Jest 6:16, a na naszej porannej playliście Piękna Lola, czyli zespół Zbigniewa Namysłowskiego w akcji.

Piękna Lola, kwiat północy. Zbigniew Namysłowski, Modern Jazz Quartet, bo taka była pełna nazwa tego zespołu i ta niezapomniana okładka. Panowie jak Beatlesi w sweterkach w serek i z białymi koszulami pod krawatem. To za nami jest 6.23, poranek dwójki, małpapolskieradio.pl. Pod tym adresem jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 9. Tylko proszę pamiętać, że my jeszcze przed urlopami, także z dzieleniem się sielskimi widokami czy zdjęciami wybrzeża proszę się jeszcze wstrzymać. W każdej innej sprawie proszę śmiało pisać. Wakacyjne wątki szczególnie eksponujemy w letnie weekendy na naszej antenie, choćby jutro, a zajrzymy do Świnoujścia, bo jak zawsze w soboty od 15 jesteśmy na wczasach. Ale i wcześniej atmosfera urlopowa w dwójce, bo o 11 kolejne wydanie wakacyjnej playlisty, tym razem ułożonej przez Pawła Kapułę. Dyrygent będzie gościem Andrzeja Sułka.

0: Carry Me On na antenie programu drugiego Polskiego Radia. Czy pierwszego dnia urlopu, który właśnie rozpoczynam, przysługuje super nagroda w postaci płyty CD od dwójeczki piątkowo-jazzowej? Pyta pan Michał z Lublina. Panie Michale, po pierwsze udanego urlopu, słonecznego, bezpiecznego, ale także moje pytanie jest takie, że skoro pan rozpoczyna urlop, to co pan robi na nogach o 6.30? Proszę odespać, a potem jeszcze bardziej wypoczywać. Jeśli chodzi o płytę CD jazzową, to nieco cierpliwości jeszcze się przyda. Nie zmieniamy reguł gry w trakcie jej trwania. Po godzinie 7, kiedy będziemy prezentować państwu płytę tygodnia i płytę dodatkową, to już mogę zdradzić, że płyta dodatkowa będzie właśnie pozycją jazzową. Wówczas, panie Michale, proszę pisać na równych zasadach z pozostałymi słuchaczami, niezależnie od urlopu. Może uda się wygrać. Trzymamy kciuki.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 150. rocznicę śmierci Aleksandra Fredry słuchamy w tym tygodniu jego wierszy. Pisarz zmarł we Lwowie. Swoje ostatnie lata przeżywał jako powszechnie szanowany mistrz, odwiedzany przez młodych twórców i honorowany przez lwowskie towarzystwa naukowe. Pisał nieprzerwanie, między innymi zjadliwe, aforystyczne Zapiski Starucha. Te teksty są dowodem, że umysł i język Fredry do końca były przenikliwe. Świadectwem pamięci o związkach komediopisarza z Lwowem był odsłonięty w tym mieście pod koniec XIX wieku pomnik projektu Leopolda Marconiego. Po II wojnie światowej trafił na krótko do Wilanowa, potem przeniesiono go do Wrocławia i odsłonięto na rynku równo 70 lat temu. My słuchamy jednego z wierszy pisarza w interpretacji Henryka Machalicy.
2: Żal mi. Czemuż lat przeszłych wspomnienie mnie boli? Czyli że szczęścia minęły już chwile? Ja nigdy szczęsnej nie doznałem doli. Czemuż lat przeszłych wspomnienie mnie boli? Czyliż dlatego, że cierpiałem tyle? Wszakże to dobrze, że złe przeszły chwile, że rany w blizny ściągną się powoli. Czemuż, ach, czemuż wspomnienie mnie boli? Żal mi, ach, żal mi za tą wiarą młodą, co zawsze rzekła, jutro lepiej będzie. Cicho cierpiałem, walczyłem z przygodą, czekałem jutra z wiarą, zawsze młodą. Lecz dziś, gdy widzę, że lepiej nie będzie, chciałbym. Nie mogę zostać w dawnym błędzie i żal mi za tą wiarą młodą, co niegdyś rzekła, jutro lepiej będzie.
0: I tak kończymy tygodniową serię wierszy Aleksandra Fredry w związku ze 150. rocznicą śmierci pisarza. Ona przypadła dokładnie w środę, przedwczoraj.

Skoro dziś piątek, to wiele premier kinowych. Dziś na ekrany polskich kin wchodzi najnowszy film Christophera Nolana, Odyseja. Odys oraz inni antyczni bohaterowie, postacie z mitologii greckiej i rzymskiej, przez wiele wieków inspirowali poetów. Takich wierszy z mitycznymi wątkami i odwołaniami posłuchamy w poranku od poniedziałku.

0: 6:37. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 17 lipca. Dzień bardzo wyczekiwany. Nie tylko dlatego, że to piątek, nie tylko dlatego, że to upalny piątek, a dla wielu z nas, jak czytam na naszej skrzynce odbiorczej Poranek Dwójki, @polskieradio.pl, początek urlopu albo środek urlopu, który już szybko zleciał. To dzień wyczekiwany również dlatego, że dziś startuje wielkie muzyczne święto. Dziś ruszają londyńskie promsy. BBC Proms, czyli jeden z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej na świecie. A organizowany co roku w Royal Albert Hall Opening Night of the Proms będziemy transmitować na antenie Dwójki. Specjalnie na tę okazję BBC zamówiło u brytyjsko-francuskiej kompozytorki Josephine Stevenson utwór na chór i orkiestrę. Tytuł utworu That the Sunrise Not Leave Us Unmoved Stevenson zaczerpnęła z książki amerykańskiej pisarki May Sarton.
1: It's intimidating. It's by far the biggest piece I've ever written in terms of forces. But my music is usually on the softer side, so I think
2: byłam trochę onieśmielona, bo pod względem obsady wykonawczej to zdecydowanie największy utwór, jaki kiedykolwiek napisałam. Zwykle moja muzyka jest subtelna, dlatego tym razem ucieszyła mnie możliwość uzyskania potężnego brzmienia i zapisania detali przy tak dużej liczbie instrumentów.
1: Tekst really is for me the first layer.
2: Partia chóru, czyli słowo, stanowi dla mnie pierwszą warstwę utworu. Wokół niej budowałam całość, dopasowując do tekstu różne instrumenty i ich barwy, ale zachowałam przy tym mój charakterystyczny język muzyczny. Będę towarzyszyć muzykom od drugiej próby.
0: Mówiła Dwójce Josephine Stevenson na chwilę przed spotkaniem z orkiestrą i z chórem, z tą ogromną obsadą, o której wspominała. A o rezultatach prób przekonamy się już dziś wieczorem. Początek transmisji o godzinie 20, ale to otwarcie festiwalu BBC Proms. Muzyka z tego święta będzie pojawiać się w programie drugim regularnie w najbliższym czasie.

0: Ender Big Band na 15 minut przed godziną 7, a skoro 15 minut do godziny 7, no to zaglądamy do gazet.
1: Przegląd prasy.
0: Punktualna jak zawsze Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Witaj.
2: Dzień dobry, puk puk. Mówiłeś o Odysei Christophera Nolana i mam wrażenie, że to będzie taki temat trochę jak Ojczyzna. Jak wchodzi mocny film do kin, to będziemy o nim mówić i mówić. Jak zobaczyłam okładkę dzisiejszego wydania magazynu Wyborczej, to już, no nie dość, że zdjęcie na okładce, to jeszcze już zajawka trzech różnych artykułów, także o tym
0: za... A propos, tak?
2: A propos, tak. I o tym będzie w kolejnym przeglądzie przed godziną 8. Natomiast teraz z dziennikowego wydania, tego podstawowego, proszę państwa, Maja Staniszewska nie ma wątpliwości, pisze między innymi: nie będę się rozpisywać o stronie wizualnej filmu, to po prostu trzeba zobaczyć. Wtedy łatwo będzie zrozumieć choćby to, dlaczego Trojanie zabrali drewnianego konia do miasta. Tak pięknemu prezentowi nikt by się nie oparł. Widowiskowy jest upadek Troi, cyklop, którego inspiracją był Saturn pożerający własne dzieci z obrazu Goi, może śnić się po nocy. No i tytuł już sam tego artykułu wszystko mówi: dla takich filmów powstało kino. Jest epicka, jak jej literacki pierwowzór, monumentalna i porywająca, warta gorącej dyskusji, prawdziwej, a nie internetowego szumu. No to jest ciekawe, no wiadomo, jest niesamowita obsada i tutaj Maja Staniszewska też tak dyskretnie zachęca, żeby zobaczyć na największym możliwym ekranie ten film, gdy na ekranie...
0: No tak, bo jednak jak jest Christopher Nolan, to budżet się zgadza i można docenić w ten sposób te grubo wydane pieniądze.
2: Jak rozpętuje się burza miotająca statkiem, Odyseusza niczym łupiną orzecha, ryczą bałwany, grzmią gromy i błyskają

0: pioruny w mojej głowie pojawia się obraz człowieka z kawałkiem blachy, który wachluje nim, udając wiatr i co jakiś czas uderza młotkiem, by oddać dźwięk pioruna uderzającego w wodę. Nie, nie, to nie jest zarzut. Przeciwnie, Odyseja Christophera Nolana jest jednocześnie mistrzostwem współczesnego, zaawansowanego technologicznie kina i jego klasyką, która od widza oczekuje zaangażowania, otwartości oraz uwierzenia w to, co widzi na ekranie. Jeśli mają Państwo apetyt na takie epickie historie, to już widać, przynajmniej według Mai Staniszewskiej, że warto. Patrzę, co kulturalnego w innych gazetach, dużo spokojniej w niecodziennym wydaniu Gazety Polskiej. Przyznam, że jeśli chodzi o tematy kulturalne, to jakoś te niecodzienne wydania nie są szczególnie obfite. Natomiast Stefan Czarniecki pisze o górach świętokrzyskich, gdy na uniwersyteckich wykładach geologii profesor opowiada, że w samym środku Polski przed laty znajdowały się góry, które wysokością dorównywały dzisiejszemu wierzchołkowi Monteverestu. Studenci zwykle się ożywiają. Ożywienie staje się jeszcze większe, gdy okazuje się, że oprócz mało komu znanych gór pieprzowych, to najstarsze dziś pasmo gór w Polsce. Jest to Łysicy, a dlaczego mówię o tym w przeglądzie kulturalnym prasy? Ponieważ całą drugą część artykułu stanowi legenda o dwóch siostrach, Agacie i Jadwidze. I no, jak to legenda, proszę Państwa, jeżeli lubią Państwo, to niecodzienna Gazeta Polska. No
1: podczepia się, ale tak, chcesz dawaj powiedzieć, że niecodzienna Gazeta Polska weszła w sezon taki ogórkowy, jeśli chodzi o kulturę, bo ja mam wrażenie, że od kilku sezonów nie ma już czegoś takiego jak sezon ogórkowy, obojętnie czy to w świecie kultury, czy nie wiem,
0: czy
1: kiedyś
0: kuchni?
1: Parlamentarzyści szli na urlop i nie było o czym mówić, teraz ciągle afera za aferą, czy cokolwiek. I tak samo ze sztuką. No, jak nie ma aktywności na przykład w filharmoniach takich jak były, to z kolei są festiwale pod gołym niebem albo i nie pod gołym niebem, moc festiwali jazzowych przez całe wakacje. Tak samo z literaturą, prawda?
0: To prawda, tak samo z literaturą i tak samo z teatrem, bo o tym właśnie w Rzeczpospolitej rozmowę na ostatniej stronie, jak zawsze kulturalna, Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Festiwalu Szekspirowskiego, który rozpoczyna się już 23 lipca i potrwa do 2 sierpnia, opowiada o programie tegorocznym. Była też moją rozmówczynią w poranku, więc mogą Państwo znaleźć wersję dźwiękową tej zapowiedzi. Jacek Cieślak pytają o to, jak to trochę o historii, trochę o ten właśnie najbliższy festiwal. Zdarzały się sezony teatralne, gdy wystawień Szekspira było jak na lekarstwo. Bodaj raz konkurs o Złotego Jurika nie odbył się z powodu niezadowalającego poziomu zgłoszeń w tym sezonie. W Polsce niemniej w tym roku pojawiło się aż 8 Hamletów, a 6 bardzo różnych realizacji zobaczymy podczas festiwalu. No coś to mówi o naszej kulturze, prawda? W tym 3 w konkursie właśnie o Złotego Jorika. Po Śląsku Roberta Talarczyka z Teatru Wyspiańskiego z Katowic, z Teatru Zagłębia Jacka Jabrzyka oraz w inscenizacji Kamila Białaszka ze Stołecznego Powszechnego. W tym szaleństwie jest metoda, pyta Jacek Cieślak. Rzeczywiście, no i tutaj trochę jest o historii, jak się zmieniał z tej historii. Tylko jedną datę wyciągnę. W 2023 roku mieliśmy na festiwalu wysyp komedii. Jakbyśmy potrzebowali odreagowania pandemii, miesięcy zamknięcia, samotności i frustracji. Wojna, która rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej, wyraźnie objawiła się w spektaklach dopiero w kolejnym sezonie. No myślę, że jeszcze będziemy przez do końca roku co najmniej analizować, skąd tylu tych Hamletów w Polsce w tym roku, a Hamlet na Festiwalu Szekspirowskim nie tylko z Polski. Hamlet Książę Dani w reżyserii Roberta Leparza z hipnotyzującą choreografią Guillauma Cotte w wykonaniu legendarnej kanadyjskiej grupy Ex Machina to jeden z najważniejszych takich zagranicznych punktów tegorocznego Festiwalu Szekspirowskiego. Będzie też na przykład Romeo i Julia opowiedziane językiem flamenco. Także to jest rekomendacja, ale jeszcze jedna rekomendacja kinowa, proszę Państwa, zanim poświęcimy za godzinę prawie cały przegląd Odysei. Opowieść o wielkim architekcie, coś dla Aldony Łaniewskiej Wogu. Dawid Druszcz pisze o filmie Wielki Łuk. Byłeś kiedyś w Paryżu w La Défense?
1: Byłem.
0: No jak? Podoba ci się? Czy uważasz,
1: byłem
0: to
1: przejazdem.
0: Jednak to już takie przestarzałe tam...
1: Nie, podoba mi się.
0: No to ten film, o którym mowa, Wielki Łuk, właśnie poświęcony jest temu architektowi, któremu Paryż zawdzięcza dzielnicę. Duński architekt pragnie wybudować dosłownie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Niesprzyjające okoliczności polityczne sprawiają jednak, że jego koncepcja może zostać wypaczona, a przecież w architekturze architekturze każdy detal ma znaczenie.

0: w tekście Dawida Drużdża porównania do Brutalisty, a więc bardzo nagrodzonego filmu o innym znakomitym architekcie. No i jeszcze na koniec rzut oka na strony takie powiedzmy polityczno-społeczne dotyczące Ukrainy. Fotoedytorom Rzeczpospolitej zalecałabym może trochę lepsze kamuflowanie wizerunku ofiar, jeżeli się pokazuje zdjęcia, bo to akurat zdjęcie ilustrujące artykuł o niedawnej sytuacji w Bielsku Białej, kiedy 50-paroletni napastnik agresywnie zachowywał się wobec takich młodych, zupełnie nastolatek w autobusie, ale takich komentarzy dotyczących sytuacji polsko-ukraińskich jest więcej. Ruslan Szoszyn pokazuje skomplikowaną sytuację w samej Ukrainie, komentując zmiany w rządzie. Jeśli państwa to interesuje, to właściwie we wszystkich dziennikach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdymisjonował w czasie wielkiej wojny z Rosją najbardziej skutecznego ministra obrony. Kryzys zarządzania nad Dnieprem się pogłębia. Chodzi o ministra Fedorowa, który jest ministrem obrony, ale też wcześniej
1: zajmował
0: się cyfryzacją i uchodzi za jednego z najskuteczniejszych właśnie polityków czy urzędników dotychczasowej administracji prezydenta Zełenskiego. Bardzo to jest ciekawe. A jeśli chcą państwo zupełnie innego spojrzenia na relacje polsko-ukraińskie, takiego trochę literackiego, ale przyznam, że warto czasem spojrzeć na coś zupełnie z boku, to rzadko sięgam do gazet sprzed paru dni, ale Polityka jeszcze jest na pewno tam, gdzie można ją dostać, czyli pewnie w sklepach spożywczych i księgarniach.
1: W kioskach kilka kiosków jest.
0: Na przykład. No, Renata Lis pisze fenomenalnie o relacjach prezydentów Zełenskiego i Dudy, o tym, jak one wpływały na ówczesne relacje za tamtej prezydentury polsko-ukraińskie. No jest to tekst zarazem polityczny, literacki. Serdecznie państwu ten felieton Renaty Lis polecam.
1: Czyli za niecałą godzinę o 7:45 głównie Odyseja. A tutaj był
0: czyli tak będzie
1: głównie
0: o historycznych
1: Hamlet.
0: O historycznych czyli wojnach będzie.
1: Shakespeare i Homer ustawiają nam mapę kulturalną w 2026 roku. To myślę,
0: a też tak to czujesz?
1: Też tak to czuję. To myślę bardzo ciekawe. A ja państwu serdecznie polecam, bo widzę, co jest na naszej porannej playliście. Serdecznie polecam godzinę 18 i Jazzowy Klub Dwójki Live. Tam usłyszymy trio The Bed Plus, które już teraz w poranku wybrzmi, ale po południu, późnym popołudniem dołączą do nich Chris Potter i Craig Taylor. To będzie jeden z ostatnich koncertów tej formacji, bo oni się ze sceną żegnają. Na teletransmisję zaprasza Andrzej Zieliński, a my dziękujemy Katarzynie Hagmajer-Kwiatek.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Odys nawet po powrocie do domu, kiedy już rozpoznała go żona, kiedy przywrócił swoją władzę, nadal jest targany, i to przez wyższą konieczność z woli bogów, chęcią dalszej podróży. To nie jest ostateczny powrót Odysa.
2: Na opowieść profesora Marka Węcowskiego o Odyseuszu zapraszam w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i Świat Śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Jest punktualnie 7:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Włodzimierz Nachorny.
3: I już jest piątek. To dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie na urlopach. Inna sprawa, że lipiec już za połową. Dziś 17 lipca. Za konsoletą Elżbieta Malinowska poranny program przygotowaliśmy wspólnie z Moniką Kopcik, a muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Przed mikrofonem Roch Siciński. Będę z Państwem do 9:00.
5: Poranek dwójki.
3: A skoro już po 7:00, to czas najwyższy na wiadomości kulturalne. W programie drugim serwis przygotowała i przedstawi Monika Zając.
6: Dzień dobry Państwu o poranku. 16 produkcji w konkursie głównym oraz 28 w konkursie filmów krótkometrażowych powalczy o nagrody 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na liście znalazły się m.in. nowe produkcje Jana Komasy, Jana Holoubka, a także Agnieszki Smoczyńskiej, Piotra Domalewskiego i Janusza Zaorskiego. 5 filmów w konkursie głównym to pełnometrażowe debiuty reżyserskie. Lista tytułów zakwalifikowanych do sekcji Konkurs Perspektywy ma zostać ogłoszona pod koniec miesiąca. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpocznie się 21 i potrwa do 26 września. Posłowie debatowali wczoraj nad uchwałą upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. W debacie różnice zdań między klubami dotyczyły możliwości zawarcia w tekście odniesień do bieżącej polityki Ukrainy.
7: Z kilku zgłoszonych projektów uchwały wiodącym został ten autorstwa PSL. W nim postawiono przede wszystkim na upamiętnienie ofiar zbrodni na Kresach Wschodnich. W uchwale mowa jest także o dobrych sąsiadach z Wołynia, mówiła Wanda Nowicka z Lewicy.
8: Że należy się również szacunek wobec tych Ukraińców, którzy stracili życie, niosąc pomoc okrutnie mordowanym polskim sąsiadom.
7: Zrozumienie, że taka uchwała jest ważna, jest powszechne, ale w debacie widać było różnicę, jak bardzo tekst ma odnosić się do bieżącej polityki Ukrainy. Prawicowe partie domagają się jednoznacznego potępienia obecnych działań władz Ukrainy, mówił Witold Tumanowicz z

0: Federacji.
1: Do dziś spotykamy się z utrudnieniami, jeśli chodzi o ekshumację.
2: Ale cieszę się bardzo, że jest tutaj zgoda wszystkich występujących.
0: Podsumowywał sprawozdawca Tomasz Samborski z PSL.
2: Że kierunkowo ta uchwała jest potrzebna.
0: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: A głosowanie w tej sprawie już dziś. Nad Bystrzycą wciąż można oglądać prace przygotowane w ramach drugiej odsłony Festiwalu Sztuki nad Rzeką, organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Brzeg rzeki zmienił się w plenerową galerię, gdzie instalacje, obiekty i mural prowadzą dialog z naturą, miejską przestrzenią i panoramą Starego Miasta. Mówi jedna z organizatorek wystawy, Magdalena Linkowska.
4: W tym roku mamy 9 prac, podobnie jak w zeszłym roku. Są to dosyć duże realizacje i są bardzo różne. Dużo jest instalacji, takich, które grają ze skalą, grają kolorem na tle zieleni. Część jest takich instalacji bardzo delikatniejszych, trochę wtapiających się w tą przestrzeń. Trzeba bardziej ich poszukać czy przystanąć. Jest przy Jazie na Bystrzycy jest też duży mural, także bardzo różne formy przyjęły te prace i cieszymy się, że są one w takim miejscu, gdzie bardzo w sposób taki swobodny. Każdy może je obejrzeć na własnych zasadach, wybierając się na przykład w jakieś popołudnie na spacer czy na wycieczkę rowerową.
3: Prace można oglądać wzdłuż trasy spacerowej nad Bystrzycą w okolicach ulic Firlejowskiej i Przyjaźni w Lublinie. Druga odsłona Festiwalu Sztuki nad Rzeką potrwa do połowy sierpnia. W serwisie także smutna informacja. Nie żyje profesor Piotr Oczko, niderlandysta, anglista i polonista, historyk sztuki oraz tłumacz, pracownik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był autorem wielu książek i prac naukowych. W marcu tego roku został uhonorowany nagrodą imienia Kazimierza Wyki za całokształt twórczości eseistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wydanej w 2024 roku książki Suknia i Sztalugi – Historie dawnych malarek. Dwa lata temu profesor Piotr Oczko został kawalerem Orderu Oranje-Nassau, odznaczenia Państwowego Królestwa Niderlandów. Otrzymał je decyzją króla Wilhelma Aleksandra w uznaniu zasług dla holenderskiej kultury, sztuki i literatury oraz upowszechniania holenderskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce. I na koniec jeszcze wycieczka do Pragi, gdzie zainaugurowano cykl wakacyjnych seansów Lato z polskim filmem. Do końca wakacji czeska publiczność będzie mogła poznać 8 polskich produkcji z ostatnich lat. Szczegóły w korespondencji.
5: Obok jesiennego festiwalu Trzy Kino, letni przegląd jest najważniejszą inicjatywą promującą polską kinematografię w Pradze. Dziś jako pierwszy w cyklu zostanie pokazany film Trzy Miłości w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Jak podkreśla organizator przeglądu Wawrzyniec Mężl, letnie seanse są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskimi filmami. Letnim cyklem chcemy pokazać, że polskie kino to nie tylko, jak niektórzy wciąż sądzą, ciężkie i wymagające filmy. Powstaje także wiele inteligentnych, lekkich produkcji, które wpisują się w letnią atmosferę. Pokazy będą odbywać się w każdy wakacyjny czwartek w kampusie Hibernska. Przy sprzyjającej pogodzie seanse będą organizowane pod gołym niebem, a widzowie będą mogli oglądać filmy z leżaków, korzystając z bezprzewodowych słuchawek. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: To były wiadomości kulturalne. Na kolejny serwis zapraszam o 9, a szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej dwójkapolskieradio.pl.
6: Pogoda.
7: We wspomnianej Pradze też warunki pogodowe całkiem niezłe, więc szansa na wszelkie plenerowe, kulturalne aktywności duża. W Polsce dziś upalnie. Właściwie godzinę temu, kiedy sprawdzałem temperatury na mapie, no temperatury były takie kilkunastostopniowe. Teraz już 20, a nawet 21 w większości regionów naszego kraju, a będzie jeszcze cieplej od 28 do 32. To jest maksymalna prognozowana temperatura. Poza rejonami podgórskich Karpat i samym wybrzeżem wszędzie około 30. No a zachmurzenie w związku z tym będzie dość zmienne. Pojawią się burze, jak upały, to i burze. Będzie padać, będzie grzmieć i będzie wiać w czasie burz. Do 90 km, lokalnie możliwe nawet 100 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale, a potem będzie spadać.
3: Reklama.
6: Przeżyj letni wieczór z wielką muzyką. Teatr Wielki, Opera Narodowa.

0: Proszę na jedyny koncert w te wakacje. 16 sierpnia o 18:00. Światowej klasy artyści i wyjątkowy repertuar. Siódma symfonia Ludwiga van Beethovena. Prapremierowe wykonanie utworu Gloria Bohdany Froliak oraz Richard Lieder Gustawa Malera z udziałem sopranistki Julii Kleiter. Wystąpi Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą Kerry Lynn Wilson. Bilety na teatrwielki.pl.
1: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowi i Stebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16:00 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: 9 minut po 7:00. O tej porze w tym tygodniu króluje brzmienie saksofonu. Oczywiście muzyka jest oceanem skojarzeń i samo hasło brzmienie saksofonu może dla każdego z nas oznaczać inną estetykę i no właśnie inne brzmienie. Ton saksofonu zależnie od artysty, miejsca nagrania i rzecz jasna gatunku muzycznego to może być cała paleta barw. Ale na albumie, który jest naszą płytą tygodnia, reguły ustala Chad Smith. On jest głównym, choć nie jedynym bohaterem książka Saksofobia. Za chwilę muzyczny przykład, ale co kluczowe, piątkowy egzemplarz czeka na kogoś z Państwa pod adresem poranek2@polskieradio.pl. Pod tym samym adresem czeka również płyta dodatkowa. Jak zapowiadałem, to pozycja jazzowa. I to nasze radiowe wydawnictwo z zeszłego roku, czyli album Wstęp Wzbroniony z nagraniami orkiestry Studia S1, prowadzonej przez Andrzeja Trzaskowskiego, z gościnnym udziałem jako solisty Tomasza Stańki. Ale teraz nie trąbka, w centrum uwagi, a saksofon. Poranek dwojki, małpa polskieradio.pl.

0: Płyta tygodnia za nami, ale do ósmej mamy dla Państwa więcej prezentów. Będą bilety na pewien wyjątkowy koncert, o tym wkrótce. A jeśli chodzi o inne prezenty, to szykujemy zapowiadany już drugi przegląd prasy. Także zaprosimy Państwa na wystawę Pawła Kowalewskiego. Warto zobaczyć tę ekspozycję w Warszawie. Sam artysta też sugeruje, co można zrobić, podziwiając portrety jego autorstwa.
1: Można tak jednak mrugnąć okiem, można jednak się uśmiechnąć, że to są ludzie, którzy będą żywi do końca świata.
0: O 7.30 najnowszy odcinek jazzowej rozmowy. Gościem Michał Ciesielski, pianista, który ze swoim Confusion Project idzie za ciosem, wydając kolejny album, tym razem w katalogu zagranicznej oficyny. No i jak to w życiu, do kolejnych sukcesów doprowadza ciężka praca, ale nie tylko.
2: To był łód szczęścia. To się zadziało w zasadzie za radą naszej przemiłej koleżanki, z którą nagraliśmy poprzednią płytę, Simona de Rosa.
0: Szczęście sprzyja lepszym, prawda? Mamy nadzieję, że i Państwu oczywiście. Przed chwilą na antenie saksofon o bardzo klasycznym zadęciu i takim rwącym staccato. To teraz brzmienie trąbki i temat, który znamy wszyscy.

17 minut po 7, a przed nami zapowiadana wystawa, na której można zobaczyć trójwymiarowe portrety kuratorów, muzealników i promotorów sztuki. Tak wygląda najnowsza ekspozycja Pawła Kowalewskiego zatytułowana

0: na 12 miłośników sztuki, jeden poeta, moje dwie matki i ja, prezentowana w warszawskiej desie Unikum. Cykl Pop Art, rozwijany od 2018 roku, nawiązuje do soczewkowych pocztówek z lat 70., na których gwiazdy filmowe zdawały się mrugać do fanów. Portrety powstały we współpracy z wybitnym fotografikiem Andrzejem Świetlikiem. Z Pawłem Kowalewskim spotkała się Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: To jest forma jakiegoś podsumowania, kogo pan spotkał w życiu i co ci ludzie panu dali, bo o wszystkich właściwie mówi pan, że to pana przyjaciele i takie drogowskazy życiowe.
2: Chyba bardziej drogowskazy niż przyjaciele, chociaż to, żeby nie zabrzmiało źle, to osoby, które są ważne po prostu dla mnie w moim życiu i dla mojej sztuki. Każda z tych osób odegrała jakąś rolę w moim życiu, ale też jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, jest taka, że te wszystkie osoby robią coś nieprawdopodobnego. Dla kultury, dla sztuki. Budują ten nowy świat, który jest absolutnie godzien podziwu. I myślę, że w czasach, kiedy nie mam nic przeciwko piłce nożnej od razu, uprzedzam, kiedy to piłkarze stają się bohaterami tłumów, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Może się trochę pomylę, ale 3,8 miliona ludzi obejrzało pierwszą ligę na stadionach i 25 milionów ludzi odwiedziło muzea. Może warto też docenić tych, którzy są właśnie animatorami i tymi, dzięki którym możemy odwiedzać muzea. To są kuratorzy, to są w końcu ludzie, którzy rzeczywiście tworzą kolekcje, które będą trwały dużo dłużej niż, podejrzewam, jeden sezon pierwszej ligi.
1: Tu portret Andrzeja Starmacha. Też nie uśmiecha się, ale patrzy zawadiacko.
2: Oni wszyscy wykonują jakiś gest, jakiś uśmiech, jakaś historia się dzieje w momencie, kiedy się przechodzi koło tych portretów. Te portrety są bardzo złożone, to znaczy tu jest nie tylko świetni fotograficy, czyli nieżyjący już mój przyjaciel Andrzej Świetlik, ale jego syn Janek Świetlik, ale też dosyć duża praca włożona przez grafików, którzy opracowują potem te zdjęcia i te zdjęcia naprawdę się uśmiechają. To naprawdę mrugają okiem. Wzięło się to stąd, że kiedyś, dawno temu, pewnie już 90% osób nie pamięta tego, ale w latach 70. były takie pocztówki z aktorkami, z aktorami i to było jak gdyby przedstawianie gwiazd. No więc trochę na tej zasadzie chcę Państwu przedstawić gwiazdy i zapraszam do oglądania i też do tego, żeby nie brać wszystkiego tak do końca na serio, że można tak jednak mrugnąć okiem, można jednak się uśmiechnąć, że to są ludzie, którzy będą żywi do końca świata. Tu jest Julek Windorbski, tu jest Aleksander Chudzik, tam jest Achille Bonito Oliwa, z drugiej strony jest Anna Rotenberg, jest Jerzy Starak, jest Marek Refler, Marek Świca. Także jest naprawdę wiele osób, które wniosły coś do tej polskiej sztuki i stało się to rzeczywiście jakimś takim elementem, który myślę, że na następne 100 lat zaważy na historii naszego kraju.
1: Mocno krakowskie towarzystwo.
2: Lubię Kraków, a Kraków mnie też lubi.
1: Tu na przykład patrzymy na Ryszarda Krynickiego, człowieka, którego chyba bardzo trudno jest poprosić o takie odważne spojrzenie, jak tu widać.
2: Nie ma pani nawet pojęcia, jak trudno, aczkolwiek udało się. Miał się uśmiechnąć również, ale było tak ciężko. Powiedział Paweł, wybacz, ale nie uśmiecham się na zamówienie. Jest to wielki zaszczyt dla mnie, że znam tego naprawdę wspaniałego poetę, którego wiersze wszystkim polecam.
1: Paweł Kowalewski prosił Państwa także o jakiś gest na tych fotografiach.
3: No mnie chyba zadał to mruganie, już nie pamiętam.
1: Anna Rotenberg.
3: Ja nie lubię być fotografowana, ja nie znoszę sesji, ale dla Pawła to zrobiłam i dla Andrzeja.
1: Jakim artystą jest Paweł Kowalewski?
3: Wszechstronnym i inteligentnym, co nie jest cechą wszystkich twórców. Ta lista 12 osób nie wyczerpuje kontaktów Pawła ze światem. Nie zawsze to są osoby najbliższe, ale takie, z którymi przeszedł kawałek drogi, twórczej również. Jeszcze był na studiach, kiedy stanęłam z nim oko w oko. Był chyba na 5. już wówczas roku studiów. Robił dyplom, malował trudne obrazy, bo był stan wojenny. No i od tamtej pory właściwie nie przerwaliśmy tej znajomości. Paweł był wtedy chudziutki, romantyczny i bojowy. Myślę, że nadal też jest romantyczny. Może już przestał być chudziutki tylko.
0: Wystawa Pawła Kowalewskiego w warszawskiej desie Unikum potrwa do 23 lipca, a więc zostało kilka dni. Warto ją odwiedzić, tak jak

0: Po wielu latach milczenia, kiedy w 2023 roku studio jazzowe Polskiego Radia powróciło pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka, to brzmiało właśnie tak, jak przed chwilą, oddając hołd artystom, którzy tworzyli ten zespół pod koniec lat 60., w latach 70., a incydentalnie również później. To akurat kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego w wykonaniu absolutnie nowego składu z gościem specjalnym Henrykiem Miśkiewiczem. A jak długą drogę przez 3 lata studio jazzowe Polskiego Radia przebyło, o tym mogą się Państwo przekonać już za tydzień, ponieważ w nowej odsłonie w następny piątek, 24 lipca, artyści wystąpią tutaj, w Polskim Radiu, w Warszawie, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 18:00. Ten koncert będzie transmitowany na antenie Dwójki, no ale najlepiej przeżyć to na żywo. Mamy kilka podwójnych zaproszeń na to święto muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej. Proszę dzwonić 22 645 22 22. Jedyne, co mogę zdradzić, to to, że będzie ten zespół brzmiał zupełnie inaczej, pod wodzą Ole Mortena Wagana, czyli norweskiego kompozytora i kontrabasisty, który przygotował absolutnie premierowy repertuar dla naszego radiowego zespołu. 22 645 22 22. Koncert już za tydzień o 18:00. You gone fishing.
1: Now how do you know?
2: Jazzowa rozmowa. Aha.
0: Gone fishing. A jazzowego bohatera tej godziny poranka Dwójki przedstawi Andrzej Zieliński.
3: Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu Michał Ciesielski, pianista, kompozytor z Gdańska, obecnie mieszkający w Brukseli. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Członek m.in. zespołu Confusion Project, który wydał właśnie swój 6. album Identity. Dziś o nim porozmawiamy, ale zanim to, wcześniej chciałbym kilka słów o panu. Michałów Ciesielskich w polskim jazzie jest dwóch. Wiem, że na pewno pan słyszał to pytanie 1000 razy. Jest Michał Ciesielski i Michał Jan Ciesielski, saksofonista, ale też mieszkający też z Gdańska chyba, tak mi się wydaje.
4: Tak jest.
3: Czy to zbieżność nazwisk, przypadek, czy...
4: To zbieżność nazwisk. Znamy się z Michałem Janem. Studiowaliśmy na jednym roku i nieraz próbowaliśmy dociec, czy jest jakieś pokrewieństwo. Nie doszukaliśmy się pokrewieństwa, ale rzeczywiście ilość anegdot, która jakiś pomyłek, które się zadziały na przestrzeni naszej drogi artystycznej jest ogromna. Serdecznie pozdrawiamy Michała Jana.
3: Michała Jana. Michał Jan specjalnie drugie imię przybrał dlatego, by odróżnić się od pana.
4: Niewykluczone, że tak było.
3: To jak Zawisza i Koanami, których jest dwóch, tylko że ten drugi, późniejszy trębacz postanowił nie używać drugiego imienia, tylko no, trochę sobie pomóc tym imieniem i nazwiskiem. Ale wy akurat startowaliście w podobnym czasie. Powiedziałem, że mieszka pan w Brukseli. Co pan porabia w Brukseli? Tam dzieje się jakieś jazzowe życie?
4: Oprócz oczywiście
3: tego politycznego?
4: Dzieje się jazzowe życie. Ja tam się zjawiłem, od paru lat tam pomieszkuję. W zasadzie, jako że mam tutaj w Polsce różne projekty, między innymi właśnie Confusion Project, to no, można by powiedzieć, że jestem jedną nogą w Polsce, jedną nogą w Brukseli. W Brukseli jest bardzo ciekawe życie jazzowe. To jest, nawet geograficznie patrząc, miasto, z którego jest wszędzie blisko, więc którakolwiek gwiazda nie organizuje trasy koncertowej po Europie, to prawdopodobnie gdzieś, czy to po drodze z Londynu do Paryża, czy z Paryża do Amsterdamu, czy do Kolonii, to gdzieś po drodze ta Bruksela zawsze się znajduje, więc naprawdę można pochodzić na mnóstwo ciekawych koncertów, a i miejscowa, lokalna scena jest całkiem ciekawa.
3: No właśnie, o to środowisko bardziej chciałem pana zapytać. Czy tam żyje jazz i jaki jest?
4: Żyje, zdecydowanie ma się dobrze.
3: Klubowa scena bardziej, czy...
4: Jest przynajmniej kilka bardzo fajnych klubów jazzowych, takich, w których odbywają się przynajmniej parę razy w tygodniu koncerty jazzowe czy jam sessions. Środowisko, jak ogólnie w Brukseli, środowisko jest bardzo międzynarodowe i można spotkać muzyków z najróżniejszych stron świata i zazwyczaj...
3: Taki melting pot, rozumiem.
4: Słucham?
3: Taki melting pot.
4: Tak, tak, tak, jak najbardziej. I to często są muzycy, którzy przyjeżdżają na studia, zostają po studiach, może później emigrują gdzieś dalej, więc ta wymiana taka cały czas następuje. Nowi muzycy przyjeżdżają, pewni muzycy wyjeżdżają. Jest to ciekawe

0: ciekawe środowisko. Nie chcę się wypowiadać za dużo, ponieważ wciąż cały czas jeszcze
1: odkrywa
0: to środowisko...
1: Pan belgijski jazz,
0: tak? Odkrywam i podejrzewam, że ktoś, kto zna ten temat lepiej ode mnie, mógłby mi, gdybym dalej zaczął wyrażać pewne swoje spostrzeżenia, to mógłby mi zarzucić błąd i...
1: Tak, ale tradycje są bardziej free jazzowe, czy bardziej mainstreamowe?
0: To, co dzieje się w klubach, porównując do tego, co dzieje się na przykład w Trójmieście, powiedziałbym, że jest bardziej mainstreamowo.
1: No tak, czynsz w Brukseli jest droższy, rozumiem, niż w Trójmieście.
0: Oj tak, to jest osobny temat.
1: Pan wywodzi się ze świata muzyki poważnej, czy jazz był od samego początku?
0: Chodziłem do szkoły muzycznej jako dzieciak, więc oczywiście trzeba było poćwiczyć trochę Bacha, Mozarta i Chopina.
1: Bo technikę ma pan klasyczną, stąd to pytanie.
0: Poczytuję tak, to sobie komplement, jako komplement. Natomiast po podstawowej szkole muzycznej w wieku lat 13 powiedziałem rodzicom, że ja nie chcę więcej grać na pianinie, nie idę do średniej muzycznej i zostanę paleontologiem, będę wykopywał dinozaury. To było moje marzenie dziecięce, ale no i nie poszedłem do średniej muzycznej, ale gdzieś w międzyczasie zacząłem się interesować coraz bardziej jazzem i trochę transkrybować niektóre utwory i coraz bardziej dojrzewała we mnie myśl, że chyba jednak chcę związać swoje życie z muzyką, no i tak też się stało. Dostałem się na Akademię Muzyczną w Gdańsku na kompozycję, aranżację jazzową, później był fortepian jazzowy i ta muzyka
1: były
0: wciąż...
1: Były też Katowice chyba?
0: Były Katowice przez moment, tak.
1: Tak, tak, ale to akademickie środowisko pan porzucił na rzecz bardziej otwartego chyba gdańskiego, tak mi się wydaje.
0: To była decyzja, która w sumie zadziała się dlatego, że trafiła mi się okazja zostania akompaniatorem po prostu na Akademii Muzycznej w Gdańsku. No, że takim propozycją się nie odmawia, to...
1: Proza życia.
0: Tak jest.
1: Czyli paleontologia została odstawiona, czy ma pan wciąż to marzenie, żeby być nowym Indiana Jonesem?
0: No, na to już chyba jestem trochę za stary. Zważywszy na to, ile razy Indiana Jones musiał uciekać przed różnymi, to już mi czasami trochę za bardzo strzyka w kolanie, żeby sobie pozwolić na coś takiego, ale taka romantyczna pasja do paleontologii gdzieś tam zostaje i lubię sobie poczytać czasami na ten temat.
1: Trochę pan odkrywa dawne rejony muzyki, kontynuując ten paleontologiczny wątek na swojej najnowszej płycie, na najnowszej płycie Confusion Project, sięgając po mazurki, po tradycję, no, chyba bardziej fortepianową, myślę, pan do niej nawiązuje, do szymanowskiego Chopina, czy bardziej do muzyki ludowej?
0: Trochę do muzyki klasycznej oczywiście, ale też postarałem się zrobić troszeczkę researchu i posłuchać trochę muzyki źródeł po prostu.
1: Opasły tomy Kolberga, rozumiem, były grane.
0: No może nie całe tomy, ale rzeczywiście, oczywiście gdzieś to pokłosie wychowania się na muzyce Chopina i na muzyce klasycznej w tej muzyce wydaje mi się, że jest. Zainteresowanie tym, co robili i robią starsi koledzy z branży jazzowej. Wspaniałe albumy, czy to Namysłowskiego, czy niedawny album Michała Barańskiego, Mazowian Mantra. To są świetne albumy, które gdzieś stanowią mariaż jazzu z muzyką ludową. Ale no, mam nadzieję, że ta nasza płyta z Confusion Project ma jeszcze troszkę coś innego, tak, do zaoferowania w kontekście tego właśnie mariażu jazzu i folku.
1: Jeszcze będę drążyć temat mazurków. Jak komponuje się mazurki w XXI wieku i to jeszcze jazzowe? Bo to pan odpowiada za kompozycję.
0: Tak, tak, tak, to prawda.
1: Ten rytm mazurowy, jak łączy się z muzyką jazzową?
0: Ja podszedłem do tych mazurków w ogóle żyjąc w Chinach i to się gdzieś zrodziło z takiej
1: tęsknoty. To bardzo popularne teraz.
0: No i też muzyka Chopina i generalnie muzyka polska w Chinach jest bardzo popularna. I miałem taki projekt, gdzie wraz z moją żoną, która jest klasyczną skrzypaczką, graliśmy po prostu cykl recitali z muzyką klasyczną, z mazurkami. I to nie były tylko mazurki Chopina, to nie były nawet wyłącznie mazurki polskich kompozytorów, bo jest całkiem spore grono kompozytorów zagranicznych, którzy też po te mazurki sięgali. No i ćwicząc te klasyczne akompaniamenty, które gdzieś tam zawsze były wyjściem ze strefy komfortu dla mnie, jazzmena, gdzieś podczas tych ćwiczeń siłą rzeczy skręcało się w stronę improwizacji i przekomponowania różnych fraz, ale no i z tego zaczęły się rodzić jakieś autorskie pomysły, w których

0: których dość naturalny sposób udało się zawrzeć pewne zwroty melodyczne, pewne zwroty harmoniczne, rytmiczne, ale też później one podlegały pewnemu skręceniu w stronę jazzu, w stronę czasami jazzoizacji, dokładnie. Rytmów nieparzystych, jakichś takich bardziej prog jazzowych groove'ów. No i powstały takie właśnie utworki, więc...
1: No teraz już wszystko jasne, jesteśmy w domu. No, ja cały czas słyszałem tą klasykę i pan właśnie powiedział, skąd ta klasyka się tam wzięła. Płyta, którą panowie wydają teraz, która już się ukazała się w jednej z najważniejszych nowojorskich wytwórni, Dot Time Records. Jak to się stało, że tam udało wam się wydać ten album?
0: To był łut szczęścia. To się zadziało w zasadzie za radą naszej przemiłej koleżanki, z którą nagraliśmy poprzednią płytę, Simona De Rosa, włoska wokalistka, która spędziła część życia w Nowym Jorku. Już nie wiem, skąd ona miała namiary na tamto wydawnictwo, ale pamiętam, jak rozmawialiśmy przez telefon, ja próbowałem właśnie znaleźć wydawnictwo dla tego materiału i w Polsce, i za granicą, i ona mi rzuciła hasło: słuchaj, odezwij się do takiego wydawnictwa Dot Time Records w Nowym Jorku. Pomyślałem, no nie zaszkodzi. Wysłałem maila.
1: Do odważnych świat należy.
0: Tak jest. No i wysłałem maila i ku mojemu zdziwieniu dostałem odpowiedź. W zasadzie ustaliliśmy, że wydajemy tam na przestrzeni może kilku dni dosłownie.
1: Bierzemy.
0: Tak jest. To dosłownie coś takiego i potem już też była tylko kwestia dogadania jakichś tam szczegółów naszej współpracy, ale no ogromnie się z tego cieszymy i ta współpraca przechodzi nasze oczekiwania w najróżniejszych względach i jesteśmy bardzo wdzięczni za takie zaufanie ze strony Dot Time Records.
1: Proszę się nie obawiać, na pewno nas nie słuchają. Polecamy zatem płytę Identity zespołu Confusion Project, którego liderem przy fortepianie, rzecz jasna, jest Michał Ciesielski, który był gościem cyklu Jazzowa Rozmowa. Którym utworem się żegnamy? Mazurkiem?
0: No to pewnie mazurkiem.
1: Który by pan wybrał?
0: Zależy, ile mamy czasu na antenie.
1: 5 minut.
0: No to mazurek numer 1.
1: No to mazurek numer 1, Confusion Project i Michał Ciesielski przy fortepianie. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Dziękuję również.

Michał Ciesielski ze swoim zespołem Confusion Project i Mazurek z nowej płyty Identity wprost z Nowego Jorku. A wszystkie wcześniejsze odcinki jazzowej rozmowy znajdą Państwo na stronie podcastów Polskiego Radia. Zbliżamy się do drugiego przeglądu prasy i gramy dalej.

i milknie nagranie Milesa Davisa, Human Nature, na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. No a to już czas najwyższy na drugi przegląd.

0: Przegląd prasy.
1: Czas najwyższy, bo do godziny 8 pozostało 12 minut w naszym studiu. Ponownie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, witaj.
2: Jeszcze raz dzień dobry. No 12 minut, mnóstwo czasu. Obiecałam państwu Odyseję, chociaż jak się otworzy ten magazyn wyborczy, gdzie jest na pierwszej, na okładce zapowiedź materiałów, to trzeba wiele stron przerzucić. Dopiero na 28 ta grupa trzech tekstów zaczyna się artykułem Jarka Szubrychta. Od razu wchodzi w epicentrum burzy, o której mówiłam przy poprzednim przeglądzie, można by tak powiedzieć, tej największej burzy, która przed premierą się odbyła wokół tego filmu. Pamiętasz, o co chodziło?
1: W historii homerowskiej?
2: Nie, w tej burzy.
1: Nie.
2: O Helenę. O czarnoskórą Helenę, czyli Lupita Nyong'o. I tutaj Jarek Szubrycht przywołuje pytanie, które wielokrotnie się powtarzało. Czy Lupita Nyong'o zna Homera? A kto nie zna? Czy nie trzeba nawet czytać Odysei, bo jej echa odnajdujemy w niezliczonych dziełach kultury. Bo okazuje się, że faktycznie to, no okazuje się, jak okazuje się, wywiad w Elle był w maju. Aktorka otwarcie przyznała, naprawdę nie miałam pojęcia, czym jest Odyseja. Nigeryjska aktorka, dodajmy, właściwie jeszcze inaczej, urodzona w Meksyku Kenijka, a z Nigerią miała raczej związki filmowe. Powiedziała tak Nolanowi, zanim wyjaśnił jej, kogo ma zagrać, bo czy jest na świecie aktor, który od mówiłby dużej roli twórcy Instalara czy Oppenheimera. No, ale zadaje też Jarek Szubrycht zasadnicze pytanie, może gdzieś na poboczu tej dyskusji. Co jest cięższym grzechem? Czy wiedzieć o istnieniu Odysei i jej wadze, czy doskonale czy nie wiedzieć o istnieniu Odysei i jej wadze, czy doskonale wiedzieć, uważać się za strażnika tożsamości kulturowej, ale przez całe życie nie znaleźć czasu, by otworzyć tę książkę? No to myślę, że jest celne pytanie. Z nim, jeśli chodzi o artykuł Szubrychta, państwa zostawiam. Dalej Maja Staniszewska ponownie, czyli obok dziennikowego artykułu jest również ten w magazynie. Kogo oburza wizja Nolana? Odyseja, wyzwanie dla współczesności, to jest jeden z podtytułów. To znaczy Nolan należy do wąskiej grupy reżyserów, którzy przyciągają do kin swoim nazwiskiem i dorobkiem, oferując widowiska warte czasu i wydanych pieniędzy. Tak było z Oppenheimerem, czyli ryzykowną mieszanką, ryzykownie mieszającą style opowiadania, czasy akcji, a nawet kolory opowieści
1: Jeszcze raz.
2: Tak było z Oppenheimerem, proszę państwa, czyli ryzykowną, mieszającą style opowiadania, czasy akcji, a nawet kolory opowieścią o ojcu bomby atomowej. Film zarobił prawie miliardy dolarów i dostał worek Oscarów, a Nolan dzięki temu mógł spełnić swoje wielkie marzenie, przenieść na ekran starożytny epos. To chciałam przytoczyć, żeby państwo wiedzieli, skąd tyle pieniędzy na tak spektakularne wystawienie. Są tutaj również, Maja Staniszewska pisze o tych takich trochę wątpliwych dyskusjach, czy czarna kobieta może być najpiękniejsza, pytanie retoryczne. Ta dyskusja jest najgłośniejszą i najpaskudniejszą. Kto może zagrać w Odysei? Ale tutaj obok wyliczenia takich literalnie rasistowskich wątpliwości zwraca Maja Staniszewska na może nieco mniej zaskakujące i mniej nietrafione wątpliwości samych Greków, których historia została poniekąd zawłaszczona i nie pojawiają się w ogóle w tym filmie. Nolan mówi, że dobrał obsadę swojego filmu tak, by reprezentowała świat, ale zastrzeżenia do jego wyborów mają nie tylko konserwatyści i trolle. Słuszne tym razem pretensje mają Grecy. Odyseja to ich opowieść, tymczasem na ekranie pojawiają się tylko na krótką chwilę. O tych wszystkich kontrowersjach Maja Staniszewska.
1: A Chopin to polski kompozytor i nie będą inni go grać.
2: Dobrze, to jest
1: za dyskusja. Niesamowite, że film potrafi... Ale rozumiem, że każdy rozgłos dla każdego filmu przed premierą jest na wagę złota.
2: No właśnie, może tak. No i ostatni artykuł z tego cyklu, którego teraz tego artykułu szukam, przewracając strony, to rozmowa Kaspra Kalinowskiego z Tomaszem Mojsikiem o historycznej podstawie, to znaczy na ile Odyseja opowiada prawdziwą historię i na ile na przykład Odys był takim heroicznym bohaterem i herosem, a na ile był jednak może Safandułą na przykład. I tutaj jedno tylko z pytań. Podczas walk o Troję

0: Odys wyróżniał się czymś wyjątkowym? Pyta dziennikarz. Odys nie był najważniejszym bohaterem Iliady, nie był też najważniejszym z królów w radzie Agamemnona. Przywiódł pod Troję jedynie 12 statków. Nie przeszkadzało mu to jednak zostać znaczącą postacią. Uczestniczył na przykład w poselstwie do Achillesa wraz z Diomedesem. Wyprawił się nocą na przeszpiegi i w końcówce Iliady przekonywał Achillesa, że żołnierze muszą zjeść posiłek przed bitwą, bo nie są dziećmi bogów jak on. Jeśli lubią państwo tak porównywać sobie fakty historyczne z tym, co na ekranie, no to tutaj na 40 stronie magazynu Wyborczej znajdą państwo szansę. A ja jeszcze tylko jedną inną recenzję z innego medium, z Onetu przywołam, jeśli chodzi o film Odyseja. Christopher Nolan po raz kolejny udowadnia, że spełnienie oczekiwań widzów nie jest jego głównym zajęciem. Odyseja zachwyca rozmachem i widowiskowością, ale pod warstwą monumentalnego spektaklu kryje się przede wszystkim opowieść o wojennej traumie i człowieku, który nie potrafił zostawić jej ze sobą. Po seansie większość sporów, o których pisała Maja Staniszewska i Przemysław Szubrycht, okazuje się drugorzędna. Nolan nie próbuje bowiem ilustrować Homera, ani rekonstruować świata sprzed tysięcy lat. Robi to z czego od lat jest najbardziej znany, bierze historię, którą wszyscy znamy i przepuszcza ją przez swoją wrażliwość. Chociaż tutaj Paweł Piotrowicz uprzedza, na przykład ostrzega, że pierwsze pół godziny filmu rozwija się bardzo powoli i może być tylko dla ambitnych.
1: To ja cię spytam, jeśli chodzi o Christophera Nolana, twój typ numer jeden, Prestige, Batman, Interstellar,
0: Oppenheimer.
1: Dunkierka chyba trochę
0: nie,
1: potknięciem
0: takich...
1: była.
0: No właśnie tak, ale bo takich wojennych
1: tak, to
0: ja
1: bezbłędny,
0: nie lubię.
1: Bezbłędny twórca. Czekamy na ten film. Wiem, że chcesz jeszcze coś powiedzieć, niestety. Zegar dyktuje nam takie warunki.
0: A tylko, że co mogą państwo przeczytać w plus minus, żeby koniecznie do artykułu Jacka Marczyńskiego na temat tego, jak w AI pomoże pieśń się Nibelunga inscenizować w Bayreuth w tym roku. Od 27 będą na naszej antenie transmisje, więc warto się przygotować, a w plusie minusie właśnie między innymi o tym festiwalu Jacek Marczyński.
1: A opowiadała państwu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Bardzo dziękuję. Pięknego
0: dziękuję
1: piątku,
0: również.
1: Kasiu.
0: Wzajemnie.

0: Autopromocja.
1: Niewielkie położone na 44 wyspach miasto.
2: Słynące z najszerszej plaży w Polsce.
1: I najdłużej świecącej już latarni morskiej na naszym bałtyckim wybrzeżu.
2: Świnoujście, bo o nim mowa, to także miejscowość uzdrowiskowa.
1: To uzdrowisko odwiedzimy w czasie letniej odsłony audycji Dwójka na miejscu.
2: Opowiemy o historii, przyrodzie i kulturze Świnoujścia.
1: To najdalej wysunięte na północny zachód miasto Polski leży w jednej linii z niemieckimi kurortami, takimi jak Albeck i Heringsdorf. Zbadamy, co łączy je z sąsiadami i sąsiadkami.
2: O tym wszystkim już w sobotę o 15. Aldona Łaniewska-Wołk
1: i Jan Kantyzienko.
0: Autopromocja.
3: Jest 8.
4: Wujka, jesteś na miejscu. Trylog gurtu.

0: Monika Kopcik, Elżbieta Malinowska, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Cieszymy się, że razem z nami rozpoczynają Państwo dzień. Dziś 17 lipca. Imieniny świętują Aleksy, Aneta, Bogdan, Jadwiga i Leon.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie programu połączymy się z Piotrem Bielawskim z Radia Łódź, który opowie Państwu o młodych wizjach kultury, czyli nagrodach przyznawanych m.in. w dziedzinach jazzu czy muzyki klasycznej, to już niebawem. O 8.30 nasze studio odwiedzi z kolei Marcin Olak, gitarzysta jazzowy i nie tylko. Nie zabraknie również rekomendacji od profesor Agnieszki Karpowicz, ale najpierw patrzymy za okno.
1: Pogoda.
0: A właściwie to możemy spojrzeć w niebo, koniecznie w okularach przeciwsłonecznych. Jeżeli jest słonecznie i zapowiada się także burzowo przez upalne temperatury, to może być również niebezpiecznie. IMGW właśnie poinformowało w depeszy o ostrzeżeniach pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Jeśli chodzi o ten wyższy stopień ostrzeżenia, czyli drugi, to on dotyczy województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, a także południowej, południowo-zachodniej części mazowieckiego. Proszę uważać, jak zacznie grzmieć, lepiej się schować. A my wracamy do muzyki na start tej godziny naszego spotkania. Kenny Barrell.

0: Ken Burrell i jego zespół w Państwa głośnikach, w Państwa słuchawkach, pewnie też w samochodach, bo wielu z Państwa zapewne o tej porze jeszcze w drodze, może w korkach. Niby w wakacje korki mniejsze, ale remontów więcej, więc wychodzi często na to samo. Teraz sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w Łodzi. Bo w Radiu Łódź jest Piotr Bielawski, dziennikarz muzyczny, przede wszystkim jazzowy. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Nie będę cię pytał, jak korki w Łodzi, natomiast wiem, że w Łodzi w wakacje sporo się dzieje muzycznie, szczególnie jazzowo. Cykliczne wydarzenia i to nie jedno, a dwa bądź trzy co

0: Tydzień jazz, chyba już powoli klęska urodzaju.
1: Troszeczkę tak jest, że każdego dnia można wybrać się na jakiś jazz grany na żywo, to prawda. Natomiast muszę przyznać, że to jest różny jazz, różnego formatu spotkania z muzyką improwizowaną, więc tak naprawdę no, szeroki też ogląd sytuacji i to mnie cieszy najbardziej. Czy to jest klęska urodzaju? To może być klęska urodzaju, tak, to prawda. No, ale też trzeba czasami zastanowić się w drugą stronę. To,
0: najważniejsze, tak. Że dla każdego coś miłego można wybierać, ale dziś nie o koncertach będziemy rozmawiać, a w tym naszym krótkim łączeniu porozmawiamy o nagrodach. Młode wizje muzyki. To inicjatywa, w którą jesteś zaangażowany, która ma doceniać młodych twórców. No właśnie, to poprosiłbym cię o taki zestaw podstaw, jeśli chodzi o tę nową inicjatywę. Co zaplanowaliście? Jaki macie plan? Jakie cele?
1: Stowarzyszenie Tarasy Kultury tak naprawdę są inicjatorem całego tego zamieszania, czyli konkursu dla młodych twórców. To może na początek określimy, kim jest młody twórca. Do 30 roku życia najważniejsze jest to, by taki twórca nie skończył 30 właśnie w roku 2026. I takie osoby, twórcze osoby mogą się zgłaszać w kilku kategoriach do naszego konkursu. Konkurs ma bowiem z jednej strony pokazać, a z drugiej strony nawet być odpowiedzią na pytanie, co dzieje się w obszarze muzyki klasycznej, czy w obszarze muzyki jazzowej w naszym kraju. Z różnych stron to pytanie jest zadawane i na różny sposób padają odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że konkurs jest taką rzeczywistą odpowiedzią, bo ci, którzy się zgłoszą, pokażą nam tak naprawdę, co się dzieje w tej muzyce. Muzyce i nie tylko, co już za moment wyjaśnię. Przede wszystkim chodzi nam o klasykę i o jazz. I tu musisz przyznać, i państwo pewnie też, że do 30 roku życia mówimy o młodych twórcach. To są przede wszystkim twórcy, którzy chcą się pokazać, chcą pokazać, jak bardzo korzystają z tej tradycji, jak bardzo nowocześnie i niezwykle oryginalnie podchodzą do tego swojego tworzenia. I właśnie takich szukamy. W klasyce, w jazzie i na przykład również w takiej kategorii, która jest nam bliska ruchu, bo nazywa się tak naprawdę publicystyka muzyczna. Wydaje mi się, że tutaj też należy zauważyć, że jest wiele ciekawych publikacji, że jest wiele ciekawych podcastów, wiele ciekawych w ogóle rozważań na temat muzyki i audycji, również radiowych, ale nie tylko, mówiących o muzyce. I cieszyłbym się, gdyby okazało się, że w dalszym ciągu doceniamy tą strefę dziennikarską czy publicystyczną, bo jest ona niezwykle potrzebna, nie uzasadniając tutaj w tej rozmowie oczywiście, dlaczego jest tak bardzo potrzebna.
0: No i nam zresztą nie wypada. Jest jeszcze też czwarta kategoria, kategoria
1: tak jest,
0: interdyscyplinarna, czyli wszystko.
1: No to jest największa zagadka, przyznaję, dlatego że stwierdziliśmy, iż wielu twórców już poza muzycznych inspiruje się muzyką. I zaciekawiło nas, czy się w ogóle przyznają do tego, że inspirują się muzyką, do tego, jaką muzyką się inspirują i co z tej muzyki czerpiąc wynika w ich twórczości. No i to mogą być malarze, to mogą być rzeźbiarze, to mogą być ci, którzy jakiś street art uprawiają, czy jeszcze inną formę sztuki, a nawet poezję. No jest to zagadką, już w pewien sposób my odkrywamy oczywiście przyjmujące zgłoszenia, w jakim kierunku ta interdyscyplinarna kategoria podąża, ale przyznam, że z zaciekawieniem na początku patrzyliśmy na sztukę, która się tworzy w naszym kraju.
0: To ja może uzupełnię, bo podałeś ten warunek wieku nie więcej niż w takim razie 29 lat, a jeśli chodzi o region, no to nie jest to konkurs dla łodzian, nie jest to konkurs dla twórców z województwa łódzkiego, to jest konkurs ogólnopolski.
1: Jak najbardziej. Powiem tak, to, że gala finałowa i przyznanie statuetek laureatom odbędzie się w tym roku w Łodzi pod koniec października, to nie oznacza, że to jest tylko i wyłącznie łódzka jakaś impreza, jakieś wydarzenie dotyczące naszego regionu. Nie. Wszyscy z całego kraju mogą się zgłaszać. Za rok to może być Kraków, to znaczy możemy zorganizować tam finał, tam galę finałową. Możemy też zrobić ukłon w kierunku kierunku właśnie tego regionu, gdzie będzie ta gala, bo robimy taki ukłon w kierunku Łodzi także oczywiście.

0: w tych różnych kategoriach, ale nie po to, żeby pokazać, że o, w Łodzi to specjalną kategorię trzeba stworzyć, bo tutaj się mniej dzieje, albo gorzej się dzieje, albo jest mało ciekawie, tylko właśnie dlatego, żeby zauważyć, że jakiś region no, wpisuje się w tą naszą kulturę, jest aktywny, działa, wspiera chociażby młode wizje muzyki, prawda?
1: No tak, bo poza statuetkami młodych wizji muzyki jest także taki tytuł kreatora kultury regionalnej. A powiedz, kto decyduje o tym, w czyje ręce powędrują, bo rozumiem statuetki, bo rozumiem, że zgłoszenia do 25 lipca zostało mniej więcej tydzień na to, aby do konkursu tak. się zgłosić. No a kto jest w jury?
0: Jury jest podzielone oczywiście na te kategorie. Tu chociażby w jazzie między innymi oceniał będzie Dominik Wania, Mateusz Smoczyński, Tomek Dąbrowski czy Marek Kądziela, tych, którzy się zgłoszą. W klasyce to również znane nazwiska, bo to Andrzej Krause, kompozytor, to Agata Górska-Kołodziejska, pani profesor, która zresztą właśnie stoi na czele Tarasów Kultury. To będzie również pani doktor Ewelina Zawiślak, czy pani doktor Dorota Stanisławska, a więc, czy pani profesor Marta Wryk, przepraszam, więc postacie z kolei jakby osadzone w klasyce od lat i mające swój dorobek artystyczny także. No, jeśli chodzi o publicystykę, tutaj Marcin Gmyz, czyli klasyka się kłania, też już od wielu lat komentujący wydarzenia związane z muzyką klasyczną, to będzie też Mary Zimny, to będę też ja, bo stoję na czele jakby tego pomysłu i tutaj tak się to wszystko złożyło. Natomiast znowu wrócę do pojęcia najbardziej tajemniczą jest ta interdyscyplinarność, prawda?
1: No tak.
0: I tu w zależności od tego, kto się zgłosi, jaką formę sztuki nam przedstawi, w zależności od tego właśnie będzie dobierane to jury, zwrócimy się do odpowiednich osób, które są w stanie ocenić taką sztukę i im powierzymy po prostu to zadanie.
1: Czyli to jury będzie kompletowane, kiedy skompletujecie już wszystkie zgłoszenia.
0: Mogę zdradzić, że powoli już jest kompletowane, wiedząc, co się mniej więcej w tej kategorii już dzieje.
1: I może właśnie w kontekście tych napływających zgłoszeń, skoro mówisz, że masz w nie wgląd, to no bo konkursów dla muzyków jest wiele, nagród dla muzyków jazzowych czy klasycznych, także dla tych przed 30 jest kilka, ale ten rynek mediów mnie interesuje, bo on oczywiście się zmienia, nie jest tak, że się kończy, raczej ewoluuje. Jakie więc formy pojawiają się w tych zgłoszeniach? Bo no jednak przed 30 młodzi ludzie nie zawsze zaczynają od redakcji ogólnopolskich, nawet regionalnych, redakcji prasowych, radiowych czy telewizyjnych, ale dzisiejsze możliwości techniczne z drugiej strony umożliwiają takie DIY, podcasty, wideokasty, krótsze formy w mediach społecznościowych. Widać to w ramach tych zgłoszeń?
0: Jak najbardziej. To są przede wszystkim właśnie podcasty i wideokasty. Natomiast no też mamy wgląd w no taki opis wydarzeń i to są dokumentaliści. Tak ich nazwałem. To są ludzie, którzy dokumentują po prostu pewnego rodzaju wydarzenia. Jest to bardziej tekstowe na razie i to też jest fascynujące. Jakie to jest to spojrzenie na współczesną muzykę i nie tylko na muzykę młodych twórców, żeby to było jasne. Natomiast jest to młode spojrzenie z kolei takich osób, które pretendują do bycia dziennikarzem, bycia publicystą, chociaż też mamy zgłoszenie audycji radiowej, muszę ci powiedzieć.
1: Przyglądamy się w takim razie tej nowej inicjatywie Młode Wizje Muzyki, konkurs pod patronatem programu Drugiego Polskiego Radia, a o tych nagrodach, o tym konkursie opowiadał państwu wprost z Łodzi.
0: To jeszcze dopowiem, co? Tarasykultury.pl, tam szczegóły jakby.
1: Tam szczegóły
0: jeszcze dołączyć do
1: i
0: nas.
1: I tam możliwość zgłoszenia swojej kandydatury. Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia w Łodzi, Piotrze.
0: Pozdrawiam wszystkich.

0: Tarantella Larsa Danielsona. Przy fortepianie Leszek Możdżer. A sam Lars Danielson zawita już niebawem do Polskiego Radia. Wystąpi w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego jeszcze w sierpniu. Proszę wypatrywać biletów.
1: Rekomendacje.
0: Czas na ostatnie w tym tygodniu spotkanie z profesor Agnieszką Karpowicz, literaturoznawczynią z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. A dziś idziemy do kina.
2: Wśród całego wysypu

0: filmów niezwykłych, niesamowitych, takich, w których mówi się trochę z pozoru innymi językami niż te współczesne. Szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na film, którego nie zdążyłam zobaczyć i który bardzo sama zobaczyć chcę. To są Moi Temersonowie w reżyserii Marcina Borcharta. To jest film, który mi polecano, o którym wiedziałam od zawsze, że on powstaje, że koniecznie trzeba go zobaczyć. Był pokazywany na festiwalach. Nie jest, z tego co wiem, nigdzie teraz prezentowany, więc zachęcam do tego, żeby razem ze mną polować, szukać, dopominać się i koniecznie obejrzeć niesamowitą produkcję o Temersonach, ale też o tym, jak zapowiadany jest ten film i to jest bardzo w zgodzie z tym, co robili Temersonowie w swojej twórczości, w swoim życiu. Jak sztuka może być nawet takim mikro, takim dwuosobowym ruchem oporu przeciwko przemocy świata.
1: Rekomendacja i apel w jednym. Przyznają państwo, to dość oryginalne polecać film, którego się nie widziało. To właściwie ukazanie tej reguły polecenia w ciemno. My za to polecenie i za wszystkie poprzednie w tym tygodniu profesor Agnieszce Karpowicz bardzo dziękujemy. Wypatrujemy rekomendacje od poniedziałku w nowym wydaniu. Jeszcze nie zdradzę, kto będzie państwu polecał wydarzenia kulturalne różnej maści, ale mogę zdradzić, że już za kilka minut spotkanie z Marcinem Holakiem.

0: Omer Avital doprowadził nas już prawie do 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: A jest z nami gitarzysta, improwizator, pedagog, także uważny słuchacz i felietonista Marcin Olak. Witaj.
2: Witaj, dzień dobry.
0: Stęskniliśmy się trochę za tobą, bo sprawdziłem i ostatnio w jazzowym poranku dwójki gościłeś, w cudzysłowie, bo to było połączenie zdalne, to jeszcze była pandemia, to było ponad 5 lat temu i to była opowieść o niepowstałych filmach.
2: To było strasznie dawno.
0: Strasznie dawno, tak. Świat się zmienił w tym czasie.
2: Tak, znaczy no świat się cały czas zmienia, to w sumie dobrze.
0: A Marcin Olak się zmienił w ciągu tych 5 lat bardzo, czy tylko trochę?
2: Wiesz co, trudno mi powiedzieć, bo ja na to patrzę z bliska, więc nie mam perspektywy. Natomiast tak, myślę, że tak.
0: I wiele też dzieje się fonograficznie w twoim dorobku, bo pretekstem do naszego spotkania jest nowa płyta nagrana w duecie z Patrykiem Zakrockim, do której myślę dojdziemy, ale ostatnio miałem przyjemność usłyszeć twój koncert solowy. No i pytanie, czy to w ogóle był koncert, czy to było przebywanie z muzyką w parku. To był koncert relaksacyjny. Zajrzałem. W Warszawie, w jednym z parków, bardzo słoneczny dzień, dookoła kilka drzew, na nich hamaki. Ja zająłem miejsce w trzecim rzędzie hamakowym. Biegały psy, dzieci, samoloty latały. Trochę ci to przeszkadzało, czy nie? I na czym polegają koncerty relaksacyjne?
2: Nie przeszkadzało mi to w ogóle, ponieważ to nie jest do końca koncert. Jak zauważyłeś, to jest takie bardziej bycie z dźwiękiem, bycie z muzyką. Tam może nawet mniej chodzi o to, żeby zagrać utwór. No, utwór muzyczny powinien mieć jakąś formę, jakąś narrację.
0: Powinien?
2: Wiesz co, no jest to jakoś tam oczekiwane, wydaje mi się. Natomiast ta muzyka, którą gram na tym koncercie, to jest bardziej tworzenie jakiejś tekstury, współbrzmienie z otoczeniem. Bo tak naprawdę chodzi o to, że jak zauważyłeś, to nie jest sytuacja, w której publiczność uważnie słucha mnie, tylko publiczność ma szansę wsłuchać się w siebie, w otoczenie, po prostu odpocząć. Więc ja staram się stworzyć dźwiękami, których normalnie w tym otoczeniu nie ma, jakiś pretekst do tego, żeby się oderwać od codzienności. Wiesz, żeby jakoś zaznaczyć ten moment, że oni są tam i wtedy i odpoczywają.
0: No, miałeś ze sobą swój instrument, miałeś też looper, dzięki któremu tworzyłeś pewne zapętlone struktury i formy. I to jest ciekawe, bo jak wiesz, człowiek bywa na koncertach bardzo często, a nie zawsze sobie zadaje takie pytania, jak ja sobie zadałem wówczas w tym parku. Słuchając cię i patrząc na ciebie i tych ludzi, może trochę przysypiających, relaksujących się w hamakach, zadałem sobie pytanie, co ty tak naprawdę chcesz zrobić tą muzyką słuchaczom. To znaczy, bo kiedy przychodzi się do sali koncertowej albo do klubu, no to pewne reguły są znane, odbiorca wie, czego oczekiwać, albo mniej więcej wie, artysta no też wie, przed kim występuje, a w takim parku co chciałeś zrobić, czy zrelaksować i czy zadajesz sobie
2: nie
0: to pytanie wychodząc
2: pojęcia,
0: na scenę?
2: Nie mam pojęcia. Wychodząc na scenę, wiesz co, nie, czekaj, bo to są zupełnie różne sytuacje. Zupełnie różne i trochę nieporównywalne. Wychodząc z gitarą na, nazwijmy to koncert, już wiemy, że to nie jest dobre słowo relaksacyjne, ja zadaję sobie jedno pytanie. Co ja tutaj robię? Co ja będę robił? Nie mam pojęcia. Nie mam przygotowanego nic na te koncerty. Nie chcę mieć. To jest bardziej sytuacja taka, że siadam i słucham tego, co się dzieje i staram się jakoś zaistnieć w tej przestrzeni. To nie jest tak, że mam wymyślony jakiś utwór. Raczej staram się stworzyć jakąś fakturę, jakąś przestrzeń w muzyce. To jest może troszkę dronowe, coś tam się powtarza, coś tam się zapętla. To jest, no może nie trans,

0: bo za mało narzucające się, za mało dynamiczne, ale no powiedzmy muzyka do medytacji, a może raczej moja medytacja. Nie mam zielonego pojęcia, co chcę tam tą sytuacją zrobić słuchaczom. Nie wiem, to raczej niech oni coś z tym zrobią. Wiesz, to jest sytuacja...
1: A kiedy grasz koncert biletowany?
0: Wiesz co, to też jest sytuacja taka, że ja nie do końca myślę o tym, co chcę zrobić publiczności. Ja cały czas mam nadzieję, że publiczność, która przychodzi na moje koncerty i w ogóle na koncerty z muzyką taką no troszeczkę bardziej wymagającą, publiczność chce, żeby od niej wymagano i to publiczność chce coś z tą muzyką zrobić, posłuchać jej, czegoś doświadczać, czegoś przeżyć. Ja mam takie małe marzenie, kiedy gram, że chcę zabrać publiczność w miejsca, które ich zaskoczą. Ja nie chcę być przewidywalny, to z punktu widzenia biznesowego jest straszne, wiem. Ale ja nie jestem dobrym biznesmenem muzycznym. Natomiast chodzi mi o to, żeby po prostu, żeby zaskoczyć, wiesz? Żeby pozwolić ludziom spotkać się z czymś, czego może jeszcze nie słyszeli.
1: I to mocno łączy ciebie z postacią Patryka Zakrockiego, no bo przecież Patryk Zakrocki przez lata też prowadził gabinet masażu ucha wewnętrznego. W duecie tak. Grali niesamowite koncerty, których też miałem przyjemność doświadczyć i to też był w pewien sposób no, seans relaksacyjny. Ale jest ta druga strona, na której jakby Patryk Zakrocki lubi równie mocno jak ty zaskakiwać, nazwijmy to szeroką kategorią muzyką improwizowaną czy free improv. Spotkaliście się jakiś czas temu właśnie w duecie, by zarejestrować najnowszą płytę, o której przyszedłeś nam opowiedzieć. Nietypowy jest zarówno format tego wydawnictwa fonograficznego, jak i sposób rejestracji tej muzyki. No właśnie, sytuacja mocno nietypowa zasadniczo.
0: Wiesz, mocno nietypowa, a z drugiej strony dla nas typowa, bo po prostu spotykamy się i gramy to, na co w tym konkretnym momencie, w tej przestrzeni mamy ochotę. To jest muzyka skomponowana w czasie rzeczywistym, tam i wtedy. Utwory, które są zarejestrowane, nie były poddane żadnej, ale to absolutnie żadnej obróbce. My nagrywaliśmy na magnetofon taśmowy, na nagrę, na stereofoniczną nagrę i na jeden mikrofon.
1: Jak się ten mikrofon ustawiło, właściwie spowodowało, że brzmi to jak brzmi i nie może brzmieć inaczej.
0: Tak, tak. Znaczy nie ma absolutnie żadnej ingerencji w nagranie. Po prostu mikrofon stereofoniczny stoi. My ten mikrofon ustawiliśmy w taki sposób, że po jednej jego stronie, on zbierał dookólnie, zbierał wszystko. Po jednej stronie mikrofonu stały nasze wzmacniacze. My usiedliśmy po drugiej stronie mikrofonu, tak żeby mikrofon zbierał też, wiesz, każde dotknięcie strun, każde szurnięcie, każdy oddech, wszystko. Udało się znaleźć takie miejsce mikrofonu, że ta proporcja, myślę, że jest całkiem fajna. I potem dokładnie cała sesja, bez żadnych ingerencji, to jest to, co nagraliśmy. Część z tej sesji znalazła się na płycie winylowej. I winyle były przegrywane z taśmy. Po drodze nie było żadnej postprodukcji analogowej, cyfrowej, montażu, nic. Po prostu każda płyta winylowa została przegrana z tej taśmy, no co powoduje, że tych płyt po prostu nie jest dużo. Cała sesja jest do odsłuchania na Bandcampie wydawnictwa Mono Aural Poetry.
1: No i kiedy słyszą państwo nazwę tej serii wydawniczej, to stali słuchacze Poranka Dwójki pamiętają rozmowę z Patrykiem Zakrockim właśnie o tej całej filozofii tworzenia muzyki w sposób tak bardzo analogowy. Jeśli jednak ktoś będzie szczęśliwcem i wejdzie w posiadanie nośnika fizycznego, to dostrzeże, że jest to, nie wiem gdzie teraz jest ta płyta, ale...
0: Mam ją w takiej torebce.
1: Jest to płyta kosmiczna
0: z przepięknym linorytem autorstwa Oli Lipki na okładce. Jest to kosmonauta chodzący. Nie wiem, po czym on chodzi. Ale jest to kosmonauta.
1: Open Phonic Hat, yes. Taki jest tytuł tego nagrania, którego oczywiście za chwilę posłuchamy. Ono jest bardzo różnorodne i kolorowe. Zastanawiałem się, czy wybrać utwór nieco bardziej jazzowy, czy może taki stawiający na te mikrotonalne detale. Wybrałem to drugie. Natomiast twoja twórczość to bardzo szeroki wachlarz. Ostatnio powiedziałeś mi w rozmowie telefonicznej, że trochę tęsknisz za jazzem.
0: Tak.
1: I z tego świata open, z tego free improv będziesz powracał do muzyki jazzowej. Więc moje pytanie jest, czy tak zatęskniłeś za jazzem, czy tak znudziła cię wolna improwizacja?
0: Wiesz co, to jest moje uciekanie przed przewidywalnością. Ja w pewnym momencie grałem jazz i to zaczęło być dla mnie zbyt przewidywalne.

0: zmiany zbyt łatwe. Ja już sobie wydeptałem jakieś ścieżki przez ten świat jazzowy. Po prostu miałem swój sposób na granie tego jazzu i on był na tyle skuteczny, że ja po prostu sobie grałem i...
1: Wyrobiłeś sobie nazwisko jako jazzowy gitarzysta i jak
0: mocno
1: wcześniej...
0: mocno powiedziane, no ale gdzieś tam byłem chyba zauważany.
1: Z biznesowego punktu widzenia postanowiłeś zmienić.
0: Tak, postanowiłem strzelić sobie w kolano i przestać grać jazz. Dokładnie to zrobiłem. Ale jazz zaczął mnie nudzić, wiesz, a ja nie widziałem powodu, żeby grać kolejny koncert albo nagrywać kolejną płytę, która będzie, wiesz, w sensie merytorycznym, w sensie doświadczeniowym taka sama. No bo to co, no, zagrać płytę o tym, że potrafię jeszcze szybciej zagrać, no, że mam nową gitarę? To nie jest temat na płytę, mam nową gitarę, ale to nie o to chodzi. Natomiast wiesz, no... Muzyka improwizowana nie nudzi mnie, bo jest ze swej natury nieprzewidywalna, ale ta nieprzewidywalność powoduje, że też dość łatwo jest zacząć szukać jakichś takich swoich malutkich punktów zakotwiczenia i zacząć się w tej wolnej improwizacji powtarzać, a tego nie chcę, bardzo nie chcę. Dlatego teraz eksperymentowałem, cały czas eksperymentuję, gram duet z fantastyczną Justyną Raubą, która
1: czyli
0: jest...
1: Viola da Gamba.
0: Czyli Viola da Gamba i moje kompozycje. Mhm. Tam się pojawia też improwizacja, ale to jest świat raczej skomponowany. Z drugiej strony jestem w trakcie, materiał już jest napisany na trio, na kwartet. Jestem w trakcie prób, mam nadzieję, że na jesieni zaczniemy to może rejestrować, może gdzieś to pokazywać.
1: I to jest właśnie ten repertuar jazzowy?
0: I to jest właśnie ten repertuar jazzowy. Też nie do końca stricte jazzowy. Ja cały czas przymierzam się do takiej płyty idiomatycznie jazzowej, ale cały czas nie potrafię znaleźć powodu, żeby to zagrać publicznie. Bo nie chcę po prostu powtórzyć tego, co już było. No, jeśli ktoś chce posłuchać gitary takiej stricte jazzowej, proszę państwa, są płyty Jima Halla, są płyty Wesa Montgomery'ego. Nie mam powodu, żeby nagrać płytę o tym, że ja też lubię jazz, no, że to są moi mistrzowie, że chcę tak zagrać. Nie, to nie jest wystarczający powód.
1: Ale o jazzie także potrafisz napisać, potrafisz się wypowiedzieć. Zwykle jednak poświęcałeś swoje teksty artystom zagranicznym. Nie wiem, czy taka była zasada, nie. Ale zawsze, kiedy czytałem te teksty, to dotyczyły one zagranicznych płyt. Więc o to chciałem spytać, na ile w dzisiejszych czasach artysta nie obawia się napisać także o kolegach z branży, bo wiemy, że polska krytyka muzyczna, jazzowa, no, wyrastała na tekstach muzyków. Trzaskowskiego, Karolaka, Ptaszyna Wróblewskiego. Dziś jest nieco inaczej.
0: Co wiesz, w takim co, ja razie... Ja myślę, że przepraszam, jeżeli powiem coś nieuprzejmego. Polska krytyka muzyczna nie istnieje.
1: Tak.
0: Po prostu. Te działania mistrzów, których wspomniałeś, to były działania popularyzatorskie. To nie była krytyka.
1: No akurat przy Andrzeju Trzaskowskim bym się nie zgodził, ale co do stanu obecnego, jest to ciekawa teza. To,
0: znaczy,
1: to
0: ja
1: twój
0: myślę,
1: udział
0: że to...
1: w tej dyskusji medialnej, on, znowu spytam jak przy tych koncertach relaksacyjnych, on miał może zrobić coś tobie, żeby się wypowiedzieć i wyrzucić z siebie pewne własne przemyślenia, a może właśnie kierowałeś coś do czytelnika.
0: Wiesz co, ja myślałem tutaj o takim działaniu... Troszkę chciałem opowiedzieć o tym, jak ja to słyszę, jak ja przeżywam muzykę, ale troszkę też chciałem zasugerować czytelnikom jakieś płyty, których akurat słucham. Ja myślę, że to jest tak, że taka muzyka, której nie ma w mediach głównego nurtu jazzu, tam nie ma przecież. Mhm. Dwójka jest wyjątkiem. No więc myślałem, że jeżeli wspomnę o jakiejś płycie, to może kogoś zainspirować do sięgnięcia po nią. Tak zresztą było, bo dostawałem feedback po tych felietonach. Natomiast wiesz, no, felieton jest bardzo swobodną formą wypowiedzi i dzięki temu ja nie muszę do końca wchodzić w rolę dziennikarza. No, ja nie jestem dziennikarzem i tym bardziej nie jestem krytykiem muzycznym. Pytałeś, dlaczego nie piszę o polskiej scenie muzycznej, bo ją za mało znam. Wiesz, ostatnio była ta cała dyskusja wywołana przez tekst o podsiadłoizacji polskiego jazzu. Ja ten tekst oczywiście przeczytałem. Bardzo się ucieszyłem, że on się ukazał. Ale wiesz, tak naprawdę to też jest felieton. No i skoro to jest felieton, to świetnie, że ktoś o tym napisał. Widać, że człowiek, który pisał ten tekst, ma jakieś przemyślenia, jest bardziej osłuchany z polską sceną jazzową niż ja. Ja słucham z polskich artystów, no po prostu innych nazwisk, innych zespołów. Na przykład wylatują mi przeraźliwie nazwiska Irka Zapolska. Mhm. Fantastycznie dźwięki gra, to jest bardzo ciekawe. No więc...

0: Ale nie daje mi to jakby, wiesz, mandatu do tego, żebym wypowiadał się o polskiej, młodej scenie jazzowej. To jest robota dla dziennikarzy, ja jestem muzykiem.
1: A ja bardzo Państwu polecam teksty także Marcina Olaka. To powiedzmy, co usłyszymy za chwilę, bo wspomniałeś o nowej gitarze. Jeśli chodzi o nagranie z Patrykiem Zakrockim, to tutaj nie korzystasz, bo jeszcze jej nie miałeś, tej nowej gitary. Wiem, że Patryk Zakrocki no, ma pięknie brzmiący instrument. Na czym tu gracie i właściwie czy tylko na gitarach się tu skupić?
0: Wiesz co, bardziej na tym, co my z nimi robimy. Patryk ma starego, cudownego Gibsona. Ja mam gitarę Benedetto z nowojorskiej pracowni lutniczej. To nie jest ta nowa gitara. Gramy w taki sposób, że te gitary są nagłośnione oczywiście lampowymi wzmacniaczami. Patryk dodatkowo nagłaśnia główkę gitary oddzielnym przetwornikiem, oddzielnym wzmacniaczem, żeby wykorzystywać takie artefakty dźwiękowe, które pojawiają się po drugiej stronie instrumentu. Te gitary są preparowane wszystkim. Patryk na przykład grał puszką od sardynek, dosłownie. Ja chyba zagrałem troszeczkę bardziej konwencjonalnie, chociaż nie jestem pewny, ja też używałem jakichś preparacji, ale ja zawsze robię tak, że decyduję się na to, co zrobię z tym instrumentem w ostatniej chwili. Często nawet jest tak, że wykorzystuję przedmioty, które znajdę na miejscu tam, gdzie gram.
1: No i oto efekt tej sesji w Państwa głośnikach i słuchawkach na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję, że odwiedziłeś Studio Dwójki o poranku, Marcin Olak.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie.
1: Jeśli spotkają Państwo tę płytę gdzieś na półce, warto się w nią wyposażyć. Jeśli spotkają Państwo gitarzystę w parku, warto przysiąść i posłuchać. A jak trafią Państwo na tekst Marcina Olaka, to i przeczytać. Patryk Zakrocki, Marcin Olak.

dwie preparowane gitary dwóch gitarzystów, Patryk Zakrocki i Marcin Olak. Ten duet, czyli Open Phonic Hat, na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Tej płyty dla Państwa dziś nie mamy. Jak Państwo słyszeli, to kolekcjonerskie i nie znowu takie duże wydanie, jeśli chodzi o nakład. Za to mamy płytę tygodnia i płytę dodatkową. To może zacznę od tej jazzowej, od wstępu wzbronionego studia S1, czyli tę paczkę wyślemy do Łodzi, do pani Bożeny. Serdeczne gratulacje. Natomiast saksofonowa płyta tygodnia wędruje do pani Małgorzaty z Kielc. Mamy nadzieję, że krótko po weekendzie otrzymają panie swoje przesyłki.

Carmen McCree o każdej porze dnia i nocy właściwie sprawdza się rewelacyjnie, a tą muzyką powoli, powoli zamykamy jazzowy poranek dwójki, serdecznie dziękując za Państwa obecność, ale jednocześnie zapewniając, że na antenie dwójki jeszcze wiele ciekawych rzeczy będzie się działo, dzień dopiero się rozpoczął. O 9:00 wiadomości kulturalne, o 9:06 mniej więcej, dawno, niedawno, zapraszam w imieniu Magdaleny Łoś. No i jeśli chodzi o jazzowe ogłoszenia, to jak zawsze w piątki serdecznie Państwu polecam Jam Session Przemka Psikuty, a o 18:00 retransmisję koncertu grupy The Bad Plus. Monika Kopcik, Elżbieta Malinowska, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Kłaniamy się nisko.

przed nami największy festiwal nowoczesnej Europy, czyli BBC Proms. Przeszło 80 koncertów, przeszło 3000 wykonawców, a na początek połączone siły BBC Singers, BBC Symphony Chorus, BBC Symphony Orchestra pod batutą Dali Stasewskiej. Inauguracyjny koncert, pierwsza noc promsów, to muzyczny prezent na 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. W programie Copland, Gershwin, Ravel, Stephenson i Finzi. Solistami wieczoru będą wirtuoz fortepianu Yun Chan Lim i bohaterski tenor zdobywca scen operowych całego świata Thomas Atkins. Na transmisję zapraszam dziś, początek o 20:00, Andrzej Sułek.

0: Autopromocja.
1: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 9:00.
2: Dwójka, jesteś na miejscu, Łukasz Kuropaczewski.
1: Przed mikrofonem Monika Zając, witam ponownie i zapraszam na drugie piątkowe wydanie Wiadomości Kulturalnych. Małgorzata Bil-Jaruzelska od września będzie dyrektorką Opery i Filharmonii Podlaskiej. Zarząd Województwa Podlaskiego zaakceptował jej kandydaturę wyłonioną przez komisję konkursową. Małgorzata Bil-Jaruzelska obecnie jest wicedyrektorką tej instytucji. Karierę zawodową rozpoczynała jako dziennikarka i publicystka w białostockim oddziale Telewizji Polskiej. Pełniła funkcję wicedyrektorki Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku, kierowała Bielskim Domem Kultury, prowadzi też działalność w branży filmowej. Na czele Opery i Filharmonii Podlaskiej Małgorzata Bil-Jaruzelska stanie 1 września i będzie kierowała instytucją przez 5 sezonów artystycznych. W Toruniu zostanie dziś zainaugurowany 40. Międzynarodowy Świętojański Festiwal Organowy. To jedno z ważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce organowej w tym regionie. Przez kolejne tygodnie w zabytkowych toruńskich świątyniach zabrzmią koncerty z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych artystów. Podczas inauguracji wystąpią muzycy Filharmonii Pomorskiej oraz wyjątkowa solistka, zapowiada dyrektor Paweł Głowiński.
3: Na inaugurację zaprosiliśmy prawdziwą gwiazdę. Sara Kim, niesamowita organistka pochodzenia koreańskiego, ale ta jest organistką kaplicy w Luwrze. Jan Sebastian Bach, oczywiście muzyka barokowa, jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz muzyki romantycznej, muzyki współczesnej albo takiej neoromantycznej. Cała muzyka organowa będzie przedstawiona na festiwalu i współczesne utwory, bo też o tym trzeba powiedzieć, mamy świetnych kompozytorów współczesnych, nawet polskich, jak Marian Sawa na przykład. Ta improwizacja oczywiście na pewno zaskoczy Państwa mocno.
1: Inauguracja 40. Świętojańskiego Festiwalu Organowego dziś o 20:00 w Kościele Świętego Jakuba w Toruniu. Festiwal potrwa do 28 sierpnia, a wstęp na koncerty jest wolny. Barwnym korowodem na ulicach Rzeszowa rozpocznie się 20. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Próby były intensywne, bo Polonusi chcą jak najlepiej zaprezentować się przed publicznością.
4: Zespół Kujawy z Sydney w Australii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Wiesława Wojnicz.
7: Marek Wojnicz.
8: Julia.
9: Jakub.
10: Kasia.
4: Pierwszy raz w Polsce.
9: Nie, od wielu lat przyjeżdżam do Polski, od kiedy byłem dzieckiem. Naprawdę kocham Polskę, jest to cudowny kraj.
11: Ja brałam udział w 2019 roku, w tym festiwalu.
4: A ty?
12: No pierwszy raz.
4: Jakie emocje wam towarzyszą?
9: To jest tak fajnie tutaj być i tak uczestniczyć w takiej zamianie kultur z innymi Polakami z całego świata, że jednak ta Polonia no, wszędzie się znajduje.
1: W jubileuszowym festiwalu w Rzeszowie weźmie udział ponad 700 artystów z 27 zespołów, a to wydarzenie potrwa do poniedziałku. Na koniec serwisu przenosimy się jeszcze do Austrii, gdzie rozpoczyna się dziś trwający 6 tygodni międzynarodowy interdyscyplinarny festiwal Salzburger Festspiele.

0: programie znalazł się m.in. spektakl z Warszawy. O szczegółach opowie nasza korespondentka.
1: Zaprojektowany jeszcze przez zwolnionego w trybie natychmiastowym długoletniego dyrektora artystycznego Markusa Hinterhäusera program zainauguruje oczywiście popularny Jiremann. Grana od 115 lat sztuka współzałożyciela festiwalu Hugo von Hofmannsthala. Tradycyjnie festiwal Salzburger Festspiele przyciąga wybitnych artystów. W 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu operę Oliviera Messiena pod tym tytułem inscenizuje Romeo Castellucci. Così fan tutte Mozarta reżyseruje Christoph Loi, a orkiestrą wiedeńskich filharmoników dyryguje Joanna Malwitz. Zaś Ingo Metzmacher przedstawi w stulecie urodzin Hansa Wernera Henzego jego operę Prinz von Homburg. Podobnie prestiżowo prezentuje się część teatralna. Nicolas Schliemann adaptuje scenicznie najnowszy tekst Elfriede Jelinek Wśród zwierząt, Josi Wieler nową sztukę noblisty Pietera Handkego Wczorajszy śnieg, jutrzejszy śnieg, a Krzysztof Walikowski Europę Wajdi Muawada w wykonaniu zespołu warszawskiego Nowego Teatru. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
0: Tak kończymy ten serwis. Na kolejny zapraszam o 13, a więcej informacji zawsze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
2: Pogoda.
0: Lato w pełni. Temperatura maksymalna od 28 do 33 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, możliwe postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, zatem proszę na siebie uważać.
3: Reklama.
2: Zapraszamy na 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Reklama.
5: Słuchają Państwo, cały czas programu drugiego jest 7 minut po 9:00.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa jak prawie w każdy piątek, ale w każdy na pewno jest dawno, niedawno, o czym przypomniał sygnał. Nowości płytowe, zapowiedzi spotkań koncertowych i transmisyjnych to nasz plan na najbliższe 3 godziny.

Jak ludzie żyli kiedyś, nie mając możliwości powtórzenia tych motywów, które zapamiętali, będąc na koncercie czy w operze, musieli oczywiście odtwarzać je z pamięci albo kupić nuty opracowań na inne składy do muzykowania w domu. O takie opracowania dla amatorów. Usiąść później samemu bądź z partnerem muzycznym przy klawiaturze, przy dwóch instrumentach i grać to, co się słyszało, powtarzać emocje, które wzbudziło pierwsze spotkanie z daną muzyką, to musiało być wielkie przeżycie. W czasach, gdy właściwie na wyciągnięcie ręki, naciśnięcie palcem, dotknięcie ekranu telefonu możemy usłyszeć wszystko, co tylko chcemy, możemy zanucić, a system podpowie nam, jeśli śpiewamy czysto, jakie to motywy właśnie przyszły nam do głowy i oczywiście podpowie 500 wykonań, które zaspokoją naszą ciekawość. Nie możemy docenić tego, co przeżywali artyści, właściwie muzycy, amatorzy, chcąc powrócić do emocji przeżywanych podczas danego wykonania, chcąc je powtórzyć. Taką praktykę domowego opracowywania muzyki słuchanej, no na przykład właśnie w operze, jak przed chwilą przywołana kompozycja Rameau, Les Sauvages, podpowiadają nam w swoich opracowaniach dwaj świetni klawesyniści. Olivier Fortin, kanadyjski artysta związany od lat także ze sceną europejską i holenderski partner muzyczny Emmanuel Frankenberg. Swego czasu nagrali razem koncerty klawesynowe Bacha i myślę, że to nagranie z ensemble Masque Oliviera Fortena pokazało, jak świetnie razem czują się przy klawesynach, jak świetnie razem znajdują porozumienie muzyczne we wspólnej narracji. To, co nam zaproponowali teraz w płycie wydanej w lipcu, to odtworzenie właśnie tej dawnej, powszechnej praktyki tworzenia opracowań muzyki słuchanej no, w salach koncertowych, w salonach, w operach, na potrzeby gry w domach i właśnie to nam proponują. Sauvages, kompozycja z Les Indes Galantes, najpierw zresztą klawesynowa Jeana Philippa Rameau, to przebój, który doczekał się bardzo wielu opracowań. Można więc sięgać do tych oryginalnych XVIII-wiecznych, ale po co, skoro mając dobrego partnera muzycznego, można takie opracowania tworzyć samemu. I to właśnie nam proponują po muzyce Rameau, czas na Lulliego.

Klawesyny koncertujące to tytuł albumu, który dziś jest naszą nowością w tej pierwszej części dawno, niedawno, 17 minut po 9 i kolejny przykład opracowań tej muzyki znanej ze sceny barokowej Lolito. Ojciec francuskiego baroku, Włoch, który no właśnie pokazywał tu we Francji, jak można stworzyć idiomatyczną muzykę narodu, który nie lubi mówić o emocjach albo ich muzycznie przedstawiać, odwzorowywać, obrazować. On po prostu kocha taniec i no, piękne brzmienie instrumentów, barwy, kolory i tak było przez kolejne stulecia. Olivier Fortin, Emmanuel Frankenberg to program, który w swoich transkrypcjach przedstawiając sięgają do różnych scenicznych hitów muzyki przeszłości, które dawniej Francuzi wykonywali w domach, by powtórzyć to, co słyszeli w operze. Faeton, Chaconne z tej muzyki scenicznej, dzieła scenicznego Jeana Baptisty Lulliego w ich opracowaniu, to jeszcze dwa przykłady. Marin Marais, Alcyon i piękna Chaconne, Forqueresse la Buisson.

0: La Buisson to kompozycja ze zbioru utworów na Violette da Gambe z 1747 roku. Antoine Forquer jest jej autorem, a wcześniej fragment z tragedii muzycznej, opery tragicznej, czasem tak to jest tłumaczone, Tragédie musique, to oryginalny francuski termin, Marena Marais, Alcyone i dzieło z 1706 roku, paryska Académie Royale de Musique, czyli paryska opera. A potem te przeboje orkiestrowe czy instrumentalne, gambowe, w tym ostatnim wypadku przełożone zostały na dwa klawesyny przez wykonawców, których właśnie słuchaliśmy z ich najnowszej płyty, klawesyny koncertujące. Olivier Fortin, Emmanuel Frankenberg to muzycy prezentujący program własnych transkrypcjowych dawnych francuskich przebojów i jak mówią, prawdą jest, że jeden klawesyn brzmi jak jeden klawesyn, ale dwa klawesyny brzmią już jak cztery.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami ostatni już fragment powieści Irie Levina, żony ze Stepford. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros w przekładzie Janusza Ochaba. Czyta Katarzyna Herman.
3: Naprawdę? Umówiłyśmy się na dziś? Spytała Charmaine, wpuszczając Joannę do domu. Oczywiście, że tak, odparła. Mówiłam, że przyjdę, jeśli nic mi nie wypadnie. Charmaine zamknęła drzwi i uśmiechnęła się do niej. Była ubrana w luźne spodnie i bluzę, na które założyła fartuch. Boże, przepraszam cię, Joanno, całkiem zapomniałam. W porządku, nic się nie stało. Idź się przebrać. Nie możemy grać, odpowiedziała Charmaine. Po pierwsze, mam za dużo pracy, a po drugie...
4: Pracy?
3: W domu. Joanna spojrzała na nią ze zdumieniem. Odprawiliśmy służącą, wyjaśniła Charmaine. Niewiarygodna, jaka była niechlujna. I jak długo uchodziło jej to na sucho. Na pierwszy rzut oka dom wydaje się czysty, ale wystarczy tylko zajrzeć w kąty. Wczoraj posprzątałam kuchnię i jadalnię, ale zostały jeszcze wszystkie inne pokoje. Ed nie powinien być zmuszony do życia w takim brudzie. No dobrze. Udał ci się żart, powiedziała Joanna, wciąż przyglądając się jej uważnie. Nie żartuję, odparła Charmaine. Ed to cudowny facet, a ja byłam dotąd leniwa i samolubna. Skończyłam z grą w tenisa i z czytaniem tych książek o astrologii. Od tej pory będę się zajmowała Edem i Merylem, jak należy. Mam ogromne szczęście, że trafili mi się taki cudowny mąż i taki cudowny syn. Joanna spojrzała na rakietę w pokrowcu, którą trzymała w

ręce, a potem na Charmaine. To wspaniale, rzuciła z uśmiechem, ale szczerze mówiąc nie mogę uwierzyć, że rezygnujesz z tenisa. No chodź, chodź, sama zobacz. Joanna weszła do salonu i podeszła do szklanych drzwi. Odsunęła jedno skrzydło i wyszła na taras, by podejść na skraj podwyższenia i spojrzeć w dół zbocza, po którym prowadziła ścieżka z kamieni. Obok kortu tenisowego stała ciężarówka, na której leżało kilka elementów ogrodzenia z siatki. Ed chce tu urządzić pole do minigolfa, oznajmiła Charmaine, podchodząc do Joanny. Przecież to kort ziemny, powiedziała Joanna, odwracając się do niej. To jedyny poziomy i równy skrawek ziemi, który tu mamy. Mój Boże! Jęknęła Joanna, spoglądając na robotników tnących ogrodzenie. To jakiś obłęd! Charmaine! Ed gra w golfa, nie w tenisa. Joanna spojrzała na nią z niedowierzaniem. Co on ci zrobił? Spytała. Zahipnotyzował cię? Nie wygłupiaj się, odpowiedziała Charmaine z uśmiechem. Jest cudownym mężczyzną, a ja szczęściarą, która powinna mu być wdzięczna. Zostaniesz na chwilę, zrobię ci kawę. Sprzątam teraz u Merila, ale mogę pracować i rozmawiać. Jasne, zgodziła się Joanna, po czym pokręciła jednak głową i dodała. Nie. Zaczęła odsuwać się od Charmaine, wciąż na nią patrząc. Nie, ja też mam parę rzeczy do zrobienia. Odwróciła się i przeszła szybko przez taras. Przepraszam, że zapomniałam do ciebie zadzwonić, powiedziała Charmaine, wchodząc za nią do salonu. Nie, nic się nie stało, zapewniła ją Joanna, przechodząc szybko do wyjścia i trzymając przed sobą rakietę obiema rękami. Zobaczymy się za kilka dni, dobrze? Tak, kobieta znów się uśmiechnęła. Zadzwoń, proszę, i pozdrów ode mnie Waltera. Bobby pojechała do Charmaine, by przekonać się na własne oczy, a potem zadzwoniła do Joanny. Przestawiała właśnie meble w sypialni, a przeprowadzili się przecież w lipcu. Co tam może być do sprzątania? To nie potrwa długo, stwierdziła Joanna. Nie może. Ludzie nie zmieniają się w ten sposób. Czyżby? Tutaj? Co masz na myśli? Zamknij się, Kenny! Oddaj mu to! Posłuchaj, Joanno, chciałabym z tobą porozmawiać. Możemy zjeść jutro razem lunch? Tak. Wpadnę do ciebie około południa. Powiedziałam, oddaj mu to! Więc jak? W południe? Nic wymyślnego. Dobrze. Kim? Rozlewasz wodę po całej? Walter nie był szczególnie zaskoczony, gdy poinformowała go o zmianie, jaka zaszła w zachowaniu Charmaine. Ed pewnie przemówił jej do rozsądku. Skwitował, nabierając spaghetti na widelec. Nie zarabia aż tyle, żeby sobie pozwolić na taką ekstrawagancję. Teraz służącej trzeba płacić co najmniej 100 dolców tygodniowo. Ale całkowicie zmieniło się jej podejście do życia, Joanna westchnęła. Inaczej na pewno byłaby niezadowolona z odejścia służącej. A wiecie, ile kieszonkowego dostaje Jeremy? Wtrącił Pitt. Jest starszy od ciebie o 2 lata. Osadził go od razu Walter. Wiem, że to zabrzmi idiotycznie, ale nie śmiej się, proszę, bo albo mam rację, albo jestem stuknięta i trzeba mi współczuć. Bobby wgryzła się w swojego cheeseburgera. Joanna, która przyglądała się jej z uwagą, przełknęła kawałek własnej kanapki. W porządku, Val. Były pod McDonaldem, przy Eastbridge Road, jadły w samochodzie. Bobby ugryzła niewielki kęs, przeżuła i przełknęła. Kilka tygodni temu w Time'ie był ciekawy artykuł, zaczęła. Szukałam dzisiaj tego numeru, ale pewnie go wyrzuciłam. Spojrzała na Joannę. W El Paso w Teksasie mają bardzo niski wskaźnik przestępczości. Chyba w El Paso. Tak czy inaczej, gdzieś w Teksasie mają bardzo niski wskaźnik przestępczości. Znacznie niższy niż gdziekolwiek indziej w całym stanie. A to dlatego, że w ziemi jest jakaś substancja chemiczna, która przenika do wody i działa na ludzi niczym środek uspokajający. Przysięgam, tak pisali.
Joanna

0: skinęła głową. Zdaje się, że o tym słyszałam. Posłuchaj, kontynuowała z powagą Bobby. Wydaje mi się, że coś podobnego jest tutaj, w Stepford. To możliwe, prawda? Wszystkie te nowoczesne fabryki przy drodze numer 9, elektronika, komputery, przemysł lotniczy. Tuż za nimi płynie Stepford Creek. Kto wie, co oni tam rzucają?
1: Co masz na myśli? Spytała Joanna, marszcząc brwi.
0: Pomyśl tylko, Bobby westchnęła, zacisnęła wolną dłoń w pięść i wyprostowała mały palec. Charmaine się zmieniła i została gospodynią domową. Wyprostowała drugi palec. Kobieta, z którą rozmawiałaś, ta, która była prezeską klubu, ona też musiała się zmienić, prawda?
1: Joanna skinęła głową. Bobby wyprostowała następny palec.
0: Kobieta, z którą Charmaine grała w tenisa przed tobą, ona też przeszła metamorfozę. Sama Charmaine o tym wspominała.
1: Joanna ponownie zmarszczyła brwi. Wzięła frytkę z torebki, która leżała między nimi. Myślisz, że to... Że to z powodu jakiejś substancji chemicznej?
0: Bobby skinęła głową. Albo wyciekła z którejś z tych fabryk, albo gdzieś w okolicy, jak w El Paso, czy gdzie to tam było.
1: Sięgnęła po kubek z kawą stojący na desce rozdzielczej.
0: Na pewno chodzi właśnie o to, dodała. To nie może być przypadek, że kobiety w Stepford są takie, jakie są. A część tych, z którymi rozmawiałyśmy, bez wątpienia należała do klubu. Kilka lat temu biły brawo, Betty Friedan. A spójrz na nie teraz. One też się zmieniły.
1: Joanna zjadła frytkę i ugryzła kawałek cheeseburgera. Bobby odgryzła kęs swojego i upiła łyk kawy.
0: Coś tutaj krąży, odezwała się ponownie. W ziemi, w wodzie, w powietrzu, nie wiem. Coś, co sprawia, że kobiety interesują się tylko prowadzeniem domu i niczym innym. Kto wie, co mogą wywołać takie różne substancje chemiczne? Nawet nobliści tego nie wiedzą. Może ta nasza wpływa jakoś na hormony? To by tłumaczyło, skąd u nich wszystkie te fantastyczne cycki. Na pewno to zauważyłaś.
1: Jasne. Joanna skinęła głową. Czuję się jak dziewczynka przed okresem dojrzewania za każdym razem, gdy wchodzę do supermarketu.
0: Ja mam to samo, na miłość boską.
1: Bobby westchnęła, odstawiła kawę i wzięła kilka frytek z torebki.
0: No i co?
1: Spytała. Cóż, myślę, że to możliwe, uznała Joanna. Ale brzmi co najmniej fantastycznie.
0: No mówię poważnie, zapewniła ją Bobby. Coś, co zdołało zrobić gospodynię domową z Charmaine, nie będzie miało większych problemów ze mną, ani z tobą.
1: Och, daj spokój, żachnęła się Joanna.
0: Coś tutaj musi być, Joanno, nie żartuję. To jest Zombieville.
2: Katarzyna Herman przeczytała ostatni już fragment powieści amerykańskiego pisarza Iry Levina zatytułowanej Żony ze Stepford. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros w przekładzie Janusza Ochaba. I za chwilę wrócimy do muzyki. Słuchają Państwo dwójki 9.42.

Jak w każdy piątek o tej porze razem słuchamy muzyki dawnej. Elżbieta Malinowska przy konsolecie, Magdalena Łoś przy mikrofonie. Zapraszamy na drugą muzycznie najdłuższą część spotkania. Pomyślałam sobie, że program dzisiejszej audycji układa się tak, że te trzy części w tych skrajnych skrzydłach na początku i na końcu prezentują duety artystów, więc powinnam myśleć o tym jako kameralne brzmienie, ale słuchane wcześniej dwa klawesyny były prawdziwą orkiestrą. Niewątpliwie jednak będziemy teraz mieli kulminację muzycznych doznań. To także dlatego, że orkiestra Le Poème Harmonique w Ensemble du Maestrion będzie prowadzić, odtwarza w tym wypadku pewien niezwykły ceremoniał. Ze ślubiny pary królewskiej bohaterem głównym jest tu Ludwik XIV, król Słońce, a w Ensemble du Maestre człowiek teatru potrafi taki spektakl budować z należnym przepychem i wciągać nas w swoją muzyczną narrację, sprawiając, że jesteśmy pochłonięci nią całkowicie. Tak będzie za chwilę i tak będzie też jutro i pojutrze na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, bo sięgając po to nagranie, przedstawiając Państwu jedną z muzycznych rekonstrukcji, a jeszcze jej razem nie słuchaliśmy dziś w dawno, niedawno, Du Maestra, chcę też zaprosić Państwa na wydarzenia, jakie będą udziałem publiczności Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Jutro inauguracja w Kościele Pokoju o 18:00 i Meditation, czyli medytacje, tak możemy ten tytuł przetłumaczyć, zbudowane z kompozycji Marc-Antoine'a Charpentiera. Le Poème Harmonique w Ensemble du Maestre. Proszę wejść na stronę tegorocznego festiwalu. To prawdziwe bogactwo i różnorodność doznań z oczywistym tematem kantat bachowskich i spotkań w ramach festiwalowych bachowskich stałych wykonań tego właśnie wątku przedstawianego od lat w Świdnicy i w różnych miejscach nieopodal. No ale dwa spotkania z zespołem Du Maestre to rzecz, którą koniecznie muszę podkreślić. Tak, to jest absolutnie wyjątkowe. Solistką drugiego koncertu w niedzielę w Kościele Pokoju o 20:00 będzie Marie Teolayer, Le Poème Harmonique, Pension du Maestre, więc głosy, instrumenty i muzyczne doznania. Za tydzień będziemy transmitować recitale skrzypka Teotima Langlade Swarte w piątek, a w niedzielę Macieja Skrzeczkowskiego, naszego wybitnego klawesynisty, więc to także zaproszenie do udziału przez naszą dwójkową antenę. No a teraz już ruszamy śladami historycznych rekonstrukcji. Vincent du Maistre odtworzył te wydarzenia pod tytułem Le Noce Royale de Louis XIV, czyli po prostu uroczystości ślubne, weselne, też tak możemy to przetłumaczyć, królewskie Ludwika XIV. Kiedy się urodził w Paryżu, przez kilka dni rozdawano wino. Francuski ambasador w Wenecji zamówił specjalne nieszpory, też muzyczny przepych, które oddawać muzyką miały wagę wydarzenia narodzin królewskiego potomka. Król, który tańczył, kochał sztukę, teatr, balet i wyrafinowaną muzykę swoich kompozytorów, nazywany był strażnikiem świętej Francji. To rzeczywiście władca absolutny i twórca ceremoniału, który naśladowano w całej Europie, na wszystkich europejskich dworach. Historia Ludwika XIV to właściwie muzyczna opowieść o Królu Słońcu i ten punkt królewskich zaślubin to rzecz absolutnie fantastyczna, pokazana przez Le Poème Harmonique i Vincent du Maistre. Zapraszam.

Wydane 4 lata temu nagranie dziś przedstawiam Państwu po raz pierwszy. Długo czekało, przyznaję, ale warto było czekać w tym sensie, że nie wolno go opuścić, bo to jest nagranie, które pokazuje ten niezwykły dar teatralny tworzenia spektakli muzycznych przez Vincent Dumestre. To jego wykonawcy lub harmonik, ale jest tu ktoś jeszcze, który nie został przeze mnie przedstawiony, już to nadrabiamy. To oczywiście znakomity, także obdarzony tym teatralnym talentem, o czym przekonywałam Państwa, czy to słuchając transmisji, oglądając właściwie wydarzenia, jakim było przedstawienie Nieszporów Monteverdiego w Krakowie przez, i to wreszcie jego nazwisko, Simon Pierre Bestion i La Tompette. Chór jego kompanii muzycznej La Tompette tu wziął udział w pięknym właściwie wykonaniu, rekonstrukcji zaślubin królewskich Ludwika XIV. Nagranie to zostało zrealizowane jesienią 21 roku w Kaplicy Królewskiej w Wersalu. A jeszcze Wersalu oczywiście nie było, gdy Ludwik XIV wstępował w związek małżeński, ale oczywiście może gdzieś ten sen już o niewiarygodnie zaprojektowanym pałacu i ogrodzie w jego głowie się narodził. To nagranie pokazuje nam kolejne etapy owej ceremonii. Za nami początek, otwarcie, wejście delegacji zagranicznych, muzyka Jeana Baptisty Lulliego, te brzmienie trąbek królewskich otwierające całą rekonstrukcję, później wyjątki z jego rozmaitych Lulliego, także dzieł scenicznych, wejście domu Francji, Hiszpanów, Basków. No, to jest oczywiście powiązanie ze sceną opery królewskiej, a potem zaczęliśmy już motetem Jeana Veillot, który zabrzmiał przed chwilą, celebrowanie niezwykle ważnego momentu tej ceremonii, czy aspektu, jakim były zaślubiny króla Ludwika XIV i infantki hiszpańskiej 9 czerwca 1660 roku, bo to wydarzenie potwierdzało zawarcie pokoju między obydwoma królestwami. 21-letni król wyruszył później w podróż, która trwała 13 miesięcy. Miał poznawać królestwo, a ten właśnie ślub to z jednej strony potwierdzenie zawarcia pokoju, ale z drugiej też pokazanie przepychu dworu francuskiego, bo w tych uroczystościach uczestniczyli najwybitniejsi muzycy wykonujący starannie zaaranżowany program ułożony z dzieł wybitnych kompozytorów. Trąbki królewskie już Państwo słyszeli, no ale za chwilę będą właśnie kompozycje wykorzystane przez Dumestra, które ów pokój także miały przypieczętować. Największe uroczystości odbywały się podczas samej ceremonii zaślubin, ale potem też właśnie w czasie ich podróży królewskich mości, z okazji ich uroczystego wjazdu do Paryża, no i wreszcie z powodu także przedstawienia muzycznego, przedstawiono operę w Luwrze na cześć młodej pary. My na razie jesteśmy przy tych religijnych, uświetniających obchody, kompozycjach właśnie na cześć zawartego między Francją i Hiszpanią pokoju. Motet dla pokoju, Bilate Deo, Jeana Baptisty Lulliego w tym wykonaniu Dumestra i zespołów Le Pain Harmonique, chóru kompanii La Tompette przed nami.

Muzyka na uroczystości zaślubin tych pierwszych w Pirenejach, no, miasteczku niedaleko Pirenejów, i te odbyły się 9 czerwca 1660 roku, ale potem para królewska, Ludwik XIV i żona królewna hiszpańska Maria Teresa, wyruszyli w podróż i te kolejne etapy ilustruje muzyka, jaką witano parę.

królewską, młodą parę w Paryżu i uroczystości, jakie odbywały się później, to rzecz, którą przedstawia rekonstrukcja Lupe Marmonique. Vincent Dumès prowadzi całość, ale także drugi dyrygent, szef chóru, który tu państwo słyszą, chóru kompanii La Trompette, to Simon Pierre Bestion, niewątpliwie również obdarzony wielkim talentem teatralnym, co słychać i w jego rekonstrukcjach i tu połączyli siły. To rejestracja owej rekonstrukcji zaślubin pary królewskiej zarejestrowana w jesienią 21 roku, potem rok później ukazało się to nagranie, a ważne, gdzie zarejestrowana, bo państwo słyszą wnętrze, które akustycznie jest ciekawe. To jest kaplica królewska w Wersalu. Wersalu, który był urzeczywistnieniem snów o przełożeniu królewskiej potęgi na architekturę i projektowanie ogrodu. No ale na razie jest rok 1660. Słuchaliśmy napisanego w tym roku motetu Jubilate Deo, śpiewanego oczywiście tu z francuską wymową łaciny Jubilate. To słowo państwo słyszeli powtarzane wielokrotnie. Motet ukochanego kompozytora króla Ludwika XIV, czyli Jeana Baptisty Lulliego. To rzecz bardzo istotna, że właściwie od wspomnianych narodzin pisania specjalnej muzyki na nieszporo odprawiane w Wenecji, zamawianej przez ambasadora Francji w Najjaśniejszej Republice, by uczcić narodziny Ludwika XIV, kolejne etapy jego życia możemy właściwie opowiadać całymi kolekcjami płytowymi nagrań muzyki, jaka powstała nie tylko za jego panowania, ale dzięki jego inspiracji, jego potrzebom muzycznym i oczywiście opłacaniu kompozytorów. Włoska sztuka, no niekoniecznie, ale włoski kompozytor tworzył styl muzyki francuskiej. Tak więc i religijna muzyka tu włączona w te obchody teraz zabrzmi. Autorem jest Francesco Cavalli, autor Magnificatu, który usłyszymy w tym właśnie wykonaniu. Lupe Marmonique i chór kompanii La Trompette, Vincent Dumestre i Simon Pierre Bestion. A przypominam, że Lupe Marmonique jutro inaugurować będzie festiwal bachowski w Świdnicy.

Kolejna pozycja w tym rozdziale świętującym zawarcie pokoju między obydwoma królestwami, a właśnie to miał przypieczętować ów ślubowo małżeństwo zawarte między Marią Teresą, królewną hiszpańską, i Ludwikiem XIV. Rekonstrukcję tych uroczystości, tych obchodów, to właśnie temat naszego spotkania w dawno niedawno w tej środkowej części, w dwójce, której Państwo słuchają. I jesteśmy wciąż jeszcze w tym miejscu świętowania muzycznego, również świętowania pokoju. Para królewska zawarła małżeństwo, przypominam, w 1660 roku i spytają Państwo, skąd magnifikat Francesca Cavallego w tej rekonstrukcji dokonanej przez Vincenta Dumestre. To jego nagrania słuchamy. Ano, to Cavalli, tyle wiemy, śpiewał jedną z partii Te Deum podczas uroczystych obchodów w Bazylice w Wenecji, gdy wykonywano Te Deum mające właśnie jakby uczcić, może to dziękczynne również nabożeństwo, zawarcie pokoju pirenejskiego właśnie między Francją a Hiszpanią, więc wzięto jego kompozycję piękną, okazałą, wielogłosową, taką niezwykle pełną muzycznego przepychu, jego magnifikat do tej rekonstrukcji. Cavalli, Najjaśniejsza Republika Wenecka, przypominam, to on był w pewnym sensie kontynuatorem myśli muzycznych Monteverdiego, jego następcą, autorem muzyki w Bazylice Wenecji, wykonywanej również, autor świetnych oper. A ta muzyka religijna to także absolutnie imponujący dźwiękowy przepych. Jego kompozycja zabrzmi za chwilę w maleńkim fragmencie. To będzie teraz ciąg czterech kompozycji zamykających te obchody i rekonstrukcje. Simon Pierre-Bestion i Vincent Dumès odpowiadają za całość. Hurla, Tompet, Lupin, Harmonique i cztery utwory, które domykają rekonstrukcji zaślubin Ludwika XIV.

pasatiempo.

Na koniec wreszcie akcent hiszpański. Coś młodej żonie królewskiej się tu należało w tej rekonstrukcji zaślubin Ludwika XIV i Marii Teresy, królewnej hiszpańskiej, odtąd królowej Francji. Juan Hidalgo to autor słuchanej muzyki. To rzecz pochodząca z opery Celos a un del aire matan, napisanej właśnie w roku zaślubin 1660 do libretta opartego z kolei na sztuce Calderona de la Barca, premiera to Madryt ten sam rok, a wcześniej również utwory związane z zawarciem pokoju Francesco Cavalli, André de Rossier i Nicolas Metru byli autorami tych trzech poprzedzających kompozycję Hidalgo utworów. I tak zamykamy słuchanie rekonstrukcji zaślubin Ludwika XIV lub

0: Marmoniki, chór La Tumpet. Całość przygotowali, prowadzili oczywiście Vincent Dumas i Simon Pierre Bestion. Le Point Marmonique jutro inauguruje Festiwal Bachowski w Świdnicy. Kolejny wieczór w Świdnicy w Kościele Pokoju także do tych wykonawców w niedzielę należy. Reklama.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl. Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. Festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gard Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
0: Reklama. Słuchają Państwo Dwójki, 2 minuty po 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
0: Festiwal Góry Literatury, a konkretnie sceny w Polonicy Zdroju i Wałbrzychu, gościł spektakl Ziemia, Ziemia w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Oszczędny w środkach artystyczny spektakl oparty jest na powieści Władysława Reymonta i kolejne epizody ze sceny wypowiada 16-osobowy chór łódzkiej młodzieży z pieczy zastępczej. Teatralny debiut grupy Młodzi z Łodzi, która zawiązała się podczas pracy nad spektaklem, ma miejsce w znakomitym towarzystwie. Młodzieży na scenie towarzyszą Żaneta Łabucka, Andrzej Seweryn i Czesław Mozil. Ich wspólna opowieść o Ziemi Obiecanej kończy się zgoła inaczej niż film Andrzeja Waldy.
4: No dobrze, zegar z kurantem też, nam tak powiedział, że już czas najwyższy, żebyśmy nagrywali.
5: Dorota Kędzierzawska, jestem reżyserem spektaklu Ziemia, Ziemia. To jest taki eksperymentalny spektakl godzinny. To jest grupa bardzo różnych dzieci od w tej chwili chyba 8 lat do 19. To są dzieci z pieczy zastępczej z Łodzi i pracowałyśmy z nimi w zeszłym roku przez 3 miesiące. Dzieci nie przedstawiają scen, nie grają, tylko recytują fragmenty tekstu. Pan Andrzej czyta swoje fragmenty, dzieci wspólnie, wszystkie razem recytują swoje, śpiewają piosenki i robią taki podkład dźwiękowo-muzyczny do całego przedstawienia.
6: Dawid Halper!
7: Dawid Halper!
8: Kochał
7: Łódź, jak kochał fabrykantów i robotników, jak kochał prostych chłopów, tłumnie ściągających na

0: Mam taką zawsze metodę, że mało tłumaczę i mało mówię, bo wydaje mi się, że przez powtarzanie tekstu dzieci, rzeczywiście to się ziściło na końcu, bo dzieci, żegnając się z nami po premierze, krzyczały: przegrałem własne szczęście, trzeba je stwarzać dla drugich, co jest fragmentem tekstu z Ziemi Obiecanej. To były bardzo proste najpierw zadania, czyli po pierwsze przekroczenie takiej granicy wstydu, bo dzieci na przykład nie umiały powiedzieć głośno swojego imienia. I to jest, tak się nam wydaje, że to jest prosta sprawa, a okazuje się, że jak są słuchacze i jesteśmy w większej grupie...
1: Rówieśnicy też dzieci.
0: Rówieśnicy, tak, że to jest potwornie trudne. Potem ja myślałam, że przez jakieś ruchowe ćwiczenia jakby się dogadamy, ale okazało się, że teksty i piosenki. Przez piosenki Czesław Mozil przyjeżdżał, Żaneta, która pięknie śpiewa, przyjeżdżała też na te próby śpiewane. I to dzieci bardzo zespoiło jakby i dało im taką energię do tego, żeby w tym spektaklu zostać.
2: Ja może głośny, czy ja mogę być głośny jednak?
3: Dobrze, nazywam się Czesław Mozil i jestem tutaj w Polanicy Zdrój. Dużo rytmów, dużo dźwięków fabryki, łódzkich fabryk, dużo wiatru, dużo natury. No i fantastyczny, piękny, niesamowity, magiczny głos pana Andrzeja Seweryna.
4: Czego się pan nauczył od tej grupy w czasie tej pracy, jako artysta, jako człowiek?
3: Przez obaw wszedłem w ten projekt, dlatego że ja dużo z dziećmi pracuję. Mam taki projekt Grajkowie Przyszłości, gdzie nagrywam płyty z młodzieżą i zawsze jak się pracuje z młodzieżą, dostaje się tę energię, taką to, co my dorośli niestety zgubiliśmy albo zapomnieliśmy. Staramy się może odtworzyć, ale taka punkowa energia, taka trochę naiwność, ale też taka wiara w to, że życie jest przed tobą zawsze. Więc tutaj z młodymi z Łodzi to mam poczucie, że jak się widujemy, to jest po prostu wielka frajda i naprawdę mam poczucie, że jest już godzina teraz 8, jesteśmy po spektaklu, a ja mam tyle energii, że ja nie wiem, kiedy ja zasnę dzisiaj. I to właśnie przez młodzież z Łodzi.

0: Żaneta Łabucka, ja biorę udział w tymże przedstawieniu. Dla mnie nie ma nic piękniejszego na świecie. I jakby i tu jest zawarta ta prawda, gdzie można doświadczyć człowieczeństwa, gdzie można pokazać się, w sensie jako człowiek, przejść taki egzamin, który jest dla mnie najważniejszy, a przy okazji, albo przede wszystkim też móc czerpać też i od tych dzieci nawzajem, jakby ta energia się fajnie wymienia. I to jest bardzo piękne. I to jest, co... Czasami mam jakby troszkę wyrzuty ze względu na to, że pojawiam się w życiu kogoś i potem znikam. I że to jest może tak niewartościowe, że to jest takie na chwilę. Ale potem sobie myślę, że może to te momenty właśnie też są ważne, bo wskazują tym młodym, czy starszym, czy jakimkolwiek ludziom, zatrzymują w nich jakieś takie silne przeżycia, które będą im towarzyszyły przez ich kolejne dni. I oczywiście dla mnie to są też wielkie przeżycia, które chowam w sercu i do nich bardzo często wracam, kiedy na przykład wydaje mi się, że jest mi trudno, albo że, tak, że coś jest nie tak, jak powinno być.
1: Katarzyna Kubacka-Seweryn, prezeska Fundacji Kultury i Sztuki Taki Jestem, producentka przedstawienia Ziemia Ziemia. Po premierze spektaklu powiedziałyśmy sobie, że na pewno będziemy dalej pracowały z młodzieżą. Minęło już ponad 12 miesięcy, kiedy odbyła się w Monopolis premiera Ziemi Ziemi. I absolutnie jesteśmy obie z Dorotką przekonane, że trzeba kontynuować pracę z tą młodzieżą. I ja już wiem, tak, nie mam 15 lat. Ja wiem, że świata nie zbawię. Że świata nie zbawię.

bawimy. Ale po pierwsze starać się trzeba, a po drugie nawet gdyby jedna osoba z tej grupy znalazła w naszym projekcie coś, z czym pójdzie dalej w świat, co ją odmieni, co pomoże jej przekuć czasem mniej miłe życie w coś wartościowego, to ja uważam, że już było warto podjąć się tego zadania.

0: To jest potwierdzenie tego, że w każdym dziecku jest coś bardzo pięknego, że każde, jak jest docenione, pochwalone,
1: to rozkwita.
0: I z takich dzieci naprawdę, które właśnie nie były w stanie powiedzieć głośno swojego imienia, nagle coś się otworzyło. Myślę, że same nie wierzyły w to, co są zdolne zrobić. Poza tym to jest coś takiego, no, powstaje właściwie z niczego coś. No, ćwiczymy, pracujemy. Dzieci rzeczywiście bardzo dużo roboty i wysiłku w ten spektakl włożyły, ale nagle taka wartość, której nie były w stanie przewidzieć, i ja myślę, że po prostu warto wierzyć w każde dziecko, bo każde dziecko ma w sobie coś fantastycznego, wspaniałego i jak się nad nim pochylić i podać rękę, to może zrobić bardzo, bardzo dużo pięknych rzeczy.
2: Nazywam się Andrzej Seweryn. Jeśli chodzi o sam tekst, to po prostu przypomniałem sobie prawdziwe zakończenie Ziemi Obiecanej, napisane przez Reymonta, a nie to, które zaproponował publiczności Andrzej Wajda, tworząc swój film. Zakończenie reymontowskie jest zakończeniem, nazwijmy je, chrześcijańskim. Człowiek, który dochodzi do niewyobrażalnych przez niego wcześniej bogactw, zdaje sobie sprawę, że szczęścia nie osiągnął, żadnej formy szczęścia, i że pracował całe swoje życie w gruncie rzeczy po nic. I teraz uważa, że prawdziwym wyjściem z jego sytuacji jest praca dla ludzi. Nie można żyć tylko dla siebie. To jest jego wniosek, który wydaje mi się wstrząsający, mądry, który warto przypomnieć po prostu. I tak mam szczęście z naszą ekipą całą to przypomnieć.
3: A myśli pan, że to, co oni dostają od publiczności po każdym przebiegu, te brawa, gratulacje, ukłony, to jest jakaś forma takiej miłości, którą oni otrzymują od waszych widzów?
2: O, jestem o tym głęboko przekonany, tak. Widzowie to mówią nawet, nie tylko oklaskując tych młodych ludzi, ale potem po przedstawieniu mówiąc to nam i im.
3: A to chrześcijańskie zakończenie, o którym pan mówi, ta autorefleksja, że on tak zrozumiał, że nie warto żyć dla tych milionów, tylko dla siebie. Czy panu brakowało tego w filmie? No bo film się kończy tak drapieżnie, tą rewolucją, prawda, jednak takim bardziej otwartym zakończeniem, ze strzelaniem. Brakowało tego panu w przesłaniu?
2: Co to znaczy bardziej otwarty i co to znaczy bardziej drapieżny? Proszę pana, czy pan zdaje sobie sprawę, jakie to jest drapieżne, wzywać, proszę pana, ludzi do tego, żeby poświęcali się innym ludziom? Czy pan zdaje sobie sprawę, jak drapieżne jest 10 przykazań?

0: każde z 10 przykazań, proszę Pana, to jest takie wyzwanie wobec człowieka, tak trudne do spełnienia, to jest dopiero drapieżne i wymagające, czasami bezlitosne i wspaniałe.
1: Podobało ci się?
2: No, było bardzo fajnie.
3: Dzieciaki były fantastyczne, prawda?
1: Tak.
3: Przede wszystkim dzieciaki były fantastyczne. Wszyscy jesteśmy wzruszeni, przed chwilą płakaliśmy. Jeden z chłopców na końcu jeszcze okazało się, że ma urodziny, więc wszyscy śpiewaliśmy 100 lat. Całe wydarzenie jest niesamowite, ale myślę, że wszyscy, jak usłyszeli to, to zaczęliśmy płakać.
4: Wzruszenie.
5: Tak samo.
4: Wspaniale, wspaniale. Zresztą no, pan Andrzej Seweryn fantastycznie czyta emocje, które rodzą się w tych słowach i w jego czytaniu. Ja wzruszona. Dzieci, bajka. Miałam okazję oglądać już je na Festiwalu Spotkań Niezwykłych po raz drugi. Wzruszające. Fantastyczna idea łączenia dzieciaków w takie właśnie spektakle wspólnie z dorosłymi.
1: A jaka wiadomość z tego spektaklu, albo jakieś przesłanie tak trafiło do Pani?
4: Dla mnie?
1: No tak, tak.
4: Zmarnowałem życie, żyjmy dla innych. Hmm.
6: Jestem pod ogromnym wrażeniem, Postawili akcenty nie tam, gdzie publiczność mogłaby się spodziewać. I te takie drobne rozwiązania właśnie, jak mówiła mojej koleżance, sceniczne. No mi się ta księga podobała, jedna i druga. I to zsynchronizowanie się w takie elementy zewnętrzne, padający deszcz, te świstawki łódzkie, które się zna właśnie między innymi z filmu. To zsynchronizowanie się.
7: Wie pan, co będę myślała o naturalności tych dzieci. Widać było, że one były bardzo zaangażowane, że one przeżywały. Duże wrażenie na mnie zrobiło, w jaki sposób został zrobiony ten spektakl, że takie połączenie dzieci, tej narracji, którą czytał Seweryn Andrzej, tego, jaka była muzyka do tego podłączona i w jaki sposób one też były zaangażowane w instrumenty muzyczne i to echo, które one robiły w odpowiednich momentach i były tak zaangażowane i po prostu no, naprawdę nie spodziewałam się, że to tak pięknie wyjdzie i że tak duże zaangażowanie wszystkich uczestników i że te dzieci były tak włączone bardzo w wiele elementów tego spektaklu i zrobiły to świetnie i były takie naturalne. No, byłam naprawdę bardzo wzruszona i bardzo bym polecała. I to jeszcze, wie pan, taki przekaz, który, że młodzież się w to angażuje.
1: Jaki przekaz?
7: Taki przekaz, no właśnie ten, co na końcu tego spektaklu był powiedziane, że ważni są ludzie w życiu, że nie ja sam, nie tylko pieniądze, nie tylko ciężka praca, która tak na końcu po 40 latach okazuje się, że ja jestem samotny.
8: Audycję przygotował Jan Kantyzienko.

Oprócz nowości płytowych dawno, niedawno także umawiamy się na koncerty i ten wątek teraz powróci. Zapraszamy Elżbieta Malinowska i Magdalena Łoś. Opowiadałam już Państwu, że Świdnicki Festiwal Bachowski jutro inauguruje Lupę Marmonique. Vincent Dumestre poprowadzi dwa koncerty, dwa różne programy. Jutro i w niedzielny wieczór w Kościele Pokoju w Świdnicy, ale jednym z bohaterów będzie także skrzypek, którego recital w piątek za tydzień będziemy transmitować. Théotime Langlois de Sfart, również bohater spotkań bachowskich na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy. On we wtorek już w Kościele Pokoju poprowadzi kolejną odsłonę kantatową. Poprowadzi wykonanie pierwszej, trzeciej kantaty Capella Cracoviensis i Akademia Bachowska. I tam właśnie od skrzypiec, od koncert, jako koncertmistrz poprowadzi to wykonanie. No a potem będziemy słuchać jego recitalu. Jesteśmy umówieni. I z tej okazji pomyślałam sobie, że dziś warto przypomnieć nagranie z Thomasem Danfordem i będziemy tropem ich programu zatytułowanego Szalony Kochanek, The Mad Lover, podróżować teraz do Anglii.

Tytułowa kompozycja Johna Iklesa to właśnie ów szalony kochanek, bardzo spokojnie przedstawiony w tym muzycznym portrecie. To tytuł całego albumu, który pokazali światu w listopadzie 2020 roku. To ten pandemiczny czas jesieni. Skrzypek to Tim Langua de Svarte i lutnista Thomas Danforth. Obrazują w tym programie angielską melancholię. Tak, tak, nawet szaleństwo w miłości może być pełne smutku, który był, ta melancholia, najprawdopodobniej pozą artystyczną, ale jakże lubianą przez ludzi tworzących, czy to sztuki teatralne, pozą wyśmiewaną w jednej ze sztuk przez Szekspira, ale obrazowanie jej muzycznie wydaje się bardzo typowo angielskie dla tego właśnie czasu. To melancholia, która przedstawiana jest w różnych aspektach muzycznych, w tym portrecie szalonego kochanka z czasów panowania Karola II. Taki mniej więcej moment możemy na osi czasu zaznaczyć. Historia opowiedziana jest, historia tej melancholii, przede wszystkim przez muzykę Włocha, który do Anglii przybył. Będziemy go słuchać, jego muzyki, skrzypka wirtuoza Nicoli Mattei, ale jeszcze przez chwilę włoski temat, doskonale Państwu znany, w opracowaniu Johna Iklesa, czyli te różne pomysły wariacyjne. No i myślę, że zanim przejdziemy do twórczości skrzypka wirtuosa Mateisa właśnie, którą będzie także w solowym recitalu przedstawiać niebawem Teotim Langua de Svarte na naszej antenie, recital ze Świdnicy za tydzień, posłuchajmy jeszcze jednej angielskiej kompozycji z tego albumu i ulubiony angielski bas Grant.

wariacyjne formy na stałym motywie basowym, powtarzanym jak mantra, to ten typowy angielski bass grand, o czym przypomniała kompozycja Johna Eclisa z albumu Szalony Kochanek. To nagranie Teotima Langwadesfart i towarzyszącego mu na lutni Tomasa Danforda. Z tego albumu wreszcie czas na muzykę włoską. Po kompozycjach dwóch Eclisa będzie to kompozycja Mateisa, o którym Państwu już wspominałam. Dwóch Mateisów przybyło do Włoch, ten starszy, senior i junior, czyli młodszy Mateis, tak jest podpisywany. Pochodzili z Włoch, oczywiście tak, skrzypek virtuos, z czasem mniej więcej te, co ślub Ludwika XIV, no ale będziemy słuchać włoskiej muzyki ukochanej wtedy w Anglii. No właśnie niekoniecznie melancholijnej, ale to Włosi przywozili owo słońce i wirtuozerię, której szukali Anglicy, a my ją także odnajdziemy w muzyce Mateisów. Będziemy słuchać teraz słynnego motywu folii opracowanego w formie

Wykonywana w XVII-wiecznej Anglii jest tematem płyty Szalony Kochanek i też ta tytułowa kompozycja Johna Eclisa już zabrzmiała w naszym spotkaniu. Ja teraz proponuję, byśmy poszli dalej i posłuchali kolejnych wariacji Mateisa, Włocha działającego w Anglii w XVII wieku z tego nagrania. Przypominam, że Teotim Langlois-Desfart to jeden z bohaterów rozpoczynającego się jutro festiwalu bachowskiego w Świdnicy.

La Folia, temat opracowywany przez tylu kompozytorów i także przez Nicolę Matheisa. Za nami taki właśnie przykład i nagranie znakomitego duetu Théotime Langlois-Desfarts i Thomas Danforth. Muzyka wykonana.

Nie ma to jak dobra szakona, ciakona po włosku i taki przykład właśnie za nami. Nicola Mateis i jego opracowanie basu stałego w świetnym wykonaniu. Teotim Langwadesfart i Thomas Danford i jeszcze jeden przykład z tej płyty Szalony Kochanek.

0: Nicolas Mateis i jego muzyka na koniec tego spotkania. To jest ta suita, jeden z najdłuższych utworów programu, który Państwu przypomniałam, z albumu wydanego w 2020 roku. To album znakomitych francuskich muzyków Théotime Langlois-Desfart i Thomas Danford, a Théotime Langlois-Desfart będzie bohaterem rozpoczynającego się jutro Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Bachowskie wątki także, Akademia Bachowska i Kapela Krakowiensis, zespoły, które poprowadzi już we wtorek, a piątkowy recital z muzyką Bacha, to w drugiej części, drugą partitą ze słynną Szakoną i muzyką między innymi Mateisa w pierwszej części będziemy transmitować ze Świdnicy dla Państwa. Umówieni. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry. Zapraszam na ostatnie w tym cyklu spotkanie z twórczością Claudii Rankin z tomu Obywatelka, amerykańska liryka, który ukazał się w przekładzie Joanny Mąkowskiej. Być może w poprzednich dniach zwróciło to już Państwa uwagę, że wiele tych tekstów jest pisanych w nieczęsto używanej w literaturze drugiej osobie liczby pojedynczej. Ty. Jakby autorka z jednej strony zaznaczała dystans wobec doświadczeń osoby mówiącej w wierszu, a raczej nie chciała ich opisywać w tonie osobistego wyznania, wyżalania się. Z drugiej strony jakby wyraźnie chciała każdą czytelniczkę i każdego czytelnika umieścić w środku opisywanych sytuacji. Posłuchajmy kolejnego prozatorskiego fragmentu. Czyta Magdalena Warzecha. Niedawno

0: No, byłaś przy tym, jak ktoś spytał filozofkę Judith Butler, co sprawia, że język może krzywdzić. Czujesz, jak wszyscy pochylają się z zainteresowaniem. Już samo nasze istnienie powoduje, że inni mogą się do nas zwracać, odpowiada. Cierpimy przez naszą podatność na cudze określenia. To, że inni mogą się do nas zwracać, warunkuje naszą emocjonalną otwartość, dodaje. Dzieje się to poprzez język. Długo sądziłaś, że rasistowski język ma na celu poniżyć cię i wymazać twoje istnienie. Po przemyśleniu spostrzeżeń Butler zaczynasz rozumieć, że w obliczu rasistowskich aktów językowych stajesz się hiperwidoczna. Krzywdzący język żeruje na wszystkich przejawach twojej obecności w świecie. Czujność, otwartość i chęć angażowania się wymagają w istocie tego, żebyś zaznaczyła swoją obecność. Sprawdzała, pyskowała i, choć to szalone, prosiła.
1: Podtytuł tomu Amerykańska liryka sugeruje wiersze jako podstawowy gatunek, tymczasem jest ich w książce nie tak wiele. Być może współczesna Ameryka z trudem daje się ująć w wersy. Posłuchajmy jednego z nielicznych, nieco bardziej typowych wierszy.
0: I tak niesłyszalne rozchodzi się po Stanach. To wołanie odsuwa się od oblicza Ameryki. Przekrwione oczy wzywają Amerykę, która nie może cieszyć się z bycia wezwaną do odpowiedzi. Ameryka wolna od Ameryki. Nasze życie to nasłuchiwanie, aż otworzy się gardło. Długość tej ciszy kształtuje nasze życie. Gdy otworzył usta, żeby coś powiedzieć, jego mową było to, co wyryte w ciszy. Długość ciszy staje się życiem.
1: Na koniec tekst zamykający książkę, stanowiący zarazem konkluzję i klamrę łączącą najważniejsze jej wątki.
0: Słyszę równomierny oddech, który otwiera przejścia do marzeń. I tak, chcę przerwać, żeby powiedzieć jemu, jej, nam, tobie, wam, mnie, że nie wiem, jak zakończyć coś, co nie ma końca. Opowiedz mi historię, mówi, obejmując mnie. Wczoraj, zaczynam opowieść, czekałam w samochodzie, aż upłynie czas. Podjechała kobieta i zaczęła parkować przodem do mnie. Nasze spojrzenia się spotkały, a to, co upłynęło, upłynęło tak szybko, jak odwrócenie wzroku. Wycofała i zaparkowała po drugiej stronie. Mogłam za nią pojechać, żeby zakłopotać ją pytaniem, ale musiałam już iść. Czekano na mnie na korcie. Chwyciłam rakietę. Wschód słońca jest powolny i pochmurny. Ciągnie za sobą światło, ale ledwo. Wygrałaś? Pyta. To nie był mecz, mówię. To była lekcja.
1: Fragmenty z tomu Klaudii Rankin Obywatelka czytała Magdalena Warzecha. Zapraszam też do wysłuchania rozmowy z poetką. W poniedziałek w audycji Wybieram Dwójkę po 17:00. Do usłyszenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: Słuchają Państwo Dwójki. Minęło południe.
1: Źródło.

Nasz program realizuje Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dzień dobry. W dzisiejszym magazynie pojawi się sporo nowości płytowych. Wrócę też do kolejnych nowych nagrań Iana Brennana, który od lat podróżuje po świecie, rejestrując niezwykłe zjawiska muzyczne, czy to w Afryce, czy w więzieniach Ameryki Północnej. Ale zaczynamy od jednej z najważniejszych nowości tych wakacji. Grupa Mino Crusaders z albumu From Japan with Love.

właśnie w słynnym Blue Note płyty pod tytułem From Japan with Love. W piątkowych źródłach no, nie mogliśmy pominąć tej nowości i zespołu, do którego powracam tutaj dość często. Zespołu, który pokazuje, że japońskie pieśni tradycyjne, takie jak słuchana przed chwilą Hanagasa Ondo, to muzyka znakomicie odnajdująca się w dialogu z kumbią, afrobitem, muzyką karaibską czy latynoską. Źródłem tych pieśni dla muzyków Minyo Crusaders są między innymi dawne nagrania, takie jak to, którego posłuchamy za chwilę. Sięgam teraz po fragment opublikowanej w Japonii przedwczoraj nowej serii King Minyo Folkways, prezentującej najcenniejsze nagrania japońskiej muzyki ludowej, zarejestrowane na płytach 78-obrotowych w okresie przedwojennym oraz w latach powojennej odbudowy Japonii. Nad tą serią czuwa dwóch znawców Minyo. Pierwszym z nich jest Katsumi Tanaka, gitarzysta i lider zespołu Minyo Crusaders. No a drugim jest Kiyoshi Kikuhara, znany też jako DJ Parakush, badacz, popularyzator japońskiej muzyki tradycyjnej, no i ceniony DJ. A pieśń, której posłuchamy, nosi tytuł Aizu Bandai-san, pieśń o górze Bandai.

brzmienie dawnej Japonii zapisane na płytach 78-obrotowych. W magazynie Źródła słuchaliśmy fragmentu kompilacji wydanej dosłownie przedwczoraj w Japonii, kompilacji King Minyo Folkways, na której znalazły się dziesiątki pieśni tradycyjnych Minyo, zebranych przez dwóch badaczy i DJ-ów, czyli Katsumiego Tanaka.

Sasuke z zespołu Minio Crusaders, a także Kiyoshiego Kikuharę. I mam wrażenie, że do tych nagrań, a także do nowej płyty Minio Crusaders From Japan With Love będziemy jeszcze wracać w te wakacje na antenie dwójki. No a teraz przeniesiemy się o kilka tysięcy kilometrów na zachód od Japonii, na wybrzeże Omanu. Tam w regionie Ash-Sharqiyya do dziś żyją potomkowie mieszkańców Afryki Wschodniej, niewolników sprowadzonych przed wiekami przez Ocean Indyjski. Ich pieśni, zwane Al-Mudema, śpiewane są głównie w języku Suahili, ale też współcześnie w języku arabskim. Towarzyszą im dudy omańskie, zwane kurbach, także muszle morskie używane jako instrumenty dęte oraz rozbudowana perkusja. I te zapomniane, niezwykłe pieśni zarejestrował ostatnio Ian Brennan. To jest postać, która powraca dość często w naszych piątkowych spotkaniach w źródłach. Badacz, producent muzyczny, no i autor licznych nagrań, także nagrań terenowych dokonywanych w różnych zakątkach świata. Również laureat nagrody Grammy za swoje dokonania. No, słuchaliśmy już między innymi pieśni więźniów osadzonych w jednym z amerykańskich więzień, zarejestrowanych właśnie przez Iana Brennana. Słuchaliśmy także pieśni z różnych stron Afryki. No a dzisiaj trafiamy do Omanu, żeby posłuchać tej niezwykłej muzyki, w której łączą się wpływy Afryki i Półwyspu Arabskiego. Nowy album nosi tytuł Oman Bagpipe Singers. No i właśnie, jednym z głównych bohaterów tej płyty są dudy, wspomniane dudy omańskie, kurbach. No i zespoły, które wykonują te pieśni, dwa zespoły, które określają się mianem, można to tak określić po polsku, dudowych śpiewaków, Al-Aldjia, a także Al-Kair. Oba zespoły spotkały się na jednej z omańskich plaż, no a swój sprzęt nagrywający miał przy sobie wówczas Ian Brennan i tak oto powstały te nagrania, które znalazły się na płycie Oman Bagpipe Singers. Oto te dwie grupy przed nami we fragmentach dwóch pieśni.

Muzyka z południowego wybrzeża Omanu, z nowej płyty Oman Bagpipe Singers, zarejestrowanej przez Iana Brennana. Ale Mudema to są te pieśni, takim mianem właśnie je określa się. A jej najbardziej charakterystycznym instrumentem jest kurbach, czyli odmiana dud. I co ciekawe, wbrew często powtarzanej opinii, nie trafiły one do Omanu ze Szkocji, a trzeba dodać, że Oman był niegdyś częścią, nieformalną częścią Imperium Brytyjskiego. Badania archeologiczne wskazują, że pokrewne instrumenty istniały na Półwyspie Arabskim ponad 2000 lat przed ich pojawieniem się na Wyspach Brytyjskich. No a drugim znakiem rozpoznawczym stylu Al-Mudema jest muszla morska, w którą muzycy dmą niczym wróg. No i to jest wyraźne nawiązanie do morskiej historii tego regionu. No bo ta muzyka przypomina, że Oman od wieków był ważnym centrum handlu na Oceanie Indyjskim, a jego kultura ukształtowała się na styku wpływów arabskich i wschodnioafrykańskich. Za kilka minut powrócimy do nagrań Iana Brennana, ale na moment odejdziemy od tej surowej, tradycyjnej muzyki, tych surowych brzmień. I chciałbym teraz na chwilę udać się z Państwem do Sudanu, żeby posłuchać jednego z nagrań zmarłego w ubiegłym roku Abdela Gadira Salima. W tym roku słynny sudański muzyk skończyłby 80 lat. No a my posłuchamy nagrań jednej z jego grup, czyli Abdel Gadir Salim, All Stars.

Abdelgadir Salim, jedna z największych gwiazd muzyki sudańskiej. Artysta, który urodził się w Darfurze, no i zasłynął jako mistrz hakiby i nowoczesnej sudańskiej muzyki popularnej, czerpiącej z tradycji regionu Kordofanu i Darfuru. Pożegnaliśmy go w grudniu ubiegłego roku, a w tym, przypomnę, Salim skończyłby 80 lat. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i magazynu Źródła, w którym powracamy teraz do nowych nagrań zarejestrowanych w Afryce przez Iena Brennana. Tym razem trafimy do Namibii, gdzie Ian Brennan w ostatnim czasie rejestrował lud Himba. I tak powstała płyta wyjątkowa z kilku powodów. Jej tytuł to Himba Hymn Ghosts of Namibia's Skeleton Coast. Pierwsze w historii wydawnictwo poświęcone muzyce ludu Himba z północno-zachodniej Namibii. Himba, co warto dodać, to być może najbardziej rozpoznawalny lud Afryki, bo ich wizerunki często trafiają na okładki albumów i do przewodników turystycznych. Jednak Ian Brennan postanowił odwrócić tę perspektywę. Jak sam mówił, nie chciał fotografować członków ludu Himba ani egzotyzować, lecz po prostu ich wysłuchać. Muzycy nie zostali tutaj poproszeni o to, żeby odegrać spektakl dla turystów. Nagrania powstały w miejscu, w którym po prostu żyją, no i w sposób możliwie najbliższy codzienności. A mamy na tej płycie przede wszystkim pieśni.

Pieśni wielogłosowe, ułożone w wielowarstwowe faktury wokalne, które Ian Brennan jeszcze dodatkowo, można powiedzieć, urozmaica przy użyciu różnych efektów elektronicznych, takich jak pogłos. Bardzo ciekawy zabieg, bo do tej pory Ian Brennan raczej rejestrował materiał jeden do jednego, to znaczy

zupełnie niezwykłej pieśni, pieśni będącej imitacją ataku lwów na stado bydła. Himba, hymn Ghosts of Namibia's Skeleton Coast. I'm

Duchy Namibii. Himba, hymn Ghosts of Namibia, Skeleton Coast. Fragment nowej płyty w magazynie Źródła w programie drugim Polskiego Radia. Niezwykłe nagrania pieśni ludu Himba zarejestrowane przez Iana Brennana. Amerykański producent muzyczny, autor nagrań terenowych po raz kolejny nas zaskakuje swoimi odkryciami. No, jestem ciekaw, co szykuje jeszcze w tym roku, bo to jest artysta, producent, który publikuje kilka płyt rocznie, a ja staram się śledzić i przedstawić.

przedstawiać Państwu te najnowsze dokonania Iana Brennana właśnie w piątkowym magazynie Źródła. I po tej sporej dawce nagrań terenowych z Afryki proponuję teraz przenieść się do Korei i po muzyce transowej z Omanu, po pieśniach z Namibii, teraz muzyka spod znaku minimalizmu, muzyka koreańska Park Ji-ha, czyli artystki, która od lat udowadnia, że tradycyjne koreańskie instrumenty mogą brzmieć niezwykle współcześnie i doskonale odnajdują się w takim współczesnym kontekście, we współczesnym języku muzycznym. Dosłownie wczoraj ukazała się nowa płyta tej koreańskiej artystki. Płyta zatytułowana Cyclic Illusions, na którą składają się cztery utwory, każdy z nich poświęcony innej porze roku. No a skoro mamy lato, to posłuchajmy letniej iluzji Park Ji-ha.

kilka minut medytacji w towarzystwie dźwięków koreańskiej artystki Park Ji-ha. Nowe nagranie, kompozycja Summer Illusion z albumu Cyclic Illusions. No a usłyszeliśmy tutaj instrumenty, na których gra właśnie Park Ji-ha, między innymi piri, czyli bambusowy instrument stroikowy, swego rodzaju koreański obój, sengwang, koreańskie organki ustne, yanggeum, cymbały koreańskie, no a do tego instrumenty już znacznie lepiej znane, czyli dzwonki, poza tym na albumie pojawia się też flet, no i subtelna elektronika. No i przy brzmieniach elektroniki pożegnamy się dzisiaj, bo na pożegnanie tercet Imperial z wydanej w tym roku płyty Prymat. Dziękujemy Państwu, Elżbieta Malinowska i Krzysztof Dziuba. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wspomnienia Jana Kręca. Mija setna rocznica urodzin tego wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta. W nagraniu archiwalnym artysta opowiada m.in. o Witoldzie Lutosławskim i swoich pozamuzycznych pasjach.
2: To było pod koniec okupacji, kiedy właściwie on nie był tym wielkim Lutosławskim. Grywali razem z panównikiem w kawiarni. Grywali wspaniałą muzykę.

wtedy powstały zresztą wariacje na temat Paganiniego Lutosławskiego. To był ten pierwszy moment. Muszę powiedzieć, że wtedy, jeśli chodzi o polską muzykę, to się oczywiście mówiło o następcach Szymanowskiego, głównie romanie Palestrze. Później jakoś wypłynął Panufnik. Może mu w tym dopomagało to, że był dyrygentem również. Jego prawykonanie uwertury tragicznej pierwszej symfonii. To były moje młodzieńcze fascynacje. A Lutosławski to dopiero lata powojenne, kiedy coraz to następny jego utwór bardziej fascynował i bardziej mnie jako dyrygenta zachęcał do dyrygowania. I doszło do tego, że właściwie Lutosławski stał się moim stałym kompozytorem w repertuarze wszystkich moich koncertów światowych w Polsce, na festiwalach i bez festiwali. Jakiś utwór, już nie pamiętam który, nagrywałem w Katowicach jako znów dyrygent WOSPR-u i państwo lutosławscy przyjechali do Katowic, mieszkali u mnie w moim mieszkaniu. Ja, który byłem taki bartokista, nazwijmy to, a zbliżała się jakaś rocznica jego śmierci, powiedziałem Witoldowi: słuchaj, nie napisałbyś czegoś na pamiątkę Bartoka? Czyli właściwie ja byłem tym impulsem powstania tego utworu, który jest od pierwszej do ostatniej nuty doskonały, w którym niczego nie można zmienić i który właściwie, nawiązując w jakimś sensie do Bartoka, jest tak strasznie jednocześnie, tak ogromnie lutosławski. Lutosławski rzeczywiście na zewnątrz, jako człowiek, był bardzo powściągliwy, był jak najdalszy od wszelkich ekshibicjonizmów. To wszystko, co było, tkwiło w nim. Ale, jak wiadomo, poza człowiekiem istnieje jego dzieło. Jeżeli studiujemy, a później słuchamy jego muzyki, to jest to muzyka niepowściągliwa, nie jakaś zimna, prawda? Lutosławskiego muzyka prawie z reguły ma ogromne emocje. I mnie się wydaje, że tu jest paradoks. Lutosławski jako kompozytor i jego wykonania kompozytorsko-dyrygenckie mówiły o jego podejściu do własnej twórczości. Ale śmiem twierdzić, że zawsze w utworach specjalnie wielkich, wspaniałych jest margines dla wykonawców. I tutaj ja jako dyrygent emocjonalny, starając się nie przekraczać oczywiście stylistyki tego kompozytora, wypełniam swoje wykonania większą emocją niż to praktykował kompozytor. I właśnie kiedyś na koncercie kompozytorskim Warszawskiej Filharmonii, już Narodowej wtedy, Lutosławski przyszedł po koncercie do mnie, był obecny, myśmy grali muzykę żałobną, koncert na orkiestrę i livre pour orchestre. I był taki bardzo ożywiony i powiedział: tak, mi się bardzo podobało, że ta moja muzyka miała dziś tyle emocji. Czyli zaakceptował. I ta akceptacja ośmieliła mnie, żebym postarał się dalej spełniać wierność wobec kompozytora, niejednocześnie nie przestając być sobą jako wykonawca. Bardzo wielu najsłynniejszych nawet dyrygentów za młodu próbowało kompozycji. Ja próbowałem przez niemałą ilość lat łączyć te dwie sprawy. No i muszę powiedzieć, że z dziedziny kompozycji to tak trudno właściwie mówić o sobie. To jest zawsze takie subiektywne, a więc nieprecyzyjne. Ale przyjęcie mojej pierwszej symfonii, zarówno bardzo znana i ogromnie pozytywna recenzja Kisielewskiego, jak i później fakt, że Ansermet, nieuprzedzony o niczym, wśród kilkunastu partytur polskiej muzyki wybrał moją symfonię i ją dyrygował z orkiestrą Swiss Romande, były dla mnie tymi dowodami, no, że może i w tej dziedzinie mogę coś zrobić. Ale oczywiście być twórcą, to znaczy przez wiele lat się doskonalić, przez wiele lat szukać, eliminować systematycznie, powoli, widząc cel, gdzieś tam ten cel bardzo w górze dążyć. Ciągle w osiąganiu tego celu przeszkadzała mi oczywiście dyrygentura. Natomiast jeśli chodzi o, czy kompozycja pomaga dyrygentowi, ja myślę, że bardzo, bo ktoś, kto studiuje partyturę cudzą, a sam jest kompozytorem, czyli umie pisać własne partytury, pozwala mu studiować chyba dogłębiej. Pozwala mu od strony tak zwanej kuchni kompozytorskiej widzieć ten utwór. I to jest zawsze pomocne. Nie mówiąc o tym, że jak robię prawykonania, że jak robię muzykę współczesną, to właściwie jestem na wpół twórcą. Jestem bardziej

0: twórcą niż dyrygent, który nic nie ma wspólnego z warsztatem kompozytorskim. To się tak w moim życiu bardzo przeplatało jedno z drugim.
1: Był okres, że rzuciłem dyrygowanie. To był czas, kiedy współpracowałem z Fittelbergiem i powiedział, jak pan chce komponować, niech pan komponuje. I wtedy miałem taki śmieszny incydent w życiu. Dyrektor Śliwiński, kiedyś w Poznaniu, a później dyrektor Filharmonii w Warszawie, Filharmonii Narodowej, powiedział do mnie, ty będziesz dyrygentem, nie udawaj, że rzucasz dyrygenturę. Mnie to zezłościło i powiedziałem, no to załóżmy się, że będzie tak, jak mówię. I założyliśmy się o samochód. I proszę sobie wyobrazić, że 2 lata trzymałem się jako kompozytor, nie dyrygowałem. Śliwiński się martwił, że przegra zakład, ale umarł Fittelberg. Dostałem depeszę z Katowic, dziś w nocy umarł Fittelberg. Czekamy na pana. A ja im kiedyś przyrzekłem, że jeżeli będą w potrzebie, to przyjdę do nich. No i w tym momencie byłem w wielkim kłopocie. Co teraz zrobić? Właściwie prawie całą noc przegadałem z moim przyjacielem Kazimierzem Serockim. Do 5 rano martwiliśmy się i on jednak stwierdził, że powinienem dyrygować. W tym momencie przegrałem zakład. Poszedłem do Katowic i powiedziałem Śliwińskiemu, słuchaj, mogę ci dostarczyć bardzo lichy samochód, taki, który ledwo będzie się trzymał, albo mogę ci dać rekompensatę 15 tysięcy złotych. On się zgodził na 15 tysięcy złotych, zapłaciłem mu te 15 tysięcy i w ten sposób uratowałem mój honor.
0: Mimo, że zrobiłem nie karierę kompozytorską, a karierę dyrygencką, mimo, że właściwie będąc na obu półkulach znanym, dyrygując tyloma orkiestrami, etc., etc., ale jednak to nie odurzyło mnie na tyle, żebym powiedział sobie, no to jest moja jedyna droga. Nie, jednak ciągle i stale tęsknię do tej miłości, o której mówimy, czyli do komponowania. I postanowiłem reżyserować nagle swoim życiem i nie zdawać się na los. Czyli powiedziałem sobie, że ta dyrygentura dała mi zaspokojenie ambicji, dała mi bardzo dużo, ale chciałbym teraz wrócić do komponowania, czyli sprawy z młodości w sposób naturalny się przypominają. I prowadzę taki troszkę, niektórzy mówią, dziwny, inni ekstrawagancki, a inni mi nawet zazdroszczą może, stwierdzają, że świetny tryb życia. Dzielę rok na 2 części, trochę nierówne. 7 miesięcy jestem dyrygentem. Niemniej później przychodzi te bardziej letnie i jesienne 5 mniej więcej miesięcy, kiedy jestem tylko kompozytorem i skupiam się na tej pracy, kiedy wreszcie inne partytury mogą wyjść, że tak powiem, z mojej głowy i mogę się skupić na własnych ideach.
1: Jestem optymistą w życiu, bo to jest moją naturą i to pomaga żyć. Ale w twórczości jakieś minorowe odzywają się akcenty, jakaś skłonność do smutku czy do tragizmu nawet istnieje we mnie. Ja sądzę, że to są te głębsze warstwy, żeby użyć słowa patetycznego, duszy ludzkiej. Bo nie zapominajmy, że ja jednak w młodości już przeżyłem okupację. To wszystko nie mogło pozostać bez echa. To wszystko gdzieś tam jest we mnie.
2: A czy tworzenie dla pana to jest akt radosny, czy bywa też bolesny? Bo...
1: Oj, to jest żmudna sprawa. Czasem człowiek się męczy, przeklina i szuka rozwiązań. I właściwie najmilszy moment to jest tak zwana pierwsza inspiracja. I to nie wiadomo gdzie i kiedy człowieka złapie. Czasem jak się nagle wysiada z samochodu i otwiera bramę na podwórze, prawda, może złapać jakiś pomysł, jakaś idea. Czasem jak się rano człowiek budzi, jeszcze leży w łóżku i coś mu się zaczyna rodzić muzycznie. To są bardzo sympatyczne, bardzo miłe momenty, ale później po napisaniu szkiców ta cała taka sprawa przetworzeniowa, pisanie partytury, różne detale, przegryzanie się przez formę, jak mówił Gombrowicz, to jest takie istotne. Jest to duży trud, trud tworzenia. No i później człowiek jest rzadko zadowolony z rezultatu. Właściwie kompozytor powinien być krytyczny. Choćby nawet mógł się absolutnie podpisać pod swoim utworem, to jednak nie powinien być zachwycony swoimi utworami, raczej krytyczny. Trudno mówić o własnym stylu, o własnych wypowiedziach muzycznych, ale teraz staram się tworzyć w stylu, który jest jakąś

0: syntezą moich doświadczeń. Jestem daleki od eksperymentowania, jestem daleki od jakichś zbyt awangardowych pomysłów. Doceniam melodykę, doceniam brzmienie. Oczywiście, że moje doświadczenie dyrygenckie sprowadza się do dużej znajomości orkiestry, czyli właściwie instrumentacja jest to jakiś mój konik. To dla mnie wiele oznacza, ale nie lubię mówić w słowach o muzyce. Trzeba słuchać tego. Bardzo bliska była mi zawsze literatura. Od młodzieńczych lat miałem swoje ideały. Konrad to był mój bliski autor i wszystko, co Konrad napisał, jak to się mówi, połykałem z wielkim zainteresowaniem i absolutnie tępię takie mniemanie, że Konrad jest marynistycznym autorem. On pisał o morzu, o okrętach, ale to jest wszystko metafora. On pisał o ludziach, o duszy ludzkiej, o wszystkim tym, co człowieka w głębi dotyczy. Później Dostojewski bardzo mnie frapował, jego rosyjski emocjonalizm, jego krańcowości. Później oczywiście Prusta całego przeczytałem nieraz. Teraz po latach wróciłem do Prusta i muszę powiedzieć, że jednak się nie zastarzał, że jednak to jest znakomita literatura. Poza literaturą bliskie mi było malarstwo. Nie w sensie, żebym malował sam, ale malarstwo, obrazy, tacy autorzy jak Paul Klee bardzo mnie zawsze interesowali. Gdziekolwiek byłem w świecie, w jakichś miastach, chodziłem do muzeów na wystawy malarskie. Można powiedzieć, że tak jak w malarstwie obowiązuje kolorystyka, obowiązuje pierwszy plan, drugi czy trzeci plan, obowiązują pewne zasady ścisłe, tak to się przenosi na muzykę, tak w muzyce te same sprawy są ważne. Także z malarstwa można powiedzieć brałem, nie w sensie dosłownym, ale brałem elementy, które przenosiłem do mojego języka muzycznego. No ja zawsze mówiłem, że trzeba żyć pełnią życia. Jak to się mówi popularnie, bez muzyki nie byłbym tym, kim jestem, ale oczywiście niezwykle cenię sobie i dobrze się czuję w rodzinie. Rodzina moja z wnuczkami, mamy z żoną wnuczkę i wnuka, to wszystko razem czyni, że właściwie widzę jakiś głębszy sens życia, nie tylko zawodowy. A poza tym jestem bardzo wrażliwy na naturę. Na Mazurach spędzam dużo czasu i wszystkie pory roku, z wszystkimi niuansami, z jesienią, która przychodzi i roztacza swoje cudowne kolory, opadłe liście, ale jakież cudowne, to wszystko jest dla mnie wielką wartością. Zawsze się zastanowiłem, mówiąc o porach roku, czy wiosna jest piękniejsza, czy jesień. To jest rzecz nie do rozstrzygnięcia. Wiosna jest radosna. Motyle, młode ptaszki, to wszystko razem człowiekowi daje radość życia. Ale jesień refleksyjna jest tak głęboko, nawet poważna, głęboko zastanawiająca i na szczęście zawsze mamy nadzieję, że po tej jesieni i zimie będzie znowuż wiosna.
1: To były wspomnienia dyrygenta i kompozytora Jana Kręca, które na naszej antenie przypomnieliśmy z okazji setnej rocznicy jego urodzin, która przypadła 14 lipca.
2: Tu dwójka, jest piątek, 17 lipca, minęła 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Aleksandra Kurzak.
2: A przed mikrofonem Monika Zając, witam i zapraszam na popołudniowe wydanie Wiadomości Kulturalnych. W londyńskiej Royal Albert Hall rozpoczyna się dziś festiwal BBC Proms, jeden z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej na świecie. Opening Night of the Proms będziemy transmitować na naszej antenie. Specjalnie na tę okazję BBC zamówiło u brytyjsko-francuskiej kompozytorki Josephine Stevenson utwór na chór i orkiestrę.
1: Byłam trochę onieśmielona, bo pod względem obsady wykonawczej to zdecydowanie największy utwór, jaki kiedykolwiek napisałam. Zwykle moja muzyka jest subtelna, dlatego tym razem ucieszyła mnie możliwość uzyskania potem

0: potężnego brzmienia i zapisania detali przy tak dużej liczbie instrumentów. Partia chóru, czyli słowo, stanowi dla mnie pierwszą warstwę utworu. Wokół niej budowałam całość, dopasowując do tekstu różne instrumenty i ich barwy, ale zachowałam przy tym mój charakterystyczny język muzyczny. Będę towarzyszyć muzykom od drugiej próby.
1: A o rezultatach prób będzie można przekonać się już dziś, także w dwójce, początek transmisji o 20. Pozostajemy w świecie muzyki. Wieczorem zabrzmią dwa z trzech gdańskich karilonów. Mowa o zestawie dzwonów umieszczonych w wieży kościoła świętej Katarzyny oraz o instrumencie mobilnym. Zaprezentują się obecni i dawni studenci karilonu, mówi gdańska karilonistka Monika Kaźmierczak.
2: Należy spodziewać się utworów na karilon, gitarę, saksofon i akordeon. To pierwszy raz taki zestaw będzie miał miejsce. I pojawi się również utwór po raz pierwszy na dwa karilony. Karilon wieżowy kościoła świętej Katarzyny i karilon mobilny, który będzie stał przez cały dzień pod świętą Katarzyną. Studenci wykonają na nim utwór Simeona, ten Holta Canto Ostinato. To jest taki holenderski, minimalistyczny utwór z 76 roku. Bardzo, bardzo transowy i wspaniały.
1: Koncert rozpocznie się o 20:30. Inni studenci karilonu wystąpią także jutro w południe, grając na zestawie dzwonów umieszczonych w wieży ratusza głównego miasta. Oba koncerty są organizowane w ramach 28. Gdańskiego Festiwalu Karilonowego. Doktor Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk jest związany z IPN od 2000 roku. Stanowisko wiceprezesa objął 10 lat temu, gdy na czele Instytutu stanął Jarosław Szarek. Wcześniej był ekspertem w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, asystentem i wicedyrektorem sekretariatu prezesa Janusza Kurtyki. W latach 2015-16 kierował Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów. W Lublinie trwają przygotowania do festiwalu Retradycja Jarmarku Jagiellońskiego. Tegoroczna odsłona jest poświęcona dzieciom i dzieciństwu. Jednym z ważniejszych wydarzeń festiwalu będzie Letnia Szkoła Tradycji, która w tym roku skupia się na sposobach przekazywania tradycji najmłodszym. Trwają zapisy, a organizatorzy zachęcają do udziału, podkreślając praktyczny i inspirujący charakter programu. Mówi jedna z organizatorek, Agata Turczyn.
3: Polega to na tym, że mogą Państwo wybierać spośród pięciu grup tematycznych, które w tym roku będą skupione na tym, w jaki sposób można tradycję ludową przekazywać dzieciom, przekazywać najmłodszym. I w zależności od tego, co Państwa bardziej interesuje, można na przykład wziąć udział w zajęciach, które poświęcone są muzyce instrumentalnej i na przykład graniu do tańca. I te zajęcia będzie prowadziła Paula Kinaszewska, będzie nam dorosłym podpowiadać, jak dzieciom przekazywać tę muzykę instrumentalną, jak ją też wykorzystywać ogólnie do umuzykalnienia dzieci, do rozwoju na przykład umiejętności rytmicznych, bardzo wielu innych spraw.
1: Zapisy do Letniej Szkoły Tradycji są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej. Tegoroczna odsłona festiwalu rozpocznie się 21 sierpnia w Lublinie. Jest do dziś najbardziej znanym reżyserem teatralnym Niemiec. Słynny Frank Castorf obchodzi dziś 75. urodziny. Sylwetkę twórcy przybliża nasza korespondentka.
4: Urodzony w 1951 roku w ówczesnym Berlinie Wschodnim, Frank Castorf zaczynał karierę teatralną w położonym blisko polskiej granicy Zentrenbergu. Jeszcze przed upadkiem muru rozpoczął współpracę ze scenami zachodnioniemieckimi. Zasłynął zrealizowanym w Monachium spektaklem Miss Sarah Sampson, zaproszonym w 1990 roku do niemieckojęzycznych spotkań teatralnych, gdzie był odtąd częstym gościem, ustanawiając absolutny rekord 15 nominacji. Przez 25 lat Castorf kierował teatrem Volksbühne Amrosa Luxemburgplatz i nadał nowego ducha tej scenie. Tu powstały jego najsłynniejsze interpretacje sztuk Brechta i Dostojewskiego. Specyfiką Castorfa jest teatr polityczny, dyskursywny, poszukujący i forsowny. Dziś 75-letni reżyser pracuje jako wolny strzelec w teatrach i operach od Bazylei przez Paryż do São Paulo. We wrześniu w Berliner Ensemble odbędzie się premiera jego najnowszej inscenizacji Mephisto według Klausa Manna. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: W tym serwisie to już wszystko. Usłyszymy się ponownie o 16, a szczegóły zawsze znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Jeden utwór, jedna piosenka, tylko tyle i aż tyle może przynieść kompozytorowi nieśmiertelność. Ale może też przesłonić ogrom dorobku. Dziesiątki płyt, setki koncertów, muzykę pisaną dla teatru, filmu i dla poetów przez ponad 60 lat. Gościem audycji Cafe Muza będzie artysta o naprawdę wielu muzycznych twarzach, choć dla dużej grupy słuchaczy na zawsze związany z tą jedną, szczególną melodią. Włodzimierz Nahorny odwiedzi Studio Dwójki w niedzielę o 10. Zapraszam, Roch Siciński.
0: Autopromocja.
2: Piątek, 17 dzień lipca, już prawie 7 minut po 13.
3: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.
4: Jest to jeden z dwóch.
5: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko...
0: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
2: Kłaniamy się, dzień dobry, Elżbieta Malinowska i Bartosz Panek i zapraszamy Państwa do odbycia wspólnych dwóch podróży. Obie będą nieśpieszne, pierwsza rowerem, druga łodzią. Przypomnimy dziś również znaną prawdę, że te nawet bliskie podróże mogą być w istocie naprawdę dalekie. Ta pierwsza rozpocznie się w Gorzowie, zakończy w Patagonii, bo tam właśnie wyruszyli Zbyszek i Lila. Rowerzyści zainspirowani ideą sztafety Kazimierza Nowaka. Na rowerach pokonali tysiące kilometrów, zmagali się z wiatrem, pustką i własnymi słabościami, co w tej sytuacji jest dość oczywiste, no ale przede wszystkim odkryli właśnie jeszcze jedną prawdę o tym, jak podróż potrafi przewartościować codzienność. Dzienniki rowerowe, przed nami reportaż Beaty Szady.

0: Zbyszek Sas się pakuje. Za kilkanaście dni wyrusza do Argentyny.
1: Powiedzmy, że to na brudne rzeczy.
0: Przez 3 tygodnie codziennie będzie przemierzał 55 kilometrów. Dystans akceptowalny, choć jak się okaże, pogoda nie ułatwi zadania. Zbyszek bierze udział w sztafecie rowerowej o nazwie Dzienniki Rowerowe. Z południa Ameryki Południowej na jej północ. Przyszedł czas na pakowanie. Zbyszek zaczyna od ubrań. Wszystko przebiega szybko i sprawnie.
1: Z szafy biorę tak.
2: Ale ty masz tutaj porządek. Ja nie mogę.
1: No wiesz, ja się przynajmniej raz w miesiącu pakuję i rozpakowuję na rower, także żeby mi było łatwiej, to musiałem się doprowadzić do takiego tam klarownego.
0: Bo Zbyszek pracuje jako przewodnik wycieczek rowerowych. Tak więc zabiera 2 pary krótkich spodenek, 1 długie, 3 koszulki z krótkim rękawem, 1 z długim, kamizelkę, puchówkę, 4 pary skarpet, 4 pary slipek. To wszystko na 3 tygodnie jazdy rowerem. W międzyczasie mówi.
1: Takie etapy są zawsze przygotowywanie do podróży.
2: No.
1: Że najpierw tam pomysł, mapa, panowanie trasy. Taki pierwszy etap. Drugi to jest kupienie biletu, czyli to już jest takie postawienie kropki nad i. No a trzeci to pakowanie, czyli to już jest taki naprawdę początek tej podróży. No oczywiście przeciwdeszczowa, Gore-Tex z długim rękawem.
2: I zaraz weźmiesz całą swoją szafę.
1: No właściwie tak, no bo mam tutaj te rzeczy, których używam.
3: Dzienniki rowerowe, Ameryka Południowa.
2: Pokażesz mi, ile to miejsce zajmuje? Czy to się w ogóle zmieści?
4: To, no do sakwy, no to zajmie mniej więcej niż pół sakwy. Te rzeczy, które pokażę.
2: Jak Państwo słyszą, nowy sienka.
1: Nowe. Pologowana. W jednej sakwie zmieszczę wszystkie ubrania, śpiwór, karimatę.
0: Drugiej będą rzeczy wspólne. Między innymi namiot, narzędzia rowerowe, kuchenka gazowa.
1: 2 sakwy w zupełności wystarczą, żeby się zmieścić.
0: Sztafeta Dzienniki Rowerowe

0: Wyruszyła z argentyńskiego wybrzeża w październiku 2025 roku, biegnie przez Ushuaię, najbardziej na południe wysunięte miasto świata, Patagonię, Andy, aż po granice Kolumbii i Panamy, gdzie kończą się drogi lądowe. Razem 25 tysięcy kilometrów, półtora roku w drodze. Sztafeta podzielona jest na etapy. Każdy ma 3 tygodnie. W jednym etapie uczestniczy kilka osób. W piątym jadą Zbyszek, jego partnerka Lila, Ola i Piotr. Początek ich trasy – El Calafate w Argentynie, koniec – Lago Verde w Chile. Jednym słowem – Patagonia. Region słynący z najbardziej zróżnicowanego górskiego krajobrazu i najbardziej kapryśnych warunków atmosferycznych na Ziemi. Zajmuje powierzchnię ponad 2 Hiszpanii, a mieszka w niej zaledwie 2 miliony ludzi. Z Lilą Bilińską i Zbyszkiem Sasem spotykam się jeszcze przed ich wylotem do Ameryki Południowej. Siedzimy w salonie, za oknem plucha, wszak listopad, a my grzejemy się przy kominku. Lila, 53-letnia, drobna i delikatna blondynka, zawodowo zajmująca się, jako jedna z zaledwie kilku kobiet na świecie, sprzedażą i nadzorem technicznym ogniotrwałych materiałów ceramicznych w hutnictwie czy metalurgii. Zbyszek Sas, 60-latek z małym brzuszkiem i włosami za ucho, dawniej przedsiębiorca, dziś, jak już wiemy, przewodnik wycieczek. Poznali się na wycieczce rowerowej w Toskanii, gdzie Zbyszek był przewodnikiem, a Lila uczestniczką z długą, kilkunastoletnią przerwą od roweru. Oboje mają bardzo przyjemne głosy. W sam raz na reportaż audio. Pytam ich, po co w ogóle jadą?
1: Ja po prostu chcę, muszę tam pojechać i nie bardzo jeszcze wiem po co, bo dopiero zobaczę. Przejechać kawałek tego świata wspólnie w tym naszym etapie z ludźmi.
2: Ameryka Południowa to jest to miejsce, którego zupełnie nie znam, nigdy tam nie byłem. Także to jest istotny powód.
0: Zbyszek mówi też, co jest najważniejsze w jego podróżowaniu.
2: Najciekawsze są spotkania z ludźmi i poznawanie tych ludzi. A jeżeli okoliczności są interesujące, są piękne krajobrazy, jakieś niesamowite miejsca, no to dodatkowo tą podróż wzbogaca. Natomiast dla mnie zawsze najważniejsze są ci ludzie, którzy tam mieszkają. Spotkania z tymi ludźmi pokazują, jak świat jest różnorodny z jednej strony, a z drugiej paradoksalnie, jak wszyscy jesteśmy do siebie podobni i jak mało się między sobą różnimy. Nie podróżuję po to, żeby poznawać siebie, bo znam siebie i że podróże nie zmieniają. Oczywiście uczę się czegoś, nie poznaję ten świat, ale jakby to mnie nie zmienia.
0: Dlatego, kiedy spotkamy się po ich powrocie, będziemy rozmawiać o ludziach. Ale zanim to nastąpi, Lila jeszcze musi się spakować. Jej pakowanie wygląda zgoła inaczej.
3: To ja mam tak, ja mam troszeczkę inny styl. Najpierw, jak widzisz, gromadzę wszystko i zrzucam to tak na podłogę. Nie wiem, jak byś ty to określiła. Ja to starałam się już pogrupować, ale szczerze, jak to wygląda.
4: Teraz Lila wysypała z worka. Poczekaj, jest widelec i jest
5: sandał.
4: Jest wszystko. Czy ty się zmieścisz dwie sakwy?
3: Zaraz zobaczymy.
0: Prócz ubrań, sandała i widelca są zaparzacz do kawy, opaska na oczy, strój kąpielowy i gwóźdź programu, ręczniki.
3: Tutaj będę pakowała swoje 2 ręczniki.
5: Po co ci 2 ręczniki?
3: O, oczywiście, ja jeden do zakrycia się, drugi do przykrycia włosów, trzeci do położenia się. Nie wiem, może wykorzystam jako flagę, ale na pewno będą. No i teraz się zaczyna taka inna zabawa. Mamy spodenki rowerowe, też bez pieluchy. I też chyba wezmę jedno.
5: Czyli 2, to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, 2 ręczniki i 1 spodenki, no czad.
3: A tak, bo ten ręcznik może być sukienką w razie czego. A spodenki będą tylko spodenkami. To zrobię taką grupę rzeczy, których nie jestem jeszcze pewna. Tam ląduje na razie strój i taki pokrowiec na mini ręcznik, którego nie wiem, boję ci się pokazać, bo...
5: Mini ręcznik, 3 ręcznik, wow.
0: No i jeszcze sukienka.
3: Na pewno nie wezmę tego, chociaż się zobacz wahałam, bo to jest taka pod miasto, żeby iść taka to jest plażowa sukienka. Zobacz, on zobacz.
6: No to ja ci mogę to wziąć. Jedyna rzecz, jedyna rzecz, którą mogę

0: Jeść za ciebie.
1: Dzienniki rowerowe, Ameryka Południowa.
2: Każdy etap dzienników rowerowych to nowi uczestnicy, przeróżni.
3: Jest tutaj pełne spektrum zawodów, wiesz, wieku i myślę, że to są osoby z bardzo dużym doświadczeniem podróżniczym. W wielu miejscach byli i to jest okazja, żeby trochę innego sposobu podróżowania spróbować. Bo te nasze sztafety to są taką stworzoną przez nas zupełnie odrębną kategorią podróżowania.
4: No nie są to friki, ale na pewno nie są to ludzie tacy szarzy, tylko każda z tych postaci, każdy ma swoją wyraźną osobowość.
2: Indywidualiści, ale jednocześnie coś ich ciągnie, żeby pojechać w grupie. Są to osoby wykonujące zarówno wolne zawody, patrz Zbyszek, jak i ludzie na etacie, patrz Lila. To z myślą o tych ostatnich zaplanowano 3-tygodniowe etapy, żeby starczyło im urlopu.
3: To ma być po prostu taka żywa, prawdziwa przygoda dla każdego z uczestników, że to ma być takie podróżnicze mięso. Zawsze to są niskobudżetowe wyjazdy. My jedziemy z namiotami, tworzymy taką grupę, która jest w stanie zupełnie autonomicznie funkcjonować.
2: Każdy finansuje wyprawę we własnym zakresie. Ale rowery, sakwy i namioty są sponsorowane i czekają na miejscu.
3: Formuła jest otwarta. My jesteśmy projektami społecznymi w takim dosłownym znaczeniu tego słowa. Znaczy jedynym kryterium to jest jakieś takie utożsamianie się, identyfikowanie się z tym, co robimy z ideą konkretnej sztafety.
4: Tak.
3: Natomiast nie ma żadnych innych barier.
2: Bo pod względem fizycznym nie są to szczególnie wymagające projekty. Dziennie około 50 kilometrów. Na Instagramie czytam: to nie wyścig, nie rekord, a ludzie, droga, emocje. Możesz być częścią tej historii. Czytam również coś takiego. Za projektem stoi ekipa legendarnej Afryki Nowaka. Podróżników, którzy wracają z nową trasą, ale tą samą ideą. Wspólnie z innymi odkrywać świat, ludzi i siebie. Czym jest legendarna Afryka Nowaka? To ekipa zapaleńców zainspirowanych wyczynem Kazimierza Nowaka. Podróżnika, który w latach 30. XX wieku rowerem i pieszo przemierzył Afrykę z północy na południe i z powrotem. W latach 2009-2012 zorganizowano sztafetę jego śladami, a uczestnicy przemierzyli łącznie ponad 33 tysiące kilometrów. W przedsięwzięciu wzięło udział 150 osób, w tym Zbyszek Sas. Jako że jest on od początku w Afryce Nowaka, podczas pierwszego spotkania pytam go, jak rower zmienił jego życie.
3: Gdyby nie Afryka Nowaka, to by jakby uruchomiło ciąg różnych wydarzeń. No przede wszystkim spowodowało, że zacząłem podróżować w sposób jakiś taki, można powiedzieć, oryginalny. No wprowadziła rower do mojego życia. Zacząłem podróżować na rowerze, a w tej chwili, jeśli chodzi o moją taką aktywność zawodową, no to rower jest centrum, bo pracuję jako pilot przewodnik wycieczek rowerowych i to jest moje główne zajęcie.
2: Kilka miesięcy później, siedząc w garażu i przygotowując rower na wiosnę, dodaję.
3: Jest takie oklepane określenie, że jeżeli będziesz robił w życiu to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Tak mniej więcej u mnie wygląda. Moja praca polega na tym, że jeżdżę na rowerze, zwiedzam świat, pokazuję go innym i to właściwie to jest piękne, to lubię i tym się zajmuję.
5: Przypomnij mi, bo ty zacząłeś pracować jako przewodnik ile lat temu?
3: 7. To co robiłem wcześniej, też dawało mi satysfakcję i dopóki to mnie kręciło i mi się podobało, no to tak długo się tym zajmowałem. Bo byłem przedsiębiorcą, prowadziłem 2 restauracje przez kilkanaście lat i to było, dawało mi satysfakcję, robiłem to, co lubiłem, a w pewnym momencie to zaczęło mnie już obciążać. Zbyt angażować i czasowo, i emocjonalnie. No i

0: postanowiłem jakby zrezygnować z tego, zmienić to w życiu i poszukać zajęcia, które będzie dawało mi radość.
1: Dzienniki rowerowe, Ameryka Południowa.
2: Wrócili. Zgodnie z planem zdążają na święta Bożego Narodzenia. Ledwie wysiadają z samolotu, a już wpadają w wir lepienia 200 uszek do barszczu. My spotykamy się w domu Lili już po Nowym Roku. Zbyszek odbiera mnie z pociągu. Teraz stoimy razem pod domem Lili.
3: Czekaj, dzwonimy. Może to będzie dobry dźwięk.
2: Śmiejemy się, bo Lila woła zza drzwi, że nikogo nie ma w domu.
3: Nie ma cię, nie ma cię.
4: No, cześć Beato, dobrze cię widzieć.
3: Również. Nie ma cię, nie ma... Co tutaj tak pachnie?
2: To drewno z kominka. Tak więc siadamy w salonie przy kominku, za oknem śnieg i mróz, a moi bohaterowie wspominają niedawną wyprawę. Zaczynamy od wiatru, nieodłącznego towarzysza w Patagonii.
4: To było autentyczne zdarzenie z wyobrażeniami. Tej siły sobie nie można wyobrazić, dopóki się jej nie odczuje. Uczenie się w ogóle prowadzić roweru z tym obciążeniem 20 kilo z tyłu z wiatrem, a potem zaczęły się deszcze. Na przykład była taka sytuacja, że miałam przez 2 dni dwie pary mokrych butów. Wzięłam sobie koszulkę etapową z krótkim rękawkiem, w której nie miałam szansy nigdy pojechać. Dla mnie to było trudne, że w momencie, kiedy ten wiatr był ciągły i przychodził deszcz, to zmieniało się wszystko, całe odbieranie tego świata na zewnątrz, dlatego że trzeba było się zakapturzyć, zabezpieczyć. No i to już przestawało być przyjemne, to już był wysiłek taki inny, mentalny, taki psychiczny.
2: Trzeba umieć to sobie wyobrazić. Przez cały dzień jadą rowerami, śpią najczęściej w namiotach. Jeżeli są jakieś miejsca na nocleg zadaszone, to są to wiaty czy prowizoryczne szopy, które nie dają dużej osłony od wiatru. Przypominają mi się słowa przeczytane na Instagramie. Jedziemy nie po to, by przejechać kontynent, ale by go poczuć, zrozumieć, przeżyć i opowiedzieć tę historię. To podróż o człowieku, naturze i sobie samym. Lila, Zbyszek, ale i inni uczestnicy sztafety poczuli, czym jest wiatr w Patagonii. Teraz kolejna Zbyszka.
0: Taka wilgoć, która była wszechobecna, bo nie mieliśmy...
4: Aha. No proszę, no cóż, sobota.
2: Sąsiad z wiertarką mu nie pozwala. Chwila przerwy, a później piękna metafora.
0: Z tym wiatrem w Patagonii to jest tak, że wiatr tam nie jest zjawiskiem atmosferycznym, tylko jest elementem krajobrazu. Bo zjawisko atmosferyczne to jest coś, co się pojawia, co przychodzi, odchodzi, zmienia się. Jest w pewnym sensie nieprzewidywalne. Można prognozować, że będzie albo nie będzie. Natomiast wiatr tam jest stały. Jest stały tak jak krajobraz, jak góry, jak pampa.
2: Przeglądamy zdjęcia i filmiki z napotkanymi w drodze ludźmi. Oto przykład.
5: Kto to jest?
0: To jest Lucy. Lucy jest właścicielką pensjonatu, pierwszego pensjonatu, gdzie się zatrzymaliśmy w naszej podróży już w Patagonii. I Lucy opowiedziała nam historię swojego życia, historię tego, w jaki sposób się znalazła w tej Patagonii i co tam robi. Lucy urodziła się w Buenos Aires, tam spędziła dzieciństwo i młodość, natomiast jej mama wyjechała z Buenos Aires, przeniosła się do Patagonii. Najpierw mieszkała w Punta Arenas, później przeprowadziła się do El Calafate i tam kupiła kawałek ziemi, wybudowała pensjonat. Lucy odwiedzała matkę w czasie wakacji. Zakochała się w Patagonii i postanowiła tam zostać. Powiedziała, że w tej chwili to jest jej miejsce, tam się dobrze czuje, tam chce spędzić życie.
4: Też jako dorosła kobieta pracowała w Buenos i któregoś razu, gdy wracała do miasta, do pracy w biurze, pomyślała, co ja tutaj właściwie robię, nie chcę tak żyć. I mówi, że to była kwestia kilku dni, zapakowała się z powrotem i osiadła w tym pensjonaciku, który prowadziła jej matka, potem ona.
0: Ta historia Lucy

0: I wielokrotnie się powtarzała, to znaczy historia podobna do historii Lucy, bo wiele osób, które spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, pytaliśmy, skąd się wzięli w Patagonii, czy tam mieszkają na stałe. I taki był schemat, że to byli ludzie, którzy tą Patagonię odwiedzali albo jako turyści, albo tam z jakichś powodów zawodowych się pojawili, nie zamierzając tam zostać na stałe, ale ta Patagonia, mimo swojej surowości, takich wydawałoby się trudnych warunków do życia, niezapraszających, w jakiś sposób tych ludzi urzekała i powodowała, że zostawali tam na stałe.
1: Kolejne wideo.
2: No fue nuestra opción salirnos de allí. No lo dieron más alternativa.
0: To jest Maria Ruiz. Trafiliśmy do jej domu, gdzie mieszka z mężem, Ricardo. I Maria opowiedziała właśnie o tych wszystkich perypetiach, tragicznych wydarzeniach, których ich rodzina doświadczyła. Zaczęło się od tego, że musieli opuścić gospodarstwo, farmę, na której gospodarowali. To była farma należąca do państwa. Państwo z nieznanych im powodów kazało im to miejsce opuścić. Musieli szukać nowego miejsca. Tam się osiedlili. Syn, który brał udział w kursie na przewodnika turystyki kajakowej w trakcie egzaminu, utonął. Później Ricardo zachorował na poważną chorobę. Musiał poddać się operacji. Operacja została źle przeprowadzona, w związku z czym Ricardo ponad pół roku spędził w szpitalu. Musiał sam zapłacić za leczenie, które było dosyć kosztowne. Także znaleźli się tak naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, bez żadnych oszczędności. No i to było takie bardzo dla nas przejmujące, że tak naprawdę osoba, którą zupełnie przypadkiem spotkaliśmy gdzieś przy drodze, zaprosiła nas do siebie i w takiej rozmowie przy stole opowiedziała nam tak szczerze o swoim trudnym życiu.
3: Przede wszystkim byli w taki łagodny sposób pogodzeni z tym, co im to życie niesie, i uśmiechnięci.
1: Pytam ich, czy mają swoje ulubione filmiki.
4: Tak właśnie się zastanawiam, szukam w myślach. Znaczy filmik, który mi się tak najbardziej podoba i trochę oddaje, to jest ten taki spod liścia, który Lila zrobiła.
3: Tak wygląda świat.
5: Z drugiej strony to jeszcze byłoby na Piotrka poczekać.
3: Czekamy. No ale tak też wygląda nasza droga.
4: On jest jakby zrobiony przez dziurę w liściu. Był robiony na takiej niedużej przełęczy, w bardzo silnej ulewie, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby odpocząć, żeby poczekać na Piotrka, który został trochę z tyłu. I tam nie było możliwości, żeby się pod czymkolwiek skryć. Jedyną opcją to były liście, takich olbrzymie liście, takie rośliny trochę przypominające rabarbar, ale te liście miały około metra średnicy. No i staraliśmy się chronić, chociaż przed deszczem, ale nie dało się oczywiście ani przed zimnem schronić, ani za bardzo odpocząć.
1: Teraz pytam Lili o jej ulubione wideo.
3: Mam. To jest moje ulubione właśnie. To było bardzo zaskakujące, bo z deszczu nagle wjeżdżasz w taką trochę ciszę, coś się zmienia, nie wiesz co, i słyszysz ten żywy las dookoła ciebie. Przyroda rzucała na kolana tam cały czas.
1: Ja też mam swój ulubiony.
6: Zbyszek! Ręce na bok!
1: Piotr i jego krzyki uwielbienia.
6: To jest wolność! Wolność w Patagonii!
4: To są pierwsze, nawet nie godziny, chyba pierwsze minuty naszej jazdy na rowerze.
7: Aż tak.
4: Przez Patagonię. No to była taka euforia, bo piękna okolica, taka przestrzeń po horyzont, poczucie rzeczywiście takiej pełnej swobody i wolności. No i dodatkowo wiatr wiał nam w plecy na tym krótkim odcinku, także czuliśmy się naprawdę szczęśliwi, wolni, trochę jak ptaki. No i tu

0: Tutaj tak, i tutaj to jest właśnie takie zwerbalizowanie tego naszego stanu ducha. No później po kilkunastu kilometrach zmieniliśmy kierunek jazdy i ten wiatr, który na początku nas pchał, nas po prostu zatrzymywał, a to był wiatr no bardzo silny, także no było trudno.
1: I na deser Ola.
2: Jak to mówią, zdawać.

0: trzech dniach deszczowej trasy, przemoczonych ciuchów, zmarzniętego ciała do szpiku kości, wyszło słońce. I to w przepięknym miejscu. Wyszło słońce i grzeje w plecy, co jest tak przyjemnym uczuciem, że chyba większego luksusu nie potrzebujemy.
1: Dzienniki rowerowe, Ameryka Południowa.
2: Przyjeżdżam jeszcze raz, tym razem w marcu. Znowu pali się w kominku. Zanim zaczniemy rozmawiać, idziemy ze Zbyszkiem po drewno. Najpierw trzeba je porąbać.
3: Co, ma sęk, czy po prostu jest taki większy kawał?
4: Jest mokry.
3: A, okej.
2: No i znowu jesteśmy w salonie i gadamy. Tak jakby czas się zatrzymał.
5: Patagonia no zrobiła na mnie no przeogromne wrażenie. Przede wszystkim przestrzeń, olbrzymia przestrzeń i to taka jakaś harmonijna pampa, która jest na pierwszy rzut oka taka monotonna i nudna, ale ma taką swoją aurę. Ja bardzo lubię pustynię, bardzo lubię stepy, także ta pampa to było takie miejsce, w którym się bardzo dobrze czułem.
6: A teraz ładnie kominek trzaska.
3: No.
6: Złapał trochę ciepła, no bo on potrzebuje dużo czasu, żeby
3: się nagrzać.
6: Zatrybił, no, bo to drewno jest tak mokre.
3: Jak ci jakoś pomóc, czy coś tu myć?
4: Nie, nie, tu trzeba po tego. Aha. Skutecznie pociąć, żeby...
2: Patagonią można się zachwycać, ale podczas obiadu Zbyszek mówi też o drugiej stronie medalu.
5: Bo z jednej strony mówiliśmy o tej takiej przestrzeni, o tym takim poczuciu wolności, swobody i tak dalej, ale tak naprawdę to, co mieliśmy jakby do dyspozycji swojej, to był tylko pas drogi. Okay. Bo po jednej stronie drogi, po drugiej stronie drogi jest cały czas płot. I to dosłownie cały czas. To nie jest tak, że tam on się pojawia i znika. Tylko cały czas jedziesz wzdłuż płotu. On nie jest może jakiś taki przytłaczający. Bo...
3: Pokażę ci, jak wygląda ten płot, nie? Widzisz go? Dobra, on tak. Się nie rzuca, on nie jest czerwony, zielony.
5: Ale to są setki kilometrów płotu.
2: Płoty oznaczają, że ta ziemia ma właściciela. Nic na niej nie ma, ale jest czyjąś własnością, więc wstęp wzbroniony. O problemie własności ziemi w argentyńskiej Patagonii i braku w niej miejsca do życia opowiada najnowszy film Wojciecha Ganczarka Ziemia dla niewielu, który słyszą Państwo w tle. Jak pisze sam autor, w regionie znanym z bezludnych stepów brakuje miejsca, żeby zwykli ludzie mieli dach nad głową. Zbyszek z Lilą na swojej drodze spotkali dziewczynę, która boryka się z tym problemem. Laila jest przewodniczką górską, pracującą przez kilka miesięcy w roku w miejscu słynącym z turystyki górskiej El Chaltén. Tutaj wszystko jest dla i pod turystów. Więc Laila pracy ma dużo, pieniądze dobre, ale i tak nie stać jej na wynajem pokoju. Śpi więc w namiocie. Takie też opowieści słyszymy w filmie Ganczarka. Oto smutna strona Patagonii.

0: Dziś już nie mówimy o wietrze i mniej o napotkanych ludziach, a najwięcej o krajobrazie.
1: Jest tak, że o tym wietrze, który był ciągle, faktycznie gdzieś się go troszeczkę wypiera. Może dlatego, że tam trzeba było do niego przywyknąć, ale ciągle zostanie taka pamięć, to doświadczenie takich bardzo ekstremalnie trudnej ścieżki.
2: Dla mnie coraz ważniejsze w tej podróży są jakby krajobrazy i widoki, chociaż jakby to nie jest, tak jak już mówiłem, że to nie to przede wszystkim mnie gdzieś tam motywuje. Takie bardziej społeczne rzeczy niż krajobrazy, a w tej Patagonii no to te widoki rzeczywiście były na tyle jakieś takie niesamowite, spektakularne i jakieś tak oddziaływały na emocje, że przede wszystkim chyba to we mnie zostanie.

0: Dzienniki rowerowe, Ameryka Południowa.
1: Dzienniki rowerowe, Ameryka Południowa.
0: To był reportaż Beaty Szady. Pierwsza dziś dźwiękowa historia w słowach i dźwiękach. Mamy jeszcze mniej więcej kwadrans i to będzie czas przeznaczony na tę bliższą geograficznie podróż. Choć jeśli chodzi o takie, by tak rzec, zagłębianie się w przestrzeń, która jest przedmiotem tej podróży, naprawdę, naprawdę podróż daleka. 60 lat temu Tadeusz Sakowski po raz pierwszy wyruszył na Mazurskie Wody i od razu zakochał się w tej krainie, zaczął zgłębiać historię tej właśnie specyficznej przestrzeni. Od lat dzieli się swoją wiedzą, snuje gawędy o Mazurach, a dziś mimo kłopotów, nasilających się problemów z chodzeniem, nie porzuca swojej pasji, czyli podróżowania po tym magicznym regionie. Posłuchajmy reportażu Janusza Deblesema pod tytułem Życie pełną gębą.
2: No, prawdę mówiąc, to dla nas, dla mojej żony i dla mnie, to jest najfajniejszy okres życia, dlatego że z Mazurami związane jest wszystko to, co szczęściem się nazywa.
3: A te odgłosy co tak stuka?
2: Wanty. No, taka scenera, jaką szczególnie lubię, czyli morze i jachtów stojących w porcie, czekających na żeglarzy. Wiatr bardzo zimny dzisiaj wieje, więc wypływali tylko najodważniejsi. No ja też na wodzie byłem. Wiaterek trójeczka i sympatyczny do spacerów, ale bardzo zimny. Wobec tego nie wszystkich skusił. Żeglarz to taki człowiek, który oprócz żeglowania lubi jeszcze być w gronie swoich przyjaciół, tak jak on żeglarzy, rozśpiewanych, nawet roztańczonych. Jednym słowem, to, co ja bardzo lubię od 60 lat.
4: Tadeusz Sakowski jest taką życzliwą duszą, takim człowiekiem, który jest no, niesamowity. Powiedzieć to nic nie powiedzieć. To były lata 60., kiedy Tadeusz jako jeden z pierwszych żeglarzy te Mazury właśnie przemierzał.
2: Byłem wtedy młodym człowiekiem i postanowiliśmy z przyjaciółmi popłynąć na Mazury omegą z Warszawy. Przez Narew, Pisę, przez Śniardwy, na szlak mazurski, wielkich jezior mazurskich. Ale początkowo jeszcze nie wiedziałem, że tak wpadnę po uszy. Zadecydowały detale. Przycumawialiśmy przy takim cypelku, wyszedłem na polany i zobaczyłem trzy wielkie dęby, takie na oko 250-letnie i dziką puszczę, ale coś mnie zadziwiło, że część tej puszczy wyglądała wyraźnie, jakby była posadzona z 15 lat wcześniej. I to było na półwyspie, który się nazywał Zagon. Ja zawsze na takie szczegóły zwracam uwagę. Poszedłem zatem na spacer i zobaczyłem, że w tym dosyć młodym lesie stoją dwa ogromne drzewa, lipa i dąb. Skojarzyło mi się, że takie stare, ogromne drzewa w takim miejscu to zazwyczaj rosną na cmentarzykach wiejskich. Podszedłem bliżej i rzeczywiście zobaczyłem grobki. Były całkowicie rozmyte i tylko jeden z nich miał taką tablicę, gdzie było imię i nazwisko. Nazwisko, które utkwiło mi w pamięci, bo pisane po niemiecku, ale brzmiało absolutnie po polsku Grabosz. I wtedy pomyślałem sobie, że ja jednak chcę wiedzieć, o co tu chodzi w tym wszystkim. I zacząłem grzebać się w historii Mazur. I ugrzęzłem. I na dobre, w tej chwili lubię o tym opowiadać, bo tę historię poznałem chyba na wskroś przez te no, kilkadziesiąt lat.
4: To były takie czasy, kiedy na Mazurach codziennie mijało się jeden jacht, czasem dwa jachty. Stąd też wzięły się takie te pozdrowienia, machnięcie ręką, kiedy się żeglarze mijają. Bo kiedyś tego człowieka na wielkich jeziorach mazurskich widywało się po prostu bardzo, ale to bardzo rzadko.
2: Było tak pusto na jeziorach, że na Śniadwach, jak płynęliśmy omegą, to byliśmy sami całymi godzinami. Kiedy wpłynęliśmy na Kisajno i byliśmy tak gdzieś już z kilometr w stronę północy, nagły szkwał przewrócił nam omegę. Zrobiliśmy grzyba i półtorej godziny nie mieliśmy żadnej pomocy.

0: miejscu, bo na jeziorze nie było ani jednego jachtu, który by podpłynął i nam pomógł. Byliśmy po prostu sami, a był lipiec. Trudno w to teraz uwierzyć, prawda? Kiedy na tym samym Kisanie, jak spojrzysz od Zatoki Tracz na północ, to horyzont przesłaniają żagle. Jest biało od żagli po prostu. Mazury się zmieniły. Czasami serce boli, no bo jak ja mam się zachować, kiedy stoję w sztynorcie w porcie, jest już dosyć późna godzina i patrzę na takie obrazki, że staje pijany, zupełnie pijany, niby żeglarz na burcie, sika do wody i na jacht sąsiedni. No to jest po prostu taki brak kultury, że mam ochotę z takiego portu wyjść i już nie wracać. Najpierw byłem w Szkole Teatralnej Warszawskiej, to było Liceum Techniki Teatralnej. Jestem malarzem z wykształcenia, malarzem teatralnym. Potem pedagogika, którą uprawiałem do końca życia, bo okazało się, że najbardziej lubię pracę z młodzieżą. Ale w międzyczasie skończyłem Politechnikę Warszawską, bo bardzo, bardzo chciałem sprawdzić się w tej dziedzinie. Okazało się, że to nie trudne i się sprawdziłem. Aha, no oczywiście był długi okres, kiedy byłem na scenie, bo byłem w kabaretach Pratchawiec, a potem w kabarecie Stodoła. Jest jezioro, które najbardziej kocham, bo jest najpiękniejsze dla mnie. Leży w samym sercu Puszczy Piskiej, to jest jezioro Niskie. Przepiękne, o bardzo fajnej historii. Było wiele wiosek rybackich, bartniczych i te wioski już nie istnieją. Jakbym powiedział, ile wiosek w Puszczy Piskiej my po roku 45 zlikwidowaliśmy do cna, rozbierając chałupy nawet z fundamentami i sadząc nowy las po to, żeby nie było po nich śladu, to ludzie aż nie wierzą, a jest ich ponad 220. Ja zaciągnąłem nawet przyjaciela na taki cmentarzyk wsi, po której nie ma żadnego śladu i pokazałem, że jak się dobrze zagłębić, to ślady można znaleźć, a to cegła, której tam być nie powinno, palona na żółto, typowa cegła dla tej części Mazur Południowych. Taką cegłą były budowane na przykład kościoły w Rozogach, w Mikołajkach. Tylko tam taką cegłę się spotykało. A to w głębi puszczy, na samym środku puszczy, w dzikim terenie, rosnąca jabłonka. Pięknie owocująca papierówka. Tam przecież wiadomo, że to ludzie posadzili, a nie ptaki. W ten sposób można było te wioski odkrywać.
1: Poznawał te Mazury przez swoją taką wielką wytrwałość i dociekliwość, chodząc po bibliotekach, szukając dokumentów w różnych archiwach i tak właśnie te Mazury poznawał.
0: Ponieważ ja byłem nauczycielem, to mieliśmy długi urlop. Ja przyszedłem na emeryturze w wieku 51 lat, czyli jestem już emerytem 28 lat. To ja długo mogłem być na jachcie. Zaczynaliśmy, powiedzmy, pod koniec kwietnia, to często do końca października, czasami początku listopada, mieszkaliśmy na jachcie cały czas. Dobijaliśmy do brzegu, żona szła na grzyby czy na jagody, ja coś piciłem. To było życie na wodzie, cały czas. Myśmy wozili zawsze rowery z sobą. Jeden był składany pod kokpitem, a drugi przy wantach, przypięty na pokładzie. Nawet ludzie czasami przypływając, o rower. Ja mówiłem, co się dziwicie, przecież to rower wodny. I pędziliśmy sobie dalej. Jak gdzieś dobiliśmy, to się wsiadało na rowery i hajda w trasę. Także w ten sposób poznawałem Mazury nie tylko z wody, ale także daleko od szlaku. I dlatego mogę o nich dużo opowiadać. Rower mi to umożliwił. No i pierwsze wycieczki robiłem, bardzo długie pierwsze wycieczki.
2: Ja potrafiłem robić po dobiciu jachtu do brzegu 15-20 km z przyjaciółmi. Z chlebaczkiem tylko, z piciem i jakimiś kanapkami.
0: Wtedy jeszcze miałem siłę i miałem zdrowe nogi. Teraz to już jest niemożliwe.
1: Tadeusz jest takim człowiekiem, legendą, żywym świadkiem tego, jak Mazury zmieniły się na przestrzeni dziesięcioleci. Gdy się o tym dowiedzieliśmy, no nie było możliwości, żeby nie porozmawiać o tym, jak te Mazury się zmieniały.
3: Po zeszłorocznej wielkiej popularności naszej serii opowieści o Mazurach z Tadeuszem Sakowskim postanowiliśmy w tym roku wrócić na nasze przepiękne Mazury z kamerą i również zaprosić ponownie Tadeusza. Witamy Ciebie, Tadeuszu.
2: Jesteśmy w samym sercu Puszczy Piskiej, kilometr stąd znajduje się wieś

0: Krzyże, którą już poznaliście wcześniej z naszych opowieści. Wieś znana także z obecności wielu, wielu sławnych osób, które ją uwielbiały, które spędzały tam czas. Osoby te, między innymi Agnieszka Osiecka, chodziły sobie pieszo spacerkiem tu, na to jezioro.
1: Tych filmów jest już kilkadziesiąt. Dzieje się to tak, że latem z żoną kamperem jedziemy do mariny, która jest na brzegu Jeziora Bocznego, tuż przy wejściu na jezioro Niegocin. Ustawiamy tam kampera i żona sobie w nim mieszka, a ja z redakcją wsiadamy w osobówkę. Jedziemy po Mazurach, ja wskazuję miejsce, w których chcemy się zatrzymać i opowiadam o tym miejscu.
2: Co roku staramy się nagrać 7, 10, 12 materiałów. Tadeusz tę historię opowiadał setki razy przy ogniskach, na różnego rodzaju spotkaniach. No, w wielu miejscach opowiadał te swoje gawędy, a że jest gawędziarzem, to nie podlega absolutnie dyskusji.
1: Kamper kocham i karawanik bardzo kocham, ale żagli nie przestanę kochać, absolutnie. W momencie, kiedy wsiadam na jacht i poczuję wiatr w żaglach, to diabły we mnie wstępują.
3: Jeszcze do niedawna miałem własny jacht, ale go sprzedałem, ponieważ nie stać mnie na jego utrzymanie. Będąc emerytem nauczycielem, ja nie mam szansy płacić w porcie za przechowanie jachtu dwiema moimi emeryturami, bo z czego będę żył. Wobec tego sprzedałem jacht przyjacielowi za grosze. Na zasadzie masz go, ale ja żegluję, kiedy chcę.
2: Jacht niestety wymaga pewnej sprawności fizycznej, dużo większej niż kamper. Tadeusz wraca na te Mazury, raczej już w kamperze, ale my staramy się go chociaż raz w roku albo dwa razy w roku gdzieś posadzić na jakąś łódkę, na jakąś łajbę i z nim kawałek popływać. No i on wtedy odżywa.
1: Rozpoczynamy sezon i kończymy sezon spotkaniami, które się nazywa wschód sezonu i zachód sezonu. W tawernie Rozbitek jest tak zwany koncert mistrzów. Zapoczątkowali to moi przyjaciele muzycy na tej zasadzie, że przyszedł jeden z nich i powiedział: Tedzi, ja tobie zagram. Wziął gitarę, usiedliśmy przy stole, zaczął grać. Podszedł drugi, powiedział: to ja też. A potem poszła solistka zespołu Zrepowani, cudownie śpiewająca Agnieszka Snopek, i powiedziała: to ja też. I śpiewali mi przez 3 godziny.

I od tego momentu zawsze na zakończenie w tawernie robią dla mnie, dla mojej żony taki koncert przy gitarach. I to jest troje, czworo wykonawców. Ludzie się zbierają i w tawernie robi się cudowna atmosfera, bo to nie są koncerty takie na scenie oficjalne, tylko z gitarą w ręku, przy stole. Znaczną atmosferę cudowną. W taki dzień spotykają się tylko pasjonaci sami. No, to jest niesamowite zupełnie. Stamtąd się nie chce odjeżdżać.

Tutaj przeżyliśmy wszystko, co piękne, masę niesamowitych doznań, masę przygód, spotkania ze zwierzyną. Tutaj także przyciągnęliśmy wielu przyjaciół, z którymi na tym terenie było przyjemniej się spotykać niż gdzie indziej, bo inne otoczenie, jezioro, jakaś piękna polana leśna. Jednym słowem, takie życie pełną gębą, w pięknym otoczeniu, cudownej scenerii mazurskiej. Ja kocham tę krainę, bez niej żyć nie umiem.

0: Tak się żyje pełną gębą na Mazurach, w mazurskich tawernach i w otoczeniu mazurskiej przyrody. O, delikatnie jeszcze można usłyszeć właśnie te plenery, które zarejestrował w ubiegłym roku Janusz Deblesem. To był jego reportaż Życie pełną gębą. Jak się żyje pełną gębą, grając koncerty w Porze Lunchu, opowie Państwu teraz Karol Furtak, który za mniej więcej 10 minut zajmie moje miejsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Istotnie za mniej więcej 10 minut, ale do studia dziś zawitał wcześniej. Witam Państwa zatem nieco przed wczoraj.

0: jednocześnie pełną gębą, no tak, no pełną gębą można chłonąć muzykę, nie tylko tę symfoniczną, której wraz z Państwem słuchaliśmy w koncertach w Porze Lunchu w ciągu ostatnich kilku dni, ale także tę, którą mam dla Państwa dziś, a to muzyka kameralna, pewien festiwal w Szwecji, podczas którego zapewne także żyje się pełną gębą, festiwal skupiony na muzyce kameralnej, no a w programie tego dzisiejszego koncertu między innymi muzyka Grażyny Bacewicz, no i jedno z tych najbardziej znanych i najbardziej docenionych dzieł kameralnych Antonina Dworzaka.
1: No to same smakołyki, same delicje, muzyczne delicje. Już kilka minut po 14 zabrzmią w Dwójce. Zapraszam również w imieniu Karola Furtaka. Dzięki, Karol. Kłaniam się Państwu wraz z Elżbietą Malinowską. To były Słowa i Dźwięki w Dwójce. Już po 13.50 naprawdę najwyższy czas na kolejny odcinek Lalki.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
4: Na kilka dni przed wyjazdem Wokulski zaszedł do znajomego lekarza Schumana, z którym pomimo obustronnej życzliwości widywali się nieczęsto. Lekarz, Żyd, stary kawaler, żółty, mały, z czarną brodą, miał reputację dziwaka. Posiadając majątek, leczył darmo i o tyle tylko, o ile było mu to potrzebnym do studiów etnograficznych. Przyjaciołom zaś swoim raz na zawsze dał jedną receptę. Używaj wszystkich środków, od najmniejszej dozy oleju do największej dozy strychniny, a coś ci z tego pomoże, nawet na nosaciznę. Gdy Wokulski zadzwonił do mieszkania lekarza, ten właśnie był zajęty gatunkowaniem włosów rozmaitych osobników rasy słowiańskiej, germańskiej i semickiej i przy pomocy mikroskopu mierzył dłuższe i krótsze średnice ich przekrojów. A, jesteś, rzekł do Wokulskiego, odwracając głowę. Nałóż sobie fajkę, jeżeli chcesz, i kładź się na kanapie, jeżeli się zmieścisz. Gość zapalił fajkę i położył się, jak mu kazano. Doktor robił swoje. Przez pewien czas obaj milczeli, wreszcie odezwał się Wokulski. Powiedz mi, czy medycyna zna taki stan umysłu, w którym człowiekowi wydaje się, że jego rozproszone dotychczas wiadomości, uczucia złączyły się jakby w jeden organizm. Owszem, przy ciągłej pracy umysłowej i dobrym odżywianiu mogą wytworzyć się w mózgu nowe komórki albo skojarzyć się między sobą dawne. No i wówczas z rozmaitych departamentów mózgu i z rozmaitych dziedzin wiedzy tworzy się jedna całość. A co znaczy taki umysł, w którym człowiek obojętnieje dla śmierci, ale za to poczyna tęsknić do legend o życiu wiecznym? Obojętność dla śmierci, odpowiedział doktor, jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego zapowiedzią nadchodzącej starości. Znowu umilkli. Gość palił fajkę, gospodarz kręcił się nad mikroskopem. Czy myślisz, spytał Wokulski, że można kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? Naturalnie. Jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalenia gatunku. Instynkt, gatunek, instynkt utrwalenia czegoś i utrwalenie gatunku, powtórzył Wokulski. Trzy wyrazy i cztery głupstwa. Zrób szóste, odpowiedział doktor, nie odejmując oka od szkła. I ożeń się. Szóste? Rzekł Wokulski, podnosząc się na kanapie. A gdzież piąte? Piąte już zrobiłeś. Zakochałeś się. Ja? W moim wieku? 45 lat to epoka ostatniej miłości. Najgorszej, odpowiedział doktor. No, znawcy mówią, że pierwsza miłość jest najgorsza, szepnął Wokulski. Nieprawda. Po pierwszej czeka cię 100 innych, ale po setnej pierwszej już nic. Żeń się, jedyny to ratunek na twoją chorobę. Dlaczegożeś ty się nie ożenił? Bo mi narzeczona umarła, odpowiedział doktor, pochyliwszy się na tył fotelu i patrząc w sufit. Więc zrobiłem, co mógł. Otrułem się chloroformem.

Było to na prowincji. Ale Bóg zesłał dobrego kolegę, który wysadził drzwi i uratował mnie. Najpodlejszy rodzaj miłosierdzia. Ja zapłaciłem za drzwi zepsute, a kolega odziedziczył moją praktykę, ogłosiwszy, żem wariat. Znowu wrócił do włosów i mikroskopu. A jaki z tego sens moralny dla ostatniej miłości? Spytał Wokulski. Ten, że samobójcom nie należy przeszkadzać, odpowiedział doktor. Wokulski poleżał jeszcze z kwadrans, potem podniósł się, postawił w kącie fajkę i schyliwszy się nad doktorem, ucałował go. Bywaj zdrów, Michale. Doktor zerwał się od stołu. No, wyjeżdżam do Bułgarii. Po co? Zostanę wojskowym dostawcą. Muszę zrobić duży majątek, odparł Wokulski. Albo nie wrócę. Doktor popatrzył mu w oczy i mocno ścisnął go za rękę. Sit tibi terra levis, rzekł spokojnie. Odprowadził go do drzwi i znowu wziął się do swojej roboty. Już Wokulski był na schodach, gdy doktor wybiegł za nim i zawołał, wychylając się przez poręcz. Gdybyś jednak wrócił, nie zapomnij przywieźć mi włosów bułgarskich, tureckich i tak dalej, od obu płci. Tylko pamiętaj, w oddzielnych pakietach z notatkami. No, wiesz przecie, jak to się robi. Wokulski ocknął się z tych dawnych wspomnień. Nie ma doktora, ani jego mieszkania i nawet ich od 10 miesięcy nie widział. Tu jest błotnista ulica Radna, tam browarna. Na górze spoza nagich drzew wyglądają żółte gmachy uniwersyteckie. Na dole parterowe domki, puste place i parkany, a niżej Wisła. Obok niego stał jakiś człowiek w wypłowiałej kapocie z rudawym zarostem. Zdjął czapkę i pocałował Wokulskiego w rękę. Wokulski przypatrzył mu się uważniej. Wysocki? Rzekł. Co ty tu robisz? Tu mieszkamy, wielmożne panie, w tym domu, odpowiedział człowiek, wskazując na niską lepiankę. Dlaczego nie przyjeżdżasz po transporta? Spytał Wokulski. A czym przyjadę, panie, kiedy jeszcze na nowy rok koń mi padł? Cóż robisz? Ot tak, razem nic. Zimowaliśmy u brata, co jest dróżnikiem na wiedeńskiej kolei. Ale jemu bieda, bo go ze Skierniewic przynieśli pod Częstochowę. W Skierniewicach ma 3 morgi i żył jak bogacz, a dzisiaj i on kiepski, i grunt wynędznieje bez dozoru. No a z wami co teraz? Kobieta niby trochę pierze, ale takim, co nie bardzo mają czym płacić, a ja, ot tak, marniejemy, panie. Nie pierwsi i nie ostatni. Jeszcze póki Wielkiego Postu, to człowiek krzepi się, mówiąc, dzisiaj pościsz za duszę zmarłe, jutro na pamiątkę, że Chrystus Pan nic nie jadł, pojutrze na intencja, żeby Bóg złe odmienił. Zaś po świętach nie będzie nawet sposobu i dzieciom wytłumaczyć, na jaką intencję nie jedzą. Ale i wielmożny Pan coś markotnie wygląda. Tak już widać czas nastał, że wszyscy muszą zginąć. Westchnął ubogi człowiek. W sklepie zastał Wokulski tylko jedną osobę. Była to dama wysoka, w czarnych szatach, nieokreślonego wieku. Przed nią leżał stos neseserek, drewnianych, skórzanych, pluszowych i metalowych, prostych i ozdobnych, najdroższych i najtańszych. A wszyscy subjekci byli na służbie. Klein podawał coraz to nowe neseserki, Mraczewski chwalił towar, a Lisiecki akompaniował mu ruchami ręki i brody. Tylko pan Ignacy wybiegł naprzeciw pryncypała. Z Paryża przyszedł transport, rzekł do Wokulskiego. Myślę, że trzeba odebrać jutro. Jak chcesz. Z Moskwy obstalunki za 10 000 rubli na początek maja. Spodziewałem się. Z Radomia za 200 rubli, ale furman upomina się na jutro. Wokulski ruszył ramionami. Trzeba zerwać z tym kramarstwem, odezwał się po chwili. Interes żaden, a wymagania ogromne. Zerwać z naszymi kupcami? Spytał zdziwiony Rzecki. Zerwać z Żydami, wtrącił półgłosem Lisiecki. Bardzo dobrze robi szef, wycofując się z tych parszywych stosunków. Nieraz aż wstyd wydawać reszty, tak pieniądze zalatują cebulą. Wokulski nic nie odpowiedział. Usiadł do swej księgi i udawał, że rachuje. Ale naprawdę nie robił nic, nie miał siły.

0: Przypominał sobie tylko swoje niedawne marzenia o uszczęśliwieniu ludzkości i osądził, że musi być mocno zdenerwowany. Rozigrał się we mnie sentymentalizm i fantazja, myślał. Zły to znak. Mogę ośmieszyć się, zrujnować. I machinalnie przypatrywał się niezwykłej fizjognomii damy, która wybierała neseserki.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury w poniedziałek o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Leif Uwe Ansnes.
3: Już 14:02. Ja w zasadzie miałem się już szansę z Państwem przywitać. Dzień dobry zatem w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, która rozpoczęła właśnie swój dyżur przy konsolecie. Bartek Panek dosłownie przed chwilą opuścił studio programu Drugiego Polskiego Radia. Nie ma się co dziwić, jak to mimo lata, wiedzą Państwo doskonale, mnóstwo, naprawdę mnóstwo tematów, także te związane z życiem pełną gębą, ale przez najbliższe 2 godziny to pełną gębą żyć będziemy przede wszystkim muzyką.
4: Koncert w porze lunchu.

Ten kameralny festiwal, o którym Państwu wspomniałem, to festiwal Change, odbywający się w Szwecji. Dziś będziemy słuchać nagrań z koncertu, który na szwedzkim wybrzeżu odbył się dokładnie 24 sierpnia ubiegłego roku. A program to dość interesujący, nie tylko ze względu na muzykę Antonina Dworzaka, ale chyba przede wszystkim z naszej perspektywy, ze względu na fakt obecności w nim pewnej kompozycji Grażyny Bacewicz. O tym jednak za chwilę, bo całość tego programu dopełnia jeszcze nie do końca powszechnie znana twórczość Gustawa Holsta, a wszystko to zaproponowali Państwu i publiczności w Szwecji rok temu dyrektorzy artystyczni festiwalu Change, muzycy z jednej strony ze Szwecji, mam na myśli Molin Broman, skrzypaczkę, której interpretacji słuchać będą dziś Państwo na falach programu Drugiego Polskiego Radia, z drugiej to Brytyjczyk Simon Crawford Phillips, pianista, który dołączy do kwartetu smyczkowego, by, no właśnie, zdradzę, by wykonać kwintet fortepianowy. Opus 81 Antonina Dworzaka. Najpierw jednak zapowiedziana już w zasadzie muzyka Grażyny Bacewicz. Z jej dorobku w zakresie kwartetów smyczkowych jedno dzieło cieszy się szczególną popularnością. To utwór, który Grażyna Bacewicz napisała w 1951 roku, a był on naprawdę powodem do dumy dla sporej części polskiego środowiska muzycznego. To wybrało kompozycję jako utwór reprezentujący Polskę na konkursie na kwartet smyczkowy, konkursie organizowanym w Liège w Belgii, no a czwarty kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz, bo o nim mowa, konkurs ten wygrał. Kwartet to trzy, jak łatwo się domyślić, bardzo klasyczne części inspirowane muzyką tradycyjną. Pierwsza z nich, chciałoby się wręcz powiedzieć, taka a la haydnowska, ale myślę, że lepiej do tej akurat części dorobku Grażyny Bacewicz lepiej pasuje określenie post-haydnowska, bo tak, wszystko rozwija się tu zgodnie z tradycją. Mamy allegro, w nim dwa kontrastujące ze sobą tematy, nawiasem mówiąc, oba wprost inspirowane muzyką tradycyjną, ale jest jeszcze wstęp. Wstęp, w którym w zasadzie Grażyna Bacewicz proponuje takie stopniowe, ale bardzo efektowne narastanie, po którym to właściwe allegro wybucha wręcz słuchaczowi w twarz. Jednak z tego wstępu zaczerpnęła Bacewiczówna także kilka pomysłów, które wykorzystałaby tę bardzo płynną i naturalną narrację pierwszej części swojego czwartego kwartetu smyczkowego w jakimś sensie rozedrzeć na mniejsze cząstki. Potem część druga i znów można by pomyśleć bardzo tradycyjne andante, ale proszę mi uwierzyć, jest tu czego słuchać, a mam na myśli nie tyle ten kołysankowy temat, co raczej delikatny rodzaj barwowego myślenia, który Grażyna Bacewicz zastosowała tu w odniesieniu do kwartetu smyczkowego, no i techniki polifoniczne, które pojawiają się w tym andante naprawdę w wielu momentach. Część trzecia to tak znany z muzyki

Między innymi Grażyny Bacewicz, wybuch neoklasycznej radości, ale jak się Państwo przekonają, jest tu także liryzm. Ten rodzaj liryzmu, który do dziś jakoś skłania nas do refleksji nad tym, jak mimo swojego przywiązania do kultury neoklasycznej, Grażyna Bacewicz była przywiązana także do swego rodzaju romantycznych, albo może lepiej powiedzieć, romantyzujących gestów. Te trzy części kwartetu smyczkowego numer 4 Grażyny Bacewicz to Andante Allegro Molto, potem Andante, no i Allegro Giocoso, jak przystało na finał. A dziś usłyszą Państwo to dzieło w koncertowej interpretacji. Wspomniałem już to nazwisko Molin Broman, skrzypce, a także Annabel Muir, skrzypce, Lorenza Powera, altówka, no i Jespera Svedberga, wiolonczela.

Molin Broman, skrzypce, Anabel Mir, skrzypce, Lawrence Power, altówka i Jesper Swedberg, wiolonczela. To właśnie ci artyści wykonali czwarty kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz. Przypomnę, dumę polskiej kultury muzycznej z 1951 roku. Skoro mowa o dumie, to być może akurat w odniesieniu do Antonina Dworzaka mówi się o tym rzadko, ale zdarzało mu się mieć zachowania, powiedzmy, dość podobne do tych, które znamy doskonale z biografii największego jego mentora, czyli Johannesa Brahmsa. Mam na myśli dość duży dystans do własnej twórczości. Może nie tyle rodzaj obawy, co po prostu wolę pozostawienia w swoim dorobku tylko tego i absolutnie tylko tego, co sam Brahms, a także Dworzak uznawali za najlepsze. Wspominam o tym, bo za chwilę słuchać będziemy wspólnie kwintetu Adur, op. 81 Antonina Dworzaka, kwintetu bardzo znanego, takiej można powiedzieć perełki dojrzałego już Antonina Dworzaka jako kompozytora. Ale tak naprawdę był to drugi kwintet fortepianowy, który Dworzak napisał. Ten pierwszy to utwór nieco wcześniejszy, także rozgrywający się w tonacji A-dur. Utwór, o którym Dworzak nie chciał do końca zapomnieć, ale w pierwszym odruchu wyrzucił partyturę. Inni jednak uważają, że po prostu ją zgubił. Podjął jakieś starania, by wrócić do tych szkiców wielokrotnie. Pytał muzyków, czy zachowali nuty, które dostarczył im przy okazji pierwszego wykonania. Ostatecznie dostał Dworzak tę swoją partyturę, ale niewiele zrobił z nią do śmierci, bo ten pierwszy kwintet fortepianowy A-dur został w całości zaprezentowany po raz drugi w historii dopiero kilkanaście lat po śmierci kompozytora. Losy kwintetu A-dur, tego wydanego jako op. 81 Dworzaka, były zdecydowanie bardziej szczęśliwe i w zasadzie od chwili premiery utwór stał się jedną z najważniejszych kompozycji muzyki kameralnej Europy drugiej połowy XIX stulecia. No i to taki Dworzak, po którym spodziewamy się dokładnie tego, czego można, znając jego twórczy wizerunek. Mnóstwo odwołań do czeskiej muzyki tradycyjnej, bardzo klasyczna forma i taki, no właśnie, brahmsowski duch unoszący się nad całą tą czteroczęściową kompozycją.

Najpierw Allegro Manon Tanto, w którym słyszymy dość szlachetny temat, ale jak to w twórczości Dworzaka, bardzo szybko przekonamy się, że kompozytor na jego podstawie potrafi zagwarantować nam naprawdę nagłe zmiany nastroju. Część druga to Dunka, Andante con moto, rozpoczęta od tematu wprowadzonego przez fortepian, tematu bardzo delikatnego.

Furianta, skerco żartobliwe, ale w trio usłyszą Państwo także, jak Antonin Dworzak w Kwiecie Wieku eksperymentuje z rytmem. Finał rozpoczyna się bardzo gwałtownym gestem, wybuchem można powiedzieć, pełnym synkop i energii. Potem Dworzak prowadzi nas przez meandry przeróżnych odcieni swojej bardzo charakterystycznej, zresztą już w tym okresie, muzyki, aż do zakończenia, które, nawiązując jakby do tego Furianta ze skerca, akcentuje żywiołowość muzyki wyrosłej na gruncie czeskiej tradycji. Kwintet fortepianowy A-dur op. 81 Antonina Dworzaka to kolejna pozycja dzisiejszego programu. Usłyszą go Państwo ponownie w wykonaniu kwartetu smyczkowego stworzonego przez Molin Broman, Annabelle Muir, Lorenza Powera i Jespera Swedberga, a przy fortepianie zasiądzie, dołączając do nich, drugi szef artystyczny festiwalu Change, czyli pianista Simon Crawford Phillips.

Wspominamy Państwu o tej skłonności Antonina Dworzaka do bardzo nagłych zmian muzycznego nastroju. Jak Państwo usłyszeli, jego kwintet fortepianowy A-dur op. 8, 81 kończy się tak, że oczekujemy no właśnie tej dumki, kołysanki, a ostatecznie Dworzak prowadzi nas do pełnego żywiołowości finału. Przypomnę, że kwintet A-dur op. 81 Antonina Dworzaka zabrzmiał w nagraniu Molin Broman i Annabel Mir, skrzypce Lorenza Powera, altówka, Jespera Svedberga, wiolonczela i Simona Crawforda Phillipsa, fortepian. Na ostatnią część tego koncertu festiwalu Change na estradzie pozostali tylko dwaj wymienieni tu artyści, Jesper Svedberg i Simon Crawford Phillips. Mam wrażenie, że Simon Crawford Phillips jako dyrektor artystyczny festiwalu Change chciałby ten koncert zakończył się po tej pełnej żywiołowości muzyki Antonina Dworzaka w nieco bardziej spokojnym nastroju. Z drugiej jednak strony zarówno muzyka Grażyny Bacewicz, jak i Antonina Dworzaka wyraźnie odwołuje się do lokalnych tradycji i wydaje się, że to był właśnie klucz wyboru wszystkich tych kompozycji, które znalazły się w programie tego koncertu. Ostatnia z nich to muzyka Gustawa Holsta, ale poza tym angielskim idiomem muzycznym usłyszą Państwo także nawiązania do dalekiej egzotyki. Inwokacja Gustawa Holsta, bowiem to kompozycja z 1911 roku, a przypomnę, że to był ten specyficzny okres w biografii kompozytora, w którym ten zaczytywał się w świętych hinduskich tekstach. Inwokacja wydaje się z tym dość mocno powiązana. Słychać to nie tylko w modalnościach, do których odwołuje się tu Gustav Holst, ale także w dość osobliwej aurze dźwiękowej. Ewidentnie w inwokację wtłoczył Gustav Holst sporo poczucia mistycyzmu, ale jest jeszcze coś, taki charakterystyczny, połyskujący efekt kolorystyczny, który cały czas pobrzmiewa w zasadzie w tej kompozycji Gustawa Holsta na wiolonczele i fortepian, kompozycji wydanej jako numer 2 w jego opusie 19. Inwokacja tego kompozytora zabrzmi dziś w interpretacji Jespera Svedberga, wiolonczela i Simona Crawforda Phillipsa, fortepian.

0: Takie to wyciszenie z mistycznym efektem nocy, można powiedzieć. Muzyka Gustawa Holsta i jego inwokacja. Numer 2 w opusie 19. Kompozycja na wiolonczele i fortepian, którą usłyszeli Państwo w interpretacji wiolonczelisty Jespera Svedberga i pianisty Simona Crawforda Phillipsa, tego artysty, który wraz z Molin Broman, szwedzką skrzypaczką, programuje Festiwal Muzyki, przede wszystkim kameralnej Change. Dziś słuchaliśmy wspólnie koncertu zarejestrowanego podczas tego właśnie festiwalu w ubiegłym roku w Szwecji, dokładnie 24 sierpnia. Dziś jest 17 lipca 2026 roku, jest 15:26, przy konsolecie nadal pozostaje z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Karol Furtak. Po 16:00 raz jeszcze dziś usłyszą Państwo głos Moniki Zając, która przedstawi Państwu kolejną porcję wiadomości kulturalnych. Potem natomiast przywita się z Państwem Adam Suprynowicz, który będzie gospodarzem w dzisiejszym paśmie. Wybieram dwójkę. My kontynuujemy dzisiejszy koncert w porze lunchu, ale jak chyba zdążyliście już Państwo do tego przyzwyczaić, do 16:00 będziemy bawić się wokół muzyki i płyt. Płyt, które dzięki tej naszej radiowej letniej zabawie mogą stać się Państwa własnością.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.

Wczoraj w tym cyklu słuchaliśmy wyjątków z płyty Lida Fatmy Said, płyty zarejestrowanej z przeróżnymi muzykami z całego świata. Ja przy tej okazji pytałem państwa o to, czy głosu Fatmy Said wolą państwo słuchać w repertuarze pieśniowym czy operowym, no i rzecz jasna dlaczego. Przyznam, że większość z państwa stwierdziła, że zarówno pieśni w interpretacji tej egipskiej artystki, jak i opera to muzyka warta uwagi. Ja zatem za najciekawsze z tych państwa refleksji, które dotarły do nas drogą SMS-ową, uznałem te, które jednak opowiadały się po jednej ze stron tego, powiedzmy, sporu. Pierwsza z tych odpowiedzi brzmi tak. Wybieram pieśni w wykonaniu Fatmy Said. Są efemeryczne, delikatne i śpiewane z wyjątkową dokładnością. Verbum in musica. W jej wykonaniu to coś pięknego. Muszę przyznać, że mnie także wykonaniami pieśni w jakimś sensie Fatma Said zaskoczyła właśnie ze względu na delikatność tego, co zaproponowała na swojej płycie Lide. Delikatność zupełnie odległą od świata muzyki scenicznej, operowej. Druga z tych odpowiedzi, jakby biegunowo wręcz przeciwna, brzmi tak. Preferuję Fatmę Said w repertuarze operowym, bo Fatma Said w operze uwalnia pełną moc swojego głosu, a jej dramatyzm potrafi autentycznie wzruszyć i przyprawić o gęsią skórkę. To właśnie do autorów tych odpowiedzi wyślemy dwie płyty Fatmy Said, Lida, a dziś mam dla państwa muzykę z zupełnie innego świata. Będziemy bardzo, bardzo daleko od europejskiego dziedzictwa kulturowego, a to wszystko ze względu na wydaną w marcu tego roku płytę Los Angeles Film Orchestra, zespołu, który przy okazji tych nagrań, przyznam z mojej perspektywy, nagrań Terra Incognita, poprowadził znany państwu doskonale Leonard Slatkin. Myślę, że to przedsięwzięcie było dla Slatkina swego rodzaju sentymentalnym powrotem, bo przecież to jeden z tych artystów, którzy doskonale jeszcze pamiętają złote czasy orkiestr działających w Hollywood. Orkiestr uznawanych wtedy za absolutnie najlepsze i najbardziej uniwersalne w całej symfonicznej kulturze muzycznej kontynentu amerykańskiego. Płyta, o której mówię, jest swego rodzaju hołdem złożonym pewnemu amerykańskiemu artyście wizualnemu. Być może zresztą kojarzą państwo jego nazwisko, między innymi gdzieś ze styku sztuk wizualnych, plakatu i filmów. Mam na myśli zmarłego na początku lat 90. ubiegłego wieku Roberta Picka, szerzej znanego jako po prostu Bob Pick. Jego prace stały się punktem wyjścia do zamówienia mnóstwa kompozycji. Z jednej strony u tych artystów, którzy bardzo ściśle związani są z muzyką filmową, z drugiej także u kompozytorów spoza Ameryki, bo w całym tym programie pojawiają się choćby utwory kompozytorów pochodzenia arabskiego. Ja dziś skupię się z państwem na tej amerykańskiej, powiedzmy, części programu Los Angeles Film Orchestra i Leonarda Slatkina, ale zanim zaczniemy, przypomnę, że czekamy na państwa refleksje dotyczące pytania, które zadam za chwilę, pod numerem telefonu 71211. SMS-y rozpoczynające się od hasła lato. Kropka należy wysyłać na ten właśnie numer. Przypomnę, że koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Jednocześnie te państwa refleksje powinny być dość zwięzłe, powinny zawierać się maksymalnie w 160 znakach. Pytanie zatem. Skoro rozmawiać będziemy o muzyce inspirowanej sztukami wizualnymi, podpytam państwa o to, z jakim medium i dlaczego państwa zdaniem muzyka łączy się najlepiej. A słuchanie wyjątków z tej płyty zaczniemy od twórczości włoskiego kompozytora Marka Beltramiego, znanego bardzo szeroko w świecie muzyki filmowej, bo Beltrami jako absolwent Yale School of Music jest autorem m.in. muzyki do słynnego filmu Trzecia 10 do Jumy. Zresztą za tę swoją artystyczną propozycję był nominowany do Oscara. Utwór, który napisał na potrzebę tego przedsięwzięcia dedykowanego pamięci Boba Picka,

Nosi tytuł The Spirit of Sport Jack Nicklaus, czyli duch sportu, a to nazwisko pewnego amerykańskiego golfistę, bardzo znanego jako zdobywca największej liczby tytułów w tak zwanych majors. Wątki sportowe możemy odłożyć na bok. W tym utworze Marco Beltrami, odwołując się do sportu, jakim dla niego było ćwiczenie na fortepianie, przywołuje te dziecięce

do jego preludium cis-moll z Das Wohltemperierte Klavier. Cytując kompozytora, bawiłem się, grając ten utwór, a potem improwizując na jego podstawie własne pomysły, które przychodziły mi do głowy. Bach zatem dostarczył surowiec, a Marco Beltrami napisał swoją partyturę kompozycji The Spirit of Sport Jack Nicklaus. Właśnie ją usłyszą Państwo w nagraniu Los Angeles Film Orchestra pod batutą Leonarda Slatkina.

Niby muzyka inspirowana obrazem, ale chyba przede wszystkim Marco Beltrami. Pisząc ten swój utwór The Spirit of Sport, Jack Nicklaus faktycznie miał w głowie muzykę Jana Sebastiana Bacha. Płyta między innymi z nagraniami Marka Beltramiego, przypomnę, może do Państwa trafić, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w tej naszej zabawie i wysłać SMS na numer 71211, odpowiadając na pytanie, które dziś brzmi: z jakim medium i dlaczego Państwa zdaniem muzyka współgra najlepiej? Kolejna propozycja z tej płyty Los Angeles Film Orchestra i Leonarda Slatkina, którą dziś dla Państwa przygotowałem, także wraca pamięcią do lat dziecięcych. To twórczość Harry'ego Gregsona Williamsa, którego nazwiska znają Państwo być może jako autora muzyki do filmu Shrek i filmu Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Jego utwór zatytułowany Dwoje dziewcząt z bąbelkami wraca jednak w sensie muzycznym do jego własnych wspomnień dzieciństwa, a konkretnie do wspomnień związanych z zabawą zimnymi ogniami.

Los Angeles Film Orchestra i Leonard Slatkin po raz drugi dziś, ale nie po raz ostatni, bo do 16 mamy jeszcze dłuższą chwilę. Przypomnę, że to właśnie ta płyta może trafić do Państwa w ciągu najbliższych tygodni, jeśli tylko zechcą Państwo dołączyć do tej naszej wakacyjnej zabawy i odpowiedzieć na pytanie o to, z jakim medium i dlaczego Państwa zdaniem muzyka współgra najlepiej. Wracając jednak do nagrań Los Angeles Film Orchestra i Leonarda Slatkina, muzyka Harry'ego Gregsona Williamsa, która zabrzmiała przed chwilą, i Marka Beltramiego, która zabrzmiała wcześniej, odwołuje się do wspomnień dzieciństwa, ale to nie jedyne wątki, które znajdą Państwo na tej płycie, na której muzyka zarejestrowana została dzięki kompozytorom wspominającym mniej lub bardziej bezpośrednio amerykańskiego artystę wizualnego Boba Pika. Za chwilę wsłuchamy się w refleksje wspominające słynne wystawy światowe, które w Nowym Jorku odbyły się w roku 1964. To muzyka improwizatora, przede wszystkim Jeffa Billa, ale ten artysta współpracował także przy produkcjach filmowych m.in. z Edem Harrisem i Davidem Fincherem. Z jego perspektywy ta wystawa z 1964 roku pod hasłem Pokój poprzez zrozumienie to wielkie święto futurystyczności, komputerów, telekomunikacji, technologii, zerkania w kosmos, etc. Muzyka, którą napisał na bazie tych swoich wspomnień, czasem brzmi nieco niepasująco do ogólnego obrazu muzyki filmowej, ale jak się Państwo przekonają, stopniowo zlewa się w bardzo uroczysty efekt końcowy. New York World's Fair 1964. Muzyka Jeffa Billa raz jeszcze w nagraniu Los Angeles Film Orchestra pod batutą Leonarda Slatkina.

Z jakim medium i dlaczego Państwa zdaniem muzyka współgra najlepiej? To pytanie, które towarzyszy nam wraz ze słuchaniem płyty Los Angeles Film Orchestra pod batutą Lenarda Slatkina. Nie do końca filmowej, ale płyty, na której znalazła się muzyka napisana przez kompozytorów muzyki filmowej. Odpowiedzi na tak sformułowane pytanie proszę przysyłać na numer 71211. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze, a samą odpowiedź należy, przypomnę, poprzedzić hasłem lato. Kropka. Na koniec od Los Angeles Film Orchestra i Lenarda Slatkina mam dla Państwa fragment bogatego orkiestracyjnie wspomnienia złotej ery muzyki filmowej w Hollywood od Marii Newman.

0: Rhapsody for a Golden Age Marie Newman przy fortepianie Robert Thies, no a grała Los Angeles Film Orchestra pod batutą Leonarda Slatkina. 71211 pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa odpowiedzi na pytanie, z jakim medium i dlaczego Państwa zdaniem muzyka współgra najlepiej. Czekamy do północy. To natomiast już najwyższy czas, by się pożegnać. Miłego popołudnia, no i do usłyszenia zatem. Karol Furtak.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W Ukrainie poza walką na froncie trwają zmagania polityczne. Ukraińcy ponownie wyszli na ulicę protestować. Tym razem przeciwko zdymisjonowaniu ministra obrony Michajła Fedorowa. Posłuchajmy wiersza o zmęczeniu. Przekład Anety Kamińskiej czyta Adam Bauman.
3: Pawło Korobczuk. Bez tytułu. Nie umiem pisać patetycznej poezji patriotycznej, gloryfikować bohaterów narodowych, którzy tak naprawdę po prostu wykonują swoją pracę. Zacząłem unikać wiadomości z pola walki. Wsłuchuję się w równomierny szum samochodów za oknem niczym gęsty deszcz. Wiem, nasi tam się biją i ta świadomość grzeje, ale na krew i martwe ciała z obu stron wszyscy już dawno się napatrzyliśmy. Rana biodra z zimowego Majdanu dawno się zagoiła. Czasem co prawda się drapie i to nie jest jakaś alegoria. Pół roku nie piszę wierszy.

wierszy. I to też nie jest wiersz. Może po prostu się zestarzałem, zrobiłem się nieczuły. Czasem jestem gotów nakrzyczeć na swoją kolację. W każdym z nas podle rozdłubano niegodne, ohydne uczucie pogardy, nienawiści do przeciwnika. Wyrzutki, kacapy zasrane, zażynać, wybijać i tak dalej. Do czego zmierzam? Do tego, że kiedy wszystko skończy się, chodźcie. Niech każdy z nas napisze zacniejszy wiersz niż ta chwiejna próba terapii. Napiszcie, że miłość to ciepła kąpiel z aromatami drzew iglastych. Przy okazji to pozytywnie wpływa na drogi oddechowe. Nie piszcie o uratowanych rannych, o odbitym łysyczańsku, o flakach z krwią. Nie. Lepiej piszcie o choinkach, jeśli będziecie mogli, bo ja nawet o tym nie mogę.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 16.
1: Dwójka jesteś na miejscu, Lionel mnie.
0: Najwyższa już pora na kolejną porcję wiadomości kulturalnych. Monika Zając, zapraszam. Spacery poświęcone filmowej Warszawie i architekturze Starego Miasta, oprowadzania kuratorskie, rodzinne warsztaty i koncerty. Tak warszawska starówka świętuje 73. urodziny. Wydarzenie jest organizowane w związku z rocznicą odbudowy Starego Miasta po wojennych zniszczeniach. Chcemy przypomnieć warszawiakom, że ta część miasta żyje, mówiła na naszej antenie współkuratorka urodzinowych obchodów Julia Kern z Muzeum Warszawy.
2: To nie jest turystyka, jest to osiedle też, tak? Ludzie tam mieszkają, są podwórka, są sklepiki. W zasięgu spaceru można odwiedzić kilkadziesiąt instytucji i w każdej instytucji, a to jest wystawa, to warsztat, chcemy jakby przypomnieć nam wszystkim, że to jest piękne miejsce i też z dużą determinacją i wysiłkiem odbudowane.
0: Dziś na rynku Starego Miasta wystąpią m.in. Brass Federacja i pianista Aleksander Dębicz, który zaprezentuje utwór inspirowany starówką. Z kolei jutro na urodzinową potańcówkę zaproszą Jan Emil Młynarski i orkiestra taneczna Melodia i Rytm. Swoje pracownie dla zwiedzających otworzą także staromiejscy artyści. Koncertem Poland Abroad zostanie dziś zainaugurowany w Krakowie 11. Festiwal Muzyki Polskiej. W Filharmonii Krakowskiej zabrzmią dzieła polskich kompozytorów emigracyjnych, m.in. Aleksandra Tansmana, Szymona Laksa oraz Jerzego Wittelberga w wykonaniu orkiestry Sinfonietta Krakowia pod kierunkiem Jürgena Brunsa. W sumie w programie festiwalu znalazło się 7 tematycznych koncertów, w tym zaprezentowane zostaną m.in. ballady do słów Adama Mickiewicza, utwory organowe epoki romantyzmu, prawykonania najnowszych utworów oraz muzyczny hołd dla Mieczysława Karłowicza z okazji 150. rocznicy urodzin młodopolskiego twórcy. Festiwal Muzyki Polskiej potrwa w Krakowie do 2 sierpnia, a więcej na ten temat usłyszą Państwo w audycji Wybieram Dwójkę. Z Krakowa przenosimy się na Lubelszczyznę. W Wojsławicach pomiędzy Zamościem a Chełmem rozpoczynają się 19 dni Jakuba Wędrowicza. Impreza poświęcona jest literaturze, grom i sztuce o tematyce fantastycznej. Festiwal powstał na część

0: bohatera literackiego wykreowanego przez Andrzeja Pilipiuka. Postać Jakuba Wędrowicza powstała trochę przypadkiem, kiedy pisałem powieść Norweski dziennik, mówi pisarz.
1: Tam występuje Maciek Wędrowicz, kumpel głównego bohatera. No i ten chłopak z wersji na wersję stał się coraz bardziej świrowaty. I w którymś momencie tak się złapałem na tym, że jak poważny, dorosły pisarz tworzy taką postać, to jakoś tą kuku na muniu musi wytłumaczyć, najczęściej trudnym dzieciństwem. Więc wymyśliłem, że chłopak dlatego jest świrem, że jeździł na wakacje do swojego dziadka troglodyty. Tam przesiąkł niezdrowymi bardzo klimatami. Potem musiałem wymyślić rzeczywiście odpowiednio malowniczego dziadka, żeby trwale zwichnął psychikę nastolatka. Gdy już wymyśliłem takiego dziadka, to on świetnie się nadał na bohatera pojedynczych opowiadań.
0: Na dziś zaplanowano m.in. prelekcje o dawnych bogach słowiańszczyzny i turniej kręgli fińskich. Dni Jakuba Wędrowicza potrwają w Wojsławicach do niedzieli. Na zakończenie serwisu przenosimy się jeszcze do Wilna. Symbol miłości Zygmunta Augusta to tytuł wystawy, na której prezentowane jest dzieło należące do polskiego króla. Chodzi o dyptyk z wizerunkami jego byłych żon. Bezcenne dzieło sztuki powstało na dworze królewskim w Krakowie lub w Wilnie.
2: Jak mówi Polskiemu Radiu Andrzej Kierulis, koordynator projektów z Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, dyptyk był osobistą relikwią polskiego władcy.
3: Relikwia, którą uważa się, że nosił przy sobie, nosił przy sercu. Tak chcieliśmy trochę dodać romantyki, to właśnie w nazwie jest ten symbol miłości.
2: Dzieło przyjechało do Wilna z Muzeum Narodowego w Krakowie.
3: Tu warto zaznaczyć, że to pierwsza zagraniczna podróż tego eksponatu.
2: Dyptyk ma formę książki. Po jego otwarciu ukazują się portrety dwóch królowych. Po lewej jest wizerunek Elżbiety Habsburżanki, która zmarła w wieku zaledwie 19 lat. Po prawej zaś można zobaczyć Barbarę Radziwiłłówne, której historia miłości z Zygmuntem Augustem do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej romantycznych w dziejach dawnego państwa polsko-litewskiego. Portrety oprawiono w bogato zdobioną okładkę przypominającą oprawę książki, pokrytą czerwonym aksamitem i ozdobioną frędzlami. Dyptyk można oglądać do 6 grudnia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: A ja dodam, że królowe Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna spoczywają w podziemiach wileńskiej katedry. Ich trumny znajdują się w mauzoleum pod kaplicą świętego Kazimierza. I tak kończymy piątkowe wiadomości kulturalne. Kolejny serwis jutro o 7:00, a do tego czasu polecamy Państwu jak zwykle naszą stronę internetową dwójkapolskieradio.pl.
4: Reklama.
5: Przeżyj letni wieczór z wielką muzyką. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na jedyny koncert w te wakacje. 16 sierpnia o 18:00. Światowej klasy artyści i wyjątkowy repertuar. Siódma symfonia Ludwiga van Beethovena. Prapremierowe wykonanie utworu Gloria Bohdany Froljak oraz Richard Lieder Gustawa Malera z udziałem sopranistki Julii Kleiter. Wystąpi Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą Kerry Lynn Wilson. Bilety na teatrwielki.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje, będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consor, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia jest 8 minut po 16.

0: Program Wybieram Dwójkę. Witamy w piątek, 17 lipca, w 198 dniu roku. Słońce zajdzie o 20:49. Imieniny obchodzą Aleksy, Aneta, Bogdan, Jadwiga i Leon. A najserdeczniejsze życzenia i dzień dobry zarazem od Agnieszki Łukasiewicz, Elżbiety Szymkowskiej, Michała Dębskiego i Adama Suprynowicza, który do Państwa teraz mówi. Lato w pełni i coraz łatwiej złapać jakąś muzykę na żywo, jakiś festiwal, który akurat odbywa się w okolicy, gdzie wypoczywamy. Wcale mnie nie dziwi, że podczas wakacji świetnie może się sprawdzać minimalistyczna, hipnotyczna muzyka Mortona Feldmana, bo przekonuję Państwa do niej od dawna. Ten rok jest szczególny, bo obchodzimy setną rocznicę urodzin tego kompozytora i z tej okazji też wpadnie do nas Emilia Karolina Sitarz, która wraz z Ewą Liebchen ruszają w feldmanowską trasę. Jej pierwszy przystanek to Olsztyn, więc jeśli wypoczywają Państwo na Warmii, Mazurach czy w Górnych Prusach, to proszę nadstawić ucha po 16:30, bo połączymy się też z organizatorami tego wydarzenia, z wytwórni zdarzeń sonokinetycznych w Olsztynie, Izabelą Kościeszą i Jarosławem Kordaczukiem. W Krakowie dziś rozpoczyna się Festiwal Muzyki Polskiej. Opowie o nim o 17:30 jego rzecznik Mateusz Borkowski. No tak, lato w Krakowie, oczywiście, muzyka polska. O 17:10 też o muzyce polskiej Andrzej Sułek będzie rozmawiał z Peterem Jabłońskim, który nagrywa właśnie wszystkie dzieła fortepianowe Karola Szymanowskiego. Zajrzymy też do Świnoujścia, gdzie nasza ekipa w składzie Aldona Łaniewska-Wołk, Maria Czok i Jan Kantyzienko szykuje się już do jutrzejszego spotkania z Państwem w audycji Jesteśmy na wczasach. I zajrzymy też do Łodzi, naszej filmowej stolicy. Dzięki łódzkiemu funduszowi filmowemu powstają wciąż nowe animacje, fabuły, dokumenty opowiadające czasem niesamowite historie, jak ta o bożnicy zamienionej w sklep monopolowy, z życia wzięte.
1: Synagoga została sprzedana przez zresztą gminę żydowską prywatnemu przedsiębiorcy, Metowi Ryszardowi, który imię, co ciekawe, oznacza śmierć, martwy po hebrajsku. I tam pod tą synagogą wielu stałych bywalców, którzy kupują sobie napoje wyskokowe, wielu z nich się tam utopiło w rzeczce przy niej. Co roku jakaś osoba się topi, jak ja zaczynałem zdjęcie, utopiło się 8 osób, podczas kręcenia się utopiły kolejne 2, potem ta synagoga się spaliła.
0: Więcej historii z życia już za chwilę, a dla podniesienia napięcia Franco Fagioli jako perski szachin szach.

0: Franco Fagioli jako Serse, czyli Xerxes, tytułowa postać opery Jerzego Fryderyka Händla. Towarzyszyła mu orkiestra Il Pomodoro pod kierunkiem Zefiry Wałowej. Słuchają Państwo Dwójki. Teraz o tym, o czym teraz się będzie kręcić filmy i jakie filmy będziemy oglądać. Jagoda Szelc ekranizuje głośną książkę Małgorzaty Lebdy Łakome. Piotr Trzaskalski wraca do Łodzi z dramatem rodzinnym, a Jakub Jakubik kręci dokumentalny horror o Inowłodzu. To tylko kilka produkcji dofinansowanych w tym roku z Łódzkiego Funduszu Filmowego. W rozmowie z Agatą Gwizdałą-Malik opowiada o nich Patryk Drzewiecki z Łódź Film Commission.
1: Trzy animacje na samym początku otrzymały dofinansowanie. Przetrwać jako staruszka w reżyserii Julii Orlik-Buratyńskiej. Opowieść z bardzo mocnym filmowym punktem wyjścia, ponieważ młoda dziewczyna budzi się pewnego razu w ciele 82-latki i musi mierzyć się tak naprawdę z tą zupełnie pełną zmianą perspektywy, z bezradnością często i właśnie ze starością.
2: Skąd w ogóle pomysł na taki właśnie film, no i na jakim etapie jest realizacja tej produkcji?
3: Pomysł powstał dosyć naturalnie, ponieważ ja bardzo długo wynajmowałam pokój u starszej pani, mieszkałam z nią i z bardzo dużym zafascynowaniem obserwowałam jej codzienne życie i codzienne zmaganie, bo no to jest właśnie ten przykład osoby, która jest jeszcze na tyle samodzielna, że może mieszkać sama, ale już na tyle schorowana, że takie proste rzeczy, o których my na co dzień nie myślimy, to od niej już wymagały strategii na cały dzień. I wydało mi się to bardzo ciekawym punktem wyjścia, który po prostu przez kilka lat kiełkował mi w głowie i zrodził się właśnie w ten sposób scenariusz.
1: Druga animacja, która otrzymała dofinansowanie z Łódzkiego Funduszu Filmowego, to jest Strzyga w reżyserii Renaty Gąsiorowskiej, która sięga właśnie po tę figurę z Ludowych Wierzeń, właśnie potytułową Strzygę. Jest to film, który charakteryzuje się niezwykle ciekawym, czarnym poczuciem humoru. Jest to film fantastyczny, ale też taki, który sięga do współczesności. Z kolei Kino Familijne, to jest film Nataszy Cetner, naszego łódzkiego studia Yellow Tapir Films, opowiada o rodzinie, która spotyka się w mieszkaniu po śmierci matki. Tak więc jest to historia dość kameralna, ale mocna. Dokumenty, filmy dokumentalne, również trzy filmy w tym roku. To jest film Kaszpirowski, Under the Spell, Łukasza Konopy. Opowieść chyba o człowieku, o którym nie muszę szeroko opowiadać, który w latach 80. i 90. zyskał naprawdę dosyć dużą popularność. Kolejny dokument.

0: Historia pewnej miłości w reżyserii cenionego dokumentalisty Jacka Bławuta. Jest to historia Mali Zimetbaun i Edwarda Galińskiego. Przenosimy się do obozu Auschwitz-Birkenau. Trzeci dokument, Klątwa Jakuba Jakubika, to projekt szczególnie ciekawy formalnie. Określany jest też przez twórców jako dokumentalny horror. Film łączy historię Inowłodza właśnie z tą lokalną legendą klątwy i jednocześnie pamięć wojenną z taką czarno-białą, wręcz nuarową stylistyką.
1: Moja część rodziny jest z województwa łódzkiego. Moja mama jest z Tomaszowa Mazowieckiego, tam się też urodziła i babcia moja do dzisiaj żyjąca w Tomaszowie. Ja często do niej przyjeżdżałem i gdzieś jedną z takich najbardziej szokujących rzeczy, którą zobaczyłem, nie zdając sobie wtedy jeszcze z tego sprawy, była synagoga w Inowłodzu, która została przerobiona na sklep monopolowy. Jest tam ona od lat... no już 20 tym sklepem prawie. Kiedy studiowałem w łódzkiej szkole filmowej, to uznałem, że może warto tam pojechać i zobaczyć, co tam się w ogóle dookoła dzieje, bo miałem wrażenie, że może coś ciekawego i tak się wydarzyło.
2: Ta tytułowa klątwa, to przypomnijmy, na czym to właśnie polega w ogóle.
1: Generalnie rzecz biorąc, nazwijmy to miejsce święte dla dawnych mieszkańców tego regionu, czyli synagoga, została sprzedana przez zresztą gminę żydowską prywatnemu przedsiębiorcy, Metowi Ryszardowi, który... imię, co ciekawe, oznacza śmierć, martwy po hebrajsku. I tam pod tą synagogą wielu stałych bywalców, którzy kupują sobie napoje wyskokowe, wielu z nich się tam utopiło w rzeczce przy niej. Co roku jakaś osoba się topi. Jak ja zaczynałem zdjęcie, utopiło się 8 osób. Podczas kręcenia się utopiły kolejne 2. Potem ta synagoga się spaliła.
2: Bardziej opowieść zbiorowa, czy jednak z bardziej jakiejś takiej subiektywnej perspektywy?
1: Jest tam 3 bohaterów moich ukochanych, czyli Marek, który pod tą synagogą pije i od wielu lat jest w takim kryzysie zarówno bezdomności, jak i alkoholowym. Jest Waldek, czyli abstynent, który mieszka naprzeciwko i próbuje jakoś tych chłopaków spod tej synagogi odciągać. I taka perspektywa, która nam doszła, to jest perspektywa, której mi brakowało w tym filmie, czyli Dawida Gurfinkiela, który przyjeżdża tam, bo tak jak się zajmował tą łódzką synagogą na rewolucji i próbowali walczyć o to, żeby ona jakoś przetrwała, to tak on też jest z tamtych okolic i przyjeżdża spróbować się dowiedzieć, o co w trawie piszczy.
0: Filmy fabularne, największe z filmów, które dofinansujemy z Łódzkiego Funduszu Filmowego. Czarna Woda w reżyserii Agi Woszczyńskiej i Łukasza Czapskiego. Dofinansowaliśmy Czarną Wodę jako historię 2 kobiet, które są pozostawione same sobie na odciętej od świata wyspie po tajemniczym zniknięciu swoich partnerów. Film Łakome, Jagody Szelc, na podstawie bestsellerowej już prozy Małgorzaty Lebdy, która została sprzedana także do wielu krajów na całym świecie. Trzeci film, Last but not least, Obiady domowe Piotra Trzaskalskiego. To bardzo ważny powrót reżysera do Łodzi z kolejnym filmem.
3: Generalnie ja pomyślałem o takim filmie, który by zajął się bardzo taką niedotkniętą dosyć częścią współżycia rodziny. Mianowicie, kiedy w rodzinie wydarza się wielka tragedia, której sprawcą jest członek tej rodziny. Co się później z tą rodziną dzieje? Jakiej destrukcji ulega sam sprawca, psychicznej destrukcji. W tym wypadku jest to główna bohaterka mojego filmu, którą być może zagra Agata Kulesza. Kobieta, która przez przypadek spowodowała śmierć, która zdestruowała całą rodzinę. Zniszczyła jej kontakty z jej córką, z jej wnuczką. Sama ze sobą nie może dojść do ładu i ląduje na ulicy jako bezdomna. Od razu wiedziałem, że to musi być Łódź. Po prostu ja chciałem tu wrócić, ja chcę być w tych zaułkach, w tych uliczkach, w tych bramach, na tle zmieniających się też, bo ja niektórych rogów ulicy nie poznaję, jak przyjeżdżam, wiesz, po 2 miesiącach, nagle bum, jest jakaś nowa, osłonięta elewacja, sentyment ogromny. Ja się cieszę, że tu jestem bardzo.
4: Piotr Trzaskalski o swoim najnowszym projekcie filmowym i o Łodzi, w którym takie to filmy niedługo powstaną. To jest 2:22 minuty po 16:00.

To ósma etiuda transcendentalna, Francalista, Dziki Łów albo Dziki Gon, czyli taki szalony przelot duchów, czarownic, demonów wśród burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Na dzisiejszy wieczór zapowiadane są burze, proszę na siebie uważać. A grał Yun Chan Lim, zwycięzca konkursu Van Cliberna w 2022 roku, który wystąpi dzisiaj podczas inauguracji festiwalu BBC Proms. Pierwszy koncert promenadowy w tym roku, dziś o 20, a już od 19 będzie z Państwem Andrzej Sułek. W przerwie transmisji można będzie też posłuchać rozmowy z brytyjską kompozytorką Josephine Stevenson o jej utworze, który też będzie dzisiaj grany na Promsach. A w Świdnicy od jutra Festiwal Bachowski. Mamy dla Państwa bilety na kantaty Bacha w wykonaniu Arte dei Suonatori pod kierunkiem Marcina Świątkiewicza 29 lipca w Kościele Pokoju, więc jeszcze jest trochę czasu, żeby zaplanować nawet dalszą podróż do Świdnicy. Proszę teraz dzwonić i rezerwować 22 645

22. Ja Państwu zaś polecam słuchanie nie tylko Bacha, ale i Feldmana latem, kiedy mamy dużo czasu, możemy popatrzeć sobie w niebo albo w przestrzeń, albo zamknąć oczy i zatopić się w czasie.

0: Crippled Symmetry Mortona Feldmana w nagraniu Ewy Liebchen, Emilii Karoliny Sitarz i Magdaleny Kordy-Lasińskiej pękali z naszego studia Polskiego Radia. Całkiem niedawne nagranie, jest 16:31.
1: Goście dwójki.
0: W naszym studiu Emilia Karolina Sitarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiali o Feldmanie, który najwyraźniej świetny jest na lato, skoro i te, i Ewa Liebchen, i Magdalena Kordy-Lasińska-Pękala macie kilka zaproszeń do wspaniałych, trochę alternatywnych, powiedziałbym, miejsc, a przecież też nie wy ostatnio, nie tylko wy ostatnio gracie Feldmana.
2: Tak, Feldman w tym roku, no, ma taki dobry rok, ale też dlatego, że po prostu Feldman ma 100 lat, mamy setną rocznicę urodzin i jest bardzo duże zainteresowanie twórczością tego kompozytora. My rzeczywiście już od kilku lat fascynujemy się jego kompozycjami i teraz no, zbieramy też owoce tej fascynacji, bo w zasadzie na ten rok byłyśmy już przygotowane od kilku lat. To nie są utwory, które robimy teraz nagle. Zresztą tych utworów czterogodzinnych nie da się tak szybko zrobić. Tylko rzeczywiście od kilku lat zacierałyśmy już ręce na to stulecie i teraz jeździmy po Polsce i wszystkim właśnie serwujemy Feldmana.
0: W najbliższym czasie

0: Nie tylko Crippled Symmetry, to jest takie króciutkie, półtorej godziny.
1: Tak, to jest jeden z krótszych utworów Feldmana dla nas. A teraz najbliższy koncert w Olsztynie For Christian Wolf to już między 3 a 3.40, zależy jaką ósemką zacznie Ewa, bo w tych kompozycjach jak się troszeczkę wolniej zacznie, no to się

0: minut dłużej, a po trzeciej godzinie to już ma znaczenie.
1: W studiu Radia Olsztyn są Izabela Kościesza i Jarek Kordaczuk z Wytwórni Zdarzeń Sonokinetycznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Tam właśnie u was odbędzie się ten koncert, ale ja na początek chcę zapytać, co to jest takiego, te zdarzenia sonokinetyczne, które wytwarzacie w wytwórni?
2: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych to jest, poza tym, że to jest fundacja, to jest też taka przestrzeń w samym sercu Olsztyna, w której odbywają się koncerty takie kameralne i warsztaty. Tutaj stykamy się
3: z dźwiękiem i ruchem.
2: Z dźwiękiem i ruchem.
3: Jak nazwa wskazuje.
2: Tak, czyli takie nasze zderzenia sonokinetyczne to są takie zderzenia dźwiękowo-ruchowe. Czasem jest w nich trochę więcej dźwięku, czasem trochę więcej ruchu.
3: Badamy relacje jednego i drugiego, eksplorujemy różne możliwości i wpływanie jednego na drugi. Czasem jest to ruch związany z muzyką, a czasem odwrotnie, muzyka wynikająca z ruchu. Powiedzmy, że nasz główny bohater, tancerz, ma przyklejone elektrody do ciała i generuje w ten sposób dźwięki. Robimy różne eksperymenty, włączamy w to publiczność, no i staramy się być takim ciekawym elementem olsztyńskiej kulturalnej układanki. I chyba nam to trochę wychodzi, bo zbudowaliśmy sobie całkiem miłą publiczność.
1: No właśnie, to chciałem zapytać, jaka jest publiczność dla wydarzeń i dla muzyki takiej eksperymentalnej, jaką tworzysz, Jarku. Olsztyn to nie jest takie miasto, w którym często brzmi muzyka współczesna. Jak publiczność odbiera wasze prace?
3: Wiesz co, ja nie jestem aż tak, nie jestem zawsze eksperymentalny, aczkolwiek rzeczywiście lubimy to robić. Myślę, że wiesz, na początku z odrobiną takiej nieśmiałości publiczność do nas zachodziła, ale potem coraz częściej chyba się dobrze bawili w tym wszystkim, bo wiesz, staraliśmy się od samego początku dbać o tą publiczność, to znaczy nie przesadzać z eksperymentowaniem, przynajmniej nie na początku, i za każdym razem, wiesz, dawać jakiś klucz do tego, co się dzieje. To większość rzeczy, które robimy w Wytwórni Zdarzeń Sonokinetycznych, to są rzeczy autorskie, które kreuję ja i Iza, zapraszając naszych artystycznych przyjaciół do współpracy. I jakby to my decydowaliśmy, jaki w tym momencie jest, wiesz, poziom, czy jakieś natężenie tego eksperymentu, czy jakiejś takiej niespodziewaności dla publiczności. I to się chyba udawało. Tym bardziej, że prowadzimy też festiwal dla najmłodszych.
2: Tak, no tak.
1: Festiwal chciałem dopytać teraz.
2: Tak, my wychowujemy sobie naszą przyszłą publiczność już od bobasów. Raz w roku odbywa się festiwal dźwięku dla dzieci Sonikalia. To jest taki 4-dniowy festiwal wypełniony koncertami, warsztatami i instalacjami dźwiękowymi. I do tych, na te wszystkie działania właśnie zapraszamy dzieci i ich rodziców. Bardzo często jest tak, że dorośli uczą się w trakcie naszych działań takich rzeczy, których gdzieś w szkole się nie pojawiały.
3: Zostały zapomniane, tak? Albo w ogóle się nie odbyły. Tak, to prawda. I wciągamy w zaprzyjaźnionych artystów, jakby często współkształtując postać koncertu, a czasami po prostu oddając pole artystom, którym ufamy. I podczas ostatniej edycji festiwalu wystąpiła tam Emilia Karolina Sitarz ze swoim autorskim projektem, kierowanym właśnie do dzieciaków, no i związanym z fortepianem i z tym, co z tego fortepianu można wydłubać. Publiczność była zachwycona. Do dzisiaj pamięta.
1: Kolejne Sonikalia jesienią, prawda?
3: Tak jest, od 1 do 4 października.
1: A gdyby ktoś z urlopowiczów chciał przyjść na koncert jutro, to gdzie ma się kierować?
2: Wytwórnia Zderzeń Sonokinetycznych, ulica Dąbrowszczaków 33, wejście od strony podwórka.
1: W Olsztynie.
3: Bardzo prosto. Tak, wiesz, jak się wpisze w Google nazwę Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych, to nosem dotyka się drzwi, jak

0: mówią, że już jesteś na miejscu.
1: Emilio, gdzie jeszcze wybieracie się z Feldmanem tego lata? Co to będą za miejsca?
2: Najbliższe koncerty to koncert w Poznaniu 2 sierpnia w Domu Kultury Farby. Bardzo ciekawe, nowe miejsce w Poznaniu. Polecam Państwa uwadze i serdecznie tam zapraszam. I zaraz z Poznania jedziemy do Gdyni. Prosto na plażę, gdzie na scenie letniej teatru na plaży 3 sierpnia też gramy Crippled Symmetry. Czyli w Olsztynie Christian Wolf, a w Poznaniu i w Gdyni dołącza do nas Magda Kordyla-Sińska-Pękala.
1: W Gdyni na plaży.
2: Tak.
1: A to jest ta nowa scena, to jest no, chyba nie nowa już taka scena Teatru Miejskiego
2: tak.
1: w Gdyni.
2: Tak.
1: A opowiedz o tak, chcę, żebyś opowiedziała pewną anegdotę, ponieważ jakiś czas temu zapowiadaliśmy twój i Sławka Wojciechowskiego koncert w Poznaniu i wtedy graliście, znaczy ty grałaś na starych pianinach, Sławek realizował elektronikę, no i zbierałaś te stare pianina i co się z nimi stało?
2: A właśnie, no to jest zawsze wyzwanie, bo ja na wszelkie koncerty gdzie gram muzykę improwizowaną, czyli ten mój projekt Prep Piano, gdzie często współpracuję z kompozytorami, oni grają w warstwę elektroniki, przetwarzają czasami moje instrumenty. Ja rzeczywiście szukam starych pianin i fortepianów, bo one wydają bardzo ciekawe dźwięki. I rzeczywiście graliśmy w Poznaniu i okazało się, że zaprzyjaźniona szkoła muzyczna na Solnej akurat miała dosyć dużą wymianę instrumentów, bo część pianin była zastąpiona nowymi instrumentami i tych pianin tam trochę na korytarzu stało i one czekały na jakiś lepszy los albo na gdzieś no, na taki inny jakiś cel, bo to jest zawsze dylemat, co zrobić z takimi pianinami. No i rzeczywiście w porozumieniu między szkołą a naszym stowarzyszeniem dwa pianina stamtąd wywieźliśmy. Jedno bardzo, bardzo stare, bardzo popsute, a jedno całkiem dobrze grające, bo takie było moje założenie. No ale potem jest pytanie, co z tymi pianinami zrobić. No, nie mogę zostawiać po sobie tak wyraźnych śladów po koncertach. I znaleźliśmy chętnych i właśnie jedno z tych pianin pojechało do Domu Kultury Farby, drugie do domu prywatnego. Okazuje się, że jest bardzo wiele osób, które chętnie stare pianina przygarnia, jakiś sentyment mają do takiego instrumentu i chcą grać, więc wracam do tego pianina, z którym myślałam, że już się nigdy nie spotkam, bo zazwyczaj się z nimi nie spotykam, a teraz Feldman na pianinku, które zamieszkało w Domu Kultury Farby.
1: I na tym pianinku będziesz grać?
2: Tak, dokładnie właśnie. Na tym.
1: A w Olsztynie macie fortepian?
2: W Olsztynie mamy też pianino, bo my bardzo lubimy Feldmana grać w takiej bliskości, a tę bliskość jednak zapewnia nam pianino i Jarek już wysłał mi zdjęcie. Na razie wiem, że jest piękne i czarne.
1: Jest jakaś historia związana z tym pianinem?
0: Historia jest taka, że tu jest po prostu nasz wielki przyjaciel Mirek Mastalerz, który nam dostarcza pianina, jak potrzebujemy. Jeszcze ani złotówki nie wziął za to, jest przekochany. I tak się odbyło tym razem. Postawił je tylko na środku i teraz stoi na środku i ja nie wiem, co z nim zrobić, bo nie daję rady go przesunąć, bo jest ciężkie. I będę musiał zadzwonić do Emilki i w ogóle zapytać ją, gdzie ja mam to pianino postawić, bo jutro rano przyjedzie stroiciel.
2: A ja
0: myślę, że dzisiaj.
2: Może w razie czego po prostu przesuniemy publiczność, ustawimy dookoła pianina. Tak jest najprościej.
0: Tak też może być. Spróbujemy.
1: Czy publiczność będzie mogła się położyć na przykład? Bo to jest długo strasznie.
3: Tak. Już zaopatrzyliśmy w wytwórnie w leżaczki, które wypożyczyliśmy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Także będą leżaczki, każdy może przynieść kocyk, będzie kawka, herbatka, będzie można podrzemać.
0: Tak, bo artystki pozwoliły na drzemanie.
2: To jest dla nas największy komplement, kiedy ktoś zasypia na naszym koncercie.
1: No, ta muzyka trochę też do tego jest. Ta muzyka jest przezroczysta i w pewnym sensie, jeśli jej się poddamy, to ona nam pozwala, daje nam miejsce, daje nam przestrzeń na to, żebyśmy w bardzo różny sposób ją odbierali.
2: Tak, a jest taki sposób słuchania przez sen, po prostu z zamkniętymi oczami, kiedy wyłączamy inne zmysły, ciało jest też zrelaksowane, wtedy przepięknie

0: Można się na tym Feldmanie skupić i rzeczywiście całą formę jakoś tam sobie wewnętrznie przeanalizować.
1: Nocowanie przy Feldmanie w wytwórni zdarzeń sonokinetycznych w Olsztynie. Naszymi gośćmi w Olsztynie byli Izabela Kościesza i Jarek Kordaczuk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Emilia Karolina Si też w studiu Wybieram Dwójkę.
0: Dziękuję.
1: Jutro w Olsztyn, Poznań 2 sierpnia i Gdynia na plaży 3 sierpnia. Polecamy w Dwójce, w której wędrujemy po całej Polsce i już niedługo zawędrujemy też do Świnoujścia.

0: Adur Giuseppe Valentiniego, ensemble 415 pod kierunkiem Chiary Banchini. Uwielbiamy wędrować po Polsce w dwójce latem. W naszej wakacyjnej audycji jesteśmy na wczasach. W tym roku podróżujemy szlakiem uzdrowisk. Za nami Busko-Zdrój i Ciechocinek, a przed nami Świnoujście. Jutro od 15 porozmawiamy o jego historii i kulturze, także o polsko-niemieckim pograniczu. Opowiemy o artystach i pisarzach, którzy wypoczywali w pobliskich miejscowościach. Oczywiście nie zabraknie morskich akcentów. Jeden z nich zaprezentuje Państwu już teraz Lech Kamiński z tamtejszego muzeum, do którego wybrała się Maria Czok.
1: Dzień dobry Państwu. Meldujemy się z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Pięter jest tutaj wiele. Jesteśmy na drugim, ale zanim o samym muzeum usłyszą Państwo więcej w jutrzejszej audycji Jesteśmy na wczasach, to muszę zapytać o pomnik, który stoi, a w zasadzie stał przed tą instytucją.
2: Tak, przed wojną, przed naszym muzeum stał pomnik cesarza i z tym pomnikiem wiąże się taka historia, że został ufundowany za pieniądze pani Heize. Pani Heize w tym roku by skończyła 201 lat, urodziła się w Karsiborzu, więc w dzielnicy Świnoujścia i słynęła z tego, że była bardzo dobrym człowiekiem dla miasta. Została wdową w wieku 30 lat, jej mąż bogaty zmarł, zostawił jej kupę pieniędzy i te pieniądze pani Heize inwestowała w miasto. Wybudowała gimnazjum dla dziewcząt, dla chłopców, sfinansowała kościół Marcina Lutra, budowała sierocińce. No i był taki moment, że właśnie przyszła do burmistrza i powiedziała, że wybuduje pomnik cesarzowi i pomnik, który stał przed wojną, został wybudowany przez panią Heize. W czasie wojny postać cesarza została zużyta na cele wojenne, została tylko podstawa, którą rozwalili Polacy w 60-tych latach i została znaleziona tam tuba czasu.
1: Ja tylko dodam, że patrzę właśnie na zdjęcie, które jest w gablocie, które prezentuje ten pomnik.
2: Tak, to jest właśnie na tym zdjęciu jest pomnik i nasze muzeum i znaleziono kapsułę czasu i w tej kapsule były oryginalne dokumenty, więc zdjęcie pani Heize z mężem, zdjęcie burmistrza, zdjęcie projektantów i budowniczych pomnika oraz dokumenty świadczące o zgodzie burmistrza na budowę pomnika i dokumenty o przemówieniu na otwarcie pomnika.
1: I co ważne, ta kapsuła również jest tutaj w Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Czarna, duża. Widać, że potrafiła przetrwać trudne zawirowania wojenne. Są różne dokumenty, o których pan wspomniał, ale jest też pewna legenda, która się z tą historią wiąże, prawda?
2: No jest taka legenda, że pani Heize w którymś momencie przyszła do burmistrza, już była osobą znaną i finansowała miasto i powiedziała, że szczerze powiedziawszy te pieniądze, które ona rozdaje i wydaje, to są nie jej, a jej męża i w związku z tym doszła do wniosku, że wypadałoby mężowi zbudować pomnik. Burmistrz na takie zdarzenie nie chciał się zgodzić i powiedział, że nie będzie pomnika pana Heize. Pani Heize odczekała rok czasu, przyszła znowuż do burmistrza i mówi, że wybuduje pomnik cesarzowi. O, burmistrz się zgodził, cesarz oczywiście. No i pani Heize sfinansowała budowę pomnika cesarza. Przychodzą ludzie na otwarcie, otwierają, spuszczają zasłony. Okazuje się, że postać cesarza, ale twarz pana Heize. Także ominęła burmistrza.
1: Emily Heize wiedziała, jak to zrobić.
2: To jest legenda i nie wiadomo, czy to jest prawda, bo pomnika dzisiaj nie ma i nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić. Ale tak tutaj takie pogłoski po mieście chodzą, że ona taka była.
1: To przyglądam się jeszcze tej kapsule z dokumentami, zdjęciami fundatorów pomnika. Mamy tutaj też pewną pieczątkę.
2: No to jest pieczątka naszego muzeum, bo już teraz to jest nasze, no więc ówczesny dyrektor muzeum, który to dostał pierwszy, taką pieczątkę postawił. To jest rzecz święta, już tego nie ruszamy.
1: A powiedzmy jeszcze o tym, co znalazło się na tym dokumencie. To jest dowód na to, że wybudowano pomnik z inicjatywy pani Heize?
2: Nie, to jest dowód, to jest zgoda na wybudowanie pomnika. A w tym drugim dokumencie jest przemówienie z okazji otworzenia. To jest burmistrz się zgodził oficjalnie i wyznaczył miejsce, na którym może stać pomnik. I to było w roku, pisze, 17 lipca 1895 roku.
1: Czy wiemy, jakie słowa padły podczas otwarcia? My je tutaj widzimy. To nie jest język polski, nie, szanowni państwo.
2: To jest po niemiecku tutaj. No po prostu no, ludzie chwalili cesarza, a nie panią Heize. I to był tutaj ukłon w stronę cesarza i o nim były te słowa. Nie było słowa w ogóle o panu Heize. Także.
1: Co jeszcze, jakie historie kryją?

0: Dzieją się w tym miejscu i w okolicy. Opowiemy Państwu o tym jutro w audycji. Jesteśmy na wczasach.
1: Do Świnoujścia zapraszała Maria Czok. Audycja jutro o 15:00. Uwielbiam podróżować. To jest w ogóle fajna praca, którą my mamy, że możemy czasami sobie gdzieś wyjechać, nie wszystko realizować z naszego dwójkowego studia. No tak, to jest taka dobra strona naszej pracy. Proszę Państwa, o 17:00 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej. Po nim rozmowa z Peterem Jablońskim, szwedzkim pianistą, który często do Polski zagląda, a teraz będzie nagrywać wszystkie dzieła fortepianowe Karola Szymanowskiego. Peter Jabloński gościł niedawno wraz z publicystką muzyczną i partnerką Anastazją Beliną i tych dwoje twórców będzie gośćmi Andrzeja Sułka po 17:10. Zapraszamy Państwa też na niedzielę w Cafe Muza o 10:00. Gościem Rocha Sicińskiego będzie Włodzimierz Nachorny, a to jest już muzyka Włodzimierza Nachornego. Studio Jazzowe Polskiego Radia pod kierunkiem Nikoli Kołodziejczyka. Nagranie z koncertu w Nosprze w ubiegłym roku.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Manciniego.
2: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Boss.

0: Massa z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
0: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
1: Mariusz Gradowski
0: i Grzegorz Dąbrowski.
2: Odys nawet po powrocie do domu, kiedy już rozpoznała go żona, kiedy przywrócił swoją władzę, nadal jest targany, i to przez wyższą konieczność z woli bogów, chęcią dalszej podróży. To nie jest ostateczny powrót Odysa.
3: Na opowieść profesora Marka Węcowskiego o Odyseuszu zapraszam w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i Świat Śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.

Przed nami największy festiwal nowoczesnej Europy, czyli BBC Proms. Przeszło 80 koncertów, przeszło 3000 wykonawców, a na początek połączone siły BBC Singers, BBC Symphony Chorus, BBC Symphony Orchestra pod batutą Dali Stasewskiej. Inauguracyjny koncert, pierwsza noc promsów, to muzyczny prezent na 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. W programie Copland, Gershwin, Ravel, Stephenson i Finzi. Solistami wieczoru będą wirtuoz fortepianu Yun-Chan Lim i bohaterski tenor zdobywca scen operowych całego świata Thomas Atkins. Na transmisję zapraszam dziś, początek o 20:00, Andrzej Sułek.

0: Autopromocja.
1: Program drugi jest 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
1: Przed Państwem Tomasz Sajewicz.
2: Kobiet cesarzy w Japonii nie będzie. Przynajmniej na razie. Dziś japońskie media żyją głównie decyzjami tamtejszego parlamentu, który po raz pierwszy od 1947 roku zrewidował ustawę o domu cesarskim. Trudno wyobrazić sobie przecież Japonię bez cesarza, ale jak się okazuje, pomimo sporego poparcia w społeczeństwie, japońscy politycy nie są gotowi na rządzącą nimi kobietę. Może dlatego, że akurat teraz mają Sanae Takaichi, która to, przypomnę, jest pierwszą kobietą na stanowisku szefa japońskiego rządu, a przez złośliwych kolegów nazywana jest honorowym mężczyzną japońskiej polityki. Ale wróćmy do ustawy o domu cesarskim. Zmieniono ją, by rozwiązać problem kurczącej się rodziny królewskiej, żeby zapobiec sytuacji, w której to kobieta mogłaby zostać cesarzem Japonii. W historii bywały przecież sytuacje, kiedy królowie mieli wyłącznie dzieci płci żeńskiej. W Japonii zezwolono na cesarskie adopcje. Mnie to, szczerze powiedziawszy, szokuje, ale do rzeczy. Zezwolono na adopcję mężczyzn w wieku 15 lat i starszych z rodzin byłej gałęzi cesarskiej, pochodzących od cesarzy w linii męskiej. Zmiana prawna, zatwierdzona przez Izbę Radców, utorowała drogę niezamężnym potomkom 11 byłych rodzin filialnych, które kilkadziesiąt lat temu utraciły status królewski, dołączenia do obecnie 16-osobowej rodziny cesarskiej. Jest jeszcze jedna zmiana. Członkiniom rodziny królewskiej, kobietom, zezwolono na zachowanie statusu cesarskiego nawet po ślubie z plebejuszami. Sukcesja cesarska jest palącą kwestią i powoduje podziały. W czasach, gdy Japonia obecnie ma tylko 3 męskich spadkobierców, 66-letniego cesarza Naruhito. Mówimy tu oczywiście o całej 16-osobowej rodzinie cesarskiej, gdyż cesarz i cesarzowa Masako mają tylko jedno dziecko, 24-letnią księżniczkę Aiko. Pomimo swojej popularności nie może ona wstąpić na tron, ponieważ jest kobietą. Jednak zgodnie ze zmienionym prawem miałaby możliwość zachowania statusu królewskiego, gdyby poślubiła zwykłego człowieka. Ustawa o domu cesarskim z 1947 roku weszła w życie, gdy Japonia znajdowała się pod okupacją amerykańską po II wojnie światowej. Z rodziny cesarskiej usunięto wówczas łącznie 51 członków z 11 dawnych gałęzi. Prawo to stanowiło, że tron obejmie potomek płci męskiej w linii męskiej, należącej do linii cesarskiej. To stanowisko pozostaje niezmienne do dziś. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to oderwanie japońskich parlamentarzystów od społeczeństwa. Chociaż może to nie tylko japońska przypadłość. Sondaż przeprowadzony w maju tego roku na zlecenie Kyodo News wyraźnie pokazał, że Japończycy akceptują kobietę piastującą godność cesarza. Za zmianą prawa opowiedziało się 83% społeczeństwa. Przeciwnego zdania było procent 13%. I tak Japonia nie będzie mieć cesarza kobiety, ale za to cesarskie adopcje członków dalszej rodziny.

0: królewskiej, co w razie nieszczęścia posiadania córek zapewni ciągłość chryzantemowego dworu. Pozostajemy dzisiaj w Japonii. Dziennik Mainichi. Z czym kojarzy się Państwu ten kraj? Mnie na przykład ze spokojem i medytacją, z rozwiązaniami estetycznymi, tak delikatnymi i wyszukanymi jak najbardziej skomplikowane origami. Szum płynącego strumienia miesza się z delikatnym brzękiem 2000 szklanych dzwonków wietrznych, tworząc kojące schronienie dla odwiedzających wąwóz 48 wodospadów Akame, pisze dziennik Mainichi. W wąwozie w Nabari w prefekturze Mie wytyczono ścieżkę dzwonków wietrznych. To dzwonki wykonane ze szkła, które wydają dźwięki poruszane przez wiatr. Dzwonki wietrzne wiszą na różnych bambusowych konstrukcjach, w tym łukach i płotach. Instalacje zaprojektowano tak, aby połączyć dzwonki wietrzne ze sztuką bambusa. I o tym w tym tygodniu także japoński dziennik Mainichi.
1: Prasę azjatycką przeglądał Tomasz Sajewicz. Tu dwójka za 5 minut, może za 6, rozmowa z Peterem Jabłońskim. No to posłuchamy zaraz jego nagrania i tak się składa, że będzie to fragment koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara. A dzisiaj Wojciech Kilar skończyłby 94 lata.

0: Finałowa tokata z koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara, Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, a przy fortepianie Peter Jabłoński.
1: Goście dwójki.
0: A Peter Jabłoński właśnie we wtorek na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza odwiedził Warszawę. Była z nim także publicystka muzyczna, prywatnie partnerka Anastazja Belina. Zapowiedzieli kolejne wspólne przedsięwzięcie nagraniowe i książkowe związane z polską muzyką. Goście odwiedzili m.in. Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zapoznali się ze zbiorami muzycznymi, oraz studio imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie Peter Jabłoński dał półgodzinny recital. O powodach ich wizyty w Polsce z Peterem i Anastazją rozmawiał Andrzej Sułek.
2: Peter and Anastazja, miło was znów widzieć w Polsce. Witamy w Warszawie. Peter, po twoich wcześniejszych doświadczeniach związanych z muzyką polską, Kilara, oczywiście Chopina, z muzyką Andrzeja Czajkowskiego i Grażyny Bacewicz, dziś oficjalnie możemy ogłosić nowe przedsięwzięcie nagraniowe, tym razem związane z postacią, z muzyką Karola Szymanowskiego. Ale to nie jest twoje pierwsze zetknięcie z jego muzyką. Powiedz, jak długo trwa twoja wielka podróż z Szymanowskim?
3: Well, great journey with Karol Szymanowski.
4: Szymanowski's music, especially Don Juan Serenade and a few Mazurki.
5: Muzyka Szymanowskiego, a zwłaszcza Serenada Don Juana i kilka Mazurków, towarzyszy mi już od wielu lat. Były one częścią początków mojej kariery, a z biegiem lat poznawałem coraz więcej jego muzyki i powoli zaczęło mi się marzyć, by poszerzawszy w ten sposób repertuar, być może w pewnym momencie, o ile w ogóle byłoby to możliwe, nagrać komplet jego utworów solowych. Uważam bowiem, że, co jest zaskakujące, a wręcz szokujące, nie ma wystarczającej liczby nagrań obejmujących całą jego twórczość. Znam oczywiście 4 lub 5 takich zbiorów, ale to zdecydowanie za mało, jeśli porównać to z liczbą kompletnych nagrań utworów Rachmaninowa lub Skriabina albo innych kompozytorów z czasów Szymanowskiego. Myślę, że przydałoby się więcej nagrań utworów Szymanowskiego. Sądzę, że uda nam się to zrealizować, ale dopiero

0: Dopiero zaczynamy. Materiał na pierwszą płytę został już nagrany i z niecierpliwością czekam na pozostałe trzy.
1: Rozmawiałem przed chwilą z Anastazją i żartowaliśmy, że jesteś z pewnością najbardziej polskim pośród szwedzkich pianistów. Ale to chyba nie tylko twoje polskie korzenie zadecydowało o tym wyborze. Co jeszcze skłoniło cię do tego wielkiego przedsięwzięcia, do tej wielkiej pracy?
0: Ponieważ tak bardzo lubię i cenię jego muzykę. Wydaje mi się jednocześnie, że jestem w takim wieku, w którym jestem gotowy nagrać wszystkie jego utwory, a jak już wspominałem, jedną z głównych rzeczy jest to, że granie jego muzyki jest niezwykle inspirujące. A podróżując po świecie i spotykając młodych pianistów, zauważam, że nie znają Szymanowskiego wystarczająco, tak jak my. Ty, ja czy Anastazja, my znamy i kochamy Szymanowskiego. Niestety na arenie międzynarodowej nie jest on tak często wykonywany ani znany, jak można by sobie tego życzyć. Chcę zrealizować to przedsięwzięcie i dla siebie, i dla samego Karola Szymanowskiego.
1: Nagranie kompletu utworów fortepianowych Szymanowskiego to jedna strona medalu, ale druga to książka, którą zamierzasz o nim napisać, Anastazjo.
2: Tak, to prawda i nie mogę się już doczekać. PWM zwróciło się do mnie z prośbą, abym napisała książkę i przedstawiła Szymanowskiego anglojęzycznej publiczności. Wcześniej napisałam książkę o Andrzeju Czajkowskim i to dzięki niemu zakochałam się w Polsce i polskiej kulturze. Dlatego z radością przyjęłam propozycję i skorzystałam z tej nowej okazji. Jestem teraz na początkowym etapie pracy, czytam i zbieram wszystkie materiały, ale już teraz jest to fascynujące, ponieważ Szymanowski to postać o bardzo wielu obliczach, zupełnie wyjątkowa i prawdopodobnie trudna, ale jednocześnie tak wielowymiarowa, że bardzo interesujące będzie przedstawienie jej i opowiedzenie o niej światu, a dzięki temu zapoznanie czytelników również z jego muzyką.
1: W swoim pisaniu bardziej koncentrujesz się na muzyce, czy też biografii, albo kontekście historycznym?
2: Cóż, właściwie mówimy tu o dwóch książkach. Pierwsza z nich będzie swego rodzaju ogólnym wprowadzeniem. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla czytelników, którzy niewiele wiedzą o Szymanowskim i którzy potrzebują pełnego, ale niezbyt szczegółowego zaznajomienia się z postacią i jej światem, a nie zanurzenia się od razu w szczegółach sytuacji kulturowej i politycznej, w realiach Polski, historii muzyki oraz niezwykle wielowymiarowego życia Szymanowskiego. Chciałabym połączyć ze sobą człowieka i muzykę, bo jak wiadomo, w przypadku kompozytora nie da się do końca oddzielić życia od twórczości. One idą w parze. W przeciwnym razie pozostałaby jedynie część całości.
1: Peter, czy ta praca Anastazji nad książką w jakiś sposób ci pomaga? Czy dowiadujesz się czegoś nowego? Czy odkrywa przed tobą jakieś aspekty, których nie odczytujesz w partyturze?
0: Przede wszystkim wszystko robimy razem. Wiesz, ona jest dla mnie absolutnie, nie wiem czy najlepszą, czy najsurowszą krytyczką. Nigdy nie gram wystarczająco legato, ani wystarczająco espressivo, ale to jest teraz całe moje życie. Właśnie, albo za dużo pedału, albo za dużo staccato. Nigdy nie wiadomo. Zawsze coś się znajdzie. Więc wszystko robimy razem i oczywiście to, co ona odkrywa i o czym mi opowiada, o rzeczach, nad którymi pracuje, bardzo mi pomaga, ale zazwyczaj ja też gram jej wszystkie te utwory, a potem omawiamy, co kompozytor miał tu na myśli, o co mu chodziło i tak dalej, więc współpracujemy bardzo ściśle. Anastazja to jedyny krytyk od wielu, wielu lat, któremu pozwalam do siebie tak mówić. Dla niej nic nigdy nie jest wystarczająco dobre, ale tak powinno być. To jest naprawdę bardzo zdrowe, bo sprowadza cię z powrotem na ziemię.
1: Kiedy grałeś teraz ten mini recital złożony z utworów Szymanowskiego, wybrałeś trzy fragmenty z jego dwóch najważniejszych cykli, Z masek i Metop, i to są zapewne najbardziej wymagające kompozycje fortepianowe Szymanowskiego. Czy możemy rozumieć, że od nich zacząłeś nagrywanie całego cyklu? I w ogóle, jak dalece jesteś zaawansowany w tym repertuarze?

0: We have recorded the complete masks, the complete metop.
1: Nagraliśmy już wszystkie maski oraz wszystkie metopy. Są też gotowe dwa cykle wariacji, opus trzecie i opus dziesiąte. Tyle już mamy materiału, a wydawnictwo ukaże się za 2 lub 3 miesiące. Teraz jednak pracuję, to znaczy uczę się, choć wiele już opanowałem, nad przygotowaniem kolejnej płyty, na której znajdą się wczesne utwory. Preludia opus pierwsze, etiudy opus czwarte i tak dalej. Myślę więc, że Karol zajmie mi sporo czasu w ciągu najbliższych 2 lat, co jest wspaniałą rzeczą. Uważam, że teraz to mój właściwy wiek i odpowiedni moment, by to zrobić. Uważam, że jeśli poczekam jeszcze z 10 lat, może to po prostu przekroczyć moje możliwości. Duża część tej muzyki towarzyszy mi już od wielu lat. Nie jest już tak świeża jak wtedy, gdy miałem 22 lata i zaczynałem nagrywać wielkie dzieła. Teraz żyję z tą muzyką od wielu, wielu lat i czuję, że jeśli kiedykolwiek mam to zrobić, to właśnie teraz.
2: Mówisz o Szymanowskim Karol? Dlaczego?
1: Nie wiem. Po prostu czuję, że jestem z nim jakoś blisko związany. Ale mogę też nazywać go panem Szymanowskim. Chodzi mi o to, że tak wiele w tym jest niezwykłych komplikacji. Niektóre wariacje z opus trzeciego, numer 3 oraz wariacje z opus 10 są również niezwykle wymagające. Nie tylko pod względem psychologicznym czy muzycznym, ale po prostu pod względem techniki fortepianowej. Wymagają ogromnej sprawności fizycznej. Podobnie jak etiudy opus 33, a także sonata numer 2 i ta numer 3. Bardzo więc czekam na ostatnią płytę, na której znajdą się mazurki.
2: A więc maski i metopy na początek, jako najbardziej znane cykle Szymanowskiego. Czy to decyzja podyktowana sercem, czy bardziej marketingowa?
1: Prawdopodobnie to Anastazja podjęła decyzję. Żartuję. Maski i metopy to utwory, które mam w repertuarze od dawna i które już wcześniej wykonywałem. W przeszłości sporo pracowałem też nad wariacjami opus trzecie, więc musiałem nauczyć się jeszcze tylko opus dziesiątego i muszę powiedzieć, że absolutnie, całkowicie zakochałem się w tym zestawie wariacji. Tak, to absolutne arcydzieło. Ogromną przyjemnością było dla mnie już samo ćwiczenie tego utworu, nie wspominając o wykonywaniu go. Jest to więc dość potężne wyzwanie. Te dwa ogromne tryptyki, metopy i maski oraz 2 duże cykle wariacji. Myślę, że to mocne otwarcie.
3: Chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę sporo czasu zajęło nam ustalenie kolejności utworów w ramach całego wydawnictwa i tego, jakie utwory znajdą się na której płycie. Oczywiście nagrywając komplet dzieł danego kompozytora można przyjąć różne podejścia. Można kierować się kluczem gatunków, porządkiem numerów opusowych albo chronologią. Jednak znając Petera, słysząc jak Szymanowski leży mu w palcach i zagłębiając się w jego muzykę, zrozumiałam, że najwłaściwsze jest, by do kompozytora takiego właśnie jak Szymanowski nie podchodzić mechanicznie i matematycznie, opus pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej. Czułam, że to przedsięwzięcie musi zaprezentować go w jak najwspanialszy sposób, poprzez jego najważniejsze utwory fortepianowe, a metopy i maski są właśnie takimi cyklami. Była to też po prostu decyzja praktyczna. W pewnym sensie te utwory, które Peter właśnie nagrał, są dla niego najwygodniejsze, co też da nam dodatkowy margines bezpieczeństwa, by po prostu lepiej i szybciej zaangażować się w to zadanie. Nie ma lepszego czasu niż teraz, niż dzisiaj. Po co czekać do jutra? Po prostu to robimy. Znaleźliśmy się niejako już w połowie drogi dzięki pierwszej płycie. Był więc powód praktyczny, ale również przemyślany artystycznie, dla którego realizujemy to w tej kolejności.
2: You played also 2 mazurki. Zagrałeś dziś także 2 mazurki z opusu 50. Czy znajomość mazurków Chopina pomaga w odczytaniu mazurków Szymanowskiego, czy to zupełnie różne światy?
1: To zupełnie inna poetyka. Chopin mówi innymi słowami, ale oczywiście to pomaga. Im więcej ma się informacji i wiedzy na jakiś temat, tym, mam nadzieję, łatwiej się to interpretuje. Uważam jednak, że język Szymanowskiego jest bardzo, bardzo wyraźnie i oczywiście wręcz odmienny od języka Chopina. Szymanowski posługuje się zupełnie odrębną, osobistą stylistyką.

0: Na przykład te jego mazurki, które czerpią inspirację z folkloru podhalańskiego, od tatrzańskich górali. Występują tu zupełnie inne skale, różne modi. Są bardzo wzruszające, bardzo poruszające. Dla mnie, i zawsze to powtarzam, muzyka Chopina niemal w całości jest bezkonkurencyjnie piękna i fantastyczna, a być może najbardziej osobistymi jego wyznaniami są właśnie mazurki. To tak naprawdę jego muzyczny pamiętnik. Jeśli chodzi o Szymanowskiego, to myślę, że ta intymność, którą znamy z późniejszych lat jego życia, kiedy wrócił do Polski i zamieszkał w Zakopanem, pozwoliła mu odnaleźć swój nowy, zupełnie inny głos. Jest on o wiele bardziej intymny i oszczędny, ale wciąż zachowuje jego wyrafinowane harmonie. To wspaniały świat, który warto poznać i w którym warto się zagnieździć.
1: Czy mogę coś dodać? Bo wydaje mi się, że choć pod względem muzycznym czy harmonicznym te dwa światy, Chopina i Szymanowskiego, nie są sobie zbyt bliskie, to ich świat wewnętrzny jest moim zdaniem bardzo zbliżony. Dostrzegam bezpośrednią linię łączącą Chopina z Szymanowskim w tym, czym mazurki były dla nich. Słychać to, zwłaszcza kiedy dzisiaj grałeś, Peter. Chyba po raz pierwszy usłyszałam i zrozumiałam, jak intymna i piękna była ta linia łącząca Szymanowskiego z Chopinem. Myślę więc, że związek ten jest bardzo silny, choć oczywiście bezpośrednio nie rzuca się w oczy.
2: Chopin's piano music. Muzyka Chopina uważana jest za bardzo pianistycznie napisaną. A jak to jest z Szymanowskim? Był dobrym pianistą, ale raczej lepszym kompozytorem?
0: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że oczywiście nie był tak świetnym pianistą jak Chopin. Wiemy przecież, że miał trudności z wykonaniem swoich własnych, bardziej skomplikowanych utworów. Oczywiście później sam wykonywał swoją symfonię koncertującą, ale nie jest ona nawet w przybliżeniu tak trudna jak niektóre utwory, które napisał wcześniej. Powiedziałbym, że jego twórczość fortepianowa w większości nie jest idiomatycznie pianistyczna. Myślę, że czasami daje się ponieść gęstości i liczbie nut, przesadnej szczegółowości wskazówek wykonawczych. Ale taka właśnie była jego osobowość. Natomiast sam mówił, że jeśli chodzi o maski, to, cytując, nie należy wierzyć tym pianistom, którzy twierdzą, że utwór ten jest trudny. Wcale nie jest trudny, jest właśnie bardzo idiomatyczny, ale jest także bardzo skomplikowany. Jednak jeśli kocha się tę muzykę, to jest to szczyt, na który zdecydowanie warto się wspiąć.
2: Odwiedziłeś dziś Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Widzieliśmy tam rozmaite szkice, utwory niedokończone. Czy przewidujesz jakieś nagrania tych nieznanych, nieopublikowanych wcześniej kompozycji?
0: Jeszcze nie wiem. Widziałem je po raz pierwszy. Nie mam jeszcze pełnego obrazu tego, co w nich jest, ale na pewno zagłębię się w to w ciągu najbliższych 3 lat. Jednak tym, co było dla mnie absolutnie szokujące, i wiem, że dla ciebie również, bo staliśmy obok siebie, było koncertino na fortepian i orkiestrę. Szkic, który nie został ukończony ani opublikowany, a także początki koncertu fortepianowego Szymanowskiego z lat 1924-25, który również nigdy nie został ukończony ani opublikowany. I od razu uruchamia się wyobraźnia, co by to mogło być. Nie mogę się doczekać, by dowiedzieć się jak najwięcej o tych ukrytych perełkach.
2: Anastazjo, może to jest w takim razie zadanie dla ciebie, zrekonstruowanie i odtworzenie jakichś nieznanych utworów Szymanowskiego.
1: Pytałam wszystkich moich znajomych o ewentualnie zaginione fragmenty czy części. Zrobię więc wszystko, by odnaleźć co tylko możliwe. Przeanalizujemy także te opublikowane w formie faksymiliów fragmenty. Myślę, że jest kilka utworów, które mogłyby znaleźć się w tym nowym, kompletnym nagraniu. To wszystko jest częścią moich badań. Pewnie za chwilę mogłabym powiedzieć więcej.
2: A co z muzyką kameralną, pieśniami z fortepianem, symfonią koncertującą?
0: Nie dotarliśmy jeszcze do tego etapu. To dodatkowe, ogromne przedsięwzięcie. Już samo przygotowanie utworów solowych całkowicie mnie teraz absorbuje. Oczywiście symfonia koncertująca byłaby dla mnie niezwykle interesująca, gdybyśmy tylko znaleźli odpowiednich partnerów do współpracy. Poza tym zastanawiamy się nad tym, że najwyraźniej istnieje

0: Przepraszam, ale moja ukochana macha do mnie.
1: Nie, po prostu nie wiem, czy powinniśmy ujawniać wszystkie tajemnice.
2: Czyli może chodzić o jakieś nieopublikowane, nieznane utwory Szymanowskiego?
1: Cóż, zaczniemy od mniejszych utworów, takich jak sądzę, szkice do dwóch mazurków. Przyjrzymy się im więc i zobaczymy, czy da się stosunkowo łatwo włączyć do programu. Ale wciąż prowadzimy poszukiwania i odkrywamy nowe utwory, a ponadto chcielibyśmy nagrać symfonię koncertującą wraz z utworem towarzyszącym. Szukamy więc odpowiedniego utworu, który mógłby znaleźć się obok niej, i mamy już coś na myśli, ale być może podzielimy się tym, gdy dowiemy się więcej.
2: Myślicie o współpracy z jakąś konkretną orkiestrą albo dyrygentem?
0: Jeszcze nie, ale jak zapewne się domyślasz, z ludzkiego punktu widzenia duży sens miałoby zaangażowanie polskiej orkiestry. To dość oczywiste. Myślę jednocześnie, że moglibyśmy zwrócić się do naszych wspaniałych przyjaciół w Katowicach, gdzie już z takim sukcesem zrealizowaliśmy przedsięwzięcie z koncertami Andrzeja Czajkowskiego. Jednak ta rozmowa jeszcze się nawet nie rozpoczęła. Zobaczymy.
2: To jeszcze jedno pytanie dotyczące istoty muzyki Karola Szymanowskiego. Jest bardzo zróżnicowana stylistycznie. Różne okresy w jego życiu wiązały się z odmiennymi kierunkami estetycznymi. A z drugiej strony, czy to dla ciebie muzyka polska czy kosmopolityczna? Jak sobie radzisz z tymi wszystkimi aspektami i zmianami w procesie twórczym u Szymanowskiego?
0: To wszystko się łączy. Był człowiekiem o kosmopolitycznej naturze. A jednocześnie oczywiście był Polakiem. Pod koniec życia komponował mazurki i nie wiem, czy można to nazwać jego okresem impresjonistycznym, ale jest to twórczość, w której można odnaleźć niezwykłe inspiracje. Przypuszczam, że Debussy, Ravel i inni znaleźliby się w tym katalogu tych źródeł inspiracji. Z drugiej strony ważną inspiracją dla Szymanowskiego był Strawiński. No a na początku jego kariery kompozytorskiej, kiedy był młodym człowiekiem, w tle bardzo, bardzo wyraźnie wyczuwalny jest Chopin i Aleksander Skriabin. Szymanowski to więc, bez przesady, cały muzyczny wszechświat. Myślę, że bardzo trudno jest go zdefiniować. Ludzie często chętnie wrzucają rzeczy do różnych szufladek i przypisują im etykietki. To jest takie, a to siakie. Myślę, że on był ponad to.
2: W takim razie, które z tych jego stylistycznych wcieleń przemawia do ciebie najbardziej? Które jest ci najbliższe, w którym czujesz się najbardziej swobodnie?
0: To zależy wyłącznie od tego, nad czym akurat pracuję. Zazwyczaj najbardziej podoba mi się to, co akurat mam przed sobą. Niezwykle lubię maski. Kilka lat temu, kiedy zacząłem je porządnie ćwiczyć, pomyślałem, o rany, to genialna muzyka. No a potem wraca się do wczesnych preludiów albo wczesnych etiud i znów myśli się, to jest po prostu fantastyczne. Kiedy zaczyna się grać mazurki z kolei, wtedy też myśli się, uwielbiam je, więc nie potrafię wybrać. Gdybyś zadał mi te pytania, gdy miałem 21 lat, prawdopodobnie udzieliłbym ci bardzo jednoznacznej odpowiedzi.
2: I co byś wtedy powiedział?
0: Z arogancką pewnością siebie, prawdopodobnie powiedziałbym Serenada Don Juana. To najlepszy utwór, jaki kiedykolwiek napisał. Ale jakoś tak się dzieje, że im jest się starszym, tym bardziej kwestionuje się swoje dotychczasowe przekonania i staje się bardziej otwartym na różne interpretacje. Dlatego wolę podchodzić do tego z otwartym umysłem. Kiedy na przykład zacząłem pracować nad wariacjami op. 10, zupełnie mnie powaliły. Byłem całkowicie oszołomiony tym, jak kreatywnie zostały napisane na fortepian, tymi nakładającymi się partiami, a także tym, jak bardzo ta muzyka jest osobista i emocjonalna. To jest poruszające, zwłaszcza gdy próbuje się zrozumieć, przez co przechodził w tamtym okresie swojego życia. To było niezwykle poruszające doświadczenie, a także wymagało mnóstwa ciężkiej pracy, ponieważ jest to bardzo, bardzo skomplikowane.
2: Masz swój idealny fortepian dla Szymanowskiego?
0: To też zależy od wielu czynników. W tej chwili nagrywamy we Włoszech na fortepianie marki Fazioli, który jest naprawdę przepiękny. Ale to zależy od koncepcji. Każda sala ma inny fortepian, a każdy z nich jest inaczej nastrojony lub ma inną jakość brzmienia. Nie da się więc tak po prostu wybrać.

0: To zależy.
1: Czy to oznacza, że możesz nagrywać kolejne płyty na różnych fortepianach?
0: Przypuszczam, że to możliwe, ale wydaje mi się, że na razie jesteśmy całkiem zadowoleni z tego, co zrobiliśmy we Włoszech, więc prawdopodobnie pozostaniemy przy tym rozwiązaniu.
1: Bardzo się cieszę, że przyjechaliście do Warszawy, by ogłosić cykl nagraniowy z Szymanowskim. Peter, Anastazio, dziękuję bardzo za rozmowę.

na najbliższe 3 lata cyklu nagraniowym kompletu muzyki fortepianowej Karola Szymanowskiego. Instytut Adama Mickiewicza jest współproducentem tego przedsięwzięcia. Jesienią pierwsza płyta z wariacjami, maskami i metopami. W 2027, też pewnie jesienią, preludia Etiudy i Fantazja opus 14, a w 2028 dwie płyty, Mazurki i druga z sonatami. To jest program drugi, wybieram dwójkę, 17.34. Muzyka, która za chwilę, a propos innego wydarzenia, które już dzisiaj zaczyna się w Krakowie.

0: finałowa fuga z Sinfoniette Szymona Laksa. Nagranie Orkiestry Kamery Symfonii z Berlina pod dyrekcją Jürgena Brunsa. Dzisiaj ta sinfonietta zabrzmi w wykonaniu Orkiestry Sinfonietta Krakowia pod batutą tego samego dyrygenta w Filharmonii Krakowskiej na otwarcie Festiwalu Muzyki Polskiej. W studiu Polskiego Radia w Krakowie jest Mateusz Borkowski, znany Państwu z pewnością muzykolog i krytyk muzyczny, a dzisiaj w roli rzecznika Festiwalu Muzyki Polskiej. Dzień dobry, Mateusz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nie masz wrażenia, że kiedy odpuściliśmy sobie myślenie, że warto słuchać tylko arcydzieł wielkich mistrzów, co w muzyce polskiej ograniczało nasze działanie do Chopina i Szymanowskiego, to odkryliśmy mnóstwo wspaniałej muzyki?
1: Myślę, że tak. I cały czas okazuje się, że są kompozytorzy, o których wcale tak dużo nie wiemy, a jeżeli wiemy, to wcale tak często nie słuchamy. I mam wrażenie, że tych kompozytorów, zwłaszcza z przełomu XIX i XX wieku, jest coraz więcej. I to bardzo cieszy, bo rzeczywiście jest szansa na to, żeby prezentować repertuar, no nie do końca taki ograny, nie, przynajmniej w ciągu roku w salach filharmonicznych w Polsce.
0: Widzę, że w repertuarach zwykłych programów filharmonicznych właściwie w całej Polsce jest coraz więcej nowej, ciekawej muzyki, a Festiwal Muzyki Polskiej często odkrywał dla nas rzeczy interesujące i warte słuchania. Porozmawiajmy o tym, czego mamy się spodziewać w tym roku. Czy jest jakiś motyw przewodni?
1: Nie ma motywu przewodniego, natomiast te 7 koncertów, które nas czeka, licząc ten dzisiejszy, każdy jest zatytułowany, każdy ma jakiś temat i tak dzisiejszy koncert zatytułowany jest Poland Abroad, ponieważ jest poświęcony twórczości kompozytorów emigracyjnych. Obok Laksa, który przed chwilą zabrzmiał, także Aleksander Tanzmann i Jerzy Fitelberg, syn słynnego dyrygenta Grzegorza Fitelberga. To koncert pierwszy. Jutro Teatrum Musicum, muzyczny teatr wyobraźni, wszystko za sprawą pieśni. I tutaj duet Szumański-Dinkowicz, czyli Krzysztof Szumański, basbaryton oraz pianistka, prywatnie żona śpiewaka Bojana Dinkowicz, przedstawią 4 pieśni pożegnalne Krzysztofa Słowińskiego. To jest dyrygent, kompozytor i pianista, który od lat mieszka w Berlinie. I to będzie prawykonanie 4 pieśni pożegnalnych. Pieśni, które zostały skomponowane dla jego zmarłej żony w 2020 roku. Vera Baniewicz, mezzosopranistka, odeszła i dlatego postanowił napisać pieśni do tekstów własnych. No i w drugiej części tego koncertu ballady polskie Karla Lewego. Bardzo ciekawy przykład inspiracji w drugą stronę, czyli nie tłumaczymy Goethego na polski, ale Mickiewicza na niemiecki.
0: No właśnie, to jest niezwykle ciekawa postać, Karl Lewe, twórca właściwie muzyki i życia muzycznego w Szczecinie w XIX wieku, zafascynowany polską literaturą.
1: I bardzo ogromny wkład w rozwój ballady wokalnej. Często te pieśni, nie wiadomo, czy to są do końca właśnie ballady, czy pieśni, jakby tych pieśni było bardzo dużo, pisał je właściwie przez całe życie, więc to wyjątkowa okazja, żeby tych ballad do tekstów Mickiewicza, właściwie to są z 3 różnych cykli ballady, między innymi Pani Twardowska, Świtezianka, czy Czaty, to jutro w Kolegium Novum. 3 koncert w niedzielę poświęcony w całości Zygmuntowi Stojowskiemu. No i to jest taki kompozytor, który rzeczywiście od powiedzmy kilkunastu lat jest coraz bardziej odkrywany, przede wszystkim ze sprawą swojej twórczości kameralnej. Tutaj między innymi zasługa Marka Schlesera.

0: w popularyzacji tego kompozytora. No i jutro duet Wojciech Koprowski, skrzypce i Grzegorz Skrobiński przedstawią między innymi sonatę G-dur na skrzypce i fortepian, romans, a także drugą sonatę E-dur również na skrzypce i fortepian. Potem kolejny weekend, czyli za tydzień, 24 lipca w Bazylice Księży Jezuitów, Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest kościół, który znają krakowianie, bo ma bardzo wysoką wieżę. Tutaj spierali się, czy jest wyższa od wieży Kościoła Mariackiego, ale nie. Iglica Kościoła Mariackiego jest wyższa. W każdym razie tam
1: jako
0: są
1: warszawiak
0: organy.
1: Zapytam, gdzie to jest?
0: To jest przy ulicy Kopernika, w pięknym otoczeniu dzielnicy Wesoła, więc bardzo kameralne i sprzyjające zielone miejsce. I dlatego mówię o tym kościele, ponieważ tam znajdują się bardzo dobre 45-głosowe organy z 1928 roku i tam w tym kościele bardzo często w Bazylice właśnie odbywają się różne koncerty organowe, także festiwale organowe i tamże wystąpi Marcin Armański, organista związany z Dolnym Śląskiem i przedstawi utwory kompozytorów polskich, Feliksa Nowowiejskiego, Mieczysława Surzyńskiego czy Jana Adama Maklakiewicza, ale zderzone z kompozytorami romantycznymi, takimi jak Mendelssohn czy Alexandre Guilmaud.
1: No takie połączenie właśnie muzyki polskiej i niepolskiej pojawia się też w kolejnym koncercie, widzę, w Filharmonii Krakowskiej i znowu z udziałem Sinfoniety Krakowi.
0: Tak, to chyba nasza ulubiona orkiestra, która najczęściej w ostatnich latach na festiwalu występuje. I koncert zatytułowany Europa w połowie wieku. Chodzi oczywiście o połowę wieku XX, bo tak się składa, że te kompozycje, które zabrzmią w Filharmonii, zostały skomponowane mniej więcej w połowie wieku XX. Tutaj takim punktem wyjścia jest koncertino na obój, klarnet i orkiestrę smyczkową Aleksandra Tansmana z 1952 roku. I wokół tego zostały dodane inne utwory, niekoniecznie polskich kompozytorów. To też właśnie współistnienie zawsze pokazujemy tej muzyki polskiej, że nigdy nie istniała ona w próżni. Dlatego koncert na obój i orkiestrę smyczkową Amol Ralfa Vaughana Williamsa to wykona solistka Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Justyna Stanek. No i Olech Malowiczko, klarnecista, wykona z kolei koncert na klarnet i orkiestrę smyczkową angielskiego kompozytora Geralda Finciego.
1: I teraz razem wystąpią już o ostatnim, ostatnim weekendzie festiwalu, bo czas nas goni. Tam to jest 1 sierpnia i 2 sierpnia.
0: 1 sierpnia i 2 sierpnia. 1 sierpnia to recital mistrzowski Mariany Poltorak, zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu imienia Ady Sari w Nowym Sączu, ale także zdobyła 4. nagrodę w konkursie moniuszkowskim również w roku ubiegłym. Także nagrody pozaregulaminowe, między innymi braci Reszkę czy nagroda imienia Ewy Podleś. No i ona razem z kameralistką Dominiką Peszko wykona polskie pieśni i arie operowe. I tutaj nawiązując do Szymanowskiego, o którym przed chwilą była rozmowa, no to usłyszymy między innymi pieśni do słów przerwy Tetmajera, ale także pieśni Mieczysława Karłowicza oraz arie Moniuszki, Ludomira Różyckiego i Władysława Żeleńskiego. No i ostatni koncert finałowy, projekt Karłowicz 150. Wszystko dlatego, że obchodzimy 150. rocznicę urodzin Mieczysława Karłowicza. Zagra koreański skrzypek młodego pokolenia, 25-letni Dajun Yu, który już występował na naszym festiwalu i wykona koncert oczywiście Karłowicza. Jak powiedział, jest to jego ulubiony koncert skrzypcowy, więc to pokazuje, że ci artyści zagraniczni, którzy przyjeżdżają do Krakowa wykonywać polską muzykę, potem bardzo często włączają te dzieła do swojego stałego repertuaru i to naprawdę cieszy i myślę, że to jest właśnie sukces takich festiwali jak nasz i takich działań, żeby to

0: muzykę polską pokazywać w kontekście, ale żeby ją też oddawać dalej, żeby była wykonywana poza Polską.
1: No a Karłowicz jest do tego absolutnie idealny i widzę, że tutaj dyryguje też dyrygent spoza Polski, Kalle Kusawa. Bardzo ciekawy program i tak opowiadasz o nim, że nie wiem, czy nie wybiera się do Krakowa na któryś z tych koncertów. Najbliższe 3 weekendy z Festiwalem Muzyki Polskiej. Opowiadał o nich Mateusz Borkowski, rzecznik festiwalu. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie do Krakowa.

0: To mały fragmencik piątego koncertu brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha, nagranie z płyty Les Arts Florissants pod batutą Paula Agnew, która ukazała się w maju tego roku, trzeciej z serii Alive in Music. Program drugi za 8 minut 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Współtwórca kabaretu pod Pikadorem i grupy poetyckiej Skamander, Antoni Słonimski, po wojnie został w Londynie. W 1946 roku Warszawa wyraziła zgodę, by ceniony poeta został kierownikiem sekcji literackiej UNESCO. Kilka lat później komuniści chcą pozyskać go do swojego obozu. Powierzają Słonimskiemu funkcję dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. W 1951 roku zdecydował się na powrót do kraju. W latach 60. rozmawiał w Paryżu przed mikrofonem Radia France Internationale.
5: Wróciłem do Paryża po wojnie, do UNESCO. Byłem pierwszym szefem sekcji w UNESCO, sekcji Arts and Letters. No, stanowisko to przypadło mi może przez moje bliskie stosunki z Wellesem i z Huxleyem, z tą grupą praw człowieka. Myśmy wtedy mieli bardzo daleko idące marzenia, bardzo piękne sny o przyszłości, o świecie pojednanym, o rządzie wszechświatowym, o ogólnych prawach człowieka. Kiedy powstało UNESCO, które się wywodziło właśnie z tego welsizmu, którego pierwszym sekretarzem generalnym był Huxley, no trzeba było jedną z tych sekcji dać mniejszemu narodowi, bo szefami sekcji byli Francuzi, Anglicy, Amerykanie. No i to padło na mnie. Huxley zaproponował mi to stanowisko i przyjechałem do Francji. UNESCO wtedy było bardzo małe, jeszcze znane. To była pierwsza takie mała

0: Grupka nasza to była w Londynie na Belgrave Square, gdzie sekretarka Huxleya robiła nam kawę na takim ringu gazowym. Potem, kiedy widziałem ostatnio Maison UNESCO, prawda, kiedy spotkałem się z Huxleyem parę lat temu na otwarciu tego Maison UNESCO, wspominaliśmy te czasy na Belgrave Square jako ubogie, ale piękne. No, UNESCO wtedy było bardzo mało znane. Przypomina mi się taka anegdota, że byłem zaproszony do ambasady brytyjskiej i lokaj spytał mnie o nazwisko, żeby zaanonsować. Powiedziałem Słonimski z UNESCO. On zaanonsował Mr. Słonimski and Madame UNESCO. Wtedy żonę moją nazywano potem Madame UNESCO. No, od tego czasu, kiedy wystąpiłem z UNESCO, wróciłem do kraju, żeby pracować w Polsce, odwiedzałem często Paryż. 2 czy 3 razy byłem przejazdem. Tak jak teraz przyjechałem prywatnie, odwiedzić mojego bratanka, który jest naukowcem, jest tutaj profesorem Sorbony. Zawsze wiele razy przyjeżdżam, ze wzruszeniem chodzę po tym pięknym mieście i chciałbym skorzystać z tej okazji, że mówię tutaj przez radio francuskie do tych Polaków, którzy mnie słuchają we Francji, żeby ich pozdrowić. Pozdrowić serdecznie jako poeta z kraju.
1: Po latach pisał o meandrach własnych losów w utworze Sąd nad Don Kiszotem. Że byłem kiedyś małoduszny, że brakowało mi odwagi, umierający chcę być nagi, chcę zrzucić z siebie ciężar duszny. Od lat 60. przynależał do warszawskiej opozycji twórczej. Złośliwi powiadają kawiarnianej, ale to nieprawda. W 64. był autorem projektu listu 34. W marcu 68. znalazł się na celowniku Gomułki. W 75. był jednym z sygnatariuszy protestu przeciw prosowieckim zmianom w polskiej konstytucji. Swoje obywatelskie credo wyraził w rozmowie z Jakubem Karpińskim. Sprzeciwiać się kłamstwu to wcale nie jest program minimalny. Na kłamstwie zbudowano zbyt wiele. Antoni Słonimski zmarł tragicznie pół wieku temu, w 76 roku.
2: Warto przypomnieć sobie te słowa, które w ogóle nie tracą aktualności. Tymi słowami kończymy dzisiejszy program Wybieram Dwójkę, który przygotowała Elżbieta Szymkowska, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, która z Państwem pozostaje jeszcze na długi wieczór w dwójce. Muzykę wybrał na dzisiaj Michał Dębski. Jej ostatni akcent to Tarantella Santiago de Murcia w wykonaniu kapeli Mediterranea, a ja, Adam Suprynowicz, życzę Państwu udanego weekendu i proszę nie zapomnieć, że już za chwilę jazzowy klub dwójki Live i Roxy, i Andrzej Zieliński, a o 20 zaczynają się promsy. Dwójka włączona cały czas.

0: Autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Rut Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.

Witamy Państwa serdecznie w dwójkowej godzinie z jazzem koncertowym. Andrzej Zieliński, zapraszam jak zawsze do godziny 19. Dziś trio, które było kwartetem, było też kwintetem, a teraz jest duetem. Dla Państwa jednak dziś w dwójce zagra we czwórkę, ale w zupełnie innym składzie. Pod jedną nazwą działa od 27 lat. Ten rok, rok 2026, jest ostatnim przed zamknięciem, ostatnim przed opuszczeniem kurtyny, przed rozwiązaniem The Bed Plus. Jak dziś brzmi ten zespół? Oto najnowsza próbka. Zaczyna Reed Anderson.

Le Mistral Keitha Jarretta, kompozycja, która otworzyła jazzowy klub Dwójki Live. Przenosimy się dziś do francuskojęzycznej części Szwajcarii, do miasta Cully, w którym nieprzerwanie od 1983 roku każdej wiosny odbywa się Cully Jazz Festival. Bezsprzecznie gwiazdą tegorocznej odsłony wydarzenia był zespół, który jest na ustach wszystkich jazz fanów, czyli The Bed Plus, ale w składzie, którego z pewnością Państwo jeszcze nie słyszeli, no, chyba że byli Państwo właśnie w tym mieście 11 kwietnia. Zanim przedstawię skład, wcześniej kontekst, który doda pikanterii dzisiejszej sytuacji. The Bed Plus powstało w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku. Przez blisko dwie dekady było triem, legendarną formacją złożoną z Ivana Iversona, mózgu zespołu, pianisty, oraz dynamicznej sekcji rytmicznej na pograniczu rocka i jazzu, czyli Rida Andersona na kontrabasie oraz Davida Kinga za zestawem perkusyjnym. Panowie zasłynęli przetworzeniami muzyki rozrywkowej,

muzyki rozrywkowej, po którą w tamtym czasie żaden szanujący się jazzman by nie sięgnął, czyli muzyki ABBY, Nirwany czy zespołu Blondie. Po 17 latach z zespołu, szukając czegoś więcej w muzyce, szukając nowej drogi na pograniczu muzyki poważnej i jazzu, odszedł Ivan Iverson. Wszystkim wydawało się wówczas, że to koniec zespołu, że nie ma ratunku dla tej formacji. No w końcu, kiedy odchodzi mózg, no to członki nie wiedzą, co robić. Pojawił się jednak ciekawy pianista, Orrin Evans, i The Bad Plus zaczynało od nowa. Jednak ta droga trwała zaledwie 4 lata, bo później i ten pianista odszedł. Co panowie z sekcji rytmicznej postanowili wówczas zrobić? A po prostu zrezygnować z pianistów, kto by się chciał z nimi użerać, i zaprosili do zespołu gitarzystę oraz saksofonistę Chrisa Speeda i Bena Mondera. Tak The Bad Plus stało się kwartetem. I w takim składzie panowie koncertują w 2026 roku w trakcie swojej trasy pożegnalnej. Jak wspominałem, ogłosili, że w 2027 roku The Bad Plus istnieć już nie będzie. Ale my dla Państwa dziś mamy wyjątkowy koncert, bo oto na festiwalu Cluj The Bad Plus wystąpiło z pianistą, i to nie byle jakim, bo samym Craigiem Taborem, i do tego gra z nimi saksofonista, również czołowy, czyli Chris Potter. Zupełnie nowy skład. Połączyli w nim The Bad Plus, które grało w trio z pianistą, i The Bad Plus, które grało w kwartecie z saksofonistą. Co wyniknęło z tej mieszanki? Proszę posłuchać.

The Bad Plus w Szwajcarii w ramach swojej pożegnalnej trasy koncertowej na Cluj Jazz Festival. Dziś ten koncert w jazzowym klubie Dwójki Live. Za nami trzy utwory, przed chwilą Silence Charlie'ego Haydena, wcześniej Gotta Get Some Sleep Dewey Redmana, a zaczęliśmy od If the Misfits Were It Keitha Jarretta. Wyjątkowy skład zespołu The Bad Plus, czyli Craig Taborn przy fortepianie i Chris Potter na saksofonie, a oprócz tego stała sekcja rytmiczna, trzon The Bad Plus, Reed Anderson na kontrabasie i David King za zestawem perkusyjnym. Oto bis tego koncertu.

Encore A Keitha Jarretta, pianisty, którego kompozycje były motywem przewodnim koncertu The Bad Plus w Szwajcarii 11 kwietnia tego roku. Tak też kończy się jazzowy klub Dwójki Live, ale na pożegnanie mam dla Państwa jeszcze bonus. Solo perkusyjne Davida Kinga w utworze Mushi Mushi Dewey Redmana. Andrzej Zieliński.

0: Minęła 19.
1: Dwójka? Jesteś na miejscu. Paweł Łysak.
0: Witamy Państwa. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Przy mikrofonie Andrzej Sułek. To będzie wieczór bogaty w wydarzenia muzyczne, bo dziś pierwsza noc z promsów, a poza tym kolejny odcinek naszej mozartowskiej lektury.
2: 17 podróży Mozarta.
0: Wolfgang i Leopold Mozartowie są w Bolonii, gdzie zdobywają protekcję hrabiego Firmiana. Leopold przygląda się włoskiemu życiu koncertowemu i pilnuje interesów, a Wolfgang ostrzy pióro w żartobliwych listach do siostry. Drogi ich podróży prowadzą do Rzymu.
3: Dzień dobry państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Podróżujemy z Mozartami. To podróż piąta. Pierwsza do Italii. Tymczasem Mozartowie są w Mediolanie.
4: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 13 marca 1770. W sobotę nie mogłem napisać, bo na Akademię u hrabiego Firmiana Wolfgang musiał napisać 3 arie i recytaty ze skrzypcami, a ja musiałem przepisać partię skrzypiec i dać do skopiowania, żeby ich nikt nie ukradł.
3: Prócz arii Misero tu non sei, u Kechla numer 72b, zaginionej, i Fra cento affani, u Kechla numer 88, była aria na sopran, Misero me, misero pargoletto, u Kechla numer 77, z rozbudowanym skrzypcowym accompagnamento. Leopold nie bez racji nie ufał kopistom, którzy nielegalnie robili kopie i nimi handlowali. Dlatego często sam kopiował utwory Wolfganga, a kopistom nigdy nie dawał całego utworu, tylko poszczególne głosy, żeby nie mieli całości.
4: Na akademii było 150 osób z wysokiej arystokracji. Był książę i księżna i był nawet kardynał.
3: Książę Francesco III d'Este i jego wnuczka, księżniczka Maria Beatrice Ricciarda d'Este. Arcybiskup Mediolanu, czyli kardynał Giuseppe Pezzobonelli, to jeden z ważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego. Wpływowa postać życia religijnego i politycznego. Przez 40 lat był arcybiskupem Mediolanu i kardynałem.
4: Już postanowione. Z Bożą pomocą wyjedziemy w czwartek w południe Vetturinem i w sobotę będziemy w Parmie.
3: Vetturino to dosłownie woźnica, a par extension dwuosobowy powóz, jak sedia, z wynajętym woźnicą.
4: Nie trudno się domyślić, ile mam teraz roboty. Jak przyjechaliśmy, pobyt się zapowiadał na dłużej i wszystko rozpakowałem. Dziś lub jutro rozstrzygnie się ważna sprawa. Wyobraź sobie, że chcą, żeby Wolfgang napisał operę, która ma być wystawiona na Boże Narodzenie. Jeśli tak będzie, powinnaś się ucieszyć, bo wrócimy wcześniej niż planowałem.
3: Pierwszą operą otwierającą sezon będzie opera Mozarta, opera seria, Mitridate re di Ponte.
4: Żeby na Wielki Tydzień być w Rzymie, musimy jeszcze dużo zrobić, a wiesz doskonale, że do Rzymu koniecznie musimy pojechać, jakiś czas tam zostać i potem pojechać do Neapolu. To ważne miasto i możemy tam zostać nawet do zimy, chyba żeby nam przysłali skrytturę, wtedy musielibyśmy wracać do Mediolanu.
3: Skrittura tu umowa, zamówienie dzieła, w szczególności operowego.
4: Jak dostaniemy skrypturę i libretto, Wolfgang będzie miał trochę czasu, by zastanowić się nad tematem. W drodze powrotnej chcielibyśmy się zatrzymać w Loreto i na Adwent wrócić do Mediolanu, gdzie kompozytor musi...

0: musi być do premiery.
1: Loreto. Cel pielgrzymek w prowincji Ancona. W bazylice Santa Maria w Loreto wewnątrz jest osobna budowla, tak zwana Santa Casa, dom świętej rodziny, który według legendy w 1295 roku na skrzydłach aniołów został przeniesiony z Palestyny do Loreto. I Matka Boska Loretańska stała się patronką lotników. Ale już wiadomo, że anieli, czyli aniołowie, jak zapisano w dokumentach, to nie aniołowie, ale nazwisko mecenasa i fundatora bazyliki. Mozartowie przyjadą do Loreto 16 lipca 1770 roku.
0: Potem chcemy pojechać do Wenecji i po roku wrócić do domu. No, ale wszystko zależy od Bożej opatrzności. Bądź zdrowa. 1000 razy całuję ciebie i Nanel. Twój stary MZT.
1: Do Bolonii przyjechali w sobotę 24 marca i zostali do 29 marca.
2: Wolfgang do siostry w Salzburgu. Bolonia, 24 marca 1770. Kochana Mróweczko.
1: Wolfgang nazywa Nanner Mróweczką. Fleißig, czyli pilna i pracowita jak mrówka albo jak pszczółka, bo skopiowała menuety Michaela Haydna. Spisała je z pamięci po wysłuchaniu w czasie koncertu i Wolfgangowi napisała, że są to menuety ukradzione.
2: Ostatnio trochę leniuchowałem i nie zaszkodzi, jak trochę popracuję. W dzień pocztowy, jak przyjdzie list, od razu mi wszystko lepiej smakuje. Napisz, kto śpiewał w oratoriach i jakie to oratoria? Czy podobały ci się ostatnie menuety Haydna? Czy bardziej niż poprzednie?
1: Chodzi o utwory oratoryjne wykonywane w czasie Wielkiego Postu, ale nie są znane tytuły, autorzy i wykonawcy. I nie sposób ustalić, o jakie menuety chodzi. Michael Haydn napisał kilka serii menuetów. Niektóre z nich do niedawna przypisywano Mozartowi.
2: Cieszę się, że Aman wyzdrowiał. Powiedz mu, żeby uważał i był ostrożny. I żeby, broń Boże, znów gdzieś się nie walnął. I powiedz, że pamiętam, jak w Triebenbach bawiliśmy się w odgadywanie zawodów i nazwisk.
1: W Triebenbach koło Laufen, około 40 kilometrów od Salzburga, była posiadłość Schiedenhofenów. Mozartowi tam często bywali.
2: I on, żeby przedstawić Schrottenbacha, naśladował dźwięk żelaza i plusk wody i stale powtarzał: chyba będę się musiał rozerwać. A ja na to: co za potworność.
1: To znana i wciąż popularna zabawa towarzyska w odgadywanie słowa lub nazwiska ze scenki mimicznej. Tu chodziło o odgadnięcie nazwiska księcia arcybiskupa, które Aman pokazał w dwóch obrazach, bo nazwisko składało się z dwóch rzeczownikowych członów i dlatego musiał się rozdwoić, rozerwać. Jeden człon to Schrott, czyli żelazo albo śród, drugie to Bach, czyli strumyk lub woda, które razem tworzą Schrottenbach. W gwarze bawarsko-salzburskiej głoska A jest zamieniana na O i Schrottenbach wymawia się jak Schrottenbach.
2: Wkrótce wyślę ci menueta, którego w teatrze tańczył pan Pik, a potem na Feste di Ballo tańczył go cały Mediolan.
1: Karl albo Carlo Le Pic to znakomity tancerz i choreograf, autor choreografii baletu Le Gelosie del Serario, wystawionego z operą Lucio Silla Mozarta w drugi dzień Bożego Narodzenia 1772 roku.
2: Zwróć uwagę, że tańczy się wolno. Jest ładny i na pewno jest z Wiednia. Napisał go Deller lub Starzer i jest dużo nut. Dlaczego? Bo to menuet teatralny i tańczy się wolno. W menuetach mediolańskich i w ogóle włoskich zawsze jest dużo nut i tańczy się wolno. Jest dużo taktów. W części pierwszej 16, a w drugiej 20 lub 24. W Parmie odwiedziliśmy pewną śpiewaczkę i słuchaliśmy jej śpiewu.

0: To słynna bastardella. Ma piękny głos, nadzwyczaj zwinne gardło i niewiarygodną skalę głosu.
1: Florian Johann Deller, skrzypek i kompozytor w Stuttgarcie, a potem w Wiedniu. Lucrezia Aguiari, zwana La Bastardella lub La Bastardina. To prawdopodobnie naturalna córka arystokraty z Ferrary, Leopolda Aguiari, stąd jej przydomek, oznaczający córkę z nieprawego łoża. Ale może była dzieckiem porzuconym, które Aguiari przygarnął i wychował. Była wybitną śpiewaczką. Występowała w Italii i w innych krajach, w Paryżu, Londynie, etc. Ale przede wszystkim była związana z dworem książęcym w Parmie i miała tytuł Virtuosa di Camera. Skala jej głosu obejmowała 3,5 oktawy i sięgała czterokreślnego C.
2: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 24 marca 1770. Do Bolonii przyjechaliśmy w tym samym czasie, co twój list, który przesłał nam pan Tröger, wraz z innymi listami, między innymi od jego ekscelencji hrabiego von Firmiana, i odebraliśmy na poczcie. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi i mam nadzieję, że Pan Bóg będzie wciąż dla nas łaskawy. Zostaniemy tu 4, a może 6 dni, potem pojedziemy do Florencji, następnie do Rzymu. Chcemy być tam we wtorek, najpóźniej w Wielką Środę, by zdążyć na wielkoczwartkowe funciones, etc. Z Parmy napisałem do wielkiego ochmistrza, by mu podziękować, że hrabia von Firmian przyjął nas bardzo serdecznie i by powiadomił księcia, że Wolfgang ma napisać operę i żeby książę wyraził zgodę.
1: Wielki ochmistrz to, jak już wspominaliśmy, Franz Lactanz, hrabia von Firmian, brat Karla Józefa z Mediolanu. W Salzburgu był przez ponad pół wieku marszałkiem dworu i wielkim ochmistrzem. To on dał Leopoldowi listy polecające między innymi do jego brata w Mediolanie.
2: Z okazji rocznicy elekcji wysłaliśmy księciu życzenia i poprosiliśmy o zgodę. Dowiedz się, czy listy dostali.
1: 14 listopada 1769 roku Wolfgang został trzecim koncertmistrzem kapeli dworskiej i oficjalnie, choć bez uposażenia, był w służbie dworu księcia arcybiskupa i musiał go prosić o zgodę na napisanie opery dla obcego dworu.
2: Skryptura jest już spisana i kopie wymienione. Brak tylko zgody księcia. Umowa została spisana u hrabiego Firmiana. Dostaniemy 100 giliati i darmową kwaterę. Premiera ma być na Boże Narodzenie, ale recytatywy muszą być gotowe w październiku, a my musimy dotrzeć do Mediolanu najpóźniej 1 listopada, by Wolfgang mógł napisać arię. Bolonia to najdroższe miasto w Italii, a mieszkamy w najlepszej oberży pod pielgrzymem, gdzie jeden dzień kosztuje dukata. Miasto jest ludne, pełno jest jezuitów wygnanych z ich krajów, jest ponad 1000. O, bądźcie zdrowe. To dobrze, że Nanel dużo pracuje, ale niech dba o gardło i nie śpiewa więcej niż trzeba. Pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół i przyjaciółek, a dla was 1000 całusów. Addio, twój stary MZT.
1: Jezuitów najpierw wygnano z Portugalii, potem z Francji, Hiszpanii i Neapolu. Bolonia była w granicach państwa kościelnego i dawała im schronienie. Przynajmniej do czasu, jak w 1773 roku papież Klemens XIV ogłosił kasatę zakonu jezuitów.
2: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 27 marca 1770. Wczoraj był koncert u jego ekscelencji hrabiego Pallavicini'ego. Był jego eminencja kardynał i miejscowa szlachta. Znasz już jego ekscelencję hrabiego Karla Firmiana. Teraz przedstawię ci jego ekscelencję hrabiego Pallavicini'ego. Ci dwaj gentiluomini są pod wieloma względami bardzo podobni.

0: łączy ich sposób myślenia. Są mądrzy, hojni, uprzejmi, otwarci na świat i na sciencję. W niedzielę miałem honor odwiedzić hrabiego Pallavicino i wręczyć mu list polecający od hrabiego Firmiana. Ledwie zdążyłem napomknąć, że w wielkim tygodniu chcielibyśmy być w Rzymie. Zareagował od razu i powiedział, że trzeba coś szybko zorganizować i już jutro wysłuchać młodego wirtuoza. A miał na myśli nie tylko siebie, ale całą noblesę. Nie będę opowiadał, jak zaprosił nas do swojego powozu i oddał do dyspozycji swoich służących, etc. Wspomnę tylko, że na koncercie było 150 osób z wysokiej arystokracji, że był Padre Martini, który już na koncerty nie chodzi, ale tym razem przyszedł. Koncert zaczął się w 7:30 i trwał do 11:30, bo wysoko urodzeni słuchacze wcale się nie kwapili do wyjścia. Oprócz Wolfganga występowali też śpiewacy Aprile i Cicognani. Wyjedziemy w czwartek 29. W piątek będziemy we Florencji, zostaniemy do 5 i pojedziemy do Rzymu. I powinniśmy tam być 11 w południe. I tak będzie na pewno, jeśli opatrzność nie pokrzyżuje nam planów. Największą przyjemność sprawia mi, że jesteśmy wprost uwielbiani. I choć może się to wydać nieprawdopodobne, tu kochają Wolfganga bardziej niż gdzie indziej, w innych miastach. Tu jest dużo artystów, wielu maestri i osób wykształconych. Wolfgang został poddany bardzo trudnym próbom i jego sława z każdym dniem jest coraz większa. To w dużej mierze zasługa Padre Martiniego, którego Włosi uwielbiają, a on Wolfganga podziwia i mówi o nim z wielkim entuzjazmem, szczególnie po tym, jak poddał go serii bardzo trudnych egzaminów. Byliśmy u niego już 2 razy i Wolfgang musiał napisać fugę, do której Padre Martini podał mu Duce i Guida.
1: Franciszkanin Padre Giovanni Battista Martini. Volani to najsławniejsza postać tego miasta, podziwiana. To historyk, teoretyk muzyki i kompozytor, którego utwory, do niedawna zupełnie zapomniane, są już przywracane do życia i coraz częściej nagrywane. Padre Martini dał Wolfgangowi kilka lekcji harmonii i kompozycji. Duce i Guida, czyli dosłownie przewodnik, to tutaj kilka nut jako początkowy punkt wyjścia do fugi.
0: Byliśmy też u pewnego szlachcica w jego podmiejskiej posiadłości. Nazywa się Dąbrowski, ale jest bardziej znany jako Farinelli.
1: Carlo Broski, zwany Farinelli, może najwybitniejszy, a w każdym razie najsłynniejszy kastrat sopranista XVIII stulecia. Był już na emeryturze. Mieszkał w pięknej rezydencji na przedmieściu Bolonii. Tego domu już nie ma. Został zbombardowany pod koniec II wojny światowej.
0: Wybiła pierwsza. Wolfgang od dawna chrapie, a ja padam ze zmęczenia. Jak wczoraj pisałem, Wolfgang już spał. Jest już rano, on dalej śpi, a ja wciąż piszę. Muszę list skończyć i wysłać, zanim poczta ucieknie. Wolfgang w załączeniu przesyła menueta, którego monsieur Pic tańczył w teatrze. Raz jeszcze pozdrawiam przyjaciół i przyjaciółki, a pana Schiedenhofena, pana Mölka i wszystkich, którzy napisali, proszę, by nie mieli mi za złe, że jeszcze nie odpisałem. Mam nadzieję, że mi wybaczą, bo wiedzą, ile obowiązków ma podróżny, który musi się wszystkim zajmować. P.S. Padre Martini chciałby mieć moją szkołę skrzypcową. Porozmawiaj z kupcem Hafnerem, by, jak będzie jechał do Bolzano, wziął egzemplarz i zostawił dla Prinsekiego, ale trzeba oprawić. W Italii jej nie oprawią. Nawet by nie zrozumieli instrukcji dla introligatora. Ale oprawa musi być miękka, włoska.
2: Gianluca Pallavicini do kardynała Lazaro Opizio Pallaviciniego w Rzymie. Bolonia, 28 marca 1770. Hrabia von Firmian rekomendował mi gorąco signore Leopolda Mozarta, kapelmistrza księcia arcybiskupa Salzburga i jego syna, którego talent i umiejętności, mimo bardzo młodego wieku,

0: są tak zdumiewające, że dorównuje największym mistrzom, a bogactwem inwencji nawet ich przewyższa. Chcąc kardynałowi legatowi noblesse umożliwić poznanie tego fenomenalnego talentu, zorganizowałem u siebie koncert, który był przyjęty z wielkim zainteresowaniem. Wszyscy byli zgodni, że jest to fenomen i też tak uważa maestro Padre Martini, który był na koncercie. Za kilka dni ci dwaj profesori pojadą do Toskanii, a na uroczystości Wielkiego Tygodnia do Rzymu. Polecam ich gorąco waszej eminencji i proszę, by zechciał ich otoczyć opieką. Sam mogłem poznać nadzwyczajne zalety młodego Mozarta i z całą odpowiedzialnością ośmielam się zasugerować, by mógł go wysłuchać Nostro Signore, ale bez niepotrzebnego zgiełku instrumentów, tylko w obecności kapelmistrza. Przy okazji mógłby go wypróbować na klawesynie, żeby miał możliwość zaprezentowania swych zalet i umiejętności, które jego świątobliwość na pewno doceni. Byłbym zobowiązany, gdyby jego eminencja zechciał ich potraktować jak moich protegowanych i okazał im względy, które uzna za stosowne. Łączę serdeczne pozdrowienia, pokorny sługa jego eminencji i kuzyn. C.P.
1: I na tym kończymy. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale do Rzymu pojedziemy już następnym razem, w następnym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę. Ireneusz Dębowski.

0: To młodzieńczy menuecik Wolfganga Amadeusza Mozarta, tonacja F-dur przy fortepianie VJ Vinkatesz. A my mamy za sobą kolejny odcinek 17 podróży Mozarta. Jako Leopold wystąpił Olaf Lubaszenko, jako Wolfgang Mateusz Górski, a Maciej Gudowski czytał archiwalne fragmenty.
1: Letni festiwal muzyczny.
0: No i są, proszę Państwa, takie symboliczne momenty. Letni festiwal muzyczny towarzyszy nam w czasie wakacji, w czasie lata, kiedy nasłuchujemy tego, co wykonują artyści na rozmaitych scenach, estradach koncertowych na całym świecie. Ale są takie symboliczne momenty, kiedy dzieje się coś, co przydaje temu dodatkowej emocjonalnej wagi i wartości. Ja czuję takie lekkie mrowienie w plecach. No bo dziś pierwsza noc promsów i tak naprawdę, kiedy zaczynają się promsy w Londynie, kiedy ten największy festiwal muzyczny, chciałem powiedzieć Europy, ale chyba nawet świata, zaczyna nam rozbrzmiewać także na antenie dwójki, wtedy tak naprawdę czujemy, że to jest lato w całej swojej muzycznej pełni. Dziś pierwsza noc promsów w programie Fanfara dla zwykłego człowieka Arona Coplanda, Amerykanin w Paryżu George'a Gershwina.

Na koncert fortepianowy G-dur Maurice'a Ravela przy fortepianie Yun Chan Lin, a potem po przerwie Josephine Stephenson, utwór specjalnie zamówiony na ten wieczór, na tę okazję, Let the Sunrise Not Leave Us Unmoved, i na koniec Gerald Finzi for Santa Cecilia. Wystąpią połączone siły zespoły BBC, BBC Singers, BBC Symphony Chorus, BBC Symphony Orchestra. Całość poprowadzi Dalia Stasewska. No i teraz, jeśli zwrócili Państwo uwagę na ten dobór programu, na pewną myśl, która się tam pojawia, tak, to jest muzyka, to jest koncert dedykowany przez Brytyjczyków swoim zamorskim kuzynom, czyli Ameryce na 250. urodziny. Stąd Copland, stąd Gershwin, stąd Ravel ze swoimi jazzowymi aluzjami w koncercie fortepianowym G-dur. Myślę, że to będzie fantastyczny wieczór. Cały pełen emocji oczekuję na godzinę 20, kiedy rozpoczniemy transmisję tego wieczoru z tej wielkiej, fantastycznej sali Royal Albert Hall. No a ja, proszę Państwa, teraz jeszcze do momentu, kiedy dopóki nie połączymy się z Londynem, chciałbym cofnąć się do tej rozmowy z Peterem Jablońskim, przypomnieć Państwu pewne nagranie, które będzie łącznikiem pomiędzy postacią pianisty, który teraz sięga po muzykę fortepianową Karola Szymanowskiego, no ale który także bez oporów, a za to z dużą odwagą i wyobraźnią, sięga po twórczość takich mniej znanych, ale bardzo wymagających kompozytorów. Oto teraz posłuchamy utworu, który niech nas trochę też wprowadzi w klimat i atmosferę Albionu, Wielkiej Brytanii, muzyki brytyjskiej.

Peter Jabłoński i muzyka Ronalda Stevensona, fantazja na temat opery Peter Grimes. Britten w tym fortepianowym opracowaniu, w takim układzie, który myślę jest bardzo wymagający dla pianisty. Więcej muzyki Stevensona w poniedziałkowym kanonie, oczywiście w wykonaniu Petera Jabłońskiego. A my w oczekiwaniu na pierwszą noc promsów słuchać będziemy muzyki brytyjskiej, bo też nie jest ona nadreprezentowana w programie dzisiejszego koncertu, tylko Gerald Finzi z

muzyką dla świętej Cecylii na zakończenie koncertu. To zresztą dość dużej miary ciekawostka, bo zdaje się, że Gerald Finzi nigdy nie pojawił się dotąd w programie Promsów. No ale to powiedzmy taka specyfika wieczoru, natomiast ja chciałbym Państwu teraz zaproponować muzykę Ralpha Vaughana Williamsa, kolejną fantazję teraz na temat Thomasa Tallisa. Sinfonia Varsovia i

dwójce wielkie odliczanie przed pierwszą nocą promsów, pierwszym wieczorem w Royal Albert Hall, a odliczamy przy muzyce brytyjskich kompozytorów. To fantazja na temat Thomasa Tallisa, Ralpha Vaughana Williamsa. Grała Sinfonia Warszawia, dyrygował Jerzy Maksymiuk. Wcześniej słuchaliśmy Szkota, który wypowiadał się na temat opery Peter Grimes. No a za moment Britten w takim trochę nieoczekiwanym może wcieleniu. To będą dwie z czterech jego pieśni kabaretowych, Malena Ernman i Bengt Åke Lundin, a te dwie pieśni to Tell Me the Truth About Love i Johnny.

To takie trochę bardziej filuterne oblicze Benjamina Brittana. Dwie z czterech jego pieśni kabaretowych, Malena Ernman i Bengt O.K.L. Lundin, to wykonawcy. Ona śpiewała, on przy fortepianie. Tell me truth about love, powiedz mi prawdę o miłości i Johnny. Za minutę godzina 20, czyli pewnie za minutę już usłyszymy sygnał BBC, sygnał Europejskiej Unii Radiowej. Połączymy się za moment z Londynem, z Royal Albert Hall, by uczestniczyć w tym wielkim święcie, jakim jest inauguracja tegorocznych promsów. Warto pamiętać, że na tegorocznych promsach pojawią się także akcenty polskie. Dyrygent Paweł Kapuła poprowadzi BBC Scottish Symphony Orchestra. To będzie 9 września. Jutro w naszej wakacyjnej playliście Paweł Kapuła opowie o swoich wyborach na lato. Już teraz zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi pomysłami muzycznymi naszego dyrygenta. Na promsach pojawi się także Szymon Mechliński i Maria Włoszczowska. Trzymamy kciuki za znakomite występy naszych artystów. No, tym bardziej, że polscy wykonawcy nieczęsto są tam obecni. No ale miejmy nadzieję, że ta tendencja może się odwrócić. No a promsy w tym roku to 3000 wykonawców. To przeszło 80 koncertów, przy czym w samej Royal Albert Hall będą to 72 wydarzenia, pozostałych 13 to koncerty na terenie całego Zjednoczonego Królestwa. No i oczywiście cała plejada gwiazd, nie tylko solistów, ale

0: także orkiestry, zespoły kameralne. To wszystko, co składa się na wielką mozaikę najlepszej światowej muzyki.
1: Shostakovich's Prelude in A minor played there by Yuzhny.
0: Cały czas słuchamy BBC, tam także zaczyna się transmisja z Royal Albert Hall. No i zaczyna się także od napomknięcia o ostatniej nocy promsów, bo te dwa wydarzenia biorą w ramę festiwal, który rzeczywiście kończy się zawsze fajerwerkiem, wielką, masową imprezą muzyczną, która także pojawia się regularnie na naszej antenie, na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. No a my już słyszymy, że witają się z nami koledzy z BBC, którzy prowadzą te transmisje z Royal Albert Hall. To Georgia Mann i Patrick Trelawney. W programie dzisiejszego wieczoru, to już Państwu mówiłem, ale powiem raz jeszcze, fanfara dla zwykłego człowieka, Arona Coplanda, potem Amerykanin w Paryżu, George'a Gershwina i Ravela, koncert fortepianowy G-dur. Yun Chan Lim grać będzie partię solową. No to znakomity koreański solista, który rzeczywiście z blaskiem na pewno otworzy tę solową część wieczoru, solistyczną. Po przerwie Josephine Stephenson, zamówiony specjalnie u niej utwór, prawykonanie That the Sunrise Not Leave Us Unmoved. No i Gerald Finzi, który napisał rzecz pod adresem patronki muzyki świętej Cecylii for Santa Cecilia. Copland i jego słynna fanfara dla zwykłego człowieka otworzy dzisiejszy wieczór. To oczywiście ukłon w stronę Stanów Zjednoczonych, w stronę jubileuszu urodzin 250-lecia niezależności Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podobnie zresztą jak muzyka Gershwina oczywiście, no i ten europejsko-francuski akcent w postaci koncertu fortepianowego Ravela. Copland napisał swoją fanfarę na zamówienie dyrygenta, angielskiego dyrygenta Eugene'a Gossensa. Po ataku na Pearl Harbor w 1941 roku Stany Zjednoczone formalnie przystąpiły do wojny, a w 1942 Gossens zamówił serię fanfar u czołowych kompozytorów z myślą o swoim zespole, o Cincinnati Symphony Orchestra. Fanfary wedle jego zamysłu, jego słów miały być porywającymi i ważnymi wkładami w wysiłek wojenny. Każda z tych fanfar miała otwierać jeden z koncertów sezonu 42-43. Premiera tej właśnie fanfary dla zwykłego człowieka miała miejsce 12 marca 1943 roku. Potem była włączona do trzeciej symfonii. Bez tropów, bez jakichś nawiązań militarystycznych. Za to z nawiązaniem do przemówienia ówczesnego wiceprezydenta Henry'ego Wallace'a, który mówił o roli zwykłego człowieka w powojennym świecie. Dziś wysłuchamy tej fanfary w wykonaniu BBC Symphony Orchestra, którą poprowadzi Dalia Stasewska. Ten zespół i ta dyrygentka oczywiście przez cały czas pozostaną na estradzie Royal Albert Hall. No a sama Dalia Stasewska to z pewnością jedna z najwybitniejszych współczesnych dyrygentek. Zresztą no, w ogóle bardzo ceniona jako dyrygentka niezależnie od swojej płci, to absolwentka skrzypiec i kompozycji w konserwatorium w Tampere. Studiowała także altówkę, no i oczywiście dyrygenturę, potem już w Akademii Sibeliusa w Helsinkach. Studiowała u Jormy Panuli i Leifa Segerstama, a więc u tych dyrygentów, którzy stanowią no, swego rodzaju legendę skandynawskiej, fińskiej dyrygentury. I oto już pojawia się na estradzie, by poprowadzić muzykę, by poprowadzić fanfarę Arona Coplanda. Wielkie brawa. Royal Albert Hall wypełniona po brzegi do ostatniego miejsca. Tak jest zawsze, tak jest i w tym roku. To chyba najpiękniejsza tradycja.

A więc zaczęliśmy fanfarą dla zwykłego człowieka Aarona Coplanda, BBC Symphony Orchestra, Dalia Stasewska i Pierwsza Noc. Pierwszy wieczór promsów na antenie dwójki, oczywiście także w szeregu rozgłośni Europejskiej Unii Radiowej.

Tak, no właśnie, to entuzjazm, który trudno zaprzeczyć, jest tak uzasadniony jak rzadko. No, ta muzyka, która rozpiera serce, duszę, raduje, fantastyczne dęte, te frazy, to ta bluesowa elastyczność posługiwania się tempem. BBC Symphony Orchestra i Dalia Stasewska kuzynom z Ameryki naprawdę sprezentowali fantastyczne wykonanie Amerykanina w Paryżu. To zresztą można powiedzieć wstęp do kolejnego utworu, bo po Amerykaninie w Paryżu będzie teraz Paryżanin w Ameryce, czyli Ravel. Amerykanin w Paryżu to kompozycja z 1928 roku. Historia jest dość znana, nie będę już teraz wracać post factum do okoliczności napisania przez Gershwina tego utworu. Natomiast Ravel napisał swój koncert fortepianowy G-dur, którego za chwilę posłuchamy po wizycie w Stanach Zjednoczonych. No i tam się odzywają także amerykańskie echa. Yeon Chan-lim będzie grał ten koncert. 22-letni koreański pianista, super gwiazda pianistyki w tej chwili. Po raz trzeci występuje na BBC Proms. Koncert trzyczęściowy, Allegramente, Adagio assai presto. Ravel napisał ten utwór w latach 1929-31. W 1931 roku miała miejsce premiera, prawykonanie tego koncertu. No i proszę Państwa, ja mam cały czas w pamięci taką myśl, którą kiedyś wygłosił na antenie Dwójki, zresztą właśnie Janusz Olejnicza, który powiedział, że ten koncert rozpoczyna się jak taki wystrzał butelki szampana. A co na ten temat mówi Yeon Chan-lim, 22-letni Koreańczyk? On wyobraża sobie scenę mitologiczną nieledwie, postacie z antycznej Grecji, Empedokles, Orfeusz i Safona, podróżujący latającym dywanem nad Egiptem i Izraelem. No i to jest ten obraz, który on przywołuje w swojej wyobraźni. To jest ta wizja, która napędza go w pierwszej części. W drugiej części to baśń Andersena, Mała Syrenka. No i można powiedzieć, że to jest takie spojrzenie pianisty, który z jednej strony oczywiście wywodzi się z innego kręgu kulturowego. Wykształcony jest przecież na muzyce zachodniej. Co jeszcze mówi Yeon Chan-lim o tym koncercie? On mówi, że on tak naprawdę nie za bardzo lubi Ravela, że zakochał się w tym właśnie koncercie jako jednym z nielicznych utworów Ravela dopiero wtedy, gdy wraz ze swoim nauczycielem wysłuchał nagrania w wykonaniu Petera Serkina, a potem Jakowa Zaka. I dopiero wtedy zapałał miłością do tego koncertu, jak powiedział, chciał zagrać ten koncert po swojemu. No to zaraz się przekonamy, co to znaczy to po swojemu w wykonaniu, w interpretacji, w wyobraźni Yeon Chan-lima. On zdaje sobie oczywiście sprawę z tego, że to jest faktura bardzo przejrzysta, wie o tych mozartowskich konotacjach, ale dla niego właśnie ważniejsze są te obrazy, które powstają w jego wyobraźni, niż cała historia powstania tego koncertu, niż te wątki amerykańskie, niż nawiązania do muzyki francuskiej, która dla niego bardziej idiomatycznie uzewnętrznia się, czy manifestuje się w twórczości Debussy'ego, którego bardzo podziwia, którego chce grać i gra. A jeśli chodzi o Ravela, no to mówi, że może jeszcze zagra walce szlachetne i sentymentalne, ale zasłuchuje tego, co dobiega z Royal Albert Hall, ale to ciągle chyba nie jest jego ukochany kompozytor. Ha, szkoda. No zresztą przekonamy się, jak to zabrzmi właśnie teraz w Royal Albert Hall w jego wykonaniu. Tych amerykańskich wątków nie zabraknie w sezonie tegorocznych promsów. Zaczynamy no tak właśnie jak zaczęliśmy, czyli od Coplanda, od Gershwina, od tego amerykańskiego w cudzysłowie koncertu Ravela, ale na promsach w tym roku pojawi się po raz pierwszy orkiestra Met, Metropolitan Opera, powrócą Filharmonii.

Z Los Angeles. Oczywiście Brytyjczycy dostrzegają także stulecie Milesa Davisa. Będą świętować także Steve'a Reicha. No i to powiedziałem o tych polskich wątkach, o polskich nazwiskach na liście wykonawców tegorocznych promsów. No ale co powiedzieć o Marin Alsop? Amerykanka, no więc wpisuje się w ten amerykański wątek, ale przecież ona jest już nasza. Szefowa, artystyczna dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia także pojawi się w tym roku na prosach. Zamarłem, przeraziłem się, że to może już koncert Ravela, ale jednak nie. No właśnie, tutaj odzywa się solista Yun-Chan Lim, który mówi o swoich wrażeniach, o swoich przemyśleniach dotyczących koncertu Ravela. Koncert G-dur, którego posłuchamy za chwilę, powstał po wizycie Ravela w Stanach Zjednoczonych. Ravel chciał być tym pianistą, który będzie tym koncertem prezentować się na estradach koncertowych Europy. No, warto też dodać, że w tym samym czasie powstawał ten drugi słynny koncert fortepianowy, koncert na lewą rękę, dedykowany Paulowi Wittgensteinowi, leworęcznemu pianiście austriackiemu. I w rezultacie oba te koncerty miały premierę w tym samym czasie. Koncert na lewą rękę w Wiedniu, koncert G-dur w Salle Pleyel w Paryżu. Ale partię solową wykonywała wtedy Marguerite Long, której zresztą Ravel ten utwór dedykował. Do momentu, do którego ten koncert ostatecznie powstał, zyskał swój ostateczny kształt, stan zdrowia Ravela pogorszył się tak dalece, tak mocno, że lekarze stanowczo odradzali mu publiczne występy. No i w rezultacie to Marguerite Long zrosła się z tym utworem, z jego pierwszymi wykonaniami, choć przecież ten koncert od razu odniósł ogromny sukces, stał się jednym z ulubionych koncertów fortepianowych lat międzywojennych. No właśnie, między innymi pewnie dlatego, że odcinał się od tej takiej bombastyczno-symfonicznej tradycji wywodzącej się z koncertów Brahmsa. Ja oczywiście nie krytykuję koncertów fortepianowych Brahmsa, jestem ich gorącym admiratorem, no ale nie muszę dodawać, jak dalece odmienna jest to stylistyka, jak zupełnie inna jest faktura fortepianowa, jak inaczej Ravel myśli o tej relacji fortepianu i orkiestry. W tym kontekście nawiązań do tradycji muzycznej, tradycji mozartowskiej, oczywiście pojawia się także postać i nazwisko Camilla Saint-Saënsa, który też aluzyjnie ze swoją fortepianową fakturą odzywa się w tym koncercie. No i proszę Państwa, za moment pokaże się, o już właśnie, wychodzi Yun-Chan Lim, by zagrać. Jestem bardzo ciekawy, jak on to odczyta, jak te jego wyobrażenia przełożą się na brzmieniowy i interpretacyjny kształt koncerto G-dur Ravela, Daria Stasewska na dyrygenckim podium.

0: Yun Chan Lim.
1: No właśnie, Yun Chan Lim przy fortepianie w koncercie G-dur Maurice'a Ravela. Allegramente, Adagio assai i presto, 22-letni Koreańczyk. Witany tam i oczekiwany jak jedna z największych gwiazd pianistyki globalnej skali i klasy. 22

Dwa lata po raz trzeci na BBC Proms. No i fantastyczny dźwięk, bardzo piękne brzmienie, palcowo-technicznie. No to jest błyskotliwe granie na najwyższym poziomie. Rzeczywiście wydaje się, że on nie ma żadnych problemów. Ale jednak ten koncert ma swoje pułapki, ma takie miejsca, w których pewnie po prostu soliście i orkiestrze potrzeba trochę więcej prób, trochę więcej zgrania. Może trochę więcej doświadczenia przydałoby się koreańskiemu pianiście, bo pewne takie najbardziej zwodnicze miejsca były nieco asynchroniczne. No a orkiestra też chwilami w tej przezroczystej, rawelowsko-mozartowskiej fakturze no, pokazywała drobne usterki, zwłaszcza w partiach instrumentów dętych, ale ten koncert taki jest. W tym koncercie rzeczywiście solista gra tę rolę najbardziej eksponowaną, ale nie wolno zapominać, że tam właściwie każdy instrument, każda partia jest na widelcu, na tacy podana. No i to wszystko w tym koncercie słychać czasami z taką dość no, kłopotliwą jasnością i przejrzystością. Ale to oczywiście takie moje drobne uwagi, drobne uszczypliwości pod adresem znakomitych w sumie wykonawców, którzy przecież wykonali, zagrali ten koncert tak błyskotliwie, z tak fantastyczną różnorodnością odcieni, nastrojów. To wszystko, co w muzyce Ravela ma się skrzyć, mienić barwami, kolorami, to wszystko było. Tego wszystkiego mogliśmy tam się doszukać, podziwiać, napawać się tym. Daria Stasewska na dyrygenckim podium. To artystka, to dyrygentka, która do ubiegłego roku była dyrektorką muzyczną Lahti Symphony Orchestra. Od 2019 jest główną dyrygentką gościnną BBC Symphony Orchestra. No, a my mamy BIS.

0: Wybór. Jon John Lim wybrał piosenkę, która łączy światy, znów amerykański i francuski. Autumn Leaves, która kojarzy nam się z Nat King Cole'em, choć przecież nie tylko, ale źródła tej piosenki to jest Francja, to jest Paryż, to jest Joseph Cosma i Jacques Prévert, autor słów tych oryginalnych francuskich. No i myślę, że taka klamra spinająca po raz kolejny te dwa światy, francuski i amerykański, tym razem w wydaniu bardziej popularnym, była czymś niezwykle smakowitym i na pewno, jak powiadam, przemyślanym. To dobrze wybrany bis na ten wieczór. No i sam pianista, który oczywiście zagrał to z elegancją, z wdziękiem, z urokiem, lekkością. Wszystkie pozytywne rzeczy, jakie można powiedzieć o jego grze, tutaj się również objawiają. Chociaż trzeba też pamiętać, że to jest także wirtuoz pierwszej klasy. Wygląda na to, że część pierwsza koncertu dobiegła końca, że Yun Chan Lim już nie wyjdzie na estradę, by zagrać kolejny bis. Zatem ja tylko przypomnę, że słuchają Państwo na antenie dwójki pierwszej nocy promsów, pierwszego wieczoru promsów w wykonaniu połączonych zespołów BBC, BBC Symphony Orchestra i Dalia Stasewska. W drugiej części dołączą chóry. Usłyszymy także drugiego solistę tego wieczoru. To będzie śpiewający tenorem Thomas Atkins, no a poza tym BBC Singers i BBC Symphony Chorus. Pozwólmy teraz na chwilę odpocząć naszym uszom od atmosfery i gwaru Royal Albert Hall, ponieważ drugą część programu otworzy prawykonanie kompozycji zamówionej przez BBC u brytyjsko-francuskiej kompozytorki Josephine Stephenson, absolwentki Uniwersytetu w Cambridge oraz Royal College of Music w Londynie. Posłuchajmy, co powiedziała o tym zamówionym dla promsów utworze w rozmowie z Moniką Kopcik.
1: Josephine Stephenson, hello.
2: Hi, it's a pleasure. Thanks for having me.
1: Jesteś nie tylko kompozytorką, ale także wokalistką i instrumentalistką. Piszesz utwory zarówno dla orkiestr, jak i zespołów kameralnych. Opracowujesz też aranżacje. Poruszasz się swobodnie między muzyką klasyczną, indie i muzyką popularną. Brałaś udział jako pianistka w nagraniu albumu Arctic Monkeys, śpiewała się z Radiohead, ale także z Talis Scholars. Czy postrzegasz takie przekraczanie granic gatunków jako naturalną drogę współczesnych kompozytorów? Czy w XXI wieku taka postawa artystyczna stała się już czymś typowym?
3: Tak. Myślę, że dla mojego pokolenia jest to coraz bardziej naturalne i jest też bardziej akceptowane w środowisku muzycznym. Kompozytorzy mogą dziś pisać muzykę tak, jak chcą, bez sztywnych reguł gatunkowych. Zawsze czułam, że właśnie w ten sposób mogę połączyć wszystkie moje zainteresowania. Mój język muzyczny mieści się w idiomie muzyki klasycznej. Wykorzystuję znajomość instrumentów, ale jednocześnie pozwalam, by muzyka, której słuchałam jako nastolatka, przeniknęła ten język.
1: Studiowałaś grę na fortepianie i wiolonczeli, ale później zdecydowałaś się zostać kompozytorką. To była radykalna decyzja, czy raczej proces? Jak wyglądała twoja droga od instrumentalistki do osoby, która dziś jest identyfikowana przede wszystkim jako kompozytorka?
3: Myślę, że tak jak wielu kompozytorów, zaczęłam komponować, bo nie chciałam grać utworów, których miałam się uczyć. Wymyślałam własne rozwinięcia niektórych fraz. Kiedy byłam w szkole, często na przykład chciałam, żeby w danym utworze narracja szła w innym kierunku niż ten utrwalony w partyturze. Dlatego myślę, że kompozytorką byłam właściwie od zawsze. We Francji, gdzie dorastałam, choć dziś pewnie wygląda to już trochę inaczej, studiowanie kompozycji w młodym wieku nie było łatwe. Kiedy zaczęłam się tym interesować, najpierw musiałam przejść przez naukę kompozycji według stylów kompozytorskich, czyli to, co we Francji nazywa się écriture. Być może w Polsce istnieje podobny przedmiot. Uczymy się pisać w stylu Mozarta, Beethovena,

0: i innych kompozytorów. Na studiach w Anglii zapisałam się na kurs kompozycji i od tego momentu to właśnie kompozycja całkowicie zdominowała moje aktywności.
1: Czy w twojej edukacji muzycznej istotne było to, że masz zarówno angielskie, jak i francuskie korzenie?
0: Tak. Mój ojciec jest Anglikiem, mama francuską, a wychowałam się we Francji. Muszę powiedzieć, że tamtejsza edukacja muzyczna, przynajmniej wtedy, była znacznie bardziej, jak to ująć, podzielona. Kiedy uczyłam się gry na wiolonczeli, mój nauczyciel nie potrafił zrozumieć, że jednocześnie gram na fortepianie, śpiewam i chcę komponować. Oczekiwano ode mnie, że muszę się w czymś specjalizować. Natomiast gdy miałam 18 lat, przyjechałam do Anglii na studia i nagle okazało się, że robienie wielu różnych rzeczy jest atutem. Tam zrozumiałam, że moją największą siłą nie jest mistrzostwo w jednej dziedzinie, ale elastyczność i umiejętność funkcjonowania w wielu obszarach jednocześnie. To odkrycie miało ogromny wpływ zarówno na moją karierę, jak i na mój własny głos kompozytorski. Zbiegło się to z okresem, gdy wchodziłam w dorosłość. Stawałam się bardziej pewna siebie i swoich wyborów. Muzycznie znacznie bardziej czułam się u siebie w Anglii. Dlatego mieszkałam tam jeszcze przez wiele lat po ukończeniu studiów.

0: Your last opera, The Three
1: Zanim
0: Lunar
1: porozmawiamy
0: Scenes,
1: o utworze That the Sunrise Not Leave Us Unmoved, chciałabym wrócić do twojej ostatniej opery, Three Lunar Seas, z 2023 roku. To dzieło miało wyraźny wymiar społeczny, opowiada o trzech historiach związanych z życiem kobiet i dotyka współczesnych problemów. Czy powiedziałabyś, że twój język muzyczny, a może szerzej, twoja wrażliwość jest dziś szczególnie uważna na takie tematy? Czy mówienie o świecie najbardziej cię interesuje w tym momencie twojej artystycznej drogi?
2: Dziękuję, że pytasz o operę. To prawda, to dzieło było bardzo ważnym projektem w moim życiu. Zamówienie przyszło właściwie jeszcze podczas lockdownu związanego z pandemią. Pisanie opery było więc czymś w rodzaju światełka w tunelu, projektem, nad którym mogłam pracować i czuć, że jako artystka mam jakiś cel. Właśnie wtedy zaczęłam coraz bardziej uświadamiać sobie, że muzykę, która z pozoru wydaje się abstrakcyjna, można łączyć z codziennym życiem i z tematami społecznymi czy politycznymi. Jeszcze przed napisaniem tej opery skomponowałam utwór dla chóru Tenebre, w którym zestawiłam wiele wierszy autorstwa kobiet. Podczas koncertu, na którym wykonywano ten utwór, byłam jedyną kompozytorką. Co więcej, mój utwór był jedynym, który wykorzystał teksty napisane przez kobiety. Wtedy uświadomiłam sobie, że naprawdę czuję powołanie w tym, co robię. Bo kiedy jest się kompozytorem i na co dzień po prostu zapisuje się nuty, czasem człowiek zadaje sobie pytanie, czy jestem światu potrzebna. To poczucie celu jest szczególnie silne, gdy pracuję nad formą taką jak opera, która dzięki połączeniu muzyki z teatrem daje możliwość pełniejszego opowiadania historii. Pracując nad operą Three Lunar Seas, uznałam, że chcę mówić o kwestiach związanych z posiadaniem dzieci, kryzysem klimatycznym i chorobą terminalną. Myślę więc, że masz rację. Z czasem coraz bardziej zależy mi na tym, by jako kompozytorka, poprzez swoją pracę, mówić coś istotnego o świecie.
1: Kompozycja That the Sunrise Not Leave Us Unmoved, zamówiona przez BBC Proms, również nawiązuje do tej wrażliwości,

0: odpowiedzi na współczesne problemy. Tytuł pochodzi z książki The House by the Sea, May Sarton, amerykańskiej autorki. Zacytuję krótki fragment. Największym zagrożeniem, jakie w sobie dostrzegam, jest niebezpieczeństwo wycofania się do prywatnego świata. Musimy pozostawić w sobie otwarte miejsca na ból. Jednocześnie trzeba dbać o to, by umieć doświadczać prawdziwych radości, by wschód słońca nie pozostawiał nas obojętnymi. Cywilizacja opiera się bowiem na tych prawdziwych radościach, które nie mają nic wspólnego z pieniędzmi ani dobrobytem, na naturze, sztuce i ludzkiej miłości. Ten fragment zainspirował tytuł utworu, ale czy wpłynął także na samą koncepcję? Czy powiedziałabyś, że twoja kompozycja ma charakter programowy, biorąc pod uwagę kontekst słów May Sarton? Tekst?
1: I don't know if I would say that the music is directly programmatic, but I was.
2: Nie wiem, czy powiedziałabym, że sama muzyka jest programowa. Owszem, tak jak wspomniałaś, przeczytałam książkę May Sarton i zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a zwłaszcza ten fragment zdania, który ostatecznie stał się tytułem utworu. Uważam, że jest piękne, bardzo proste, a jednocześnie dosadne. BBC Proms to festiwal o ogromnym zasięgu, wydarzenie, które dociera do ludzi na całym świecie. Zastanawiałam się więc, co chciałabym przekazać w czasie, kiedy sama odczuwam głęboki niepokój o przyszłość. Przypomniał mi się właśnie ten cytat i to, jak ważny jest sens słów May Sarton, żeby zachować nadzieję i nie pogrążać się całkowicie w ciemności. Trzymałam się więc tego zdania jak drogowskazu. Zamówienie od BBC Proms to kompozycja na chór i orkiestrę, jednak wykorzystuje w utworze teksty nie May Sarton, lecz innej znakomitej amerykańskiej autorki, Emily Dickinson. Wybrałam fragmenty 11 jej wierszy. Dostrzegłam podobieństwo między tym, o czym pisze May Sarton, a tym, co próbowała wyrazić Dickinson. Chodzi o głębokie doświadczenie prawdziwej radości i zachwytu płynących z obserwowania natury i ze świadomości, że po mroku znów pojawia się słońce. Mam nadzieję, że ten przekaz jest słyszalny i że udało mi się stworzyć coś, co pozwoli doświadczyć przyjemności z bycia razem. I wydaje mi się, że właśnie to świętuje BBC Proms, a szczególnie koncert inaugurujący festiwal, radość ze wspólnego obcowania z dźwiękiem.
1: Getting together, of communion, and experiencing what to me is one of the true joys, and what keeps me going is actually music. And so I think that's what the proms, and in particular this first night, celebrates as well, is the joy of music, music making.
0: Czy celowo szukałaś do tej kompozycji tekstów napisanych przez kobiety, wspomniane już Emily Dickinson i May Sarton? Czy było to dla ciebie istotne, by wyeksponować głos właśnie autorek, czy tak się po prostu złożyło, że obie ujmująco piszą o naturze i uważności na świat, czyli kwestiach, które są ci teraz bliskie?
2: Emily Dickinson uważam po prostu za jedną z najwybitniejszych poetek, jakie kiedykolwiek żyły. To, że była kobietą, nie ma znaczenia. Cieszę się jednak i jestem dumna z tego, że w moim utworze wybrzmiewają właśnie dwa kobiece głosy. Myślę, że to znakomite autorki.
0: W przypadku opery Three Lunar Seas miałaś komfort współpracy ze współczesnym librecistą Benem Osbornem. Mogłaś z nim porozmawiać i, jak sądzę, prosić go, by w pewnym stopniu dopasował tekst do twojej muzyki. Tym razem komponujesz do tekstu poetyckiego klasycznej autorki, więc zapewne miałaś znacznie mniejszą swobodę. Praca z tym materiałem okazała się trudniejsza.
2: Nawet kiedy pracuję z librecistą, a robię to bardzo często, bo od lat współpracuję z Benem Osbornem, tekst zawsze powstaje jako pierwszy.

0: Bardzo to lubię, pisać muzykę do zadanych przez kogoś słów. Zwykle jednak trochę angażuję się w pracę nad tekstem. Wygląda to tak, że wymieniamy się z Benem kolejnymi wersjami. On przesyła mi nowe fragmenty, a ja proponuję zmiany, które sprawiają, że tekst staje się coraz bardziej muzyczny. Pod tym względem praca nad nową kompozycją nie różniła się aż tak bardzo. Zredagowałam je dokładnie tak, jak wymagała tego moja muzyka.
1: Just edit it the way I wanted it to be for the music.
2: And the moment when
3: zastanawiam się, czy kiedy otrzymałaś zamówienie od BBC Proms, od początku było wiadomo, że będziesz mieć do dyspozycji tak rozbudowany aparat wykonawczy, orkiestrę symfoniczną i chór. Czy to była twoja preferencja i chciałaś napisać na tak ogromny skład?
2: The BBC Choir and the Symphony Orchestra.
0: To był pomysł BBC. Zapytali mnie po prostu, czy chciałabym napisać utwór na chór i orkiestrę, a także mogłam zdecydować, czy chcę wykorzystać organy znajdujące się w Royal Albert Hall. Oczywiście odpowiedziałam, że tak. Dlaczego miałabym nie uwzględnić ich w kompozycji? W prawykonaniu bierze udział nie tylko chór orkiestry BBC, ale również BBC Singers, czyli mniejszy zespół. Mogłam więc napisać jedną z partii chóru specjalnie dla BBC Singers, ponieważ w pewnym momencie utworu chór dzieli się na dwa zespoły. BBC Proms
3: has a very rich history. Festiwal ma bardzo bogatą historię i wyobrażam sobie, że dla ciebie, osoby związanej rodzinnie z Anglią, udział w tym festiwalu ma szczególne znaczenie. Czy pamiętasz swoje pierwsze wrażenia z Promsów jako uczennica albo studentka? Jakieś szczególne, ważne wspomnienia?
0: O tak, bardzo dobrze pamiętam czasy sprzed pandemii, kiedy kupienie biletu przez internet nie było takie proste. Ta praktyka przychodzenia do kas odpowiednio wcześnie, wielogodzinne stanie w kolejce i przy okazji rozmowy o koncercie, którego mieliśmy wieczorem wysłuchać. Festiwal BBC Proms był bardzo ważną częścią mojego muzycznego dojrzewania podczas studiów w Anglii. Możliwość usłyszenia najlepszych orkiestr świata za 5 funtów to było coś wspaniałego. Kiedy studiowałam w Royal College of Music, uczelnia znajdowała się dosłownie naprzeciwko Royal Albert Hall, więc udawało mi się wymknąć na wiele koncertów. Myślę, że właśnie na Promsach usłyszałam najwięcej monumentalnych dzieł z klasycznego repertuaru, symfonie Mahlera, Sibeliusa czy wielkie oratoria. No i po raz pierwszy brałam udział w Proms 10 lat temu, choć w znacznie skromniejszej roli, jako aranżerka koncertu poświęconego Davidowi Bowiemu.
3: Właśnie o to chciałam cię zapytać. Homage to Bowie, koncert na Promsach w 2016 roku.
0: Zorganizował to dyrygent André de Ridder wraz ze swoim zespołem Stargaze. Zaprosił kilku wokalistów, żeby wykonali utwory Davida Bowiego, a następnie poprosił kilku kompozytorów, m.in. mnie, Anne Meredith i Davida Langa, o przygotowanie aranżacji, które miały nadać tym piosenkom wyjątkowy charakter. Dla mnie, 20-kilkuletniej kompozytorki, możliwość usłyszenia muzyki, którą napisałam na scenie Royal Albert Hall, transmitowanej na żywo, była czymś niesamowitym.
3: Na koniec chciałabym zapytać o twoje plany. Jakie są nowe zamówienia albo premiery, które już teraz mogłabyś zapowiedzieć?
0: Są pewne projekty, ale o nich jeszcze nie mogę mówić. Mogę natomiast zdradzić, że napiszę utwór na Festival Présence w Paryżu, a jeszcze wcześniej zrealizuję kolejny muzyczny projekt na pograniczu różnych gatunków. To będzie moja kolejna współpraca z André de Ridderem, prezentowana zarówno w National Concert Hall w Dublinie, jak i w English National Opera w Londynie. To wspólne przedsięwzięcie obu tych instytucji i świetnego brytyjskiego zespołu Black Country New Road. Przygotowałam orkiestrowe aranżacje

0: kilku ich utworów.
1: Black Country New Road, and I've arranged a couple of their songs for orchestra.
2: Monika Kopcik rozmawiała z brytyjsko-francuską kompozytorką Josephine Stephenson, której kompozycję, prawykonanie za chwilę usłyszymy na początku drugiej części koncertu otwierającego BBC Proms 2026. The sunrise not leave us unmoved, czyli by wschód słońca nie pozostawił nas obojętnymi. Światowa premiera, BBC Singers, BBC Symphony Chorus, no i oczywiście ten sam zespół symfoniczny, czyli BBC Symphony Orchestra z Dalią Stasewską, która prowadzi cały ten koncert. Wspomniałem o jeszcze jednym soliście, Thomas Atkins pojawi się także w drugiej części, to tenor, którego... O właśnie, mówią o tym także koledzy z BBC, który już pewnie powoli szykuje się do wykonania ostatniego w programie tego wieczoru utworu, do ody Geralda Fincy'ego dedykowanej świętej Cecylii. No ale teraz przed nami ta właśnie kompozycja, która zresztą wpisuje się w taką tradycję Promsów, w ogóle chyba szerzej rzecz ujmując, w tradycję i praktykę brytyjskiego życia muzycznego, życia koncertowego, które nie zamyka się w wieży z kości słoniowej, które też otwiera się na rozmaite problemy i cywilizacyjne, które stara się poruszać kwestie wrażliwe społecznie, kulturowo. To utwór, który przecież dotyka rozmaitych obaw, które nam teraz towarzyszą, a który jednocześnie wzywa do tego, byśmy nie odkładali, nie zapominali o radościach dnia codziennego. Przypomnę, że inspiracją do napisania tej kompozycji, tej jakby kantaty, są słowa zaczerpnięte z dziennika amerykańskiej pisarki May Sarton, które wypowiedziała May Sarton jako refleksję nad okropieństwami wojny i tej nieustannej wrogości, która odżywa w relacjach między ludźmi, między narodami, między państwami. Swoją drogą ten wątek wojny, cierpienia pojawia się także jako jeden z wątków tegorocznych Promsów. Muzyka na linii frontu, tak można by nazwać tę właśnie linię w programie koncertowym. No ale zacytujmy te słowa May Sarton. Istotne jest, by doświadczać prawdziwych radości, by wschód słońca nie pozostawiał nas obojętnymi, bo od prawdziwych radości zależy cywilizacja. No i właśnie ta myśl sprowadziła kompozytorkę do wierszy Emily Dickinson, które, jak ona sama twierdzi, potrafią w lapidarnej formie, w zaledwie kilku wersach, wywołać najbardziej egzystencjalne pytania. Z tych właśnie wierszy, z tych wersów autorka, kompozytorka poskładała libretto, tekst tego utworu. No ale ponieważ Dalia Stasewska wkracza już na dyrygenckie podium, przeto zanurzmy się w tej muzyce z BBC Singers, BBC Symphony Chorus i BBC Symphony Orchestra.

0: The world premiere of That the Sunrise.
1: No i oto mieliśmy pierwszą na tegorocznych promsach światową premierę, pierwsze prawykonanie utworu specjalnie zamówionego na tę okoliczność u francusko-brytyjskiej kompozytorki Josephine Stephenson. A ten utwór to Let the Sunrise Not Leave Us Unmoved. BBC Singers, BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus i Dalia Stasewska, która prowadzi ten koncert. Zwarta, bardzo kameralna, ale jednocześnie przejmująca kantata, która poprzedza ostatni punkt programu, którym także będzie utwór wokalno-instrumentalny. Gerald Finzi for Santa's, tak, for Saint Cecilia. Oda ceremonialna, opus 30, rok 1947. Tu ponownie pojawią się oba chóry, BBC Singers, BBC Symphony Chorus wraz ze śpiewającym głosem tenorowym Thomasem Atkinsem. I rzeczywiście potwierdziło się to, co wcześniej Państwu mówiłem, że to jest pierwsze wykonanie na promsach. Można więc powiedzieć, że mimo wielkiego dystansu historycznego podczas tego wieczoru dwa prawykonania utworu napisanego w 1926 i w 1947 roku. Ta oda wpisuje się w tradycję ud cecyliańskich. Wcześniej, przypomnijmy, to jest Purcell, to jest Handel, to jest ta wielka tradycja wychwalania świętej Cecylii. W 1947 roku Festiwal Świętej Cecylii zamówił u Finziego utwór wokalno-instrumentalny. No i Finzi oczywiście zdecydował się to zamówienie zrealizować w dość nietypowej dla siebie formie, ponieważ on

Nigdy wcześniej tak bogatej obsady wokalno-instrumentalnej do swoich kompozycji nie angażował. No i zarazem jest to utwór, o którym komentatorzy angielskiej muzyki piszą, że jest on bardzo charakterystyczny dla języka dźwiękowego fińskiego, że z pewną swobodą, łatwością posługuje się on kontrapunktycznie.

0: emanują wielkim, wręcz maksymalnym liryzmem. No i oto, proszę Państwa, Thomas Atkins, oba chóry i For Saint Cecilia Ceremonial Ode opus 30 Geralda Finziego.
1: Thomas Atkins, our soloist. The last work in this first night of the proms.

0: For Saint Cecilia by Gerald Finzi.
1: For Saint Cecilia, oda ceremonialna Geralda Finziego. Tak oto kończy się pierwszy wieczór, pierwsza noc promsów 2026. Thomas Atkins, tenor, BBC Singers, BBC Symphony Chorus, BBC Symphony Orchestra i Dalia Stasewska. Utwór dedykowany patronce muzyki to oczywiście świetny pomysł na inaugurację festiwalu, który jest wielkim muzycznym świętem. Przed nami 2 miesiące, 8 tygodni promsów, ale to hołd nie tylko dla świętej Cecylii, nie tylko dla patronki muzyki, ale także dla Anglii, bo w tekście Edmunda Blundena autor tego tekstu dziękuję Cecylii za Byrda, za Dowlanda, za Purcella, za Handla, za wszystkich wielkich kompozytorów angielskiej tradycji muzycznej, więc to takie więcej niż symboliczne zamknięcie pierwszego koncertu, a zarazem otwarcie promsów. Promsów, które rozpoczęły się z wielkim rozmachem, ceremonią muzyczną pełną blasku. Przypomnę, zaczęła się od fanfary dla prostego człowieka Aarona Coplanda. To celebracja muzyki amerykańskiej, która będzie powracać w rozmaitych formach i wcieleniach w czasie tegorocznych promsów. To upamiętnienie 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Potem Gershwin i Amerykanin w Paryżu, ożywiający ten paryski obraz jazzowymi brzmieniami. Potem znów coś, co łączy stary i nowy świat, czyli koncert fortepianowy G-dur Ravela w wykonaniu Yun-chan Lima, koreańskiego wirtuoza fortepianu. No i wreszcie po przerwie pierwsza z 18 zamówionych na tegoroczne promsy kompozycja francusko-angielskiej kompozytorki

0: Wonderwall, zespół Oasis, hymn brytyjskich kibiców. Chciałoby się powiedzieć, Anglicy nic się nie stało. No cóż, po porażce, po przegranej z Argentyną w półfinale, myślę, że te nastroje nie były zbyt optymistyczne wśród kibiców angielskich, brytyjskich, ale jednak na pierwszej nocy promsów Wonderwall zabrzmiało z blaskiem optymistycznie. To na pewno nie jest ostatnie słowo brytyjskich piłkarzy, którzy pokażą jeszcze na co ich stać w przyszłych być może mistrzostwach. Ale pewnie jest to już ostatnie słowo, jeśli chodzi o muzykę tego wieczoru. W Royal Albert Hall dobiega końca pierwsza noc promsów. Pierwsza noc, która otwiera także na naszej antenie serię transmisji z tego festiwalu. Najbliższa już w niedzielę to będzie muzyka hiszpańska, a w każdym razie inspirowana Hiszpanią, bo oprócz Defai, Rodrigo będzie także oczywiście Ravel. No a w przyszłym tygodniu, 23 lipca, już teraz nastrajam Państwa uwagę, transmitować będziemy koncert, w którym wystąpi nasz baryton Szymon Mechliński w programie Stabat Mater Karola Szymanowskiego. No i tak oto rozstajemy się z Londynem, wychodzimy z Royal Albert Hall. Dziękuję Państwu za ten wspólny wieczór. Zbliża się 10:00.
1: Reklama.
2: Przeżyj letni wieczór z wielką muzyką. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na jedyny koncert w te wakacje. 16 sierpnia o 18:00. Światowej klasy artyści i wyjątkowy repertuar. Siódma symfonia Ludwiga van Beethovena. Prapremierowe wykonanie utworu Gloria Bohdany Froliak oraz Richard Lieder Gustawa Malera z udziałem sopranistki Julii Kleiter. Wystąpi Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą Kerry Lynn Wilson. Bilety na teatrwielki.pl.
3: Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16:00 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

0: Kwiatkowskiego. Zapraszamy.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam!
1: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Reklama.
1: Rozmowy na lat.

0: przed mikrofonem Monika Zając. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wieczorną wizytę w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To tutaj prezentowana jest nowa wystawa zatytułowana Nabiści, prorocy nowej sztuki. Za moment wejdziemy do Podchorążówki, żeby tę ekspozycję zwiedzić z kuratorką dr Ewą Bobrowską, ale ja najpierw o rozmowę poprosiłam dyrektorkę Muzeum Łazienki Królewskie, dr Mariannę Otmianowską. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Instytucje kultury często prześcigają się w opisywaniu tego, jak wyjątkowe są ich przedsięwzięcia, ale o tej wystawie można powiedzieć z czystym sumieniem, że jest wyjątkowa, chociażby z tego powodu, że to pierwsza tego typu prezentacja sztuki nabistów w Polsce.
1: Ja mogę tylko wyrazić szczęście i dumę z ekspozycji, z pracy zespołu, z relacji międzynarodowych, które cały czas konsekwentnie budujemy. Ta wystawa to jest efekt pracy i kontaktów z najróżniejszymi muzeami i kolekcjami, ale także zaufania naszych muzeów polskich, które chętnie wypożyczały dzieła ze swoich zbiorów, nawet i z galerii stałych, tak by uzupełnić ten kontekst pomiędzy niezwykłą twórczością końca XIX wieku, o czym genialnie opowie Państwu pani kuratorka, a właśnie tymi relacjami artystów polskich, zarówno tymi, którzy tworzyli we Francji, jak i tymi, którzy pozostawali pod wpływem i krążyli pomiędzy krajami Europy. Mam tutaj ze sobą dwie pozycje. Jedna to jest katalog, do lektury którego Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale też zapraszam do słuchania audioprzewodnika na wystawie, gdzie słuchamy głosu chyba z najwspanialszym akcentem francuskim w Polsce, czyli samego Andrzeja Seweryna, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. A drugą pozycję, którą mam tutaj przed sobą, to jest opowieść Artura Golda i Roberta Fitzdale o misi Sert, czyli misi z domu Godebskiej, o córce Cypriana Godebskiego, żonie Tadena Tansona, współtwórcy La Rêve Blanche, tego niezwykle ważnego czasopisma. I jestem szczególnie wzruszona i poruszona, ponieważ podczas wernisażu była z nami potomkini misi Sert, córka jej przyrodniego brata, która przyjechała do nas specjalnie ze Szwajcarii, z której zbiorów także został wypożyczony przepiękny portret misi Sert, późniejszy, dlatego że już z lat 30., wykonany przez Markusisa z niezwykłą kreską. I mimo, że jest to czas późniejszy w stosunku do twórczości nabistów, to zestawiony z La Rêve Blanche, które mogą Państwo tam oglądać z okładką, z plakatem, tworzy szczególne miejsce tej ekspozycji i włącza nas w zupełnie, myślę, że taką inną przestrzeń emocjonalną, ale też intelektualną końca XIX wieku. I bardzo chętnie się z Państwem podzielę ważnym cytatem z tej pozycji. Otóż Octave Mirbeau, jeden z redaktorów pisma, pisał o nabistach tak. Natychmiast i bardzo skutecznie przyciągali uwagę poważnych ludzi odczuwających potrzebę intelektualnego rozwoju. Zaprzyjaźnienie się z nimi nie tylko przynosiło wiele radości, lecz było także bardzo

0: bardzo pożyteczne. Otwierali przed innymi nieznany świat ducha, nieprzenikniony i enigmatyczny. Ich towarzystwo dostarczało bardziej przekonujących, mocniejszych i wznioślejszych argumentów, by cieszyć się życiem w ten sposób bez zbędnego zamieszania, bez żalu i zniecierpliwienia, stopniowo, spokojnie i z radością. Świecąc przykładem zarówno w sztuce, jak i w życiu, dopisali kolejny rozdział do historii naszego malarstwa. Był to jeden z najpiękniejszych, najważniejszych i najbardziej poruszających rozdziałów.
1: I teraz ten rozdział możemy podziwiać w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. My właśnie teraz wchodzimy do podchorążówki i już za moment w przestrzeni ekspozycji będziemy opowiadać o prezentowanych dziełach. Jest ze mną współkuratorka tej ekspozycji, dr Ewa Bobrowska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Cała ta historia rozpoczyna się w Brytanii i ma związek z działalnością Paula Gauguina.
2: Tak, zanim powstała grupa, zanim powstali nabiści, Paul Serruzier, młody wówczas student prywatnej Akademii Julien, szkoły artystycznej, spotkał w Pont-Aven Paula Gauguina i pod jego kierunkiem namalował obraz, który stał się manifestem, obrazem kultowym. Obrazek jest malutki, nie zapominajmy o tym, który miał jako tytuł Talizman. Dzisiaj jest w Muzeum Orsay w Paryżu. I Paul Serruzier pokazał ten obrazek swoim kolegom ze szkoły i nagle się okazało, że po prostu rzeczywiście zrewolucjonizował ich spojrzenie na sztukę i wtedy właśnie postanowili założyć grupę, której nadali sami oni, nadali nazwę prorocy, czyli Les Nabis, z hebrajskiego i z arabskiego. Chodziło o proroctwo w sztuce. Wątki religijne są obecne w malarstwie niektórych nabistów, nie wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście bycie prorokiem, chodziło o to, żeby byli prorokami w nowej sztuce. Nasz tytuł, właściwie tytuł naszej wystawy, bardzo dobrze odzwierciedla ich zamiary, ich inicjatywy.
1: Można zatem powiedzieć, że nabiści byli rzeczywiście, jak na tamte czasy, w awangardzie myślenia o sztuce?
2: Nabiści byli zdecydowanie w awangardzie artystycznej owego czasu, chociaż nie zapominajmy, że gdzieś w tle jest Gauguin i jego absolutny geniusz. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że idee Gauguina wymagały rozpropagowania w sferze artystów i nabiści byli jedną z tych grup obok szkoły Pont-Aven, czyli École de Pont-Aven, która rozpropagowała ideę, wzbogaciła i pociągnęła jak gdyby dalej, tak? Dając podstawy późniejszym awangardom.
1: W takim razie proponuję, żebyśmy opowiedziały o tym, jak ta wystawa się rozpoczyna, a rozpoczyna się od założyciela grupy, współzałożyciela grupy nabistów, Maurice'a Denis i jego pracy Słoneczna plama na tarasie.
2: On rozpoczyna opowieść o grupie nabistów, ale ja proponowałabym, żebyśmy się jednak zatrzymały na tym, że w tejże sali, gdzie on jest absolutną gwiazdą, maleńki obrazek, który jest na ogromnej ścianie, ale on ma siły, która potrafi tę ścianę utrzymać. Natomiast przypomnijmy, że właśnie tutaj, ponieważ jest to pierwsza wystawa grupy nabistów w Polsce, my ich przedstawiamy. Przedstawiamy tych 9 członków grupy, było troszkę więcej, ale tych, których dzieła pokazujemy na wystawie. Przedstawiamy ich przydomki, ponieważ oni w ramach tej takiej dosyć młodzieńczej grupy nadawali sobie nieco humorystyczne przydomki nabista taki czy nabista inny. Mówimy również o historii grupy i o najważniejszych wydarzeniach w jej historii. Także w tej pierwszej sali mamy trochę czytania, ale to nie jest źle. Natomiast dlaczego Maurice Denis? No, to jest rok 1890, kiedy Maurice Denis maluje ten obraz, więc jest to bardzo niedługo po powstaniu grupy w 1888. I jeżeli popatrzymy na ten obraz, to sobie zdamy sprawę, że Maurice Denis zastosował dokładnie tę samą regułę, którą Gauguin kazał stosować Serruzierowi w tym pierwotnym talizmanie. Czyli po prostu kładł kolory niemalże takie, jakie wychodziły z tuby. I to kolory dopełniające, tutaj mamy do czynienia z różnymi zieleniami i z różnymi czerwieniami i pomarańczami, które oczywiście jako kolory dopełniające wzajemnie się wzmacniają

0: tym bardziej kontrastują. I teoretycznie jest to plama na tarasie, ale pojawiają się tam postacie, które są ledwo zarysowane i właściwie charakter tego obrazu jest ewidentną zapowiedzią abstrakcji. I przypomnijmy jeszcze, że właśnie przy tym obrazie cytujemy chyba najważniejszą wypowiedź Maurice'a Denis o charakterze grupy, o charakterze malarstwa nabistycznego, gdzie mówi on, że pamiętać, że obraz, zanim stanie się koniem bitewnym, nagą kobietą, jakąkolwiek inną anegdotą, jest przede wszystkim płaską powierzchnią pokrytą farbami.
1: W każdej encyklopedii przeczytamy, że ta grupa istniała od 1888 do 99 czy do 900 roku, a tymczasem to kalendarium, które tutaj jest prezentowane, rozpoczyna się w roku 1886 i kończy na roku 1906. Dlaczego?
0: No tak, ale to z troszeczkę innych powodów, po prostu dajemy szerszy kontekst. Po pierwsze, w 1886 roku chodzi o ostatnią wystawę impresjonistów, czyli my sytuujemy jak gdyby nabistów w kontekście historii malarstwa francuskiego, bo poprzednikami, już rewolucjonistami przeciwko malarstwu realistycznemu i przeciwko malarstwu akademickiemu byli oczywiście impresjoniści. I to ich wystawa w 1886 roku już wpływa na młode pokolenie, aczkolwiek nabiści będą się również buntowali w stosunku do impresjonistów, ale już mieli jak gdyby kawałeczek furtki otwarte i mogli pójść tą drogą, a poza tym w tym samym momencie w 1886 roku przypominamy, że Paul Gauguin wyjeżdża wtedy po raz pierwszy do Pont-Aven i tam będą się między innymi rodzić te jego nowe pomysły na sztukę. A to, nie zapominajmy, to on był u źródła rewolucji nabistowskiej.
1: A czy specyficzne krajobrazy Bretanii znacząco wpłynęły na to, jak rozpoczął się i rozwijał ruch nabistów?
0: Na pewno Brytania była kolebką wielu różnych nowych prądów. I oczywiście tak, to właśnie talizman, o którym wspominałam, został namalowany w Pont-Aven, w tak zwanym Bois-d'Amour, czyli lesie miłości. Brytania ma to do siebie, że ma zupełnie specyficzną atmosferę tajemniczą. Jeszcze jacyś druidzi się tam przechadzają, może niekoniecznie naprawdę, ale tak sobie wyobrażamy. W każdym razie jest to też kraina, gdzie jest bardzo silna wiara katolicka. W każdym razie była wtedy w XIX wieku, umówmy się. Bretończycy są zupełnie specyficznym ludem związanym z morzem, z jego brutalnością i tragedią. Tak? Także jest to rzeczywiście, Brytania miała absolutnie wpływ na nabistów. A wrócimy jeszcze do tego, że obok nabistów miała również wpływ na pewne polskie wątki w tym nurcie. Ja bym wróciła jeszcze do tego kalendarium, o który, jeżeli możemy, bo pani powiedziała, że no tak, normalnie grupa rozwiązuje się w 1899, a my tu mamy rok 906. No właśnie dlatego, że to jest ten polski wątek, który nam wzbogaca historię grupy. Mianowicie Gabriela Zapolska, która była blisko związana właśnie z Polem Serizierem, jednym z członków grupy, która w 1895 roku wraca do Polski, której nie było, no ale wraca do Polski, z kolekcją obrazów, w której są między innymi obrazy nabistów. Pokazuje je publicznie, ale dopiero w 1906 roku. Czyli jak gdyby dajemy tę datę po to, żeby pokazać, w którym momencie artyści polscy, którzy nie wyjechali do Francji, a często wyjeżdżali, ale ci, którzy nigdy Francji nie odwiedzili, no mogli gdzieś tam we Lwowie zapoznać się z ideą nabistowską.
1: Ta wystawa jest podzielona na kilka rozdziałów. Czy one wyznaczają także jakieś konkretne punkty rozwoju grupy nabistów oraz ich polskich, no może nie tyle naśladowców, ale miłośników, osób rozwijających w pewnym sensie ich myśl?
0: Polskich artystów, którzy zostali zainspirowani, tak bym to nazwała. Tak i nie. Nie jest to prezentacja chronologiczna, aczkolwiek pierwszy rozdział, czy pierwsza część wystawy poświęcona jest właśnie samym początkom ruchu nabi i inspiracjom, które nabiści wynieśli od Gauguina. I jeżeli sobie przejdziemy dalej, to zobaczą Państwo, że przywodzimy Gauguina, nawet jeśli nie jego pracami, to prezentacją jego elektroniczną jego prac i prezentacją pierwszych kilku prac Paula Serizera, który, jak pamiętamy, był tym pierwszym, który pod wpływem Gauguina zaczął malować.

0: w nowy sposób. I tutaj przypominamy również już w kontekście polskim ogromną rolę, którą odegrał Władysław Śliwiński, bo pamiętajmy, że Władysław Śliwiński był przyjacielem Gauguina i wyjechał za nim również do Pont-Aven. Śliwiński zresztą osiedli się w Brytanii dwukrotnie, jeśli mogę tak powiedzieć. I Śliwiński rzeczywiście na użytek no, głównie artystów polskich, ponieważ w tej Brytanii odwiedzali go liczni artyści, malował w duchu mistrza, jakim był Gauguin. Czyli tutaj w tym momencie jak gdyby spotkali się i Gauguin, i Śliwiński, i nabiście.
1: Kolejna przestrzeń ekspozycji to jest przestrzeń nawiązująca wprost do takich mistycznych, duchowych, religijnych inspiracji i ona wskazuje na to, że te inspiracje były bardzo szerokie, od treści biblijnych po no, spojrzenie w stronę wschodu, Egiptu. Czy rzeczywiście pod tym względem nabiści mieli bardzo szerokie zainteresowania?
0: Nabiści, no, jak gdyby ciągle musimy wracać do Gauguina, ale trudno, tak to było. Podobnie jak Gauguin uważali, że to, co najważniejszego jest przeżyte w sztuce, a chodziło o subiektywizm, chodziło o to, co się w sztuce przeżywa, możemy odnaleźć u tak zwanych, gdzieś nie używa się właściwie tego określenia, ludów prymitywnych. I to były jak gdyby wszystkie pierwotne wierzenia, stąd wspomniała Pani o Egipcie, to są akurat polskie konteksty. Polacy właśnie wzorem nabistów też odwoływali się do starożytnych wierzeń. Tu mamy nieco fantazyjne nawiązanie do wierzeń, do religii panującej w Egipcie. Natomiast tuż obok Edwarda Okunia, a tuż obok mamy Mariana Wawrzynieckiego, który był wielkim specjalistą, bo on był nie tylko malarzem, ale był również archeologiem, był historykiem sztuki, badaczem historii religii, który nawiązuje do religii słowiańskich. Znaczy religii właśnie przedchrześcijańskich, jakie panowały w Słowiańszczyźnie. To, że jest tu aspekt erotyczny, to taka jego uroda. Na to nie poradzimy. Niemniej głównie jednak chodzi o nawiązanie do wierzeń słowiańskich. Jedną z esencji nabizmu jest kwestia duchowości, to co się nazywa spirituality po francusku, z tym, że nabiści są niezwykle różnorodni i każdy z nich idzie swoją drogą. Maurice Denis był żarliwym katolikiem, w związku z tym on przedstawia sceny z religii katolickiej, ale Ranson, jego kolega Paul-Élie Ranson, on podchodzi zupełnie inaczej do kwestii wiary czy kwestii religii. To jest studium do większego obrazu, przedstawiającego właśnie ideę buddyzmu. I w wersji ostatecznej tego obrazu, jak mówię, to jest tylko szkic, zobaczymy tutaj na obrazie również głowę Chrystusa, czyli to będzie jakieś takie nawiązanie do idei właśnie wielkich religii monoteistycznych.
1: I tego, jak również się przenikały.
0: Tak.
1: Ale nie tylko kwestie religijne interesowały nabistów, bo kolejna sala poświęcona jest z kolei intymizmowi. Choć i tu wątki duchowe są jak najbardziej obecne.
0: Cały czas mówimy o tym, że nabiści malują, czy przedstawiają, czy rysują to, co się nam dzieje jak gdyby wewnątrz, w duszy. I to trzeba pokazywać. Natomiast zwracają się właśnie w inny sposób do wnętrza rozumianego wielorako. Chodzi nie tylko o wnętrze człowieka, ale chodzi również o wnętrze prywatnego domu. Stąd ten intymizm to jest właściwie wniknięcie, wejście w sprawy rodzinne, w sprawy intymne, sprawy bardzo prywatne. Jednym z wiodących tematów tego nurtu czy tej grupy było zresztą macierzyństwo. Także jak tutaj widać, mamy tych przykładów, tych macierzyństw całkiem sporo, łącznie z polskimi kontekstami. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jest to macierzyństwo, które jest jak gdyby pozbawione, paradoksalnie pozbawione aspektu sakralnego, jakim jest normalnie przedstawienie Matki Boskiej karmiącej, bo to było jak gdyby dopuszczalne. To można było malować wcześniej, natomiast nabiści uważają, że no macierzyństwo i karmienie gołą piersią jest równie ważnym tematem w malarstwie, jak kwestia uświęcenia tegoż macierzyństwa. Oczywiście cały czas mamy dialog pomiędzy świętością, uniwersalizmem tego tematu, natomiast oni pozwolili sobie to pokazać jako scenę prywatną.
1: A skoro mowa o tych mieszczańskich wnętrzach, to także

0: jest ciekawy aspekt działalności nabistów. Oni dbali o to, żeby sztuka i piękno otaczało człowieka w każdej sytuacji, także po prostu w kontakcie z przedmiotami, z wystrojem wnętrz. Nie widzieli tutaj sprzeczności pomiędzy tą wysoką sztuką a sztuką użytkową?
1: Do tego dojdziemy. Ja proponuję, bo ten cały rozdział intymizmu i wchodzenia we wnętrza jest bogatszy. To nie tylko macierzyństwo, to są również portrety, które mamy w sytuacjach absolutnie codziennych. Maurice Denis, który maluje swoją narzeczoną, która właśnie przestała ćwiczyć grę na fortepianie, czy siostrę Wyjarda w niebieskiej sukni, która sobie siedzi, czy kobietę, która kładzie gdzieś tam wysoko wazon. Ale przede wszystkim jeszcze wracam do właśnie wnikania i wchodzenia w prywatne wnętrza. To jest absolutnie wspaniała ściana, na której mamy trzy sceny śpiących kobiet. Więc ja tutaj mówię, że jest to kwestia podglądania przez dziurkę od klucza, bo wątpię, że autorzy tych scen mieli rzeczywiście zezwolenie od swoich modelek, żeby je w tej sytuacji, prawda, podglądać, więc jest to takie spojrzenie nieco ukradkowe, ale które daje absolutnie niezwykłe efekty. Tak jak pani rzeczywiście zauważyła, jedną z cech charakterystycznych działalności nabistów było ich zainteresowanie życiem codziennym, nie tylko jako tematem obrazów czy przedstawień, ale również jak gdyby łączenie sztuki, włączanie sztuki, wzorem zresztą brytyjskiego ruchu Arts and Crafts w życie codzienne. Przejawiało się to między innymi projektami plakatów reklamowych. Mamy pierwszy plakat zaprojektowany przez Pierre'a Bonarda, który reklamuje francuskiego szampana. Ale mamy również plakat reklamujący bardzo ważne czasopismo, o którym za chwileczkę powiem, La Revue Blanche, które było prawdziwą trybuną rozwijającego się wówczas symbolizmu w literaturze. Zresztą nabiści, czy ruch nabistów jest również częścią ruchu symbolistycznego, musimy o tym pamiętać. Ale wróćmy jeszcze też do tego, że te plakaty często były związane z wydarzeniami teatralnymi. Nabiści dużo współpracowali z awangardowymi teatrami, robili scenografie, robili plakaty, projektowali programy teatralne i to właśnie, co prawda, za Polska poznała Paula Serruzière'a w Brytanii, niemniej tłem ich spotkania był oczywiście teatr, bo Zapolska była wtedy w Paryżu nie tylko jako dziennikarka, aczkolwiek głównie po to przyjechała, ale również chciała tutaj rozwinąć swoją działalność aktorską, stąd grała w teatrach awangardowych. Więc wszystko razem się nam bardzo ładnie splata.
0: Jeśli chodzi o La Revue Blanche, to musimy wspomnieć, że tutaj wątki polskie również są bardzo istotne.
1: Wątki polskie są bardzo istotne, ponieważ La Revue Blanche została przejęta przez braci Natansonów, Alfreda Tadeusza i Aleksandra Natansonów, którzy byli synami warszawskiego bankiera, który w pewnym momencie przeniósł się wraz z rodziną z Warszawy do Paryża. Tak się złożyło, że Tadeusz Natanson ożenił się z Misią z Godebskich, córką polskiego rzeźbiarza, znakomitą pianistką i przede wszystkim przepiękną kobietą, w której kochał się cały Paryż. I Misia stała się jak gdyby centralną postacią Revue Blanche. W bardzo pozytywnym sensie tego słowa, to znaczy była i inspiratorką, mecenaską, przyjaciółką, wsparciem, wszystkim, co możemy sobie wyobrazić o bardzo pozytywnej kobiecie. I jak to ładnie powiedział zakochany w niej po uszy jeden z nabistów, Edouard Vuillard, Misia jest centrum wszystkiego i była. Oprócz tego, że nabiści rozwinęli grafikę użytkową, również odegrali wielką rolę w dekoracji wnętrz, w dekoracji mieszkań. I tutaj mamy bardzo piękny przykład zaprojektowanego i zrealizowanego mebla, jakim był dziś prawie nieużywany, ale parawan. On jest oprawiony jak obraz, natomiast rzeczywiście widać kolejne skrzydła, cztery skrzydła parawanu, które były ruchome. Wracamy jeszcze raz do misji, ponieważ

0: To był parawan zamówiony u Edwarda Vuillarda przez Stefana Natansona, który był kuzynem tych trzech braci, o których wspomniałam. I przedstawia właśnie portret Misi i Stefana Natansona. Tutaj jest piękny szkic dekoracyjnego pano. To nie miał być obraz, to było raczej rodzaj, no rzeczywiście dekoracji wnętrz autorstwa Maurice'a Denis. A tuż obok również jego autorstwa projekt tapety, tym razem przedstawiający harfistki i śpiewaczki oraz projekt Bonarda, dekoracji mebla, w którym to widzimy tańczące, nieco zwariowane psy.
1: Mieli poczucie humoru nabiści.
0: Mieli poczucie humoru i mieli poczucie lekkości. Oni byli bardzo młodzi, w związku z tym mogli sobie na wiele rzeczy pozwolić. Nie dbali koniecznie o to, co będzie. Musieli z czegoś żyć, ale ponieważ mieli mecenasów, mieli właśnie takie osoby wspierające, jak bracia Natansonowie, czy właśnie Misia. I chyba jak gdyby nie do końca w tym wieku rzeczywiście zależało im na tym, żeby zrobić jakąś taką karierę oficjalną. Oni chcieli zrewolucjonizować sztukę i byli w tym konsekwentni. A tutaj zobaczymy, że ostatnim jak gdyby rozdziałem naszej wystawy, który potwierdza to, że oni rzeczywiście zrewolucjonizowali sztukę, to jest ich podejście do pejzażu, któryś staje się pejzażem bardzo syntetycznym, bardzo oszczędnym w środkach, operującym plamą, nawet już nie konturem jak u Gauguina, tylko samym zestawieniem plam barwnych, które kładą w sposób absolutnie płaski. I wracamy do definicji Maurice'a Denis. Obraz jest płaską powierzchnią pokrytą farbami i to absolutnie widać w ich podejściu do pejzażu.
1: Tylko i aż, można byłoby powiedzieć. Kropkę stawiają Państwo, prezentując obraz Felixa Vallotona. Przepiękna scena biegnącej dziewczynki. Tutaj chyba w tym obrazie rzeczywiście wiele tych najważniejszych cech twórczości nabistów spotyka się na jednym płótnie.
0: Mimo że to już jest właściwie końcówka działalności nabistycznej Vallotona, rzeczywiście jest to jak gdyby synteza podejścia nabistów do obrazu. Jest to obraz, który jest oparty właściwie na takiej nieco organicznej, przekątnej, bo nieco zaokrąglonej. Mamy przeciwstawione dwie główne, zasadnicze masy zieleń parku, zieleń drzew i zieleń trawy, przeciwstawioną beżowi alejki parkowej. Prawdopodobnie wszystko dzieje się w Ogrodzie Luksemburskim w Paryżu, ale równie dobrze mogłoby się dziać w łazienkach, to już wiemy o tym. Natomiast tak naprawdę obraz możemy interpretować rozmaicie i on jest głęboko symboliczny. To jest jak gdyby no, przenośnia pewnego, powiedziałabym, może nie losu ludzkiego, ale ludzkiego działania, ludzkiego rozumowania. Spójrzmy, że dziecko, ja uważam zawsze, że to jest chłopiec, ale okej, może być dziewczynka, że dziecko odwraca się od swojej piłki, którą posiada, zostawia ją z tyłu, zresztą jest to taka całkiem poważna, żółta piłka, po to, żeby się zbliżyć do kuszącej, czerwonej, bo to bardzo jest jakaś taka rodzaj błyskotki, która przyciąga do tej piłeczki jako czegoś, co jest obiecane, ale czy uda nam się do tego dotrzeć, czy uda nam się to złapać, to zobaczymy. I to jest właśnie, myślę, rodzaj takiej przenośni ludzkiego podejścia do życia.
1: Nabiści w XX wieku już jako grupa nie działają, ale przecież zarówno Bonar, Denis, jak i Vuillard żyli długo, żyli do lat 40. XX wieku. Nie chcieli już rozwijać tych nabistowskich wartości?
0: Myślę, że oni już tego nie potrzebowali, dlatego że istnienie grupy było ważne w momencie, w którym dokonywał się przełom, w którym oni rzeczywiście dokonywali rewolucję. A potem to już właściwie było skonsumowane. Rewolucja już się działa, w związku z tym każdy z nich mógł pójść swoją drogą. A zresztą tak się dzieje z wieloma. To jest kwestia raz jeszcze jakiejś takiej ogólnej zasady życiowej, że to raczej młodzi ludzie formują grupy, chcą coś zmieniać razem, a potem jak już właściwie coś osiągną, to każdy z nich, nawet z banalnych powodów, jakimś

0: założenie rodziny, idą swoją drogą i robią to, co już wypracowali i rozwijają to dalej. Jeżeli popatrzymy na malarstwo Bonarda, no on idzie w kierunku koloryzmu, prawda? Vuillard idzie w kierunku może trochę mniej udanych czasami portretów. Nie mają już tej siły, świeżości okresu nabistowskiego. Czy Maurice Denis, który będzie rzeczywiście malował no prawie że religijne obrazy, bo te obrazy, które widzieliśmy tutaj na wystawie, one nie są religijne, one są duchowe, one nie są przedstawieniem dewocjonalnym. Natomiast on pójdzie w tym kierunku.
1: Doktor Ewa Bobrowska była naszą przewodniczką po wystawie Nabiści, prorocy nowej sztuki. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na wystawę prezentowaną w Łazienkach Królewskich w Warszawie aż do połowy listopada. Bardzo dziękuję. Monika Zając, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Kastaniety, gitara, flamenco, zarzuele. Do tego wyraziste rytmy i melodie pełne uczuć. Brzmi jak muzyka hiszpańska. Ale kompozytorzy z Półwyspu Iberyjskiego nie zawsze byli tak pewni swojej muzycznej tożsamości. Szczególnie gdy w hiszpańskim stylu zaczęli komponować ich francuscy koledzy. Jak sobie z tym poradzili? Przekonamy się w niedzielę podczas letniego festiwalu muzycznego. O 20:00 czeka nas kolejna transmisja z festiwalu BBC Proms. Narodową Orkiestrę Hiszpanii poprowadzi Dawid Afkam, na gitarze zagra Rafael Aguirre. Do usłyszenia, Michał Dębski.
2: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Bosak.
5: A dwójki słuchają Państwo w piątek, 17 lipca, jest 22:33.

0: Kłaniamy się Państwu. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Dwójkowe Jam Session otwieramy. Do godziny pierwszej, jak zawsze, będziemy z Państwem. Gorąco zachęcamy do wspólnego słuchania. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Dziś od razu... mówię, od razu zdradzam, nie jestem w dwójkowym studiu sam. Są ze mną od samego początku w studiu Grzegorz Tyszkiewicz.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz Tomek Mirt.
2: Dobry wieczór.
0: W takim składzie dziś będziemy w pierwszej części dwójkowego Jam Session z Państwem, po to, aby przede wszystkim posłuchać, przedstawić Państwu zupełnie nową płytę formacji Brazil and the Gallo Brothers Band, płytę wydaną nakładem wytwórni Bocian Records, jednej z najbardziej niezwykłych wytwórni płytowych. Słuchacze tej audycji znają logo, znają ten szyld. Grzegorzu, dawno cię nie było w tej audycji, a przecież powinniśmy nadrobić zaległości. Oficyna, którą się zajmujesz, cały czas działa, wciąż szukasz, Grzegorz, nowych zjawisk w muzyce, trzymasz rękę na pulsie. Dostajesz mnóstwo materiałów z propozycjami do wydania. I muszę przyznać, że bardzo nie tylko mnie, myślę, cieszy to, że właśnie ukazała się z logiem Bocian Records nowa płyta Brazil and the Gallo Brothers Band. Tomku, świetnie, że jesteś. Porozmawiamy również o tym, co u ciebie wydarzyło się w ostatnich sezonach, bo działasz na kilku frontach, jeśli można tak powiedzieć, no a ten zespół ważny i długowieczny, bo to jest formacja, która trwa już

0: właśnie, od którego roku?
1: Z Rafałem tak naprawdę, z którym tworzymy trzon zespołu, przynajmniej tak było do niedawna, gramy razem już 30 lat.
0: 30 lat.
1: Ale tak naprawdę Brazil powstało chyba, o ile

0: zespoły działały razem jakby, ale po prostu w pewnym momencie Brazil zastąpiło Wanish of Shadow dosyć płynnie, więc można powiedzieć, że jest tutaj jakiś rodzaj ciągłości i te 30 lat można trochę ekstrapolować na Brazil też.
1: 30 lat to dłużej niż istnieje wytwórnia Bocian Records, czy się mylę?
2: Tak, to dłużej. Myślę, że wytwórnie eksperymentalne ze swojego charakteru raczej nie dożywają takiego okresu, ale bardzo bym chciał powtórzyć ten wynik Tomka.
1: Ja myślę, że bez problemu.
2: Terminologią sportową.
1: Bez problemu go powtórzysz, dołączysz do tej trójki. Proszę Państwa, dużo dziś będzie wątków, także tych, myślę, dotyczących formy wydawania dziś muzyki, płyt, wątki, do których powracamy w tej audycji. Trudno o lepszą osobę od Grzegorza Tyszkiewicza, aby porozmawiać, czym są dziś czarne płyty, czym są dziś siedmiocalowe single i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy zupełnie inaczej. Od materiału, do którego obiecuję powrócę dziś w nocy, na pewno po północy, czyli praktycznie już jutro. Od tego właśnie materiału zarejestrowanego w legendarnym klubie Village Vanguard.

0: Tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie od tematu, który nosi tytuł Go Ahead, Get Down. Kwartet Immanuela Wilkinsa, czyli Mika Thomas fortepian, Ryoma Takenaga kontrabas, znakomity Kweku Sambri na bębnach i Immanuel Wilkins na saksofonie altowym. Po świetnych płytach studyjnych Wilkins chwali się przed światem swoimi koncertowymi nagraniami zarejestrowanymi w kultowym klubie Village Vanguard. Z jednej strony można by powiedzieć, że dziś, nie tylko dziś, każdy szanujący się improwizujący muzyk, szczególnie w Stanach, chciałby mieć albo ma już swoją płytę nagraną w tym klubie, taki stempel jakości, a z drugiej strony kto jak kto, ale Immanuel Wilkins myślę, że absolutnie na to zasługuje. Druga część już jego koncertów w Blue Note, w Village Vanguard na wytwórni, z szyldem wytwórni Blue Note jest z nami i dziś obiecuję po północy do tego materiału powrócimy. A Grzegorzowi Tyszkiewiczowi bardzo się podobało.
1: Tak. Myślę, że to jest też taki twórca, który faktycznie potrafi jeszcze tego ducha jazzu wpleść, dodać to, co jest najważniejsze w tej muzyce improwizowanej, czyli kreatywność i taka świeżość.
0: Tak, a Arin, przyjaciel dwójki, ma niesamowite ucho, bo przecież nie zapowiadaliśmy tego utworu, a w trakcie jego trwania napisał, oj, to chyba kwartet Immanuela Wilkinsa. Dobrze zapowiada się wieczór, czas po północy. Pozdrowienia już z deszczowego Pomorza. Zachęcamy Państwa do kontaktu, szczególnie, że już za chwilę muzyka premierowa i zespół, który, jak już ustaliliśmy, działa od 3 dekad, ale z przerwami. Tomek Mirt jest dziś z nami w dwójkowym studiu. Tomku, powiedz kilka słów o tej formacji, bo ma ona głębokie korzenie. Przez zespół przewinęło się...

0: kilka osób, no, prawda?
1: Tak.
0: Znaczy ja tylko powiem, jeśli pozwolisz, bo to też może być zaskoczeniem, że Wojciech Barcikowski, znany państwu doskonale z naszej anteny, wy się znacie od bardzo dawna, też kiedyś grał w zespołach i w tym także, tak? Na gitarze.
1: Grał w One Inch of Shadow, z którego jakby wyewoluował Brazil. Mm-hmm. Ale rzeczywiście zresztą studiował z Rafałem, z którym gramy do tej pory.
0: Z Rafałem Michałowskim, gitarzystą, prawda? Którego tak, pozdrawiamy.
1: Nie wiem, czy... Znaczy, jeżeli chodzi o te zmiany składu, rzeczywiście przez Brazil przewinęło się kilka osób i trochę jest tak, że przez długi czas mam wrażenie, że każda jakby płyta była nagrywana w trochę innym składzie. I teraz no, ta ostatnia znowu nieco wraca do tej formuły, chociaż liczę na to, że ten skład utrzyma się. I jest to trochę nowe rozdanie. Też trochę zaprzeczę temu, że Brazil działało z jakimiś przerwami, bo poza jedną dosyć mimo wszystko krótką przerwą przed wydaniem Nasielska, tak naprawdę no, gramy cały czas, powiedzmy, że ta działalność wydawnicza jest trochę bardziej ograniczona i jednak pomiędzy albumami są jakieś no, krótsze lub dłuższe częściej przerwy. Ale chyba no to, co jest jakby istotne dzisiaj, to właśnie ten nowy skład, który dopełnia Andrzej Załęski i Maciek Rodakowski. I jest to rzeczywiście właśnie, tak jak powiedziałem, takie nowe rozdanie dla nas. Tym bardziej, że to, co powtarzam, ten zespół jest taki bardzo... powiedziałbym, anarchiczno-inkluzywny i kiedy pojawiają się nowe osoby, to po prostu są równoprawnymi członkami. Nie ma tutaj żadnych jakby liderów, wszystko robimy razem i jakby też to, co jest istotnym elementem tego jak Brazil gra, to jest jakieś takie wewnętrzne porozumienie. My bardzo mało tak naprawdę mówimy między sobą o tym, co robimy. I to, co ja bardzo cenię, to właśnie ten moment, kiedy przychodzi ktoś nowy i możemy po prostu grać i rozumiemy się bez tego gadania. I to jest jakby ta siła tego projektu i coś, co chyba to też trochę tak spaja od dawna.
2: No i punktem wyjścia jest improwizacja, czyli temat dzisiejszej audycji.
1: No tak, to zawsze była podstawowa jakby metoda pracy, chociaż tutaj też może warto przywołać termin ukuty przez zespół Ken, Instant Composition, bo chyba, o ile dobrze pamiętam, tak oni nazywali to, co robili i wydaje mi się, że też w wypadku Brazil jest coś takiego, że może to jest trafny termin, żeby odróżnić to od takiej szeroko pojmowanej improwizacji, która no, często jest czymś innym. U nas zawsze przez to, że jesteśmy jednak bardzo przywiązani właśnie do albumów i jesteśmy trochę w jakiś sposób studyjnym, powiedzmy, zespołem, mhm. to gdzieś tam w domyśle jest zawsze z tyłu głowy mamy tą jakby jakąś całość, do której dążymy.
0: Jakąś formę, to jest bardzo ważne.
1: A nie jest to tak, że jest to tylko jakaś droga, co też jest jakby super i oczywiście też jest jakimś elementem, ale no też jesteśmy bardzo, bardzo jednak przywiązani do tego dokumentowania tego działania w postaci takich stricte jednak studyjnych płyt, chociaż ta ostatnia w jakiś sposób jest trochę inna przez to, że jest jednak takim bardzo żywym graniem też już według mnie dla odbiorcy jakby, nie tylko od kuchni, od strony tego, jak była ona przygotowywana. Mhm.
0: Tak, to jest bardzo istotne, co mówisz o tym aspekcie formy, o tym porównaniu, gdzieś tam odwołaniu się do tego, co robiła formacja Ken. Ja muszę przyznać, że kiedy posłuchałem płyty,

0: pomyślałem sobie, że ma ona taki jakiś pierwiastek, że ta płyta jest przemyślana, że wasze doświadczenie tutaj słychać w graniu. Jest oczywiście świeżość, jest ta warstwa improwizacji, ale ten, nie wiem jak to nazwać, gdzieś tam bagaż waszego profesjonalizmu, świadomości, podejścia do tego składu, do tych instrumentów, których używacie i które potraficie dziś w sposób bardzo interesujący nagrać, zarejestrować. To myślę jest też ważne.
1: Miło mi jakby słyszeć to, co mówisz, bo tak w pewnym sensie możemy powiedzieć, że ta płyta powstawała 3 lata, ale według mnie po prostu przez 3 lata myśmy w jakiś sposób się uczyli nie grać ten materiał, tylko uczyli się trochę siebie, żeby móc ten materiał zagrać. Ta płyta powstała tak naprawdę w ciągu 2 prób. Mhm. Była poprzedzona tak naprawdę nagraniem innego albumu, który poszedł do kosza. Ale właśnie to, co dla mnie jest istotne, to po prostu taki mechanizm, w którym gramy po to, uczymy się po prostu grać ze sobą, po to, żeby stworzyć pewien jakby taki mechanizm, pewien organizm, który będzie w stanie potem coś już robić dalej i być w jakiś sposób bardzo koherentny w tym, co robi.
0: Słuchamy, proszę państwa, na razie krótkiego fragmentu. Tutaj wspólnie wybraliśmy utwór, który otwiera stronę B, Over. Tytuł płyty ciekawy, bo on się układa złożony z 5 ogniw, prawda? Które z 5 utworów. Record, Erase, Start Over Again. Więc ten over teraz przed nami. Posłuchamy fragmentu wrócimy do rozmowy. Skład zespołu wymieniamy, bo to jest niezwykle ważne. Andrzej Załęski, perkusja. Maciej Rodakowski, saksofon tenorowy. Rafał Michałowski, gitara elektryczna. I Tomek Mirt. Tomku, grasz na kilku instrumentach. Chciałbym, żebyśmy pomiędzy utworami pomówili trochę o twoim warsztacie, bo ty jesteś też trochę takim zbieraczem instrumentów, prawda? Lubisz nawet wybierać.
1: To jest dosyć złożony
0: temat. Ja wiem.
1: Jest to jakiś tam nauk, ale no, nie jest to coś. Jest to coś też, nad czym wbrew pozorom bardzo panuję i wynika jakby mimo wszystko z takiego bardzo oldschoolowego, hardware'owego sposobu działania.
0: To znakomicie i to słychać, że nad tym panujesz, ale powiedziałem to, bo pamiętam twoje też solowe płyty, gdzie pokazywałeś kiedyś krok po kroku swój arsenał melotronów, instrumentów klawiszowych, syntezatorów modularnych i tak dalej, i tak dalej. Słuchamy.

0: takie krótkie na razie wprowadzenie do nowego, zupełnie nowego albumu formacji Brazil and the Gallo Brothers Band. Long play, pięknie wydany long play. I proszę Państwa, jeden egzemplarz już dla Państwa wyłuskałem tutaj od bardzo sympatycznych gości dwójkowego Jam Session, więc polecamy się. Ja może taką podpowiedź podsunę, z czym Państwu może kojarzy się ta muzyka, bo nawet ten krótki fragment z drugiej strony no, przywołuje wiele rzeczy i to absolutnie nie chodzi o żadne naśladownictwo, ale te inspiracje wszechobecne w muzyce myślę, że są cenne i im więcej słuchamy i im więcej znamy rzeczy, tym no, nie da się bez tego funkcjonować.
1: To tak, no, trudno się nie zgodzić, chociaż muszę przyznać, że w wypadku tej płyty te inspiracje były bardzo szerokie właśnie ze względu na skład, bo no tak właśnie. Naprawdę przez długi czas, kiedy grałem z Rafałem, z którym jakby przeszliśmy podobną ścieżkę od liceum, bo tak naprawdę gramy od liceum i po prostu stopniowo słuchaliśmy kolejnych jakichś rzeczy, nasz gust się równolegle jakoś tam kształtował. No a teraz po prostu zasileni przez Rafała i Maćka, którzy jakby mają zupełnie inne doświadczenia też. I to wydaje mi się, że to jest jakoś bardzo cenne właśnie, bo to pozwoliło, może nawet trudno mówić tutaj o zderzeniu, bo zderzenie jednak brzmi jak coś, co gdzieś tam jakiś konflikt czy jakiś ten. Tutaj raczej to była jakaś taka synergia i wydaje mi się dosyć gładko to wszystko właśnie się zespalało nam w jakimś...

0: jakąś całość, która była też, muszę przyznać, chyba nowa dla każdego z nas. Mhm. Bo nie jest to tak, że mieliśmy plan, żeby ta płyta tak brzmiała. To jest po prostu coś, co wypracowaliśmy razem i nikt chyba nie mógł tego przewidzieć też.
1: I powiem też, że słuchając waszej studyjnej płyty, czuje się potencjał koncertowy, prawda? Prawda, Grzegorzu? Jest w tym, taka esencja, którą już wyobrażamy sobie, jak to może, wszystko mówiąc kolokwialnie, popłynąć, wypłynąć z was na estradzie, na scenie. Płyta wydana przez ciebie, Grzegorz, i płyta wydana przez ciebie idealnie pasuje to do twojej koncepcji, do twojej szaty graficznej, do tej całej właśnie koncepcji. Minimal, czarno-białe, bardzo konkretne, wyraziste detale. Co mamy tutaj na tej okładce?
0: Krzesełko z Tajlandii.
1: Krzesełka jedne, tak nałożone na siebie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
2: Taka repetatywność taki.
1: Ale te krzesełka dopiero odkrywamy, że to są krzesełka po wniknięciu w tę fotografię, bo wygląda ona znacznie bardziej abstrakcyjnie.
2: Wywołany do odpowiedzi, odpowiem jeszcze na twoje pytanie i stwierdzenie tego, że ta muzyka rzeczywiście otwiera przed nami nieprawdopodobne możliwości poznawcze. Ja od pewnego czasu zastanawiam się w ogóle nad sensem wydawania płyt winylowych, jeśli chodzi o dokumentację tego, co jest aktualne i tego, co jest nowe, dlatego że ten cykl produkcji jest już tak długi, że wydaje mi się, że trzeba do tego tematu wydawania płyt dokumentacji muzyki aktualnej podejść trochę w nowy sposób. I dla mnie takim nowym sposobem jest to, czy muzycy nawiązują w swojej kreatywności, w tym, co robią, do pewnej tradycji, nie rozumianej dosłownie, nie rozumianej jako nostalgia albo taki tani efekt wspomnień i bazowaniu na uczuciach, tylko nazywam to rodzajem muzyki portalowej. Portalowej rozumianej jako, jak w filmach science fiction, otwiera nam się jakaś kolejna brama i właściwie to sposób słuchania, nasze doświadczenie jako słuchaczy też jest bardzo ważne. Mhm. I mimo niskiego progu wejścia do tej muzyki, w sensie ona się wydaje dosyć komunikatywna, to im więcej się zna, tym bardziej odczuwa się większą przyjemność ze słuchania. Ja tak przynajmniej mam i takim zespołem portalowym uważam właśnie, za taki zespół portalowy uważam właśnie Brazil and the Gallo Brothers Band.
1: Tak, i to, co powiedziałeś, sens wydawania, reagowania na to, w jakim momencie znajduje się wykonawca, artysta, ale myślę, że to bardziej dotyczy może solowych projektów, bo tutaj tak sobie myślę, że Brazil działa trochę poza czasem, że tak. Z jednej strony oczywiście jest bardzo istotne, że płyta się ukazała niedawno, fajnie gdybyście teraz mogli zagrać koncerty. Z drugiej dla nas, myślę, że mówię też w imieniu pewnej grupy słuchaczy tej audycji, nie jest to aż tak istotne, czy poznamy tę płytę teraz, czy za miesiąc, bo ja już wiem, że będę do niej wracał, że to nie jest jednorazowa sprawa, która pojawia się, powiedzmy, tylko na pliku, który obiega świat w ciągu tygodnia, a potem umiera śmiercią naturalną. Tak. Ale to jest to, o czym mówisz, Grzegorz, i myślę, że sobie jeszcze dzisiaj później też o tym porozmawiamy. Co warto wydawać, w jakiej formie.
2: Tak.
1: A ciebie, Tomek, zapytam, czy jesteście zadowoleni, że wasz nowy materiał ukazuje się właśnie w katalogu Bocian Records. Inna okładka, inny, bardzo pasująca do tej muzyki.
0: Wiesz co, ale tak naprawdę to wszystko jest jakby bardzo spójne, no bo od Nasielska jakby ta szata graficzna naszych wydawnictw właśnie tak wygląda. Mhm. I też jakby wybór

0: Grześka jako wydawcy też jest jakoś świadomy również z naszej strony, nie tylko jakby z Grześka, bo po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, że okej, ta płyta jest trochę inna niż to, co Grzesiek wydaje, ale to też się doskonale wpisuje po prostu w to, co robi Grzesiek. I według mnie po prostu to jest ten moment, kiedy to działa dobrze w obydwie strony. Po prostu, nie wiem, chcę wierzyć, że działa to dobrze dla katalogu Grześka i na pewno działa to dobrze dla nas, że po prostu ta płyta ukazuje się w Bocianie, bo też myślę, że to tworzy pewien kontekst dla tej muzyki. I mimo wszystko to jest jakoś istotne.
1: To jest bardzo
0: dla odbiorcy.
1: To jest bardzo punkt moich przemyśleń na temat tego, co planuję wydawać. Więc
2: dalej wydawać.
1: Bardzo.
2: I to, co powiedziałeś, Tomku, też wpisuje się w coś, o czym tutaj Grzesiek, rozmawiamy z tobą od lat i to od wielu lat, zastanawiając się nad tym, jak w twoim przypadku, ja myślę, że najbardziej w sumie niezależnej wytwórni, jaka istnieje od lat w naszym kraju, czy w tej części Europy, jak elektronika, jak noise, jak bardzo radykalne formy muzyki, które przecież pokazujesz od lat i pokazywałeś często jako jeden z pierwszych, jak one też wpływają na muzyków, którzy improwizują, którzy gdzieś wychodzą ze świata i jazzu, i improwizacji, krautrocka, postrocka, jak to się zazębia, prawda?
1: Dokładnie.
2: Myślę, że na tej płycie te światy się spotykają. Proszę państwa, jeden egzemplarz, który bardzo byśmy chcieli podarować komuś do północy, powiedzmy, zostawmy sobie.
1: Jeden z 200 egzemplarzy.
2: Z 200, tak?
1: Tak, znaczy, no bo tych egzemplarzy jest zaledwie 200.
2: Mhm. No dobrze, słuchamy finału. Again, to jest najdłuższy utwór, który płytę zamyka. Tomku, chcesz nam o nim coś powiedzieć może przed wysłuchaniem?
0: Wiesz co, nie wiem, czy jakby ja nie traktuję tych utworów jako jakieś samodzielne też, znaczy oczywiście każdy jest dla mnie jakoś tam samodzielny, ale w ogóle może też przez to, że przy swoich solowych rzeczach zawsze myślę jednak płytami jako całością i też tutaj wydaje mi się, że to jest jakby pewna całość. I może też to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że tą całość też tworzą filmy, które Andrzej Załęski przygotował do każdego z tych utworów, więc też zachęcam po prostu do obejrzenia na YouTubie tych filmów, które powstały do tych utworów.
2: No to świetnie, bo przepraszam, że ci przerwam, bo na Bandcampie, kiedy ogląda się płytę, to są linki do tych wszystkich filmów.
0: Tak, tak, zgadza się.
2: Pięciu, prawda?
0: Mhm. I to jest też, wiesz, dla mnie fajne, że właśnie w momencie, kiedy mieliśmy już tą płytę i tam ustaliliśmy z Andrzejem, że on zrobi te filmy, czyli w momencie, kiedy wydawało nam się, że to wszystko jest już tą całością jakąś, no to on jeszcze powiedział kolejne słowo do tego, więc to może co dotyczy oczywiście wszystkich tych utworów, ale warto jakby powiedzieć, chociażby w przypadku tego Again, że one w jakiś sposób są budowane i o ile jestem prawie pewien, że daleko jakoś odejdziemy od tego, może nie stylistycznie, ale mentalnie w trakcie koncertów, to nadal będzie to właśnie budowanie na tej bazie. To jest jakby, to są te jakieś zamknięte kompozycje, ale one nadal jakby żyją i możemy do nich dokładać jakby te kolejne cegiełki.
2: Słuchamy.

0: Bardzo skandynawsko, jak dla mnie, pisze pan Tomasz. Proszę to potraktować jako komplement. Takich dźwięków bardzo nam potrzeba. Niezdominowanych przez ultrabas. Pozdrowienia. To jedna z kilku opinii, jeden z kilku komentarzy, które napłynęły do nas podczas słuchania utworu Again formacji Brazil and the Gallo Brothers Band. Dziś premiera tej płyty w dwójce, w dwójkowym jam session. Skład zespołu: Andrzej Załęski, perkusja, Maciej Rodakowski, saksofon tenorowy, Rafał Michałowski, gitara elektryczna i Tomek Mirt, farfisa, fortepian, melotron, syntezator. Jeśli coś przekręcam, to mnie Tomku popraw. Tomek Mirt razem z nami, słuchamy dziś wspólnie z Tomkiem i wspólnie z Grzegorzem Tyszkiewiczem, którego wytwórnia Bocian Records ten materiał, tę płytę wydała.
1: No tak.
0: To jeszcze, jeśli pozwolicie, słowo od pana Michała, który pisze: moim zdaniem nowy album Brazil and the Gallo Brothers Band to soniczne egzorcyzmy opatrzone repetycjami zaklętymi w rytuał celebrowania dźwięku.

0: oddechu, gdzie każda nuta rozszczelnia szczelinę muzycznej podświadomości i daje nam możliwość wkraczania w ukryty wymiar. Jedna z lepszych płyt 26 roku, jak dla mnie, napisał pan Michał, którego pozdrawiamy gorąco. Nie wiem, czy za taką recenzję nie zasłużył pan Michał na płytę czarną, winylową. Pani Urszula pisze, z niecierpliwością czekam na koncert z tym materiałem, którego słucham, nawet poza Trójmiastem. Tomek, też czekamy.
1: Pięknie.
0: Też czekamy, bo już powiedzieliśmy to, materiał ma potencjał, a ja tylko powiem, że w niedalekiej przyszłości na pewno sięgniemy, może nawet w tej audycji, po utwory ze strony pierwszej. Tomek, powiedz, jak ci się słucha tej płyty w dwójce?
2: Wiesz co, to dobrze mi się słucham. Miałem już pewną przerwę od słuchania tych utworów.
0: Wyobrażam sobie, bo to trzeba, prawda, zrobić przerwę.
2: Tak, chociaż właśnie wbrew pozorom ta płyta powstała bardzo sprawnie, więc tak jak nieraz rzeczywiście te utwory są katowane podczas nagrywania, potem miksu, to w tym wypadku właśnie to chyba co cały czas jest dla mnie tą wartością, że udało nam się po prostu nabrać tej takiej mobilności, żeby po prostu grać i żeby nie trzeba było nic z tym robić. I to chyba jest tak naprawdę to, co trochę odróżnia tą płytę od wcześniejszych, ale też no, ze względu właśnie na ten szerszy skład. Wcześniej, zwłaszcza w momencie, kiedy graliśmy w duecie z Rafałem, wiele rzeczy po prostu musieliśmy jednak nagrywać wielośladowo, a teraz jest to po prostu taki sprawny organizm, który nie potrzebuje jakby tych takich studyjnych zabiegów tak bardzo i to jest po prostu rzeczywiście dla mnie też fajne przez to, że w momencie, kiedy robię solowe rzeczy, jest to tak inne od tego, też od samego procesu powstawania. I to, co dla mnie jest bardzo cenne, to właśnie ta skrajna zespołowość tego. Mhm. I czuję, że to w tym momencie jest coś nowego. Też przez to, że tak długo już robię to z Rafałem, że absolutnie doskonale się rozumiemy i jakby znamy swoje możliwości, a tutaj jakby pojawienie się Maćka i Andrzeja wprowadza jednak ten zupełnie nowy aspekt, z którym też muszę powiedzieć, że nieraz sam nawet, wiesz, nie wiedziałem, co robić na przykład, że było to dla mnie jakieś zaskoczenie i też potrzebowałem jakiegoś momentu, żeby przetrawić to, ułożyć sobie w głowie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Właściwie, wiesz, to jest dla mnie coś, co jest jakoś rzeczywiście takie, no, ożywcze jakoś.
0: Tak, to ważne, bardzo ważne, co mówisz, bo właśnie, czy to jest, ale czy, jeśli jest to takie, czy in, ale jest to jakieś, prawda? I ja muszę powiedzieć, że też mnie zaskoczył, kiedy słuchałem płyty, kiedy sobie ją nastawiłem, nic o niej nie wiedząc, nawet nie wgryzłem się dokładnie, nie wczytałem się w skład. Ten saksofon mnie zaskoczył, Maćka Rodakowskiego. Te partie bardzo fajnie pomyślane, wymyślone tutaj do całości.
2: Czy wiesz co, myślę, że w tym wypadku to, co jest jakby, no, dla mnie rzeczywiście jakoś tam ciekawe, fajne i jest nowym doświadczeniem, to, że z jednej strony właśnie w składzie pojawił się Andrzej, który jednak to stworzył pewną taką podwalinę, grając te rytmy, a z drugiej strony właśnie jakby Maciek zamknął to od tej drugiej strony i to, co ja robię z Rafałem, jest gdzieś pomiędzy tego i tworzy pewną taką tkankę, którą wiem, że jakby była istotna i dla Andrzeja, i dla Maćka, jak graliśmy,

ale finalnie te ich elementy są takim nawiasem, który też to wszystko tworzy i spaja i... No i też właśnie wydaje mi się, że każdy z nich miał tą dużą swobodę, żeby rzeczywiście wnieść ten swój jakby charakter, swój aspekt do tej muzyki. I to, że to tak harmonijnie

0: To cały czas mi się przypomina Mark Hollis, który mówił, że jeżeli ma usłyszeć dwa dźwięki, to woli usłyszeć jeden, a jeżeli ma usłyszeć jeden, to woli usłyszeć ciszę po prostu i tak naprawdę woli usłyszeć tą ciszę. I to jest dla mnie bliskie, bo też jest to coś, co wiem, że jest po prostu jakąś walką, którą sam ze sobą toczę i myślę, że też pamiętam właśnie tą płytę, którą ten materiał, który nagrywaliśmy i miał być tą płytą, który wylądował w koszu i to co było dla mnie największym problemem, bo tam dużo edytowałem to, że po prostu w pewnym momencie wyciąłem połowę rzeczy i nadal wiedziałem, że jest za dużo.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć...
2: Winyl nam gdzieś tam w tym pomaga, bo ogranicza nas.
1: Tak. No, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zamyka wszystko w pewne ramy.
0: To, co jest właśnie wydaje mi się, że ciekawe, to, że tą płytę naprawdę nam się udało praktycznie tak zagrać. Ona była trochę dłuższa i musieliśmy te utwory trochę poskracać, ale realnie, co jest jakby zupełnie... Jest mimo wszystko czymś nowym, bo zwykle wiele utworów wycinaliśmy z dłuższych improwizacji, a tutaj jednak nie ma tak, że bardzo dużo czegoś zostało odcięte z tego materiału. I właśnie chodzi o to, że po prostu grając do tego doszliśmy, a niekoniecznie jakimiś zabiegami studyjnymi. No i to na pewno jest zasługa tego składu. Jest to coś, co jest dla nas jakby nowym doświadczeniem, jakimś, co póki co jest fajne. Nie wiem, czy będzie tak dalej. Być może i następną płytę nagramy w zupełnie inny sposób.
1: Ja bym chciał jeszcze dodać ten pewien taki walor, mam nadzieję, taki edukacyjny dla państwa. Mówimy Andrzej, Maciek. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą wiedzieć, o kim mówimy. Więc takie krótkie tylko resume na temat tych muzyków. Maciej... Andrzej Załęski, no to jest perkusista, który jest kojarzony z takimi twórcami jak na przykład Gedalia Tazartes, czy Charles Hayward, czy Paweł Fajt, więc no jest to rzeczywiście dosyć może niszowy perkusista, ale o nieprawdopodobnym doświadczeniu. Tak samo Maciej Rodakowski, który no jest w tej chwili filarem właściwie zespołu Za Siódmą Górą. Również występuje w zespole Warsaw Improvised Orchestra, czy ostatnio z Palem Nielsenem Love, więc my mamy do czynienia z naprawdę świadomymi muzykami, którzy są do tego stopnia świadomi, że często wybierają pewną osobniczą drogę, ale są doceniani wśród słuchaczy, wśród samych muzyków, wśród osób, które są bardzo mocno zaangażowane w muzykę, chociaż nie są aż tak bardzo medialne.
2: Ważne słowa. Za 20 minut wybije północ. Tomku, bardzo dziękuję, że byłeś. To wielka przyjemność i słuchać z taką oprawą. Dzięki.
0: Dziękuję
2: piękne.
0: Również.
2: Widzimy, słyszymy się niebawem. Grzegorz w Jam Session jeszcze zostaje. I teraz mamy utwór dla państwa, który jest takim symbolicznym odwzorowaniem tych słów, że może czasem warto mniej, krócej,
1: tak.
2: Prawda? Teraz się wszystko wyjaśni.

ignore you. Sweet and fresh. Never starling smell. Fresh.

0: Dokładnie za 2 minuty wybije północ. Jam Session w dwójce. W naszym dwójkowym studiu Grzegorz Tyszkiewicz, a w głośnikach głos Keijiego Haino. Strange Fruits. Keiji Haino i Reinhold Friedl. Znają się jak łyse konie, możemy tak powiedzieć. Znają się od lat. A to, proszę państwa, ich wyjątkowa, jak słyszeliśmy, płyta Truly Slightly Overflowing Whereabout of Good Will.
1: Typowo Keiji Haino-owy tytuł.
0: Jak na Keijiego to jest, króciusieńki tytuł. Rzecz, która ukazała się w ubiegłym roku na płycie kompaktowej nakładem niemieckiej oficyny Zeitkratzer Records, a u nas, możemy tak powiedzieć, limitowany nakład 200 płyt Bocian Records.
1: Tak, ona się miała ukazać w tamtym roku, ale oczywiście te kolejki w tłoczniach spowodowały, że rzeczywiście
0: było opóźnienie.
1: Reinhold już nie chciał czekać z premierą. Traktuje tę płytę jako płytę z 2026 roku i tak możecie państwo sobie w podsumowaniach ją też traktować, do czego zachęcam.
0: No, spotkanie, duet niezwykły. Artyści, którzy akurat w tych naszych nocnych pasmach dwójkowych są obecni od wielu lat, ale tak rozmawialiśmy nawet poza anteną, że szczególnie dziś tak intymnego, tak kameralnego Keijiego Haino
1: nie ma.
0: Już coraz rzadziej się
1: nie ma.
0: To
1: on chyba
0: zdarza.
1: Skończył się z tym takim śpiewaniem i mruczeniem i z takimi bardzo autorskimi, cichymi, wyciszonymi kwestiami, chyba na płytach Cadika, tak mi się wydaje. I rzeczywiście to jest bardzo trudno w tej chwili znaleźć jego takie nagrania. Natomiast Reinhold Friedl rzeczywiście go tutaj potężnie zmobilizował.
0: No właśnie.
1: Jak państwo słyszycie, tutaj Keiji Haino nie gra na gitarze, ani nie gra na tamburynie. On po prostu tutaj tylko i wyłącznie śpiewa, improwizuje. To jest taka swobodna interpretacja utworu Billie Holiday z 1939 roku.
0: A Reinhold Friedl, tylko dodam, no, tak. Podpora, twórca zespołu Zeitkratzer, tak. Rocznik 1964, Baden-Baden urodzony. Jak ten czas...
1: Uczeń naszego Witolda Szaronka.
0: Dokładnie. A wcześniej rozpoczęliśmy od 7-calowej czarnej płyty, tak. Na której słychać było...
1: Orena Marciego.
0: Jego gitar.
1: Tak, i to jest taki początek serii gitarowych siódemek. W połowie lat 90. XX wieku ukazała się taka seria Guitar Works w wytwórni Table of Elements Jim O'Rourke i wtedy, cóż, mogliśmy tylko marzyć o tym, żeby mieć takie wydawnictwa. No i Bocian jest trochę tribute labelem, to znaczy jest trochę taką wytwórnią, która nie tylko promuje i stara się trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o nowych artystów, o nowe jakieś trendy, ale również mam taki w sobie taką chęć właśnie dokumentowania tego, co było dla mnie ważne i przywoływania tego ducha z przeszłości, tego, co jest najciekawsze. W latach 90. w tej serii ukazały się nagrania Dereka Bailey'a, Orena Ambarkiego, Jim O'Rourke, no tam jeszcze chyba kilku takich, chyba o Tomo Yoshihide. No i teraz dla mnie to jest rodzaj takiego hołdu dla Table of Elements. Uwielbiam Jim O'Rourke, jestem jego ogromnym fanem, zresztą tak samo jak Orena Markiego i jak Keiji Haino. I myślę, że to będzie trochę coś innego. Będą podobne nazwiska, ale też będzie trochę nowych postaci w tej serii siódemek.
0: Świetnie to słyszeć. Short Stories, taki tytuł będzie, tak. Nosi ta seria. To jest jedynka opatrzona zresztą świetnym zdjęciem.

0: Tomka Mirta.
1: Nie, nie, zdjęcie jest Daniela Menche. To jest to jest taki artysta noise'owy ze Stanów.
0: Ale projekt, prawda?
1: A projekt, jest Tomka. Tak. Projekt jest Tomka i wraca do początku Bociana, czyli takiego ECM-u, Arebu, takiego bardziej mrocznego. Też taka zabawa z konwencją. Że
0: z konwencją i tych wykadrowanych czarno-białych fotografii.
1: Tak.
0: No dobrze, Grzegorz, na finał twojej dzisiaj wizyty, twoich odwiedzin, przygotowałeś coś specjalnego. To jest tak zwany test press, czyli płyta testowa, na której mamy tylko datę. Ja do końca, proszę państwa, nie wiem, podobnie jak państwo, co znajduje się na tej płycie, chociaż wiem, że tutaj mózgiem tego, jeśli mogę tak powiedzieć, przedsięwzięcia jest artysta, który nie tak dawno tutaj w dwójkowym studiu był. Mieliśmy szczęście słuchać jego nowej płyty
1: to i prawda, rozmawiać. Jest filarem, ale nie jest pomysłodawcą. Pomysłodawcą jest Max Kochyt, kompozytor i taki organizator życia kulturalnego z Trójmiasta, z Gdańska. Podpora duetu Podpora Kochyt. Duetu, którego miałem przyjemność wydać już kilka płyt. To jest takie... To jest bardzo ciekawy duet, ponieważ on trochę nawiązuje do tradycji AMM, tego zespołu brytyjskiego z końca lat 60. Dużo jest takiego zestawienia chłodnych instrumentalistów z tym, co robi Katarzyna Podpora, performerka, która wykorzystuje takie organiczne elementy jak kości, liście, jakieś takie elementy środowiska, przyrody już nieożywionej. Trochę to jest o pamięci, trochę to jest o przeszłości. Płyta nazywa się Okręty Trumny i czwartą osobą, która uzupełnia ten moim zdaniem fenomenalny skład jest Maja Miro, czyli wirtuozka fletów historycznych, tych wszystkich fletów barokowych. Osoba, która też już zasłynęła z jednej płyty z duetem Podpora Kochyt. No i niewątpliwie w ogóle ja uważam, że muzyka barokowa ma bardzo dużo wspólnego z muzyką współczesną. Nie mówiąc już o muzyce improwizowanej. Jest to coś, co jest mi szalenie bliskie i jeśli udaje się namówić po raz kolejny taką świetną wykonawczynię, jaką jest Maja Miro, no to jest to dużo, może nie dużo ważniejsze niż KGI, no, ale jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że też się udaje takie osoby zestawić na płytach z muzyką współczesną, z muzyką aktualną.
0: Oczywiście, że tak. Bardzo istotny projekt. Nie muszę dodawać, że dla nas w programie drugim także.
1: No tak, no Jerzy Mazol, o którym wspomniałeś, to jest artysta, który jest moim zdaniem, i twierdzę to z pełną odpowiedzialnością, absolutnie niedoceniany. On ma trochę taką przyprawioną gębę Wesołka Jasowego i wszyscy pamiętają zespół Mazol and Arrhythmic Perfection, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. On w zasadzie jest w tej chwili kimś w rodzaju takiego po prostu filozofa instrumentu, który nieprawdopodobna, obłędna technika, która w zasadzie z płyty na płytę coraz bardziej redukuje ten swój taki wirtuozerski zapęd i słyszymy w końcu jego w takiej wersji bardzo okrojonej, bardzo sugestywnej, gdzie dosłownie każdy gest, każdy dźwięk nabiera szczególnego znaczenia.
0: Tak, jego świadomość, jego wrażliwość, absolutnie tak. Wiemy to też, jeszcze raz to powtórzę w dwójce, nie od dziś. Grzegorz, bardzo dziękuję, że byłeś dziś z nami. Różnobarwnie, różnorodnie nam się zrobiło, ale taki jest katalog wytwórni Bocian Records.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Grzegorz Tyszkiewicz, dziękuję bardzo. My słuchamy.

Jam Session w programie drugim, 21 minut po północy. Wkraczamy w ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania. No i przeniesiemy się teraz do klubu Village Vanguard. Zgodnie z obietnicą posłuchamy obszernego fragmentu drugiej już części koncertowego wcielenia Immanuela Wilkinsa, saksofonisty altowego, któremu przyglądamy się od samego początku, od jego debiutu, głośnego debiutu. To był album Omega, wydany 6 lat temu. Wtedy Wilkins zadebiutował pod szyldem wytwórni Blue Note. Pamiętamy, wtedy płytę wyprodukował sam Jason Moran i była to płyta, na której Wilkins pokazał bardzo odważną twarz, także był to odzew na ówczesne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, na zabójstwa trojga nieuzbrojonych czarnych ludzi, którzy zginęli wtedy z rąk białych. Sporo mówiliśmy o tej płycie, sporo opowiadał sam Wilkins wtedy. Dziś, tak jak powiedziałem na początku naszego spotkania, ma na koncie już 3 płyty.

studyjne. No i przed nami teraz rozpościera swoje poczynania koncertowe. Koncerty bardzo ciekawie zarejestrowane, z takim prawdziwym charakterem klubu. No i znakomicie skrojony kwartet saksofonisty z muzykami, którzy współtworzą tutaj kolektyw, współtworzą siłę tego akustycznego zespołu. Mika Thomas, fortepian, Ryoma Takenaga, kontrabas i Kweku Sambri, perkusja. Wilkins grający na swoim ukochanym saksofonie altowym. Proponuję, abyśmy posłuchali teraz dwóch takich postartych, bardzo, bardzo pięknie rozwiniętych tematów lidera. The Big Country, a potem Waiting.

Tak właśnie było w nowojorskim Village Vanguard. Immanuel Wilkins i jego znakomicie skrojony, świetnie zgrany, rozumiejący się zespół, co słychać jeszcze wyraźniej właśnie w nagraniach koncertowych. Kweku Sambri, perkusja, Ryoma Takenaga, kontrabas, Mika Thomas, fortepian, od pierwszej płyty z Wilkinsem przy fortepianie, no i oczywiście lider grający na saksofonie altowym. The Big Country, Waiting, dwa tematy Wilkinsa, ten drugi, zaledwie część pierwsza, dalsze otrzymamy w kolejnych woluminach tej serii, i na finał Citrine, ten temat zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z koncertowym obliczem Immanuela Wilkinsa, który dorastał w Pensylwanii, który jest absolwentem Juilliard School of Music, no i jak słyszymy, bardzo ciekawie rozwija się jego talent i myślę, że to dobrze, że te kolejne rozdziały jego muzycznej kariery otrzymujemy właśnie w wersjach koncertowych. Tak dziś było w dwójkowym Jam Session. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Przemek Psikuta, kłaniamy się. Dobrej nocy.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła pierwsza, czyli to już czas na spotkanie z polską muzyką. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam jak zwykle do samego rana, do godziny siódmej. Dzisiaj dużo czasu poświęcimy polskiej muzyce komputerowej, a także brzmieniom z chipów. A mamy ku temu powód, czyli premierę albumu z muzyką polskich twórców elektroniki, która wybrzmiewa w jednej z najsłynniejszych gier ostatnich lat, czyli w Cyberpunku 2077, produkcji naszego rodzimego CD Projektu Red. W świecie gier zanurzymy się w drugiej godzinie naszego spotkania. Zaczynamy od kompozycji na fortepian Pawła Mykietyna, które znalazły się na albumie Mykietyn My Piano. Sięgnę po dwie z nich, czyli Epiforę oraz Koncert fortepianowy. Zacznijmy od Epiforu, kompozycji na fortepian i taśmę z roku 1996. Utwór ten w pełni oddaje styl i poetykę typową dla twórczości Mykietyna połowy lat 90. ubiegłego wieku. Mamy tu więc i odniesienia do przeszłości w barokowej melodii fortepianu, która pojawia się po dźwiękach otwierającej kompozycję Eksplozji, i widoczne, słyszalne zabawy konwencją, a więc wpływ surkonwencjonalizmu Pawła Mykietyna. Posłuchajmy. Epifora Pawła Mykietyna w partii fortepianu Anna Stępin-Jasnowska.

Tak zupełnie niespodziewanie kończy się utwór Pawła Mykietyna pod tytułem Epifora. Kompozycja z 1996 roku na taśmę i fortepian. A na fortepianie zagrała tutaj Anna Stępień-Jasnowska. I tak jak zapowiadałem, pozostaniemy jeszcze przy twórczości fortepianowej Pawła Mykietyna i wysłuchamy jego koncertu na fortepian i orkiestrę. To kompozycja, która powstała mniej więcej w tym samym czasie co Epifora, a więc w roku 96. To jedno z tych dzieł, które sprawiły, że do twórczości Pawła Mykietyna z lat 90. przylgnęła postmodernistyczna metka. Można powiedzieć, że w przypadku koncertu określenie postmodernistyczne jest jak najbardziej na miejscu, bo to ironiczne, dość żartobliwe spojrzenie na muzyczną przeszłość i tradycję muzyki symfonicznej, muzyki koncertowej XIX i XX wieku. I jest to jeszcze jedna gra z konwencją, tym razem z konwencją jednego z najważniejszych gatunków muzycznych w historii, a więc konwencją koncertu fortepianowego. Czyli kompozycja ma, jak to bywało wcześniej, trzy części, jednak ich przebieg dramaturgiczny nie zawsze pokrywa się z tym, czego oczekiwałyby nasze uszy przyzwyczajone do wielkich, romantycznych dzieł Griega czy Schumana. Nie zdradzam tych różnych zagrań,

jakie zastosował w swojej kompozycji Paweł Mykietyn. Proszę po prostu posłuchać. Na fortepianie gra Anna Stępień-Jasnowska, towarzyszy jej Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Szymona Bywalca.

wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego Pawła Mykietyna. Dzieło, które zabrzmiało w wykonaniu Anny Stępień-Jasnowskiej i Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Szymona Bywalca. Proponuję sięgnąć teraz po muzykę Tadeusza Szeligowskiego, kompozytora, który niezwykle zasłużył się dla życia muzycznego Poznania. Był on pierwszym dyrektorem tamtejszej filharmonii, no ale także inicjatorem Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna oraz organizatorem konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. W roku 1954 Tadeusz Szeligowski skomponował 4 tańce polskie na orkiestrę symfoniczną. I tego cyklu proponuję posłuchać teraz w Fantazji Polskiej. Składają się nań Korowód, Walc Lubelski, Sielanka oraz Oberek. A zagra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Mirosława Błaszczyka.

Oberek wieńczy napisany w 1954 roku zbiór czterech tańców polskich Tadeusza Szeligowskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Mirosław Błaszczyk. W fantazji polskiej sięgam teraz po jeden z najsłynniejszych polskich poematów symfonicznych, czyli epizod na maskaradzie Mieczysława Karłowicza. Zagra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.